0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Trzy osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym zaginięcia Sylwestra Słuszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Wśród nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski, który został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Dwie pozostałe osoby to kobiety. Służby przeprowadziły wczoraj przeszukania mieszkań podejrzanych. O ich działaniach mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Poszukuje różnych dowodów, zabezpiecza dokumentację. Zapewne po przesłuchaniu tych osób, które zostały zatrzymane, będziemy mogli powiedzieć, jakie dalsze czynności prokuratura podejmie. Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
0: Zatrzymanym nie przedstawiono na razie oficjalnie zarzutów. Nad odrzuceniem prezydenckiego weta ponownie zagłosują dziś posłowie. Głosowanie zarządził marszałek Sejmu na wniosek premiera w związku z kolejnymi doniesieniami dotyczącymi afery Zonda Krypto. A sytuację komentowali w TVN24 Kazimierz Smoliński z PiS-u i Aleksandra Leo z Centrum.
2: Uważam, że do walki z tą przestępczością w zakresie kryptowalut wystarczy aktualne prawo. Nie ma to żadnego wpływu na to, co już się działo i co się aktualnie dzieje. Ta ustawa może regulować na przyszłość, ale ona też nie wyeliminuje przestępczości.
3: Wprowadzenie drakońskich kar i wprowadzenie kontroli państwa nad tym rynkiem to jest bezpieczeństwo dla osób inwestujących. A pan mówi, są odpowiednie służby. To co w takim razie robił wasz agent CBA, pan Chodzi? Który był takim łącznikiem między właśnie posłami PiS-u a Zonda Krypto. I dlaczego doszło do czegoś takiego, że główny sponsor olimpijczyków PKOL-u to właśnie była Zonda Krypto?
0: Sejm może odrzucić prezydenckie weto większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Izrael nie wycofa wojsk ze strefy Gazy i doprowadzi do rozbrojenia Hamasu, zapowiedział premier Benjamin Netanyahu. Szef izraelskiego rządu odwiedził żołnierzy na tzw. żółtej linii i powiedział, że Izrael kontroluje obecnie 60% terytorium Gazy. Deklaracja stoi w sprzeczności z założeniami obowiązującego rozejmu, który przewidywał m.in. wycofanie izraelskich wojsk, rozbrojenie Hamasu i wejście do strefy Gazy sił międzynarodowych. Hamas uzależnia złożenie broni od wstrzymania izraelskich ataków i rozpoczęcia wycofywania wojsk. Jednocześnie izraelski minister obrony Israel Katz mówił o możliwości wysiedlenia mieszkańców strefy Gazy. Wskazuje, że Izrael jest gotowy to zrobić, jeśli zgodzą się na to Stany Zjednoczone. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Czwartek rozpoczynamy bardzo dynamiczną pogodą, szczególnie na drogach. Na wschodzie oraz południowym wschodzie kraju zalegają gęste, lokalne mgły, które ograniczają widzialność do zaledwie 300 metrów. Kierowcy w tych regionach powinni zachować szczególną ostrożność. W tym samym czasie mieszkańcy Pomorza mogą spodziewać się pierwszych lokalnych burz połączonych z silniejszymi porywami wiatru, a w Warszawie i w centrum kraju poranek wita nas dużym zachmurzeniem, ale bez opadów, choć w Warszawie rano kropiło. Temperatura o tej porze wynosi od 12 stopni na Podhalu do 16 w centrum, ale będzie się zmieniać.
5: No i się zmienia, na przykład byśmy zmienili skalę, no to w tej chwili w Gdyni jest trochę chmury 57 stopni, potrzebujemy trochę chmury 55 stopni, no w Budżibie szaleństwo jest 81 stopni, w Rzymie 72, w Taormie 72, w Sopocie 57 stopni i trochę chmur, no w Paryżu też w ogóle jest fajnie, bo jest 62 stopnie, na Seszelach 80, Suwałki, Polski biegun zimna, 55 stopni na plusie, Święta Katarzyna pod Wrocławiem, czy tak niektórzy mówią, że Wrocław obok Świętej Katarzyny, 54 na plusie. W Reykjaviku raczej nieźle, bo mża

0: tak dawnego NRD 59 stopni.
1: Mm-hmm. Od skali Fahrenheita.
0: Fahrenheita, tak, tak, tak, tak. No, żeby było bardziej ciepło, wiesz, wesoło. I temperatura wrzenia też jest ciekawa, chociaż wrze w Polsce w innych temperaturach.
1: Tak. Tu też, ale trzeba przyznać, że wrzesień za oknami, a poza tym to nasze pierwsze spotkanie wrześniowe.
0: Tak, ale jeszcze jest letnie, chciałem zauważyć i nie zgodzę się nigdy w życiu na to, że już mówić, że jest jesień.
1: Nie, ale już skąd? Czuć w powietrzu.
0: No. Tak. No, zbliża się jesień średniowieczna, wiem.

0: Falls i 9 minut po godzinie 6. Zwróciłeś uwagę, że bez The Blues Brothers?
1: No, to wiesz, tam nigdy nie było pierwszym utworem poranka, ale...
0: Ale?
1: Może za tydzień będzie drugi.

0: drugim, trzecim utworem. Mhm. Nie ma problemu, nie ma problemu. To jest ten moment właśnie, że jest 6:10, 17, 18 sekund.
1: Czyli, a to oznacza?
0: To oznacza bardzo konkretną sytuację, czyli poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas rozpocząć. Kurtina w górę.
2: Nowy świt.
1: Mirosław Oczkoś.
0: Ksenia Matczak.
1: To my, jak co czwartek, pięknie Państwa witamy i oczywiście zapraszamy do wspólnej podróży aż do godziny 10:00. Mamy nadzieję, że nie będzie się Państwu nudzić.
0: Jak ktoś wstanie już, to spoko, się nie będzie nudzić.
1: Myślisz? No właśnie. To
0: trzeba
1: cel na najbliższe minuty.
0: Tak, dokładnie.
1: Cel na najbliższe minuty. Wstać. Obudzić się może.
3: Her name was Juliet. Some girl that I just met for dinner at this place on Lafayette.

0: 15 minut po godzinie 6 mamy już pierwszy meldunek listowy z południowego wschodu, wyobraź sobie, od pana Tomasza.
1: Czyli mail nie śpi o tej porze. To
0: mail nie śpi, tak. Za moskitierą brak zamglenia, zachmurzenie 60%, opadów brak. Panie Tomaszu, no byłoby pewnie cudownie, gdyby ta aura za moskitierą się utrzymała, bo mnie się bardzo, bardzo podoba, ale to się może w ciągu dnia niestety zmieniać. No i pan Tadeusz już też
1: do nas. Dlaczego tak życzysz?
0: No. Oj, no moim zadaniem jest powiedzieć państwu prawdę, a nie tam. Ale no, z drugiej strony masz rację, o tej porze to może powinniśmy spełniać życzenia, ale w sumie to nie koncert życzeń.
1: Pytanie, z której strony moskitiery pan leży. To jest...
0: Tak, moskitiera na wschód, zachód, północ czy południe. Chociaż no,
1: myślałem,
0: wiesz co, chyba
1: myślałem
0: wschód.
1: O czymś innym bardziej, wiesz, czy na zewnątrz moskitiery, czy wewnątrz moskitiery.
0: Oj tam. No dobrze, ale skoro już listy państwo piszą, to doskonale państwo wiedzą, że można to robić. nowy.świt@nowyświat.online i można też już do nas telefonować.
1: Można telefonować i to jest niezmiennie numer 224-280-2280 albo jak ktoś woli 224-280-280. To są te same telefony. Proszę dzwonić, śmiało wykręcać, wybierać, naciskać oraz robić memory find.
0: I w mediach społecznościowych też mogą nas państwo znaleźć, napisać do nas w miarę możliwości oczywiście. Będziemy odbierać wszystko, co nadesłane. Głosowo, słownie. Co tam tylko państwo sobie życzą. No i oczywiście powinniśmy chyba jeszcze powiedzieć, że nie jesteśmy tutaj dzisiaj sami. Ekipa jak zwykle niezawodna i mocna, czyli Jakub Jędras naszą audycję wydaje, Franek Wójcicki ją realizuje. Wiktoria Wichrowska wspomniana przeze mnie przed chwilą odbiera telefony i w gotowości oczywiście wielkiej, a poza tym Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Patryk Rabieka i Paweł Orlikowski. Wszyscy.
1: Wszyscy. A wygląda, jakbyśmy byli tu sami rzeczywiście. Jedyny ćwiczący Jakub Jędras tam rozgrzewa teraz kostki u rąk i u nóg. Głównie u rąk teraz. Ale to do później się wszystko
0: korzysta, wyjaśni. Dopóki drabinek nie spakowaliśmy.
1: Nie, ale spokojnie, bo wiesz, no, przyniósł własne teraz i Karima te rozłożył, także podziwiam go.
0: Własne to on będzie musiał na Mińską zabrać.
1: Słyszałem, że na Mińskiej będzie sponsor właśnie do salki, żeby przygotować salkę sportową i takie mini boisko, na które będzie wybiegał Jakub Jędras.
0: I jak się państwo domyślają, wspominamy Mińską, bo dzisiaj o niej też przez chwilę będzie w naszym programie. Już mogę zdradzić, ale więcej opowiemy państwu za chwilę.

0: Iron Maiden.
1: I gitarą o wzmacniacz.
0: To musiało być coś mocniejszego.
1: Ale muszę uspokoić wszystkich oczekujących. The Blues Brothers pojawią się na początku drugiej godziny, także Patryk nas tutaj, ale Patryk, dzięki za Iron Maiden, bo ten moment, kiedy niektórzy wstali, jeszcze się nie obudzili, trzeba było odwrócić.
0: Teraz ale wiesz co, może to był specjalny taki zabieg Patryka, żebyśmy my się też obudzili tutaj przy okazji. Pomyślał sobie, jak dam na początek, to pójdzie jak po maśle. Mhm. A tak będą mieli zadanie od rana, trochę tutaj poszukać na tej
1: playliście. Patryk jest wyznawcą starej teorii filmowej, że na początku jest trzęsienie ziemi, a później temperatura stale rośnie, także Hitchcock.
0: No niech ci będzie. Przy okazji zaglądam sobie do grupy naszej patronackiej. Już się tam z państwem także przywitałam ja. Pewnie Mirek zrobi to za chwilę kilka. I wyobraź sobie, Mirku, że zawsze fascynuje mnie jedna rzecz. Bo kiedy o poranku wydaje mi się, że najpierw dzień dobry mówią nam ci wszyscy, którzy na spacerach z psami, to w naszej grupie patronackiej wręcz przeciwnie. W większości fotografie kocie.
1: Mhm. Na spacerach z właścicielami.
0: Absolutnie przeciągają się, pozdrawiają nas. Pani Asia nam wysłała piękny portret kota, pięknego, rudego, fantastyczne zdjęcie. Przy okazji pani Asiu bardzo serdecznie pozdrawiamy i taka właśnie nierówność w tej naszej grupie patronackiej. W większości koty. Psy w mniejszości, a w sumie to znalazłam chyba jednego tylko. Ale nie to, żebym miała jakieś pretensje. Absolutnie.
1: Ale wiesz co, bo to jest duża różnica, bo psy już nie śpią, a koty jeszcze nie śpią.
0: A, okej. Okay. Zobacz, tutaj takiego czarnego, pięknego mamy. To chyba jeszcze nie gotowy do rozpoczęcia dnia. W każdym razie my na pewno gotowi i to już możemy państwu obiecać. A ty się czasem nudzisz?
1: Nigdy.
0: A, nigdy.
1: Ale często nie robię nic.
0: Ale, potrafisz?
1: W ogóle jest jak w piosence. Warto nie robić nic.
0: A, rozumiem. Myślałam, że powiesz...
1: Ale nie nudziłem się chyba nigdy w życiu. Ktoś mnie kiedyś pytał. A jak byłeś tam młodszy, mniejszy, chudszy, niższy, to się nudziłeś? Nie, ja nigdy się ze sobą nie nudziłem.
0: Kiedyś przeczytałam takie zdanie, że tylko człowiek nudny się nudzi. Aha. Ale wiesz co, pomyślałam sobie, że po pierwsze powiesz, że w naszym radiu nudzić się nie da i tutaj przyznałabym ci rację, ale to pytanie... Zadajemy na początek nie przez przypadek, bo tym tematem właściwie otwieramy dzisiejsze poranne menu. Czy potrafimy jeszcze w życiu nic nie robić?
2: Dla takiego zdrowego funkcjonowania, normalnego funkcjonowania, powinniśmy mieć takie momenty w ciągu dnia, kiedy nic nie robimy, tak mówiąc wprost. Kiedy się nudzimy, kiedy popatrzymy sobie przez okno.
1: No właśnie. Stoję w oknie, długo w noc. Stoimy na chwilę w kolejce, wyciągamy telefon, nie? Bo to tak jedziemy tramwajem, na uszach słuchawki i telefon. Gotujemy obiad, w tle leci podcast z telefonu. No właśnie, co tracimy, kiedy każdą wolną, pustą chwilę natychmiast czymś wypełniamy? Bo może nic nie tracimy. To postanowił sprawdzić nasz człowiek od zadań specjalnych, który nie nudzi się nigdy, Kacper Badura. Jego eksperymentalna i pełna wniosków relacja już za mniej więcej 11 minut.
0: A po porannych rozważaniach o nudzie przejdziemy do twardej rzeczywistości i zderzymy dziś demografię z liczbą nieruchomości.
3: Zależność między demografią a rynkiem mieszkaniowym jest dużo bardziej skomplikowana. Kluczowa kwestia to jest to, że mieszkanie nie kupuje średniostatystyczny mieszkaniec kraju, tylko gospodarstwo domowe.
1: Ja bym chciał to zobaczyć. Wszyscy wokół jak mantry powtarzają, Polaków ubywa, rodzi się mniej dzieci, więc mieszkania w końcu muszą stanieć. No i otóż nic bardziej mylnego. Spadek liczby obywateli wcale nie musi przynieść powszechnych obniżek na rynku mieszkaniowym. Zresztą nie przynosi, jak widać. A o tym, dlaczego demograficzny niż nie zatrzyma deweloperów, co ich zatrzyma, jezioro można przenieść, i co naprawdę decyduje o cenach naszych czterech kątów, będzie państwu opowiadać Klaudia Kowalczyk. Kwadrans po siódmej, no tak mniej więcej.
0: Pięć minut tolerancji muszą nam państwo dać. A tak. O czym będzie opowiadał Klaudiusz Slezak, tego jeszcze nie wiemy, bo Klaudiusz lubi nas trzymać w napięciu niemal do ostatniej sekundy, ale za to po ósmej w porannej audycji naszej pojawią się tematy jakby to ładnie ująć, najwyższej wagi państwowej i międzynarodowej. Wspólnie z doktorem Jackiem Raubo, szefem działu analiz Defense 24, spróbujemy rozszyfrować najnowsze niepokojące ruchy na geopolitycznej mapie świata. Porozmawiamy o tej tajemniczej, nagłej misji szefa CIA w Moskwie, ostrzeżeniach premiera Donalda Tuska przed nadchodzącymi krytycznymi miesiącami dla naszego kraju oraz o tym, czy Władimir Putin odważy się na ryzykowny test jedności państw NATO.
1: A tak, no już po tej bardzo poważnej rozmowie, no zakładamy, dla złapania balansu, oddechu, tętna, pulsu, zaprosimy państwa na prawdziwą ostrą grę. Ja już wspominałem, że no, o 8.30 na boisko wybiegnie jak piędras, on teraz ćwiczy, rozćwicza się stretching tak zwany robi, ale kto jak to, Kuba zapewni państwu dodawkę dodatkowych, czystych emocji sportowych, bo na światowych arenach dzieje się łohohoho albo jeszcze więcej i naprawdę sporo rzeczy, także Kuba, pokiwaj, mrugnij prawym okiem, że ćwiczysz. Mrugnął. I na pewno nie jest ubezwłasnowolniony, także rozgrzewa też gałki oczne. Jest całkiem dobrze.
0: No i w temacie emocji zostaniemy przynajmniej do godziny 9, a po 9 też. Ale z boiska przeniesiemy się w obszar relacji międzyludzkich i kodeksów, czy ukrywanie przed przyszłym małżonkiem lub partnerem poważnej diagnozy, na przykład ciężkiej depresji, schizofrenii albo uzależnienia, to tylko problem moralny i kwestia sumienia, czy już konkretny paragraf. Sprawdzimy, gdzie kończy się prawo do prywatności, a zaczyna prawny obowiązek lojalności wobec drugiej połówki. A na te pytania oczywiście w kąciku Ruta Papuga, jak zawsze, precyzyjnie postara się odpowiedzieć mecenas Anita Swacha.
1: A po 9:00, no i tu mam dla państwa dwie wiadomości. Tradycyjnie dobrą i tradycyjnie bardzo dobrą, czyli zaskakującą. Po pierwsze, niestety, wyjątkowe bez Janka Janczego i jego pocztówki z północy, ale to nie jest tak źle, bo Janek akurat odpoczywa w przyrodzie, nic nie ginie i Janek też nie zginie w przyrodzie, tylko nabiera tam sił. Za to bardzo dobra informacja jest taka, że z matką nadredaktorką Magdą Jeton spędzimy trochę czasu, my i państwo, a powód jest ogromny, bo w naszym radiu dzieje się mnóstwo, głównie za sprawą wielkiej przeprowadzki. I to jest taka przeprowadzka planowana, nie znienacka, ale nie tylko. Wszystkie smaczki i szczegóły z życia stacji odsłonimy przed państwem tuż po 9:00, a kto jak to, ale Magda Jeton wie wszystko, a nawet wie to, co jeszcze nikt inny nie wie.
0: Więc i możemy się czegoś nowego dowiemy. 9:30 w Nowym Świcie to czas słodkości wszelakich. Czy już coś ujawnisz naszym słuchaczom, czy też jak Klaudiusz będziesz trzymał do końca w niepewności?
1: Mogę tylko powiedzieć, że nie dotknę największej afery ostatnich dni, czyli nigdy w życiu nie opowiem o tym.
0: No właśnie, to już mają państwo podpowiedź, gdyby się państwo zastanawiali, co jest największą aferą.
1: Chociaż jest słodka ta afera, to prawda.
0: Dni. A na koniec naszego porannego, ale mamy nadzieję smacznego menu, które dla państwa przygotowaliśmy, zaserwujemy finanse osobiste Pawła Orlikowskiego, a Paweł podpowie, jak zadbać o portfele, żeby starczyło i na mieszkanie, i na wspomniane słodkości, i na co tylko państwo chcą. To co? Zostają państwo z nami? Mamy nadzieję, że tak.
1: No właśnie, bądźcie z nami.

0: YouTube
1: jak śmietana z rana.
0: The name of love.
1: I równowaga w przyrodzie nastąpiła. Na moją prośbę, nie wiem, czy widziałeś, pieseły też są.
0: No
1: też
0: bo pieseły już nie śpią, tak.
1: No właśnie. Są i bardzo dziękujemy oczywiście za wszystkie przesyłki. Bardzo, bardzo. No piękne pieseły. No, niektóre to nie wyglądają, że obudziły się przed chwilą. Wyglądają tak, jakby nie spały całą noc.
0: No. A niedźwiedzie to już się kładą do snu, czy jeszcze chodzą?
1: Trzeba turystów zapytać. Czy widziane ostatnio na szlaku, czy też nie?
0: Tych w szpilkach. Znaczy nie, że niedźwiedzie w szpilkach, tylko turyści w szpilkach.
1: Słuchaj, myślę, że jeszcze możemy się zdziwić w życiu. Tego, co prawda, nikt nie widział, ale kto wie, co tam się wydarzy za
0: Ksenia, ale dopóki się człowiek dziwi, to jest, świat jest piękny. Naprawdę. Jak się przestaniemy dziwić, to naprawdę można zamknąć ten kramik. Zwany światem, oczywiście.
1: To też bardzo dobry temat, żeby o poranku porozmawiać, ale my dzisiaj z Państwem o nic nie robieniu chcemy troszkę porozmawiać. Kiedy ostatnio tak po prostu nic Państwo nie robili? Właśnie bez telefonu w ręku, bez nerwowego zerkania na powiadomienia, bez ucieczki w social media, chociaż my trochę z rana Państwa do tego sami zachęcamy. Ale mam wrażenie,
0: bez zabijania pingwinków w telefonie.
1: Ale mam wrażenie, że gdyby zabrać nam telefony, to pewnie w większości w ogóle nie wiedzielibyśmy, co w ciągu dnia począć. No bo stoimy w kolejce, jak sam mówiłeś, patrzymy w telefon, jedziemy autobusem, zerkamy w telefon, wyjdziemy ulicą, wyciągamy słuchawki, gotujemy obiad, słuchamy czegoś, podcastu albo po prostu muzyki, tak, albo szukamy jakiegoś przepisu. No to pytanie, czy my w ogóle potrafimy się jeszcze nudzić i co bezpowrotnie tracimy, kiedy każdą, nawet najkrótszą, pustą chwilę w ciągu dnia natychmiast czymś wypełniamy. Właściwie to chciałam powiedzieć, zagłuszamy. Myślisz, że możemy w tę stronę?
0: To zależy, jak ktoś wrzeszczy, to zagłusza, ale jak ktoś mruczy po cichu, to raczej nie zagłusza. Wiesz, to jest ten pęd, że trzeba cokolwiek robić, a tutaj chodzi o to, żeby czasami nie robić nic.
1: No to za chwilę o tym wszystkim będzie opowiadał Państwu i nam Kacper Badura, ale oczywiście mogą Państwo dać znać, czy lubią się Państwo nudzić, czy jednak też podobnie jak nasze spostrzeżenia, przynajmniej w tę stronę od rana podążają, że jednak z tą nudą, bo nie wypada, bo co powiedzą inni, bo trzeba umieć zareagować. Jak ktoś mnie zapyta, czy widziałam, no to jak odpowiedzieć, że nie? No bo natychmiast jest, wiesz, pytanie, no jak? Przecież wszyscy to pokazują, wszyscy to już widzieli. No
0: to zależy od pokolenia, wiesz.
1: Głupio, żeby nie
0: widzieć. Pokolenie szczurów jest w wyścigu.
1: Pokolenie szczurów, no.
0: Ale teraz jest pokolenie, które jakby rzuciło wsteczny i po 17 jest na luzie.
1: Czyli nie miałbyś problemu, gdyby ktoś cię zapytał, Mirek, widziałeś? Nie, nie widziałem.
0: Ale oczywiście. Wiesz co, ja jednak jestem z pokolenia, że na przykład mówię o filmach, które widziałem, albo o książkach, które czytałem, bo teraz jest moda odwrotna. Ja wiem, że to nie sztuka opowiedzieć film, który się widziało, sztuką jest opowiedzieć film, którego się nie widziało i go zrecenzować, ale nie miałbym z tym kłopotu.
1: No to ciekawe, czy Państwo mają 224-280-280, nowy.świt@nowyświatonline, a Kacper prawie gotowy. Prawie, co oznacza, że za 3-4 minuty na naszej antenie oczywiście się pojawi.
0: Tak jest, najpierw potęczymy trochę.

0: No to jak z nami dorosłymi jest, bo my ciągle musimy się czymś martwić, coś planować, gasić jakieś życiowe pożary. Podobno w dorosłym kołowrotku na takie święte znużenie nie ma miejsca. Tak po prostu.
1: A święte znużenie.
0: Tak, święte znużenie, prawda? A to, jak twierdzą eksperci, błąd, bo nuda to nie strata czasu, ale super moc, którą koncertowo podobno marnujemy. Dlaczego więc warto dać sobie spokój i pozwolić mózgowi na reset? I o tym, jak znużenie może uratować nas przed przebodźcowaniem, o tym teraz opowie Państwu Kacper Patura.
2: Nuda z pozoru jest czymś niepożądanym, ale mózgowi się przydaje, mówi dr Sylwester Kowalski, autor książki Mózg, rozwiń swój potencjał.
3: Mózg powinien od czasu do czasu się ponudzić. Potrzebuje okresów obniżonej stymulacji i braku ciągłego angażowania uwagi. Kiedy nie wykonujemy konkretnego zadania, nasz mózg nie przestaje pracować. Aktywują się wtedy między innymi obszary związane z tak zwaną siecią stanu domyślnego. To taki układ zaangażowania między innymi w porządkowanie doświadczeń, myślenie o sobie, planowanie przyszłości, przywoływanie wspomnień czy po prostu tworzenie swobodnych skojarzeń. Dlatego właśnie badacze często obserwują, że dobre pomysły pojawiają się na przykład pod prysznicem, podczas spaceru albo wtedy, kiedy przez chwilę niczego specjalnego nie robimy. Choć sam mechanizm, który za tym stoi, wciąż nie jest do końca poznany.
2: To nic nie robienie nie oznacza sięgania po telefon i przeglądania mediów społecznościowych, dodaje psycholog dr Jakub Kuś z Uniwersytetu SWPS.
4: Dla takiego zdrowego funkcjonowania, normalnego funkcjonowania, powinniśmy mieć takie momenty w ciągu dnia, kiedy nic nie robimy, tak mówiąc wprost. Kiedy się nudzimy, kiedy popatrzymy sobie przez okno, a nie od razu wyciągamy właśnie smartfona, czy otwieramy komputer, bierzemy tablet, żeby ten czas sobie zapewnić.
2: Coraz częściej staramy się wykonać kilka czynności jednocześnie. Sprzątamy, więc słuchamy podcastu, jemy śniadanie i oglądamy coś w internecie. Jeżeli którąś z tych czynności możemy wykonywać bezrefleksyjnie, nie jest to duży problem. Gorzej, gdy chcemy być jeszcze bardziej produktywni i łączymy kilka zadań naraz.
3: Z punktu widzenia neuropsychologii, w większości przypadków nie wykonujemy kilku złożonych czynności jednocześnie. Mózg bardzo szybko przełącza uwagę między zadaniami. Każde takie przełączenie generuje koszt poznawczy. Chwilowo spada koncentracja, rośnie prawdopodobieństwo błędu i zwiększa się wysiłek potrzebny do powrotu do poprzedniego zadania. Oczywiście słuchanie muzyki podczas spaceru czy podcastu podczas gotowania nie musi być problemem, zwłaszcza gdy jedna z czynności jest dobrze zautomatyzowana. Trudność zaczyna się wtedy, gdy jednocześnie próbujemy wykonywać kilka zadań wymagających świadomej uwagi. Dlatego z punktu widzenia higieny poznawczej dobrze jest czasem zostawić mózgowi kilka minut bez dodatkowej stymulacji i regularnie wracać do pracy jednozadaniowej.
2: No to jak jest z tą wielozadaniowością?
4: Ten paradoks polega na tym, że my wykonujemy tym więcej różnych czynności naraz, im mniej mamy do tego predyspozycji. To znaczy, jeżeli nie do końca nam idzie zadanie numer 1, 2 i 3, to sobie bierzemy zadanie czwarte, tu zadanie mówię w pewnym cudzysłowiu, zadanie czwarte, żeby jakby zrekompensować sobie tamte nieudolności. No i to prowadzi do jeszcze gorszego tak naprawdę funkcjonowania. Natomiast wiele osób, które tak właśnie funkcjonuje, absolutnie tego nie widzi. I ma takie przekonanie, że jeżeli ma otwartych tam 30 zakładek na komputerze, w każdej coś tam co jakiś czas zrobi, sprawdzi, wyszuka lub przesłucha, to funkcjonują wydajniej. Natomiast to jest iluzja, bo my nie jesteśmy wielozadaniowi. Nasz mózg nie jest do tego przystosowany.
2: Wraz z pojawieniem się smartfonów niektóre czynności przestały mieć swój początek i koniec. W pracy, w internecie, w mediach społecznościowych jesteśmy w pewnym sensie cały czas.
4: Mózg wykształcił się ewolucyjnie wiele set tysięcy lat temu. Chociaż jest plastyczny, no to nie aż tak bardzo.
2: A gdy wokół tyle rozpraszaczy, orientujemy się, że nie pamiętamy, kiedy ostatnio czuliśmy nudę. O tym psycholog dr Łukasz Prysiński.
5: Chyba z tym, że nuda się zmieniła. Myślę, że najlepiej to by obrazowało, bo wtedy, kiedy czekaliśmy na coś ciekawego, żeby czas minął, no to wynikało z motywacji, z nieprzebodźcowania. Natomiast dzisiaj nuda to jest zabicie czasu nieplanowanego lub jakiegoś żmudnego, tak na przykład ta podróż wspomniana krótka, ponieważ my cały czas mamy co robić. Nuda jest dzisiaj paradoksalnie luksusem.
2: Warto o tym pamiętać, gdy następnym razem z braku laku zechcemy po prostu sięgnąć po telefon. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: No to jeszcze przy okazji pan Hubert do nas napisał, że nudził się w czasach szkoły podstawowej, czyli jakieś 1800 lat temu. Piękne czasy. A czy chodzenie na spacer bez celu to rodzaj aktywnej nudy? Pyta pan Hubert. Ja sobie pomyślałam, że spacer bez celu staje się aktywny dopiero wtedy, gdy zaczyna nas gonić pies sąsiada.
1: Ale nie ma spaceru bez celu. Każdy spacer jest po coś.
0: No. Tej wersji się trzymajmy.
1: Oczywiście.
0: Wiesz. Przynajmniej wiele rzeczy można dostrzec podczas takiego spaceru, bo gdyby pan szedł, panie Hubercie, cały czas z nosem w telefonie, to...
1: Albo z psem przy nogawce, to byłoby trudniej. Tak?
0: No właśnie, a tak jest pan w stanie dostrzec oznaki jesieni na przykład.
1: Ty się uspokój, ja ci już prosiłem.
0: Być może grzyby
1: jest
0: rosnące.
1: Jest trzeci dzień września, tak?
0: No. No i grzyby
1: w lesie. A kiedy jest pierwszy dzień jesieni?
0: 22. Albo proszę mnie poprawić, bo nie pamiętam nigdy, czy 21, czy 22 września.
1: Tak, 22 to jest pierwszy dzień.
0: No, czyli zmierzamy nieuchronnie.
1: No, ale no, to nieuchronnie zmierzamy również do Bożego Narodzenia, także wiesz.
0: O.
1: I Sylwester zapasem.
0: A my tacy nieprzygotowani, no, muzycznie.
1: Zaraz poproszę cię o naukę tańca, zobaczymy.

0: 6.51 to jeszcze szybciutko wpis pana Adama, który pyta, czy do nic nie robienia zalicza się także słuchanie Radia Nowy Świat w pozycji leżącej do godziny 10. Panie Adamie, ja bym powiedziała, że pana bębenki uszne pracują na pełnych obrotach, więc to już nawet nadgodziny, a nie tylko nic nie robienie.
1: No, oczywiście, to w ogóle... Dobrze, a teraz to, na co wiem, że niektórzy czekają, przegląd prasy Unplugged. Pierwszy szelest na dziś. Co tak szeleści? No właśnie, Rzeczpospolita tak szeleści i mam fantastyczną informację z pierwszej strony. Diamenty mocno tanieją. Naprawdę jest to świetna sprawa, ale ceny biżuterii rosną. To taka sytuacja jak z lokomotywami.
0: Z nieruchomościami.
1: Ja wiem.
0: O których będziemy jeszcze rozmawiać.
1: Właśnie nieruchomości szybko się ruszają, można powiedzieć. Dobrze, strona druga. Zuzanna Dąbrowska opisuje w felietonie mini Jurata Campus. Politycy, jedźcie do Ciechocinka. Taki jest wniosek. Weekendowa rywalizacja o głosy młodych osób na kampusie Polska przyszłości. Jest coś takiego. I nadmorskiej prezydenckiej posiadłości w Juracie nie została rozstrzygnięta. Choć Karol Nawrocki prowadzi ten wyścig. A dlaczego nikt nie zaprasza na debaty i koncerty osób w wieku przedemerytalnym? No właśnie, to takie pytanie zadaje pani rektor Dąbrowska, ale też komentarz krajowy Bogusław Chrobota. Bogusław Chrobota ma tutaj bardzo celne spostrzeżenie i tytuł jest Czas rozliczyć kolegium humanum. To nie tylko piramidalna kompromitacja systemu edukacji w Polsce, ale też mętna woda, w której od lat topią się, czy topione są, sprawiedliwe bądź nie, dziesiątki osób publicznych. A uważam, że w kwestii honoru państwa polskiego, dyrektor Chrobota na honor uderza, czyli kwestią honoru jest szybkie skierowanie do sądu kompletu spraw związanych z kupowaniem dyplomów w kolegium humanum, sprawiedliwe osądzenie i ostateczne wyjaśnienie, kto w tej sprawie zawinił, a kto tylko dostał rykoszetem. No i wiadomo, o co chodzi, ponieważ to jest kolejny Caruso koronny, czyli rektor były kolegium humanum. Podobno śpiewa jak super gwiazdor. No i oczywiście, jak to w Rzeczpospolitej, mnóstwo ciekawych informacji, na przykład Andrzej Poczobut, Leona XIV, bardzo fajna sprawa. Europa potrzebuje Trójkąta Weimarskiego i to jest bardzo ciekawa rozmowa z trójką rozmówców. I na grze reparacjami wygra alternatywa dla Niemiec. No i właśnie o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi.
0: Bo no, co ty zrobiłeś z tą pierwszą stroną tej gazety?
1: No, wyrwałem ten artykuł.
0: Wyrwałeś jej
1: o diamentach. Mm-hmm. Tak, bo myślę, że jak diamenty tanieją, to trzeba coś z tym zrobić. No i dobrze, szelest drugi w Amplakcie. Tak, to jest Gazeta Wyborcza. I mnie zaintrygowało kilka rzeczy. Po pierwsze, Agnieszka Kublik na stronie drugiej, rozmrażarka, tak ja tutaj się nie pomyliłem, z bublami Nawrockiego. Czarzasty Włodzimierz rozpoczął sejmową pracę od czołowego zderzenia z Nawrockim, bo jak obiecał, pilnuje konstytucyjnej zasady, prezydent reprezentuje, rząd rządzi. Włodzimierz Czarzasty, który ostatnio zyskuje bardzo na wizerunku, marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, dodajmy, spełnia obietnicę złożoną Karolowi Nawrockiemu. Prezydentowi pierwszej osobie w państwie. No to ładnie, jak druga osoba spełnia obietnicę dla pierwszej osoby. Powinno to cieszyć, bo nieraz mówił, że jest od tego, by pilnować, czy politycy wywiązują się ze swoich obietnic. Nie wiem, czy się cieszy. No ale to Agnieszka Kublik tutaj pięknie rozpisuje. Na stronie trzeciej historyczny udział Polski w G20 i naprawdę warto to przeczytać, ale jest świetna rozmowa na stronie numer 4 i polecam z majorem rezerwy Michałem Fischerem. Panie majorze, to panu dodałem, ale nie wiem, czy z rezerwy da się awansować wyżej. Jesteśmy w stanie realnego zagrożenia. To bardzo precyzyjnie przygotowana ustawka. Podpalacz miał zostać złapany od samego początku, był skazany na straty. Jego zadanie polegało na tym, aby odegrać rolę kamikadze i pokazać polskiej policji konkretny paszport ukraiński, mówi major Fischer. I to jest, naprawdę polecam, strona numer 4 i jeszcze na stronie numer 6, dużo dzisiaj artykułów ciekawych Wyborczej, Agata Kondzińska, Iwona Szpala. Zaczyna się kluczowa rozgrywka przedwyborcza. Razem z powrotem posłów do Sejmu, czy nie partia razem. Zaczyna się kluczowa rozgrywka o miejsce na politycznej scenie i przychylność elektoratu. Każdy gracz musi z niej znaleźć swoją opowieść. Bardzo polecam. I na koniec zostawiłem to, co wszyscy, na co wszyscy czekają. Dostaję głosy
0: Trasa
1: też.
0: Galaktyczna.
1: Tak, najlepiej poinformowana gazeta w galaktyce. Po obu stronach Drogi Mlecznej. Dostałem ostatnio wiadomość z Saturna, że też słuchają Szelestu, ale dochodzi do nich z opóźnieniem półrocznym, także nie wiem, co do nich dojdzie i kiedy to dojdzie. Jest mnóstwo ciekawych artykułów w Fakcie Gazecie Codziennej, ale jest jedna dominacja i nie mogłem sobie nie pozwolić na to, żeby tutaj zostawić, a mianowicie jest afera stulecia, a przynajmniej dziesięciolecia, a na pewno dwóch dni. Awantura o Tosie w Nigdy w Życiu i naprawdę Szelongowska oskarża Jabłczyńską. Czynisz strasznie dużo zła. Ale to się rozwija, bo to jest na pierwszej stronie, ale no oczywiście w międzyczasie jeszcze Sławomir Mentzen, lat 38, lider Konfederacji, do Mateusza Morawieckiego, lat 58, prezesa Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ile się panu udało odzyskać z reparacji od Niemiec? I tutaj sobie koledzy prawią w duserach takie uprzejmości, a to coś tam jeszcze. W międzyczasie jeszcze Książulo mówi, że znalazł jedzenie pod tapczanem sprzed pół roku, ale to nie wiadomo, czy jest jadalne, będzie próbował. Ale ja teraz biegnę do tematu okładkowego, czyli awantura o Tosie w Nigdy w Życiu. I teraz tak, Dorota Szelongowska zarzuca, przepraszam, Dorota Szelongowska, lat 45, żeby nie było, córka pisarki, pierwowzór Tosi, w zasadzie taki wzorzec Tosi z Konstancina pod Warszawą. To ja jestem prawdziwą Tosią. Naprawdę zaczyna się robić śmiesznie, bo jak w Gwiezdnych Wojnach, Luke, ojcze Skywalker. Na co? Katarzyna Grochola, lat 69, pisarka, autorka książki Nigdy w Życiu oraz twórczyni, albo współtwórczyni Doroty Szelongowskiej, czyli prawdziwej Tosi, mówi Nigdy w Życiu. No, no, to ciekawe dosyć jest. W tej dramie występuje też Agnieszka Żulewska, chyba nieświadomie, lat 39, która zagra drugą Tosię w drugiej części filmu, czyli Tosię w pierwszej części filmu. A za wszystko odpowiada Greg Zgliński, lat 58, reżyser, który zamienił Jabłczyńską na Żulewską. W międzyczasie występuje jeszcze Agnieszka Kaczorowska, lat 34, oraz Aleksandra Konieczna, lat 60. To są aktorki życzliwej Janny Jabłczyńskiej. Znaczy, Szekspir miałby tu co robić. W tym wszystkim Danuta Stenka, lat 64, zagra Judytę w obu częściach. Także naprawdę...
0: Czy w ogóle ktoś będzie miał w czym zagrać?
1: Ale proszę Państwa, przeczytajcie kalendarium, bo idzie od 10 czerwca, 17 czerwca, 18 lipca, 21 lipca i 28 sierpnia. Naprawdę, rany boskie, jestem goskiem.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Trzy zatrzymania w sprawie zonda krypto. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został wczoraj doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach. Zatrzymali go funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że zatrzymani mogą mieć informacje dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka.
1: Jest mało prawdopodobne, że ta osoba jest osobą zaginioną bądź też ukrywającą się. Ja jestem prawnikiem od wielu lat i są zasady pewnej logiki. Jeżeli jakaś osoba znika, to zazwyczaj osoby najbliższe mają jakieś informacje. Tutaj widzimy, że tak naprawdę rodzina poszukuje tej osoby od wielu lat bezskutecznie. Jednocześnie jest bardzo dziwna sytuacja, bo z reguły osoba, która zostawia potężny majątek, to ten majątek w jakiś sposób trafia później do rodziny, do następców prawnych. Tutaj widzieliśmy, gdzie trafił majątek pana Suszka.
0: Po przesłuchaniu trzy zatrzymane osoby mają usłyszeć zarzuty. Minister Radosław Sikorski po raz kolejny ostrzega przed rosyjską wojną hybrydową. Szef MSZ mówił o tym podczas spotkania unijnych ministrów w Irlandii. Jak zaznaczał, Rosja prowadzi działania wymierzone nie tylko w Ukrainę, ale także w europejskich sojuszników. Chciałbym wyrazić solidarność Polski przede wszystkim z Ukrainą, która jest atakowana przez Rosjan niemal każdej nocy. Po drugie, nasz sojusznik Niemcy został zaatakowany w ramach, jak się wydaje, serii aktów terroryzmu państwowego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Polska wraz z innymi sojusznikami zrobi wszystko, co konieczne, by wesprzeć każdego sojusznika, który zostanie zaatakowany. Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową i musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć. Minister Sikorski zaznaczył, że wojna hybrydowa to dziś znacznie więcej niż działania w internecie. Szef polskiej dyplomacji opowiedział się także za kolejnymi sankcjami wobec Rosji. Unia rozważa objęcie nimi ponad 1600 firm i osób związanych z rosyjską machiną wojenną. Tymczasem Moskwa zajmie ośrodki niemieckiego Instytutu Goethego w Rosji, poinformował minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Decyzja zapadła dwa dni po tym, jak Niemcy obwiniły Kreml za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku i podjęły decyzję wobec rosyjskich placówek. Zamknęły rosyjski ośrodek kultury w Berlinie oraz konsulat w Bonn. Minister spraw wewnętrznych Niemiec odpowiedzialność Moskwy za incydent w Lipsku uzasadnił wynikami śledztwa, schematem działania sprawców, a także ustaleniami służb wywiadowczych. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Sytuacja baryczna o poranku przynosi stopniowe zmiany. Mgły na wschodzie kraju powoli zaczynają żednąć pod wpływem pierwszych promieni słonecznych, ale wciąż lokalnie utrudniają ruch. Na Pomorzu burze nie odpuszczają. Prognozowane są tam przelotne, ale intensywne opady deszczu. A na przeważającym obszarze Polski dominuje zachmurzenie umiarkowane. Miejscami zachmurzenie jest duże. W stolicy termometry pokazują około 16 stopni. To też w zależności w którym miejscu dokładnie nas Państwo słuchają. Niebo zachmurzone, ale z tego co podglądamy zaczyna się przecierać, a w głębi kraju wiatr jest słaby i wieje dziś z zachodu.
3: To może przejdźmy z Fahrenheita na Celsjusza i zobaczmy profetycznie, co się będzie działo między innymi w uzdrowiskach, kurortach i miastach pretendujących. Rabka Zdrój ma być do 22 stopni. Mm-hmm. Wapienne również do 22. Busku Zdroju szaleństwo 23 ma się pojawić w ciągu dnia. W Czaplinku 19, czyli szału nie ma. Na Łęczów do 23, Augustów do 22, Jastrzębie Zdrój do 23, Świnoujście. No niestety, bardzo by się chciało, żeby było południe Szwecji, ciągle jest to środek NRD, 20 stopni. Wysowa Zdrój 21, Polańczyk do 22, Dębogórze do 22, Polanica, Kudowa i jeszcze Lądek Zdrój do 21, Kosakowo

0: Genesis i 9 minut po godzinie 7, no to rozpoczynamy oficjalnie drugą godzinę porannego czwartkowego spotkania.
1: Nowy świt.
2: A jak druga godzina?
0: To
2: The Legendarni, The Blues Brothers.
0: Ja tu chciałam jeszcze o nudzie coś powiedzieć. No dobrze.
2: Nie nudzimy się, no co ty w ogóle? Ale dawaj, no.
0: Nie, no dobra, to posłuchajmy.
2: Nie, no podnudźmy się.
0: Nie, posłuchajmy. The Blues Brothers, nie będziemy zagłuszać.
2: Nie, no pokłóćmy się, no.
0: Nie, od rana, no co ty?
2: No, ja tam od rana, 7:10 za chwilę, tak, czyli to znaczy bez 0:10, tak. Dobrze, koty do spania,
0: Mirek,
2: psy do...
0: Mirek właśnie stworzył nową godzinę, ale co tam?
2: No cóż,
0: 7:10.
2: No to 7:10 i Blues Brothers, po prostu, także o.

0: Ależ zagrali. 7:10, środek nocy, napisała pani Aleksandra. Ciało jedzie do pracy, ale mózg jeszcze śpi. No to musimy coś zrobić, żeby obudzić panią Aleksandrę.
1: Jeszcze coś bardziej, tak?
0: jeszcze. Ale a propos nudy, obiecałam, że przeczytam list pana Jarka, który oczywiście napisał, że... czwartkowy poranek bez nudy, z nowym świtem i bardzo nas to cieszy, ale napisał też, że nie nudzi się od 5 lat, kiedy urodziła się nasza wnuczka, a już absolutnie od 3, kiedy doszlusował do niej braciszek. Mam na ich punkcie najprawdziwszego...
1: Na F czy na P?
0: Można zastąpić innym publicznym sformułowaniem oszalały z miłości. O, właśnie. I tej wersji, panie Jacku, się trzymajmy. Widzę, że generalnie czasem pozwalają sobie państwo na nudę i bardzo, bardzo nas to cieszy, bo jak udowodnił Kacper Badura, naprawdę warto. Warto widzieć więcej, warto dostrzegać. Warto czasem dać odpocząć naszemu mózgowi.
1: Tak. Szczególnie, tak, jeżeli jest.
0: No, zakładamy, że jest.
1: No nie, no... Słuchacze, to na pewno.
0: No właśnie. No, nasze się budzą wciąż.
1: Tak, znaczy wpraw mnie w ruch, tak jak Blues Brothers, też, wiesz.

0: Beluj sam i 17 minut po godzinie 7, a skoro tak bardzo kurczy się nasza wewnętrzna przestrzeń na święty spokój, co próbują udowodnić naukowcy, ale państwo udowadniają, że jednak znajdują czas na ten spokój, to my za chwilę sprawdzimy, dlaczego wbrew wszelkiej logice wcale nie kurczą się ceny realnej przestrzeni do życia.
1: No do wypoczywania, do nudy.
0: Też, między innymi. No bo wszyscy wokół jak mantrę powtarzają taką prostą zależność. Polaków ubywa, rodzi się mniej dzieci, więc deweloperzy będą musieli spuścić z tonu, a mieszkania w końcu stanieją. Otóż nic bardziej mylnego. Spadek liczby obywateli wcale nie musi przynieść powszechnych obniżek na rynku mieszkaniowym.
1: Co czyli jest odwrotnie proporcjonalny do przyrostu naturalnego, w związku z tym to jest kolejny powód, żeby jednak się rozmnażać bardziej.
0: O czym za chwilę będzie państwu w szczegółach opowiadać Klaudia Kowalczyk.
1: O mieszkaniach, nie o rozmnażaniu.
0: Chociaż nie ustaliliśmy tego z Klaudią.
1: Dobra, to niech mówi też o rozmnażaniu.

0: Patty Young i Jaszczurka i 7.22 już na naszym zegarze. Statystyki są nieubłagane. Polaków z roku na rok ubywa. Mogłoby się wydawać, że puste przestrzenie na mapie demograficznej przyniosą ulgę naszym portfelom przy zakupie nieruchomości, no ale proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Spadek liczby obywateli wcale nie zatrzyma cenowego szaleństwa. O kosztach zakupu nowego lokalu decyduje bowiem zmieniający się model życia Polaków, a także wyboista geografia popytu. O czym opowie Państwu teraz Klaudia Kowalczyk.
1: Choć liczba mieszkańców Polski nieubłaganie spada, nie oznacza to automatycznego tąpnięcia cen nieruchomości. Jak wskazują analizy demograficzne, rynek mieszkaniowy nie zależy bezpośrednio od ogólnej liczby ludności.
2: Można odnieść wrażenie, że ceny mieszkań powinny spadać. Natomiast zależność między demografią a rynkiem mieszkaniowym jest dużo bardziej skomplikowana. Kluczowa kwestia to jest to, że mieszkanie nie kupuje średniostatystyczny mieszkaniec kraju, tylko gospodarstwo domowe. Jak długo mieszkamy samotnie, ale też jak często się rozwodzimy na przykład, bardzo mocno wpływa na strukturę gospodarstw domowych.
1: Mówi Anton Bubiel z firmy Sonar Home.
2: Na przykład w takich większych miastach to tempo podziału gospodarstwa domowego na mniejsze jednostki jest szybsze niż ten spadek demografii. Oprócz tego mamy także kwestie migracji wewnętrznych i mamy kwestię właśnie tej wspomnianej geografii, że rynek polski to nie jest jeden rynek, to jest dużo różnych, bardzo inaczej zachowujących się podrynków.
1: Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego zakładają, że do 2060 roku populacja kraju skurczy się do około 31, a w wariancie pesymistycznym nawet do 28 milionów. Kluczowy jest jednak fakt, że nieruchomości kupują i wynajmują gospodarstwa domowe, choć tak zwany rynek stara się nadążać.
3: Zbliżyliśmy się do 16 milionów mieszkań w Polsce, czyli ta luka nie wygląda tak źle. W tym roku 2025 powstało nowych 209 tysięcy, w poprzednim roku było to 200 tysięcy, lekki wzrost, rekordowy był 2022, gdzie było 238,5 tysiąca mieszkań. Ciekawą sprawą jest, że bardzo dużo mieszkań jest kupowane na rynku wtórnych. To jest z tych 209 tysięcy, 2/3 budują deweloperzy, 1/3 budują ludzie sami sobie w ramach swoich możliwości, ale na rynku wtórnym na przykład będzie 150 tysięcy mieszkań sprzedawanych.
1: Mówi profesor Adam Noga, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego. Swoje podejście z powodu demografii zmieniają także banki, bo i kredyty częściej udzielają teraz singlom.
4: Po prostu zmieniły nam się kulturowe pewne zasady. Kiedyś wychodziło się z domu do samodzielności, ale od razu w jakimś związku. W tej chwili po prostu wychodzi się z domu do samodzielności, ale całkowicie pojedynczej.
1: Mówi Hanna Milewska-Wilk, specjalistka do spraw mieszkalnictwa z Instytutu Spraw Obywatelskich.
4: Deweloperzy jednak ciągle patrzą na to, że duże miasta, w których operują firmy deweloperskie, które mają właśnie takie analizy, duże miasta będą miały chętnych na mieszkania, będziemy chcieli zmieniać na lepszą jakość, na troszeczkę inny metraż, na lepsze usytuowanie może. Natomiast w mniejszych miejscowościach, w miastach poniżej 30 tysięcy mieszkańców rzeczywiście sytuacja jest zupełnie inna i tam też nie do końca działają firmy deweloperskie, natomiast dosyć silnie działają firmy budowlane, które budują domy jednorodzinne głównie.
1: Jak wskazują eksperci, zmiany demograficzne doprowadzą do wyraźnego podziału rynku na zyskowne i tracące obszary. Największe metropolie, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto, wraz ze swoimi przedmieściami zachowają wysoki popyt dzięki m.in. atrakcyjności gospodarczej, edukacyjnej czy napływowi migrantów. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Tymczasem pan Hubert do nas napisał, że na uniknięcie spadku populacji powinniśmy częściej wyjeżdżać na wakacje all exclusive i po powrocie z takich wypasów na pewno będzie wracało więcej obywateli. Oj, nie wiem, panie Hubercie. Z Rudą Papugą moglibyśmy coś na ten temat porozmawiać.
5: Liczba małżeństw nie przekłada się na ilość dzieci w związku z tym.
0: A wakacje ostatnio zaczęły się przekładać na rozwody.
5: No właśnie, ale to, tak jak mówię, to jest kwestia tego, że z samego małżeństwa dzieci nie przybywa.
0: Także tutaj chyba nie trafiony punkt. Ale wygląda na to, że w dzisiejszych czasach zarówno chwila świętego spokoju, jak i własny kąt mają jednak coś ze sobą wspólnego, bo jedno i drugie stało się towarem tak luksusowym, że mało kogo na nie stać.
5: No to prawda, tak. To można sobie kupić pół metra przy metrze.

0: 7:31 już punktualnie, a wracając 7:31 punktualnie, no to świetnie wyszło. 7:31.
1: Przepraszam, 7:031 punktualnie.
0: 7:031, tak. Odmeldujemy się o 8:030, to już ustalone z Jakubem. Ale wracając oczywiście do mieszkań, pani Alicja jeszcze napisała, że coś w tym jest. Kupiła mieszkanie w 22 roku od rozwodzącej się pary. No a w moim wieżowcu same wdowy, single, no i może 3-4 rodziny z dziećmi. A, no i dzień dobry oczywiście wszystkim. Pani Alicjo, dzień dobry. Nawet jeżeli dopiero od tego momentu jest pani razem z nami.
1: Oczywiście wszystkim dzień dobry w wieżowcach, parterowych domkach, domkach na plaży, tych, co w samochodach teraz do szkoły i do pracy. Naprawdę pobudka.
0: Pierwsze korki, ale te prawdziwe dopiero się zaczną. One przed nami. Od października tak patrzysz na mnie.
1: Chcesz powiedzieć, że jesienią.
0: No
1: Ksenia,
0: dobra.
1: Ty sobie dzisiaj ten, wiesz, grabisz naprawdę. Jest lato wszędzie.
0: Lato no, nie powiedziało jeszcze ostatniego
1: nie,
0: słowa.
1: Nie, walczy jeszcze, sobie. Wiesz...
0: Ja tu spoglądam w prognozy długoterminowe i wyobraź sobie, że jeszcze we wrześniu
1: będzie przepięknie, jeszcze będzie wesoło, tak?
0: 27 stopni. Ja wiem, że niektórzy z państwa tego nie lubią, bo kiedy powiedziałam o tym w poniedziałek w prognozie pogody, to chyba pani Marzena powiedziała, no i trzeba było skończyć na tych 21 stopniach. Po co te 27?
1: O nie, niech będzie 27, może 5, bo ja bym chciał jeszcze wypić kawę na balkonie.
0: No ja też mam takie marzenie. Mhm. Co prawda na tarasie, ale...
1: Z widokiem na raj.
0: Z widokiem na zmieniające się otoczenie, z zielonego na kolorowe?
1: Mhm. O, to dobrze wybrnęłaś, bo jakbyś powiedziała to na ży albo na...
0: Dobrze, tutaj od wybrnięcia mamy eksperta, który mamy nadzieję
1: tak jest
0: jeszcze razem z nami. Klaudiuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Klaudiusz Slezak.
2: Jestem sobie, czekam.
1: Na wiejskiej, na miejskiej, na nijakiej, gdzie jesteś?
2: Jesienny dziś.
0: O, widzi. A,
1: tak. I spal żółte kalendarze od razu, naprawdę.
0: Bo Klaudiusz też docenia zmieniające się otoczenie dookoła, ale ono wcale nie jest brzydsze, ono jest po prostu inne.
1: Ale Klaudiusz ma okulary takie specjalne, rowerowe i tam się rozświetla. To jest tam, wszystko, jak jest ciemno, to jest jasno. Dobra. Rozjaśnij, Klaudiusz, nam, co w polityce polskiej jest.
0: O okolicznościach to Klaudiusz tym przyrodniczym, o, może tak, będzie nam opowiadał po weekendzie. Prawda, Klaudiuszu?
2: Też, tak. Chociaż mogę wam też opowiedzieć, co się w lesie, do którego chodzę, dzieje.
0: Opowiedz.
2: Też się zmienia.
1: Dawaj.
2: Jeżeli macie ochotę, dziki trzymają się mocno, a ostatnio bardzo dużo zajęcy spotykamy.
0: Dziki mają się dobrze, potwierdzam. Ostatni mój poranek czwartkowy, nie ten dzisiejszy, ale poprzedni, nawet wrzucałam państwu zdjęcia z podróży.
1: A żubry?
0: Nie, żubrów u mnie nie ma. Nie występują, ale dziki występują. Ale...
1: Czy nie wróciły z wakacji jeszcze, rozumiem.
2: Jeszcze nie. Ale u mnie łosie też, na przykład jest rodzina łośków, która się...
1: No dobra. Właśnie, Klaudiusz, a propos łosi, bo Sejm wrócił...
0: Grunt to dobrze zmostkować.
1: Czyli przedszkolaki wróciły już do swoich klas i co tam słychać?
2: Tydzień temu opowiadałem wam o trudnościach w dogadaniu się.
1: Tak.
0: Będziesz kontynuował?
2: No bo, poniekąd, bo korytarz, bo sala plenarna.
1: Tak, tak.
2: Ale
1: to
2: jest,
1: był
2: jest porozumienie. Korytarz, tak, jest porozumienie, już się porozumieli. Pracownicy Kancelarii Sejmów razem z szefem tejże kancelarii już zatwierdzili, więc od wczoraj państwo siedzą na nowych miejscach. Ci nowi, mówię o Rozwoju Plus, czyli ci od Morawieckiego, dostali miejsca pomiędzy PiS-em a Konfederacją. PiS cały czas, to tak ciekawie, nas wydawałoby się, że Konfederację należałoby skrajnie po prawej posadzić, ale właśnie Konfederacja mniej więcej po środku sali plenarnej siedzi, zaraz obok PSL-u, a pomiędzy nimi właśnie Rozwój Plus, a potem Prawo i Sprawiedliwość, Prawą Stronę. No i takim wężykiem ich posadzono. Nie była to prosta układanka, no ale żeby ten...
1: Taka linia Marzinota, rozumiem, się tam narysowała.
2: No, trochę tak.
1: A co z korytarzem eksterytorialnym?
2: Eksterytorialny korytarz został dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jednak.
2: Koledzy z Rozwoju Plus stwierdzili, że jednak nie chcą się bark w bark mierzyć w tym korytarzu.
1: Czyli więc będą wchodzić schodami przeciwpożarowymi, rozumiem.
2: Przenieśli się do innego budynku. W budynku U. Tak, to jest taki nowy budynek wybudowany parę lat temu w kompleksie sejmowym. Po drugiej stronie ulicy Wiejskiej, taki stoi nowy. W ładne dni posłowie przechodzą.
1: Tam, gdzie komisje śledcze były ostatnie.
2: Tak,
1: to ładny budynek jest. Tam nawet Zbigniew Zero wjechał pod spód.
2: To jest ten właśnie budynek, mhm. tak. Jedyna wada tego budynku, to tak z takich kulis powiem, ktoś go tak zaprojektował, że nie ma tam sieci komórkowej.
1: To może dobrze, nie będą podsłuchowywać
0: właśnie,
1: nikogo,
0: nie
1: wiesz.
0: To
2: jest to dość trudne do pracy, o ile jeszcze my radiowcy sobie jakoś tam dajemy radę gdzieś stając. O tyle większość tych relacji na żywo telewizyjnych mhm. odbywa się oczywiście już dawno nie za pomocą kabla, tylko za pomocą takich transmiterów, do których wsadzają dużo kart SIM. Mhm. No więc internet jest tam niezbędny. No ale koledzy operatorzy bardzo narzekają na ten budynek, ale to
1: ale
2: tak...
1: Ale posłowie przynajmniej nie przyglądają sobie stron, wiesz, społecznościowych, tylko pracują.
2: Tak. No więc niektórzy też tak siadają właśnie na tych salach, żeby mieć dostęp, bo tam przy oknie to się zasięgł.
1: O matko, ale myślałem, to, że to w środku miasta nie ma zastosowania.
2: Bo tam jest bardzo dużo betonu. Po
1: I wszyscy w jednym miejscu stoją na korytarzu, bo tu jest zasięg.
2: Mniej więcej,
1: to jest
2: mniej więcej tak, jak wiele lat temu.
1: Wyjdę na górkę.
2: Ale o czymś innym chciałem wam opowiedzieć.
1: Tak, poprosimy
2: ponieważ
1: cię.
2: W tych wszystkich roszadach są jeszcze inne roszady. No bo oni już teraz się po tych pokojach rozeszli, na sali usiedli. Ale od kiedy było wiadomo, że Morawiecki ze swoją ekipą odchodzą z Prawa i Sprawiedliwości, to Prawo i Sprawiedliwość popędziło do marszałka, żeby zaklepać sobie, no bo jak inaczej to nazwać, miejsce wicemarszałka. Mhm. No bo ono im przynależy...
1: Od dawna już, tak.
2: Od dawna, tylko że Prawo i Sprawiedliwość upierało się, że musi to być Elżbieta Witek, była marszałek Sejmu. Mhm. Natomiast większość parlamentarna mówiła, ponieważ Elżbieta Witek była bardzo złym marszałkiem w poprzedniej kadencji, to my nie chcemy, żeby była wicemarszałkiem. No i ten stan trwał od początku kadencji. Prawo i Sprawiedliwość nie miało swojego wicemarszałka. Funkcjonowało z tym, bo ostatecznie chociażby Marek Suski chodził na posiedzenia Konwentu Seniorów, to są przedstawiciele klubu, więc jakiś tam kontakt z tym szefostwem takim politycznym Sejmu miał.
1: Ty zaryzykowałeś, że Marek Suski chodził i był kontakt, ale okej, dobrze.
2: Ale faktycznie żaden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości nie był w prezydium i żaden przedstawiciel ich nie prowadził obrad, co też ma znaczenie takie raczej, no nawet nie żadne jakieś formalne, tylko właśnie takie reprezentacyjne raczej. No bo ma swój gabinet, taki wicemarszałek, trochę
1: łazienkę w środku,
2: tak. Można tam knuć i spiskować w takim gabinecie, co niektórzy wykorzystują. Więc trochę takich apanarzy, takiego wicemarszałka jest, ale też no bez przesady w tej całej sejmowej układance, bo to jednak marszałek sam w sobie rządzi, wicemarszałkowie zdecydowanie mają mniejsze uprawnienia niż marszałek. No więc oni popędzili, jak się było wiadomo, że Morawiecki wychodzi i w to miejsce powiedzieli, ho ho, zaklepujemy sobie, tu będzie Marcin Ociepa.
1: I jeszcze znaczy na tamtym PiS, etapie. W sensie.
2: Mhm. PiS, tak. Mhm. Marcin Ociepa jest też tutaj ciekawym przypadkiem, bo on raczej wydawało się, że z frakcją Morawieckiego odejdzie. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście wiedziało, co się święci, więc powiedziało Ociepie, jak z nami zostaniesz.
1: Dostaniesz
2: to,
1: marszałka, wice.
2: To zostaniesz wicemarszałkiem.
1: No, widzisz, handel wymienny, tak w barterze tak. Wszystko.
2: No i wtedy jeszcze to było na etapie, kiedy oni go zgłaszali, kiedy ludzie od Morawieckiego jeszcze byli w PiSie, więc oczywiście będąc wtedy w PiSie mówili, no tak, jasne, świetna kandydatura, poprzemy tego Ociepę, no pewnie. No tyle, że już rzeczy poszły zdecydowanie konie po betonie, no i wyszli. No i teraz mają trzeci klub. No i
1: co do wielkości. Pytanie,
2: co do wielkości, tak. No i oni też chcą mieć wicemarszałka w takim razie i zgłaszają Horałę. Tego Horałę, Marcina Horałę.
1: Tego słynnego od CPK-u.
2: Tego właśnie
1: zarządzanie samego. Łąkami polnymi.
2: No i marszałek Sejmu mówi tak, no chwila, ale nie będziemy zwiększali liczby wicemarszałków.
1: Nie ma tyle gabinetów przecież.
2: A to by się jakoś te gabinety
1: załatwiło. W tym nowym budynku, tylko tam nie ma zasięgu.
2: No, jakoś dobra, tak można pokombinować. Ale jest taka tradycja, faktycznie jest taki zwyczaj, że wicemarszałkowie przynależą tylko tym klubom, które powstają na początku kadencji. Jeżeli jakiś powstaje w trakcie trwania, to zazwyczaj musi w ten czas do końca kadencji no trochę przeboleć bez swojego wicemarszałka.
1: Ale był wyjątek, Klaudiuszu, bo PSL-owi PiS nie dał wicemarszałka, chociaż w poprzedniej kadencji, chociaż był od początku klubem.
2: Oni tam nie chcieli, pamiętasz, tam było też wypożyczanie posła, tak, to było trochę z tym problemów, ale Rozwój Plus mówi, no jesteśmy trzecim co do wielkości. Lewica ma, PSL ma, Polska 2050 w postaci Szymona Hołowni też ma, no a nam się, w związku z tym, że mamy taki duży klub, należy, więc zgłaszamy Chorałę na to wolne miejsce, które ciągle jest nieobsadzone. No i co robi marszałek? Dokładnie to samo, co w przypadku korytarza. Dogadajcie się, no jest jedno miejsce. Więcej miejsc nie będzie. Macie dwóch zawodników, których chcecie tam włożyć. No to poddamy to pod głosowanie. Czy zobaczymy, jak będziecie.
0: To widzę.
1: Tak. To mi się przypomina kot w Kargulach i Pawlakach, że w nieparzyste jest u Pawlaka, w nieparzyste u Kargula, a w niedzielę u Sołtysa.
0: U Sołtysa, tak.
2: No więc mniej więcej tak. Marszałek zaciera ręce, czekając na to, jak się Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus w tej sprawie dogadają. Zobaczymy na następnym posiedzeniu Sejmu, bo jeszcze stanowiska nie są utarte, będzie właśnie wybór, czyli skład osobowy w prezydium, tak to się oficjalnie nazywa, czyli wybór wicemarszałka Sejmu. Zobaczymy, jak będą głosowały i Prawo i Sprawiedliwość, i Rozwój Plus w tej sprawie. Zmiany też po środku sali plenarnej mają nastąpić, bo po tym, jak Szymon Hołownia zostawił wszystko i udał się na wewnętrzną emigrację, Szymon Hołownia wraca.
1: Tak, widziałem, że emigracja się skończyła i jest, repatrianci wracają. Tak.
2: Tak, jest nadal wicemarszałkiem, przypominam.
1: A tak.
2: No i wraca i chce wrócić do takiej czynnej polityki. Na razie utrzymuje, że...
1: Do czego chce wrócić? Przepraszam, bo zakłócenie.
2: Do czynnej polityki chce wrócić. Takiej, no, bardziej bieżącej, o tak byśmy to nazwali. No bo był oczywiście, był tym wicemarszałkiem, prowadził obrady, ale tak, no, zniknął gdzieś, tak? Gdzieś tam sobie chyba pewne rzeczy musiał sam ze sobą przepracować.
1: Z jakim skutkiem?
2: No właśnie. Okazuje się, że jak się ten jego klub rozpadł na Polskę 2050 i Centrum, no to z tymi miejscami na sali plenarnej gorzej, z przebiciem się do mediów gorzej, z pomieszczeniami klubowymi gorzej, no to może by to jakoś tak odwrócić, pomyślał pewnie Szymon Hołownia. I o ile te wszystkie jego pomysły, które się gdzieś pojawiały, może nawet nie jego, ale w ogóle pomysły, które się pojawiały, żeby wejść do rządu, chyba się nie udadzą, czyli ani nie będzie ministrem, ani tym bardziej wicepremierem, no to Szymon Hołownia mówi, a może byłbym szefem klubu parlamentarnego, czy wróciłbym
1: ale
2: do tego,
1: żeby... Ale wymyślił, wow, to tęgi umysł jednak.
2: Tylko Paweł Ślis, który teraz jest szefem tegoż klubu, no też nie bardzo chce się rozstawać, no bo co on będzie takim, co, że go tak, no Hołownia chce, to on przychodzi, Hołownia nie chce, to odchodzi i tak dalej. No. No więc też łatwo tej skóry chyba oddać nie chce. A Szymon Hołownia ma na to taki pomysł o to, żeby wrócić jako szef klubu i mówi się o tym, że będzie chciał wtedy znowu poszywać te wszystkie rany, które się porobiły i może z tą Pauliną Henning-Kloską i może z tym Ryszardem Petru i może z wszystkimi, którzy się tam nawzajem poobrażali i to w sposób widowiskowy się przecież naobrażali. Może by to się jakoś dało poszywać.
1: Ale Klaudiuszu, teraz mówisz serio zupełnie, tak?
2: Zupełnie serio mówię i być może nawet dzisiaj, i teraz uwaga, zupełnie serio, jest taki pomysł, plan, żeby to był prezent. Z jakiej okazji dla Szymona Hołowni to miałby być prezent, gdyby to miało odbywać się dzisiaj? Pytanie do was.
1: Na Dzień Dziecka już było, no to ja nie wiem.
0: Ma urodziny?
1: Rozpoczęcie roku szkolnego?
2: Okrągłe 50. urodziny dzisiaj. Tego
1: dzisiaj właśnie? Zawodnika.
2: Dzisiaj właśnie i być może dzisiaj na urodziny taki prezent będzie, że uda mu się wrócić i zacząć zszywać to, co rozerwane. Wczoraj na sejmowym korytarzu mówił tak.
3: Bardzo mi miło, że podkreśla pan tę rocznicę tak bolesną dla mnie. Jutro konsolacja tutaj będzie trwała pół dnia w tej sprawie, jak rozumiem, bo się już parę osób zapowiedziało. Natomiast nie, nic mi na ten temat nie jest wiadomo, ale jestem w kontakcie z klubem. Nie ma się co spieszyć. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a nie przy robieniu polityki. Zakładam, że może tak być, ale posiedzenie, jak państwo wiecie, bo akurat ja będę miał zaszczyt je kończyć, kończy się w piątek o godzinie 18, zgodnie z czasówką, więc do tego czasu może się jeszcze dużo wydarzyć, a jeżeli wydarzy się, jeżeli na tym Sejmie dojdzie do jakichś uzgodnień bo może dojdzie. Ja muszę najpierw, jak mówię, z klubem fizycznie porozmawiać. Wczoraj był klub zdalny, a my się musimy spotkać fizycznie, musimy się zobaczyć, musimy popatrzeć sobie w oczy. Jeżeli taka decyzja będzie nawet na następnym posiedzeniu, to się nic nie zmieni. Natomiast ważne jest to w mojej ocenie, żebyśmy już dłużej tego procesu nie przeciągali. Chcą posłowie, żebym został tym szefem klubu. To zostanę, nie chcą, to nie zostanę i też będę szczęśliwym i spełnionym 50-latkiem, ale we wrześniu to powinniśmy mieć już za sobą.
1: To jakiś kociokwik generalnie jest. Taniej będzie flaszka i czekoladki, mi się wydaje.
2: To jeszcze dodam, że Szymon Hołownia widzi swoją rolę tak jako takiego łącznika pomiędzy Sejmem a Pałacem Prezydenckim.
1: O. Ja słyszałem to bezeceństwo wczoraj, żeby konsultować ustawy, nie? Tam taki pomysł ma.
2: No bo prezydent jest częścią procesu legislacyjnego, więc bez sensu tak produkować ustawy, żeby potem nie odrzucać weta, więc może by się jednak zacząć dogadywać. Postuluje Szymon Hołownia.
1: To wróżę sukces panu marszałkowi Hołowni, naprawdę.
2: Mówił wróż Mirosław.
1: Wróż. No właśnie, wróż, wróż. Dobrze, Klaudiusz, naprawdę to przynosisz nam niesamowite wieści. Ja myślałem o tym korytarzu eksterytorialnym, a teraz jeszcze jest wicemarszałek eksterytorialny. To naprawdę jest dużo ciekawych rozwiązań.
0: Kariera.
1: A może by tak zagrali w papier, nożyce, kamień, nie? I tak. No dobrze. Ale rozumiem, że masz rękę na pulsie. I będziesz się przyglądał. Kiedy Hołowni posiedzenie następne?
2: Na pulsie Szymona Hołowni, tak.
1: Kiedy posiedzenie Sejmu jest następne?
2: Za dwa tygodnie.
1: Za dwa tygodnie. Mhm. Dobrze, czyli dzisiaj albo jutro...
2: Żeby nie było... No tak, 15, 16, 17.
1: Tak. Czyli dzisiaj albo jutro okaże się, czy prezent urodzinowy będzie ten okazały, czy bardziej do konsumpcji. A za dwa tygodnie okaże się, kto wygrał. Taka jest gra czasami, jak się gra w przedszkolu, że pani gra na pianinie i jest jedno krzesło mniej i trzeba usiąść szybko, nie? I kto nie usiądzie, to idzie do kąta.
0: Pan Bartłomiej napisał, że Szymon to zbawicielem chce być chyba. Ale bardziej mi się podoba wpis Ryśka, który kombinuje. A co, jeżeli się okaże, że Ociepa zostanie wicemarszałkiem, a godzinę później przejdzie do rozwoju plus. W końcu gość kiedyś uciekł od Gowina, więc czemu nie chciałby uciekać dalej?
1: Jejku, jak fascynujące jest. A to wszystko ogląda Klaudiusz Slezak, bo on po prostu to wszystko wie. To jest naprawdę najwybitniejszy reporter sejmowy, jaki jest. I bardzo ci dziękuję, Mirosław, Klaudiuszu.
2: Mirosław.
1: Naprawdę. Uważam, że...
2: Apeluję do ciebie. Ja życzę miłego dnia.
1: Wzajemnie.
0: Pilnuj pulsu Szymona.
1: Tak jest. Tak jest. Stopy wody pod kołem.
0: Dzięki.
1: Pa, pa.
0: Wszystkiego dobrego.

0: The Sisters of Mercy. Jakiż adekwatny komentarz muzyczny do całej tej polityki, napisała pani Iza. Tak, tak, bo w naszej porannej audycji nie ma przypadków.
1: Nie ma. Przypadki chodzą po ludziach, a nas obchodzą z prawej strony i z lewej.
0: Mhm. A kim chciałby być Szymon Hołownia? Najbardziej?
1: No, wszystkim. Wszystkim. Wszystkim by chciał być. Każdym z osobna i wszystkimi razem. To jest ten problem, wiesz.
0: Pytanie, czy on wie?
1: Znaczy, wiesz co, przeważnie się nie wie, nie? Bo to jest takie powiedzenie z któregoś filmu, pamiętam, i to nie jest do Szymona Hołowni, tylko w ogóle, że być naprawdę sobą może tylko wariat, ale ów nieszczęsny człowiek właśnie nie może być sobą. I to jest koniec cytatu. Natomiast jest pewien problem, bo polityka to jest dosyć mocny narkotyk, jak widać. I raczej słabsze organizmy wyniszcza szybko, te mocniejsze wyniszcza później, ale wyniszcza. I ja naprawdę postuluję, żeby było ostrzeżenie na tych ogłoszeniach wyborczych, że polityka albo zdrowie, wybór należy do ciebie, żeby nikt nie miał pretensji później.
0: No tak, ale Szymon Hołownia już chyba wybrał. To co, teraz detoks?
1: Wiesz co, uzależnienie polega na tym, że się suma uzależnień musi zgadzać. I albo sobie znajdzie teraz czytanie, albo bieganie, albo wiesz, jogging, albo no polityka. No. Nie na darmo są w literaturze różne rzeczy. Kiedyś było ukąszenie heglowskie, później Marek Rynkiewicz, poeta prawicy, napisał, kogo w dupę gryzie żubr. Koniec cytatu. To są tego typu rzeczy. No, ukąszenie to jest ukąszenie. Mhm. Nie ma na to, nie ma się czym posmarować, żeby nie swędziało. I Szymon się drapie ewidentnie.
0: A ja tak sobie pomyślałam, słuchając go, że chciałby zostać głównym architektem narodowego pojednania. A jego największym marzeniem jest wygłoszenie orędzia, po którym posłowie wszystkich partii rzucą się sobie w ramiona i wspólnie zapłaczą nad ustawami.
1: To jest coś takiego. Jakby wyszedł powiedział, rezygnuję z polityki, to wszyscy wrzucili sobie w ramiona i zapłakali ze szczęścia.

0: w weekend u nas. Nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Ślezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Jest 8, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Posłowie zdecydują w sprawie prezydenckiego weta ustawy o kryptowalutach. O jego odrzucenie apeluje do parlamentarzystów m.in. premier Donald Tusk. W piątek mamy szansę podjąć decyzję, dzięki której ustawa wejdzie w życie. Jej blokowanie ułatwia działanie sabotażystom i terrorystom, bo dzięki kryptowalutom dokonują oni niekontrolowanych przez nikogo transferów pieniędzy i korzysta z tego Rosja, ostrzegał premier.
2: Wtedy, kiedy decydowaliśmy o kształcie tej ustawy, w czasie konsultacji nad tą ustawą, zwrócono się także o opinię do służb specjalnych. I opinia służb była jednoznaczna. Ta ustawa jest konieczna, aby utrudnić te mechanizmy finansowania także aktów terrorystycznych i innych działań przestępczych. Także tu nikt nie miał wątpliwości, że wetując i blokując tę ustawę, utrudnia pracę naszym służbom, a ułatwia pracę dywersantom i Rosji, która planuje tego typu akcje przeciwko Polsce.
1: Sejm może odrzucić prezydenckie weto większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W serwisie przenosimy się do Rzeszowa. 15-latek wyłudził 60 tysięcy złotych. Był jedną z osób biorących udział w przestępstwie.
3: 72-latka w godzinach wieczornych odebrała telefon. Była przekonana, że rozmawia ze swoją córką. Oczywiście była to oszustka. Wmówiła jej, że jest ciężko chora, że przebywa w szpitalu. Po chwili do pokrzywdzonej zadzwonił nieznajomy mężczyzna, który podał się za ordynatora jednego z rzeszowskich szpitali. Wprost zażądał 100 tysięcy złotych. Te pieniądze miały być przeznaczone na zakup szczepionki ratującej życie. Później jeszcze do seniorki dzwoniły inne osoby, także była to zorganizowana grupa. W efekcie do domu 72-latki przyszedł młody mężczyzna, tak zwany odbierak, który odebrał od niej 59 tysięcy złotych.
1: Przekazała TVP Info komisarz Magdalena Żuk z policji w Rzeszowie. 15-latek został zatrzymany na terenie Zabrza. Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem, jest podopiecznym młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. W serwisie na koniec o zapowiedzi protestu kierowców na Bałkanach. Przewoźnicy z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Macedonii Północnej oraz Czarnogóry zablokują 14 września granicę z Unią Europejską, ogłosił przedstawiciel konsorcjum zrzeszającego kierowców ciężarówek w Bośni. To reakcja na ogłoszenie przez Komisję Europejską decyzji o braku zmian w przepisach dotyczących wjazdu do strefy Schengen. Zrzeszenia przewoźników z 4 krajów regionu dążą do zmiany przepisów, zgodnie z którymi kierowcy zawodowi mogą przebywać w strefie Schengen maksymalnie 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Podobną blokadę kierowcy z 4 krajów bałkańskich przeprowadzili pod koniec stycznia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Mgły wschodnie niemal, przepraszam, całkowicie zniknęły, ustępując miejsca przyjaśnieniom na północy kraju, a w szczególności na wybrzeżu. Niestety wiatr zaczyna przybierać na sile, a w strefie nadmorskiej i na Pomorzu komórki burzowe mogą przynosić ulewne opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. W Warszawie pogoda bez zmian, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i temperatura powoli rośnie. Na razie osiąga maksymalnie 18 stopni, ale jeszcze nie powiedziałam.
6: To zależy gdzie, tak.
5: Zdania.
6: No tak, ale w Warszawie może być do 24, nawet jest takie szaleństwo przewidywane. W Gdyni do 22, w Strzegomiu do 23. No w Budżibie to nie mówię, bo wiadomo. To jest jedyne tutaj. A nie, w Rzymie do 35. Ach, proszę. I w Taorminie do 31. W Sopocie do 21. Na Hydrze do 28. W Paryżu do 26. Na Seszelach deszcz pana do 27. Także można się zmoczyć na ciepło. Suwałki do 22. Święta Katarzyna, to co przy niej Wrocław jest, to jest do 22. W Reykjaviku do 18. Jezioro Ontario, zwane od wczoraj u niektórych Jezioro Ameryka, 24. I to Celsjusza podaje, nie Fahrenheita. Na Sycylii do 32. W Hamburgu jest coraz lepiej, bo deszcz już leje poza mrzawką, także raczej nie odkrywajcie kabrioletów, ale ciepło macie. W Kołobrzegu do 19. W Jazgarzewszczyźnie ciągle poza kołdrą 23. W Kosakowie 22. Polanica Zdrój, Lądek Zdrój i Kudowa 21. Dębogórze do 21. Ale głównie słońce. Za to w Polańczyku, Wysowie, Świnoujściu, Jastrzębiu, Augustowie, Nałęczowie, Czaplinku, Busku, Zdroju, Wapienny i Rabce Zdrój opowiem za godzinę, jak jest.
5: No tak, ale tu widzę, że mapy nam troszeczkę przekłamują rzeczywistość, bo na w naszej prognozie, na naszych mapach chmury, a tu za oknem jakieś słońce się przebija.
6: No wiesz, to tak z tego poziomu to nie widać za bardzo, co tam się przebija, ale...
5: Nie, no przebijają się promienie słoneczne. Przebijają się. Ada mówi, że tak.
6: No tak się przebijają, jak przebi śniegi się przebijają, jak śniegu nie ma. Ja wiem, tak.
5: Sam mnie ganiłeś, że ja o jesieni, a ty tu o zimie już.
6: No bo wiesz co, no jest lato, no to jakaś równowaga w przyrodzie musi być. No to Depesz Mode niech będzie może.

0: Depesze na początek trzeciej godziny czwartkowego porannego spotkania to już u nas tradycja, więc chyba nie są Państwo zdziwieni. Wręcz przeciwnie, pan Hubert napisał depesze z rana jak bita śmietana. I tak już będzie, przynajmniej dopóki my tutaj będziemy. 10 minut po godzinie 8, no to co, my teraz w stronę polityki zgodnie z obietnicą,
1: szczególnie tej nawet
0: międzynarodowej, bo Donald Tusk mówi o 7-8 krytycznych miesiącach. Szef CIA niespodziewanie leci do Moskwy, NATO ćwiczy na wschodniej flance, a Władimir Putin przekonuje, że Rosja wygrywa wojnę. Czy to tylko wojna nerwów, czy właśnie zaczyna się nowy etap konfrontacji Rosji z Zachodem? O tym już teraz będziemy rozmawiać z naszym gościem.
2: Nowy świt.
0: A razem z nami dziś dr Jacek Raubo, szef działu analiz Defense 24. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, no to zacznijmy od tego, co w Ukrainie, bo Putin mówi, że Rosja wygrywa tę wojnę i że wojska przyspieszają, tylko że nadal zajmuje około 1/5 Ukrainy, a jednocześnie po 4,5 roku nie osiągnęła swoich pierwotnych celów. To jak naprawdę wygląda bilans tej wojny?
3: Znaczy, przede wszystkim wojnę rozkładamy na części pierwsze, dlatego że my trochę od 2022 roku mam wrażenie, przywykliśmy do patrzenia na konflikt zbrojny z perspektywy bardzo takich fragmentarycznych,

0: publicznych, urywków materiału wideo, czy też wypowiedzi. Jeżeli spojrzymy na całość konfliktu, no to nie ma co ukrywać, że Rosja nadal utrzymała zdolności mobilizacyjne, utrzymała zdolności produkcyjne, utrzymała zdolności do rażenia niestety miast, ale też infrastruktury, na przykład krytycznej strony ukraińskiej. Nie osiągnęła takiego konwencjonalnego sukcesu polegającego na tym, że przełamała front, weszła głęboko za linię frontu, niszcząc podstawowe siły ukraińskie, ale od tak naprawdę 2023-2024 roku Rosjanie przybrali w swoich działaniach taką formułę wyniszczenia przeciwnika i to niestety postępuje, bo tutaj świetnym takim czynnikiem sprawdzającym to, o czym mówimy, jest na przykład kwestia zdolności obrony zaplecza strony ukraińskiej. No i tu mamy wielkie problemy, jeżeli chodzi na przykład o przechwytywanie pocisków balistycznych, w ogóle systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, te najbardziej zaawansowane. Więc z jednej strony Władimir Putin no, kłamie, bo kłamał od początku, tak, stosując pewne narzędzia propagandy rosyjskiej. Być może to nawet wynika z tego, że jego kłamują, ale też ja swego czasu na Defense24 napisałem taki tekst ostrożnie z tą Rosją, bo miałem wrażenie, że już kilkukrotnie Rosję skazywano na taką rolę państwa, które no, nie zrealizowało celów, bo nie zrealizowało, ale jednocześnie wskazywano, że przegrywa. No, a tu byłbym bardzo ostrożny.
1: A dlaczego miałaby sobie dokładać Rosja ryzyko konfliktu z NATO? Co miałaby zyskać, testując sojusz?
0: To jest świetne pytanie, pani redaktor. Szanowni państwo, ja je przyrównuję do takiego kazusu, takiej sprawy związanej z Saddamem Husseinem. Wbrew pozorom przeskoczymy na ten Bliski Wschód, dlatego że zauważmy, że my mamy swoją racjonalność. Ta racjonalność opiera się na kwestiach ekonomicznych, kwestiach społecznych, patrzeniu przez pryzmat państw demokratycznych. No i tutaj w 2021-2022 roku część państw europejskich, łącznie z analitykami wywiadu, popełniła błąd w ocenie strony rosyjskiej. Ale dlaczego mówiłem o tym Saddamie Husseinie? Dlatego że po zakończeniu bardzo krwawej, długiej wojny wyniszczającej Irak z Iranem, kiedy to Irak napadł na Iran, Saddam Hussein skierował swoje tutaj armię wówczas, a więc nie tylko wojska lądowe, również i siły powietrzne, na Kuwejt. Obrabował po prostu bankomat, który uznał, że mu się należy, i ta racjonalność jego, a więc satrapy irackiego, doprowadziła później, wiemy, do mobilizacji niemalże całej społeczności międzynarodowej i konfliktu, który no, zakończył się w momencie, kiedy w trakcie II wojny, już po 2003 roku, Saddam Hussein został skazany na śmierć, a egzekucję wykonano. Więc ja zawsze przestrzegam przed przykładaniem naszej racjonalności do systemu państwa, które nie jest racjonalne zgodnie z naszymi wartościami. Zauważmy, jak działa Władimir Putin od 2021, a może nawet i wcześniej, bo patrzymy na 2014-15 jako jego wielki sukces z jego perspektywy, ale no to jest zupełnie inny model ideologiczny, inny model nawet takich emocji ludzkich. Ja wiem, że to jest trochę taka psychologizacja liderów politycznych, no ale nie ma co ukrywać, że studiując na przykład wywiady Władimira Putina, to jest człowiek, który wielokrotnie podkreślał, że on ma ten taki sentyment do tych warunków zimnowojennych, do tego, co go wychowało, czyli kultu na przykład służb wywiadowczych, służb specjalnych, więc zupełnie inaczej myślą Rosjanie. Mówię tutaj oczywiście o Kremlu, nie mówię o zwykłych Rosjanach, chociaż to też pewnie tutaj socjologowie i psychologowie społeczni powinni się tym zająć i więcej opowiedzieć o tej perspektywie społecznej, ale jeżeli patrzymy na Kreml, to on działa w trochę innych warunkach. To nie jest Związek Radziecki, bo to nie chciałbym łatwych tutaj takich standardów przerzucać, ale niestety oni mają trochę inną racjonalność i być może wywołanie małego kryzysu, który będzie zgodnie z Kremlem powodował z jednej strony większą jedność wokół Kremla, a z drugiej strony też narzucał pewną inicjatywę Rosjanom względem Zachodu, może być brane pod uwagę i wydaje mi się, że jest brane pod uwagę, patrząc na przykład z perspektywy państw, bezpieczeństwa państw nadbałtyckich, ale też na przykład naszych sojuszników i partnerów również z NATO, jeżeli chodzi o Finlandię, jeżeli chodzi o państwa na przykład nordyckie.
2: Panie doktorze, bo tak, do tanga trzeba dwojga. No, wiadomo, że Władimir Putin naruszył pewien, nie powiem status quo, ale jednak naruszył struktury, które obowiązywały tam od jakiegoś czasu. Rzeczywiście 2014 Krym, Zielone Ludziki, sukces. Ale mamy też no właśnie partnera, przeciwnika, wroga, bo jest taki, a nie inny prezydent Stanów Zjednoczonych. I ta architektura kiedyś dwubiegunowa, w tej chwili jest kilkubiegunowa. Jak pan doktor widzi tą architekturę polityczną po ewentualnym zakończeniu jakkolwiek tego konfliktu?
0: Panie rektorze, to jest naprawdę kluczowe pytanie. Dziękuję za nie. Bo przede wszystkim mam wrażenie, że spotkanie na Alasce, kiedy to Władimir Putin przyleciał do Donalda Trumpa, zakończyło, tak bym powiedział, symbolicznie w mojej ocenie, pewien okres patrzenia na relacje międzynarodowe zgodnie z próbą przywrócenia zimnowojennego ładu. Czyli przyjeżdża przewodniczący, przyjeżdża, nie wiem, sekretarz generalny, obecnie prezydent Federacji Rosyjskiej, wcześniej Związku Radzieckiego, do prezydenta Stanów Zjednoczonych albo odwrotnie, i każdy konflikt na świecie, każde napięcie możemy w jakimś tam stopniu mniej lub bardziej konstruktywnie rozwiązać. To się diametralnie skończyło właśnie w tą nieudaną z perspektywy Zachodu i przede wszystkim Donalda Trumpa próbą narzucenia pewnych rozwiązań właśnie Putinowi na Alasce. To jest to słynna rzecz, kiedy to właśnie Donald Trump mówił, że on to załatwi bardzo szybko. Dlaczego tak się stało? Z prostej przyczyny. My dzisiaj właśnie widzimy chociażby obrady Szanghajskiej Organizacji Współpracy. I tam Władimir Putin musi nie tylko patrzeć na Chińską Republikę Ludową. Tu jest bardzo ciekawy wątek, bo podkreśla się, że to właśnie Chiny. Ja przychylam się do tej hipotezy, że to Chiny zablokowały użycie ładunków jądrowych, które no, chociażby w tym wymiarze taktycznym mogłyby być zastosowane przez Rosję. Więc tu mamy czynnik chiński. Ale zwróćmy uwagę jeszcze jedną rzecz. Jak się zachowuje szef, tak naprawdę lider, głowa państwa indyjskiego wobec Władimira Putina. Siedzi i mówi wprost w twarz człowiekowi, który nie jest przygotowanym, bym powiedział, mentalnie do tego, że on no tutaj widzi zupełnie inne rozwiązania, rozwiązania pokojowe, że to szkodzi polityce Indii i tak naprawdę, no oczywiście to jest tam ładnie obłożone kwestiami globalnymi, ale nie ma co ukrywać, że między wierszami Modi mówi o interesach indyjskich. Więc dzisiaj Rosja to jest tak naprawdę konglomerat interesów globalnych oraz pewnego systemu politycznego, który jest też skomplikowany, bardziej skomplikowany niż w okresie Związku Radzieckiego, bo mam wrażenie, że my trochę jesteśmy sierotami po takim myśleniu właśnie o zimnej wojnie i próbie przywrócenia tego myślenia, a zobaczmy na konstrukcję w ogóle państwa rosyjskiego. Mamy bardzo dużą grupę nowej oligarchii związanej z przemysłem zbrojeniowym, związanej ze służbami specjalnymi. Znowu odwołuję się do samej wypowiedzi Władimira Putina, który mówił o nowych liderach państwa, właśnie wywodzących się z tego elementu takiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, używając Eisenhowera określenia, ale to właśnie w Federacji Rosyjskiej idealnie to widać. Mamy też część starszej generacji takiej oligarchii, która przetrwała, która chce zarabiać, która chce wydawać, a z drugiej strony bardzo boi się o swoje życie, bo wie, że może spaść z parteru przez okno, tak, wypaść i...
2: Tak, wypić herbatę z prądem. Tak. Tak.
0: Albo wykąpać się i utonąć w basenie, który przykład, jest tak, bez wody. Z drugiej strony mamy jeszcze bardzo ciekawą kwestię rozrzucenia pewnych interesów i koterii w regionach, bo znowu problemem jest ujednolicenie widzenia Rosji jako takiego ośrodka bardzo mocno scentralizowanego w Moskwie. Jasne, to tak wygląda. Wygląda to na tych propagandowych partajtagach wręcz wersji tutaj rosyjskiej, wersji putinowskiej, ale jeżeli spojrzymy na przykład kwestie mobilizacyjno-rekrutacyjne, no to zauważmy, że bardzo wiele rzeczy odbija się w regionach. To regiony muszą wystawić niemalże jak w średniowieczu trochę odpowiednie kwoty rekruta, no a tam też wchodzą kwestie interesów lokalnych, nepotyzmu, korupcji, źródeł finansowania, ale też i na przykład kwestii etnicznych. Zobaczmy, że od 2022 roku część tych grup etnicznych, które gdzieś tam Rosję zamieszkują, one mają na przykład największy problem, jeżeli chodzi o straty zarówno zabitych, jak i rannych, okaleczonych w stosunku na przykład do Rosjan. No więc tutaj jest bardzo dużo problemów i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nawet Władimir Putin i jego tutaj frakcje, które są bardzo niestabilne w rządzeniu, bo system niedemokratyczny jest bardzo niestabilny, szczególnie w momentach kryzysowych, gdzie nie ma jasnego przełamania, nie ma jasnego zwycięstwa, jak pójść dalej? I ja uważam, że każdy scenariusz jest dzisiaj brany pod uwagę i niestety to są scenariusze często bardzo radykalne, jeżeli chodzi o innych sąsiadów, innych tutaj, inne państwa, które towarzyszą Federacji Rosyjskiej w systemie międzynarodowym. I to co, tutaj, co ważne, nie musi to dotyczyć tylko tej przestrzeni europejskiej, bo Rosja przecież pokazywała na przykład na kierunku kazachskim wielokrotnie swoje tutaj aspiracje neoimperialne.
1: Panie doktorze, a co szef CIA położył na stole w Moskwie? Bo Wall Street Journal podał, że miał ostrzec Rosjan przed atakiem na państwo NATO, szczególnie w kontekście państw bałtyckich. Jak poważny musi być sygnał wywiadowczy, żeby szef CIA poleciał osobiście z takim komunikatem do Moskwy? I co się właściwie podczas takiego spotkania mówi? Czy Amerykanie mówią, wiemy co przygotowujecie, czy raczej przekroczyliście linię? Odpowiedź będzie taka i taka.
0: Panie redaktor, bardzo dobre pytanie ponownie i tutaj nie mam prostej odpowiedzi, bo nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, a pewnie jakbym uczestniczył, to bym nie rozmawiał na antenie stacji radio.
1: Pan nie mógł, tak, ale no.
0: Aczkolwiek jako analityk przedstawiłem 7 takich hipotez. Jedna z nich zakładała rzeczywiście takie działanie wyprzedzające, które jest stosowane przez służby specjalne. Polega to na tym, że nie zdradzając, albo przynajmniej próbując nie zdradzić swoich źródeł, przekazujemy drugiej stronie informacje o tym, że zdajemy sobie sprawę, że podjęte zostały na przykład decyzje o napaści albo jakieś działania, które wykraczają poza ramy akceptowalne przez nas. Jest to bardzo delikatna sprawa, dlatego że skądś te informacje wywiadowcze muszą pochodzić, więc tutaj akurat służby specjalne prowadząc służby wywiadowcze, prowadząc taką dyplomację, będąc narzędziem dyplomacji, one są predestynowane do tego. Dlaczego? Dlatego, że wiedzą, jak na co dzień chronić swoje źródła, chociaż znowu powiem, że to jest jedna z najtrudniejszych decyzji, bo te informacje nie pochodzą z OSINT-u, czyli otwartych źródeł. Te informacje często pochodzą z źródeł agenturalnych, z źródeł na przykład przechwytywania łączności przeciwnika, w tym tej najbardziej newralgicznej, na przykład rządowej. Więc to jest niesamowicie trudna decyzja po stronie państwa, które wykonuje takie działanie. Ale z drugiej strony mamy też jeszcze możliwość uzyskania pewnego innego kanału dotarcia, bo tak jak powiedziałem, system rosyjski jest osadzony trochę na takiej nostalgii. Oczywiście ja to nazywam miksem jelcynowskiej przestępczości zorganizowanej z nostalgią zimnowojenną, gdzie do Władimira Putina też przecież łatwo się nie da dotrzeć, a przedstawiciele służb z racji jego sentymentu do na przykład FSB, czy być może nawet do środowiska SWR, czy wywiadu zagranicznego, mają trochę łatwiejszą drogę. Więc Amerykanie być może wykorzystali ten kanał w taki oto sposób. Mhm. Tu możemy naprawdę kilka jeszcze hipotez pokazać, ale zgadzam się. Raz, służby specjalne są narzędziem dyplomacji, a dwa, to co zostało tam przekazane nie mogło być banałem z prostej przyczyny. Nie grano by wówczas całą tą otoczką. To, że mamy te przecieki, ja to nazywam przeciekami kontrolowanymi ze społeczności wywiadowczej. Dwa, coś co dla mnie jest kluczowe, wysłanie samolotu wojskowego. Jeżeli mówimy dzisiaj...
2: Z kapsułą taką specjalną, tak?
0: Powiem tak, dałoby się zrobić to z samolotem dostosowanym, który by wywołał mniejsze reperkusje, jeżeli chodzi o Moskwę, no bo nad Moskwą amerykański samolot C-17 Globemaster 3 no wywołuje reakcję. Tak i Amerykanie jest. Zdawali sobie sprawę, że przy dzisiejszej rzeczywistości, nawet czy cenzura rosyjska nie przechwyci wszystkich materiałów, gdzie amerykański samolot wojskowy zbliża się do lotniska, jednego z lotnisk tak. w Moskwie. A ta kolumna, która też się przemieszczała po Moskwie, to wszystko moim zdaniem było też elementem rozegrania pewnej narracji. Ale co dokładnie zostało przywiezione, na pewno nie były to banały w zakresie tego, co powiedział rzecznik chyba Kremla Pieskow, że była to tylko zwykła rozmowa między służbami specjalnymi.
2: I nie znalazł czasu na spotkanie Władimir Putin. Panie doktorze, a zwykle się analizuje w ten sposób Kreml, że rządzi albo partia, albo służby specjalne, albo wojsko. To co, kto rządzi teraz w Moskwie?
0: Ja uważam, że rządzi ten, który ma obecnie największy posłuch po stronie Władimira Putina, ze słowem jeszcze dodanym do tego, dlatego że zgadzam się, że ten system jest bardzo niestabilny i chybotliwy. On był budowany w oparciu o sukcesy. Sukcesy polegające na tym, że kapitalizowano chociażby tutaj zyski z surowców energetycznych, którymi zasypywano niepokój. Z drugiej strony rozbudowa służb chociażby specjalnych, tutaj nie myślę tylko o FSB, ale też o tym konglomeracie, łącznie nawet z Federalną Służbą Ochrony, która przecież pełni bardzo ważną rolę w systemie bezpieczeństwa kraju. A dzisiaj staje się to chybotliwe, dlatego że z jednej strony ludzie czerpią zyski z wojny. No, przemysł zbrojeniowy generuje olbrzymie potrzeby przesyłania pieniędzy, które można rozkradać. No, nie ma co ukrywać. Mhm. Rosjanie już to pokazali świetnie w kontekście okupacji Czeczenii i dwóch wojen czeczeńskich, gdzie przecież wielu generałów i wielu tutaj funkcjonariuszy służb no, wybudowało nie tylko jedną daczę, ale i pobudowało, bym powiedział, gdzieś tam nawet na zachodzie swoje wille, dzięki temu, że partycypowali w tych działaniach właśnie wymierzonych w Czeczenię, pacyfikacji Czeczenii. Więc to działa do jakiegoś stopnia, ale jak zacznie brakować pieniędzy, jak zacznie brakować takich interesów, którymi można rozdzielać tych swoich wasali w różnych częściach Rosji, bo to też jest istotne, no to tu może się zacząć bardzo niebezpieczna gra, aczkolwiek ja jestem zdania, że Władimir Putin, on zdaje sobie sprawę z tego, bo jego specyfika, znowu będę trochę psychologizował, ale jego specyfika mentalna, która opiera się na kwestiach właśnie doświadczeń zimnowojennych, doświadczeń jeszcze KGB, ale później też obserwacji tego, co się działo na przykład w Peterburgu, kiedy on był tam i widział na miejscu tę naprawdę wielką, taką bym powiedział, katastrofę Rosji, ona go przygotowała do tego i w moim odczuciu takie łatwe obalenie go nie będzie proste.
1: No i musimy postawić kropkę niestety, chociaż potem mamy dużo więcej. Doktor Jacek Raubo, szef działu analiz Defense 24, dziś razem z nami w poranku. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy serdecznie i miłego dnia życzymy, panie doktorze.
0: Również miłego dnia.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Poćwiczył? No to teraz poopowiada. Jakub Jędras po mojej prawej stronie.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Witamy Jakubie. Co słychać?
2: Co słychać w sporcie?
3: No w sporcie.
1: No nie w ogóle, umiem. Gdybym miał poopowiadać co słychać, to pewnie niezła opowieść by się tutaj...
3: No wiesz, ale nie wygląda przetrenowanego, także rozgrzewka
1: wypoczęty, w wypoczęty, on jeszcze pamięta urlop tam.
2: Śledzenie wydarzeń sportowych wymaga dużo wysiłku.
3: To prawda.
1: Nie było nudy.
2: Nie było nudy. No ale tak niezbyt pomyślne wieści przyniosły nam późny wieczór i noc. Mówię o wieściach z Nowego Jorku.
3: No tak.
2: Z czwórki polskich tenisistek i tenisistów, którzy pojawili się na kortach wielkoszlemowego US Open, do kolejnej rundy nie przeszedł nikt. Niestety, w drugiej rundzie grali nasi panowie. Hubert Hurkacz zaprezentował się naprawdę nieźle, grał porządny tenis przez większość meczu, jak równy z równym, z wysoko rozstawionym, z numerem 8 Amerykaninem Benem Sheltonem. No ale ostatecznie Hurkacz przegrał w 4 setach, niestety. W nocy Kamil Majchrzak także w 4 setach uległ reprezentantowi Monako Valentinowi Wascherotowi. No i panowie już poza turniejem.
3: Tak, typowy, Magdalena Fręch. Typowy Monakijczyk, to prawda.
2: Tak. Magdalena Fręch i Magdalinet dokończały mecze pierwszej rundy przerwane poprzedniego dnia przez deszcz. Mm-hmm. Magdalinet przed przerwą przegrywała 4-6 i po wznowieniu meczu wydawało się, że będzie w stanie odwrócić losy tego meczu. No ale mimo, że drugi set wygrała do 1, to niestety trzeci przegrała w identycznym stosunku. Mm-hmm. I też odpada. Natomiast Magdalena Fręch przegrała w 2 setach z Iwą Jowicz. I też jest poza turniejem. W tej sytuacji w turniejach gry pojedynczej z całej szóstki pozostała nam już tylko Iga Świątek, no, popatrz, rozstawiona z ósemką. Dzisiaj zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny. No jeżeli wygra, to kolejną rywalką będzie albo Czeszka Marii Buskowa, albo Brytyjka Harriet Dart. Mhm. Początek meczu Igi Świątek w dogodnej porze dla kibiców, tak myślę. Dla kibiców w Polsce. Mhm. Nie o 1 w nocy, nie o 23.30,
3: tylko o 4, ale o 17.00. A jak się nazywa ta z Argentyny?
2: Podorowska.
3: Mm-hmm. Okej.
2: Okay. Co poza tym na US Open wygrali m.in. Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Karolina Muchowa, Linda Noskowa, a u panów Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, bez większych sensacji.
3: Czyli generalnie faworyci do przodu.
2: Tak jest. Mm-hmm. Nie poszło naszym w US Open, ale wierzymy, że czwartek będzie udany nie tylko za sprawą Igi Świątek, ale też polski siatkarek.
3: No właśnie.
2: Dziś na Mistrzostwach Europy mecz o wejście do strefy medalowej. Ćwierćfinałowymi rywalkami będą Holenderki, które no, nie prezentują się w tym turnieju jakoś rewelacyjnie, chociaż przegrały tylko raz w grupie z Belgijkami. W 1/8 finału musiały się sporo namęczyć, żeby ten awans wywalczyć. Pokonały po tej breaku Słowenki.
3: Mhm. Brzydko, ale wygrały.
2: Tak, początek tego meczu o 15:00. Więc dość wcześnie.
3: No dobrze, dobra. Trzymamy kciuki bardzo mocno.
2: A w półfinale czekają już Włoszki, które wczoraj odprawiły 3-1 Szwedki, ale też nie bez problemów. W całym meczu zdobyły tylko 4 punkty więcej od Skandynawek. Przepustkę do finału wywalczyły sobie także już Serbki, które z kolei gładko 3-0 pokonały Greczynki. A z kim zagrają o finał, tego dowiemy się po wieczornym meczu Turczynek z Azerkami. Mhm. Piłkarska Liga Mistrzyń bez mistrzyń Polski, niestety. Tak jak u panów, tak
3: ja
2: samo.
3: Ja nie wiem, to jest jakaś chyba zaraza.
2: Klątwa fatum.
3: Tak, jest jakiś ten faraona, ten taki tam.
2: Wczoraj nastąpiło oficjalne potwierdzenie, że nie będzie Polek, no bo już przed tygodniem w pierwszym meczu zawodniczki Czarnych Sosnowiec uległy Belgijką z Leuven aż 1-4.
3: No tak.
2: Wczoraj rywalki miały dopełnić formalności, no i uczyniły to wygrywając 2-1, chociaż Sosnowiczanki po golu Zofii Burzan prowadziły po pierwszej połowie i miały jeszcze prawo mieć marzenia, nadzieję, że w drugiej połowie uda się jeszcze odwrócić losy tego dwumeczu.
3: Zawsze trzeba myśleć o baronie Pierre de Coubertinie, że
2: no, liczy się udział.
3: Tak jest.
2: Myślę, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej.
3: Niektórzy liczą za udział, ale wiesz, to jest bardzo różnie.
2: Kobieca piłka w Polsce się rozwija. Przypomnę, że za 2 dni rozpoczynają się Mistrzostwa Świata do lat 20 w
3: to
2: Polsce
3: prawda,
2: kobiet,
3: to
2: więc
3: prawda, to prawda.
2: Największa taka no, impreza.
3: Dziewczyny patrzą na Ewę Pajor, wiesz, i to jest jakiś fajny, naprawdę, to jest super wzór i trzeba na to patrzeć. Trzeba pracować po prostu.
2: Zgadza się. Pracujcie, a wylądujecie w Barcelonie.
3: Tak, a będzie wam dane.
2: Piłkarski Puchar Polski teraz już w męskim wydaniu.
3: To fascynujące są jego wyniki pierwsza odsłona, trzecioligowe.
2: Tak, jego pierwsza odsłona na szczeblu krajowym znów przyniosła kilka smakowitych rezultatów. Wczoraj rozegrano 11 meczów. Odpadła Krakowia po remisie 1-1 i porażce w serii rzutów karnych z drugoligowym Zniczem Pruszków. A bohaterem został 17-letni bramkarz Znicza Norbert Gzowski.
3: Trzy karne, nie?
2: Trzy karne wybronił.
3: Masakra tak. Po prostu.
2: Także chłopak miał po wczoraj udany wieczór. No i pewnie tam trafił do różnych notesów, tak różnych skautów przemierzających kraj i świat w poszukiwaniu wartościowych piłkarzy.
3: To jest prawdziwy targ niewolników.
2: Tak jest. Po serii rzutów karnych awansował też Górnik Łęczna, który wcześniej miał w garści wygraną w czasie regulaminowym, ale w ostatniej chwili stracił 2 gole. Potem w dogrywce znów przez chwilę prowadził, ale znowu dał sobie wbić gola na remis. No ale w karnych już dał radę.
3: No przyciągają publiczność, żeby to było, wiesz, nie taka nuda, co wiesz, siedzą na kanapie, się nudzą. A tutaj jest
2: strzelić 3 bramki i kontrolować mecz, to każdy umie,
3: dokładnie,
2: prawda?
3: No risk, no fun.
2: W Łodzi z kolei zagrały 2 zespoły z Ekstraklasy. Widzew Łódź podjął koronę Kielce, no i przegrał z nią po raz 7 z rzędu. Tym razem 0-1.
3: To fatum jest jakiś, tak.
2: Tak jest. Awans wywalczyły wczoraj także m.in. Wisła Płock, Ruch Chorzów, Chrobry Głogów, Arka Gdynia i Polonia Warszawa. A dzisiaj 3 mecze. Awia Świdnik, Wieczysta Kraków, GKS Tychy, ŁKS Łódź i Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin na deserek wieczorem.
3: To ciekawe może być bardzo.
2: No, różnych z Ekstraklasy 2 zagrają.
3: No właśnie.
2: Słuchajcie, skoro sporo dzisiaj było takich wiadomości niezbyt optymistycznych, mówiłem o tenisie, ale trwają Mistrzostwa Świata w Soka, czyli w piłce nożnej 6-osobowej, oczywiście na mniejszym boisku, z udziałem, jak wspomniałem, 6 zawodników w drużynie. I o ile w klasycznym futbolu polskiej reprezentacji idzie zazwyczaj nienadzwyczajnie, to w Soka jesteśmy prawdziwą potęgą.
3: Tak.
1: Jakie to było ładne, zazwyczaj.
2: No bo mamy też piękne karty polskiego futbolu.
3: Oczywiście na Wembley zremisowaliśmy zwycięsko z Anglią. 1-1, Jan Domarski, nieważne.
2: No, przypomnę, że byliśmy też w fazie pucharowej Mistrzostw Świata w 2022 roku.
1: Przypominaj, Jakubie, bo już niewielu pamięta.
3: Nie no, teraz będzie lepiej.
2: Słuchajcie, no ale w tym Soka. Wessen Polacy bronią tytułu wywalczonego przed rokiem w meksykańskim Cancun. Wczoraj rozegrali ostatni mecz grupowy. Z Chile wygrali 5-2. Wcześniej pokonali też Maroko i Kosowo i w rezultacie zajęli pierwsze miejsce w grupie z bilansem bramek 17-5.
3: To wyniki hokejowe są bardziej.
2: No, bo to już mniejsze boisko, więc więcej się dzieje rzeczywiście pod bramkami. To wszystko pozwoliło na bezpośredni awans do jutrzejszego ćwierćfinału, a rywalem będzie zwycięzca dzisiejszego meczu Gruzja-Syria. Więc zakładamy, że ten ćwierćfinał nie będzie aż taki wymagający.
3: A kto jest potęgą większą, Gruzja czy Syria?
2: No myślę, że musimy spojrzeć na wyniki w tej fazie grupowej, ale no obstawiałbym w ciemno Gruzję chyba.
3: Dobrze. Ja mało wiem o tym akurat, tej dziedzinie sportu, ale się cieszę, że gdzieś łoimy kogoś, nie?
2: No właśnie. Zwłaszcza, że dotychczas rozegrano 6 turniejów o Mistrzostwo Świata w Soka, a z 4 z nich polska reprezentacja wracała z medalami. Bo poza tym złotem wspomnianym przeze mnie przed rokiem, mamy też 2 srebra i 1 brąz i to daje naszym pierwsze miejsce w tabeli wszechczasów, ex aequo z Kazachstanem, wyobraźcie sobie.
3: A czajniczki już ruszyły?
2: Czajniczki jeszcze nie, ale mamy jeszcze koło minuty, więc powiem, że na koniec o kolarstwie. Meldunek z Vuelty, kolarski wyścig dookoła Hiszpanii już za półmetkiem. Wczoraj 11 etap wygrał po finiszu sprinterskim Brytyjczyk Matthew Brennan. To już jego 3 etapowe zwycięstwo w tej Vuelcie.
3: No ale też faworyci się...
2: No Pogacar już odpadł, to no wiemy, właśnie. Natomiast w klasyfikacji generalnej nic się na razie nie zmieniło po wczorajszym etapie. Na czele Hiszpan Enric Mas, minuta 18 przed Słoweńcem Primożem Rogliczem, ale może dzisiaj dojdzie do przetasowań. Kolarzy czeka etap górski, 167 km z metą na Calar Alto na wysokości ponad 2100 metrów. 4,5 tysiąca metrów przewyższeń dzisiaj czeka kolarza.
3: To wszyscy górale niskopiennie odpadną ewidentnie. Tak,
2: tak jest.
3: A sprinterzy no, dzisiaj, nie mają żadnych
2: dzisiaj
3: szans.
2: Dzisiaj będzie etap dla prawdziwych twardzieli.
1: Dobra, to jeszcze szybciutko wieści od pana Włodzimierza. Nie mam pojęcia, co w ostatnim tygodniu działo się w toruńskim sporcie, ale już w najbliższą niedzielę w Lublinie pierwszy półfinał żużlowej Ekstraligi pomiędzy tamtejszym Motorem a KS Toruń. Będzie ciekawie. Do pierwszego w tym sezonie meczu Twardych Pierników został miesiąc, a do pierwszego meczu Katarzynek 23 dni, a Stalowe Pierniki wznawiają rozgrywki już za 12 dni. To był ekspresowy serwis od pana Włodzimierza, za który oczywiście bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy pani Włodzimierz.
3: Czyli Katarzynki na jesieni wracają. Kuba Jędras w świetnej formie jak zwykle i sprinterskiej, także dziękujemy ci serdecznie.
2: Biegnę dalej, dziękuję.
3: Dobrze, idź wyciskaj.
1: A my czekamy na rudą papugę.
3: Oj, bardzo, przylatuję zaraz.

0: Ruda papuga.
1: A ja już witam naszą gościnię, mecenas Anita Swacha, jak zawsze w każdy czwartek dziś razem z nami, choć wyjątkowo na łączach. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry państwu.
1: A my dziś o poważnych przeszkodach małżeńskich chcemy z panią porozmawiać, które potrafią zburzyć nawet najpiękniej zapowiadającą się przyszłość. Pani mecenas, w przysiędze małżeńskiej mamy taki zwrot: w zdrowiu i w chorobie. Ale co jeśli o tej chorobie dowiadujemy się dopiero po ślubie? Czy ukrywanie diagnozy, na przykład ciężkiej depresji, schizofrenii albo uzależnienia, to tylko jest problem moralny, czy już paragraf?
2: No tak, czy to jest powód do tego, żeby się rozwieść? Czy to jest powód do tego, żeby tą winę przypisać małżonkowi, który rzeczywiście zataił tą chorobę i nie powiedział nam o tym i nie mogliśmy de facto podjąć świadomej decyzji co do tego, czy chcemy zawrzeć to małżeństwo, czy nie? Proszę państwa, więc jest tak. Nie zmienia żadna choroba faktu, że żeby się rozwieść, to musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia. I teraz pytanie, czy ta choroba, nawet zatajona, rzeczywiście do tego rozkładu pożycia doprowadziła, czy też nie? Jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden z małżonków zataił tą chorobę, to mamy tutaj takie zawinienie polegające na przede wszystkim naruszeniu tej lojalności małżeńskiej. Możemy poczuć się oszukani, możemy poczuć się wprowadzeni w błąd, możemy poczuć się tak naprawdę jako osoba, która być może w ogóle by nie podjęła takiej decyzji o zawarciu tego związku, gdyby rzeczywiście ta choroba była nam znana. I teraz, czy sąd będzie to oceniał jako zawinienie w rozkładzie pożycia? Pewnie tak. I to może być przyczyną ustalenia wyłącznej winy. Powodem tylko tego, czy w ogóle my się rozwiedziemy, jest przyczyną i ta choroba może być przyczyną tego, że nastąpił między nami trwały i zupełny rozkład pożycia. Ale tu mówimy o rozwodzie. Mhm. Ale co jeśli była sytuacja, że rzeczywiście myśmy nie wiedzieli, że nasz współmałżonek jest chory, ta choroba była mu znana, ale on zataił te informacje, a jest to choroba, która może wpływać na bezpieczeństwo i funkcjonowanie rodziny, funkcjonowanie naszego potomstwa, bo to na przykład jest psychoza na przykład jakaś, albo choroba, która może rzeczywiście doprowadzać do takich zachowań, które nam jako członkom rodziny będą zagrażać. No to wówczas my możemy się nawet domagać unieważnienia małżeństwa, cywilnego unieważnienia małżeństwa. Nie rozwodu, w którym nastąpi trwały rozkład pożycia, tylko unieważnienia, czyli doprowadzenia do sytuacji, tak jakby nigdy nie zostało to małżeństwo zawarte.
1: Ale rozumiem, że zdecyduje o tym sąd.
2: Tylko i wyłącznie na podstawie oczywiście dowodów, na podstawie tego, czy rzeczywiście sam fakt, że to, że jesteśmy chorzy psychicznie i nawet rzeczywiście w momencie tego zawierania związku nie poinformowaliśmy tego drugiego małżonka, to nie jest jeszcze podstawa do tego, żeby unieważnić to małżeństwo. Rzeczywiście ta choroba musi zagrażać bezpieczeństwu tej rodziny. Więc
1: To jest bardzo ważne, o czym pani mówi, dlatego że zerknęłam sobie do kodeksu rodzinnego, przygotowując się do naszej rozmowy. Artykuł 12 dokładnie, tak kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mówi wprost o chorobie psychicznej. I teraz w obliczu tego, co pani przed chwilą powiedziała, zastanawiam się, czy nowoczesne określenia medyczne, jakim są na przykład zaburzenia psychiczne, też mieszczą się w tym paragrafie, czy prawo nadąża za medycyną?
2: Ach, proszę państwa, te zaburzenia psychiczne to jest tak szeroki worek, że my tak naprawdę, pokaż mi takiego, który nie ma jakiegoś zaburzenia, tak? Tak naprawdę w tej chwili to jest bardzo szerokie pojęcie, a my musimy mieć na względzie jedną rzecz. To musi być choroba, która realnie zagraża dobru rodziny, bezpieczeństwu jej członków, bezpieczeństwu naszego potomstwa. Nie każda choroba w taki sposób będzie miała wprost przełożenie będzie taki związek przyczynowo-skutkowy między chorobą a dobrobytem tej rodziny. Więc to nie może być każde zaburzenie, bo w tej chwili tak naprawdę worek, który się otwiera pod hasłem zaburzenia psychiczne, jest bardzo, bardzo szeroki.
1: Pani mecenas, tylko żeby nasi słuchacze nas dobrze zrozumieli. Teraz rozmawiamy o tym, kiedy i w jakich sytuacjach można by było taki związek małżeński unieważnić.
2: Tak,
1: bo
2: jest.
1: Jeżeli chodzi o zatajenie choroby, no to kwestia rozwodu, rozumiem, wydaje się być kwestią oczywistą i tutaj tylko ewentualnie możemy rozważać kwestię winy bądź nie.
2: Tak, pod warunkiem, że tak jak mówię, ta choroba wpływa wprost i doprowadza wprost do rozkładu pożycia, bo jeżeli się okaże, proszę Państwa, że pomimo tego, że ja jestem chora psychicznie i nie powiedziałam mojemu współmałżonkowi i leczę się, jestem rzeczywiście pod opieką, funkcjonuję bardzo dobrze i to małżeństwo bardzo dobrze funkcjonuje i nagle w jakimś momencie życia mój mąż się zakocha i będzie chciał ode mnie odejść i powie, no tak, ale mi się przypomniało, że ty mi nie powiedziałaś o tym, że jesteś chora i będę w tym doszukiwał się tego, że tak powiem, usprawiedliwienia swojego odejścia, może być to trudne, bo rzeczywiście musi mieć ta choroba wprost wpływ na funkcjonowanie naszego związku.
1: A, to ja znajdę inny przykład, bardziej przyziemny.
2: Tak.
1: Kiedy ten małżonek może powiedzieć, nie powiedziałaś mi o tym, zataiłaś tę chorobę przede mną,
2: tak,
1: a ja bym nie chciał, żeby nasze dzieci ją na przykład po tobie odziedziczyły.
2: Tak, pod warunkiem, że to jest tego typu choroba, że ona jest dziedziczna i znowu tu się otwiera cały worek dowodowy, proszę Państwa. Oczywiście, że tak, możemy to równie dobrze potraktować jako rzeczywiście tą nielojalność małżeńską i brak zaufania w takiej sytuacji, bo jeżeli ja tak ważną rzecz zatajam przed moim małżonkiem, być może ja rzeczywiście w innych obszarach również mogę być nielojalna w stosunku do niego. Ale z drugiej strony możemy się też spotkać z taką sytuacją. Miałam rzeczywiście taką sytuację, że dziewczyna w nastoletnim wieku chorowała psychicznie, potem rzeczywiście wyzdrowiała, taka była przynajmniej jej ocena i taka była historia tej rodziny, że czuła się dobrze, funkcjonowała, nie była już pod opieką lekarzy i w okresie poporodowym ta choroba znowu się uaktywniła, to wówczas trudno będzie zarzucać tej osobie, że rzeczywiście zataiła i miała, że tak powiem, taki plan, żeby oszukać swojego współmałżonka, bo być może w dobrej wierze uważała, że jest osobą zdrową już, ponieważ wyszła z tej choroby.
1: Mm-hmm. A co z innymi chorobami w takim razie? Co jeśli partner zataił przed ślubem chorobę weneryczną, HIV, bezpłodność, nowotwór albo ciężko postępującą chorobę genetyczną? Czy to też jest powód do unieważnienia małżeństwa, a być może nawet oczekiwania od drugiej strony zadośćuczynienia, odszkodowania, jakiejś rekompensaty?
2: Oj, to już trochę tak po amerykańsku zabrzmiało. No u nas takich zadośćuczynień, odszkodowań to jeszcze się spodziewać nie możemy. Natomiast, tak jak mówię, takie zatajenie wszelkich chorób może być naruszeniem tej lojalności małżeńskiej przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o rozwód i jeśli chodzi o funkcjonowanie tej rodziny, jeżeli rzeczywiście istnienie tej choroby albo istnienie tego zatajenia wpływa wprost na nasze pożycie małżeńskie, utraciliśmy zaufanie, nie jesteśmy w stanie funkcjonować dalej, może być to podstawa do tego, żeby nawet ustalać winę tego małżonka, który to zataił. Natomiast nic nie jest zero-jedynkowe. Sądy też nie podchodzą do tego w ten sposób, że jeżeli jest to choroba genetyczna, nieuleczalna, to absolutnie na pewno będzie to już unieważnienie małżeństwa, bo być może ten drugi małżonek będzie chciał się opiekować taką osobą. Naprawdę historie w życiu są tak różne, że trudno wszystko jedną miarą mierzyć. Prawo daje nam, że tak powiem, takie możliwości, że jeżeli doszło do rozkładu pożycia i my udowodnimy, że na skutek tego właśnie zatajenia doszło do tego rozkładu pożycia, bo utraciliśmy wzajemne zaufanie, wówczas mamy prawo dochodzić winy. Jeżeli z kolei będzie to choroba zatajona, taka, która wpływa wprost na bezpieczeństwo naszej rodziny, dochodzimy unieważnienia, ale o wszystkim zadecyduje sąd.
1: No i nasze bezpieczeństwo też, pani mecenas, bo jeżeli mówimy
2: oczywiście
1: o HIV, wyobraźmy sobie, że ktoś zataił taką informację, a później
2: a to już jest wręcz Tak jest, przestępstwo karne.
1: O, właśnie, właśnie. I dlatego o tym wspominam. Czy na przykład bezpłodność, a chcemy mieć potomstwo, chcemy mieć dzieci, tak? No i później jest sytuacja taka, a nie inna. No dobrze, pani mecenas, a w takim razie, co na przykład z pieniędzmi? To już wracając jeszcze na chwilę do tych chorób psychicznych. Różnie się w życiu układa, tak? Ale jeśli na przykład chory małżonek w sekrecie nabrał kredytów, czy ten drugi, niczego nieświadomy partner musi je teraz spłacać? Bo łatwo sobie też wyobrazić taką sytuację.
2: I tu jest też, pamiętajcie państwo, rozmawialiśmy na antenie już o wszelkiego rodzaju tych ustrojach majątkowych małżeńskich. Jeżeli wiemy, że nasz współmałżonek choruje i my o tym wiemy, możemy zawsze, zabezpieczając rodzinę, zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową.
1: Jasne. Mhm.
2: I jeżeli wstecznie się o tym dowiadujemy, możemy przed sądem, uchylając się właśnie od takich skutków zaciągania zobowiązań przez drugiego małżonka, możemy domagać się ustalenia tej rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Sąd też będzie rozpoznawał taki wniosek, dlatego że to ma służyć bezpieczeństwu tej osoby, która nie wiedziała o tym, że rzeczywiście mam chorego współmałżonka. Wszystkie te zobowiązania zaciągane bez naszej wiedzy dają nam prawo, legitymację do tego, żeby bronić się przed sądem i wnosić o uchylenie się od skutków takiego zobowiązania.
1: Ale wie pani, do czego zmierzam? To wszystko ładnie brzmi w teorii, tak? Ale złożymy wniosek, sąd będzie rozpatrywał, to czasem trwa miesiącami, jak nie latami, a długi trzeba spłacać.
2: No niestety tak to jest, natomiast rzeczywiście w sytuacji, w której nasz współmałżonek choruje psychicznie, to my możemy nawet w daleko posuniętych przypadkach wnosić o ubezwłasnowolnienie takiej osoby, żeby rzeczywiście sama nie mogła zaciągać żadnych zobowiązań. To jest tak jak z tymi wszystkimi historiami, gdzie tytuł wykonawczy jest już w obiegu, a my musimy odprostować tą sytuację, wyprostować nasz stan, że tak powiem, majątkowy i musimy walczyć o to, żeby rzeczywiście uchylać się od tych zobowiązań nie przez nas zaciąganych.
1: No to na sam koniec jeszcze chciałabym zapytać, a jak sąd patrzy na rodzica, który zataił ciężką chorobę psychiczną albo uzależnienie, no ale na świecie są już dzieci?
2: No to
1: kwestia
2: znowu
1: później ewentualnego unieważnienia rozwodu i jak się pani domyśla, pytam później o opiekę nad takim dzieckiem.
2: No to jeśli chodzi o opiekę, to przede wszystkim na pierwszym miejscu i frontalnie jest zawsze dobro dziecka. Jeżeli taka opieka nie będzie zagrażała dobru małoletniego, oczywiście będzie to dziecko mogło być pod opieką takiego rodzica. Jeżeli jest to choroba psychiczna i budzi wątpliwości bezpieczeństwo dziecka, na pewno to nie będą osobiste kontakty, ewentualnie w obecności osób trzecich. To już wszystko zależy od tego, jak bardzo ta choroba jest zaawansowana i jakiego rodzaju przypadłość temu rodzicowi, że tak powiem, dolega, bo wszelkie uzależnienia, wszelkie historie dotyczące psychozy czy schizofrenii, to wszystko może zagrażać dobru naszych dzieci. I w takiej sytuacji na pewno sąd nie powierzy opieki nad dzieckiem takiemu rodzicowi, przynajmniej osobistej, tak?
1: Mhm. Ale rozumiem, że nic nie dzieje się z automatu. Za każdym razem, jaka okoliczność by się nie pojawiła, zawsze o tym zdecyduje sąd, co dalej na podstawie oczywiście zgromadzonych dowodów.
2: Te dowody to jest zawsze klucz do wszystkiego. My się musimy bardzo na tym skupić i od początku, jeśli tylko widzimy jakiekolwiek zagrożenie, zbierajcie państwo te dowody. Potem to się na pewno przyda.
1: Mówiąc krótko, ukrywanie prawdy o zdrowiu na starcie wspólnej drogi to po prostu budowanie małżeństwa na bombie z opóźnionym zapłonem.
2: Tylko i wyłącznie.
1: Mecenas Anita Swacha, bardzo dziękuję za spotkanie i bardzo dziękuję za wyjaśnienie tych kwestii. Do zobaczenia następnym
2: razem. Oczywiście.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Posłowie zagłosują jutro nad wetem prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptowalut. Wnioskował o to premier Donald Tusk w związku z kolejnymi doniesieniami dotyczącymi afery Zonda Krypto. Jak wskazywał, blokowanie ustawy ułatwia działanie sabotażystom i terrorystom, bo dzięki kryptowalutom dokonują oni niekontrolowanych przez nikogo transferów pieniędzy, z czego korzysta Rosja. Tymczasem w Sejmie podczas burzliwej dyskusji politycy prawicy próbowali przerzucać odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto na koalicję rządową.
1: My was rozliczymy. Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych? Żądamy komisji zaufania publicznego.
0: Mówił Przemysław Czarnek z PiSu, a tak odpowiadał Zbigniew Konwiński z KO.
2: PiSowcy, prawico, nie uda wam się rozmyć tej afery, choćbyście nie wiem ile wysiłków to wkładali. Konfederacja, Rozwój Plus, PiS, Zonda Krypto Koalicja. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu.
0: Sejm może odrzucić prezydenckie weto większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Dziś prokuratura przekaże kolejne informacje w sprawie zatrzymanych wczoraj 3 osób, które mają mieć kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, to m.in. wiedza dotycząca zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay.
3: Jest to kontynuacja dużej afery giełdy kryptowalut. Jednocześnie doszło do czynności procesowych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w Polskim Komitecie Olimpijskim. Prokuratura poszukuje różnych dowodów, zabezpiecza dokumentację. Zapewne po przesłuchaniu tych osób, które zostały zatrzymane, będziemy mogli powiedzieć, jakie dalsze czynności prokuratura podejmie.
0: Wśród zatrzymanych jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Iran zaatakował w czwartek bazy amerykańskie w Kuwejcie. Irańska telewizja państwowa powiadomiła na X-ie, że w odpowiedzi na zbrodnie popełnione przez Amerykę przeciw narodowi irańskiemu trwają ataki rakietowe i dronowe na bazy amerykańskie w Kuwejcie. Po miesiącu przerwy w działaniach wojennych między USA i Iranem w weekend doszło do ich wznowienia. Armia amerykańska przeprowadziła w niedzielę i we wtorek wieczorem ataki m.in. na obiekty strażników rewolucji islamskiej. W drugim ataku zginęło 19 osób, żołnierzy irańskich, ale także cywilów. Armia amerykańska nie odpowiedziała na zarzuty zaatakowania uczestników wesela, a jedynie zapewniła, że w odróżnieniu od strażników nigdy nie bierze na cel cywilów. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś za oknem pogoda taka trochę w kratkę. Na niebie chmury przeplatają się ze słońcem. Najdłużej zachmurzy się miejscami na południu, gdzie spodziewane są przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i Podkarpaciu będzie grzmieć. W czasie burz oraz nad morzem silniej powieje, poza tym wiatr ma być słaby, umiarkowany, właśnie jedynie na północy. Od czasu do czasu porywisty. Termometry wskażą maksymalnie od 20 do 23 stopni, tylko na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie ma być dziś około 19.
6: No to ciekawe, bo jest taka pogoda w kratkę, jak mówisz, ale zależy jaką kratkę
5: szkocką
6: założysz. No właśnie, to chodzi. Szkocka kratka. I pamiętajmy, że nawet mężczyźni nie zakładają nic pod spód pod tą kratkę szkocką. Ale ostatni na dziś przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących pod kątem temperatury. Jednak to zostańmy przy tym. Dodam tylko, że w Ontario w Kanadzie jest 14 stopni na plusie, a w jeziorze Ameryka w Stanach Zjednoczonych jest 12. Także to jest taka różnica. Natomiast jeżeli chodzi o Gdynię, 17. Strzegom 17. Sopot 17, Suwałki 16, Święta Katarzyna 17, Kołobrzeg 17, Jazgarzewszczyzna 17, Kosakowo 17, znaczy to chyba się zepsuło coś. Polanica Zdrój, Lądek Zdrój i wszystkie Zdroje w tej Kotynie Kłodzkiej 17 na plusie, Dębogórze 17, Polańczyk 16, o wyłamał się, Wysowa Zdrój 17, Świnoujście 17, brawo, dzielnie, Jastrzębie Zdrój 17, Augustów, Nałęczów, Wapienne 17, 13, a Buskozdrój, Rabkazdrój 16. I specjalnie jeszcze, bo tutaj widzę, że są fani Budżiby, 29 aktualnie. I jeżeli chodzi o Paryż, na Montmartre w tej chwili 18 na plusie i trochę chmur. Moulin Rouge nieczynne.
5: A co ci się zmieniło w Jazgarzewszczyźnie? Zawsze mówiłeś, że pod kołdrą, a teraz powiedziałeś, co na zewnątrz, więc wszystko się zgadza.
6: Wiesz co, bo pod kołdrą jest 38,5 cały czas.
5: Ale w skali Fahrenheita?
6: Nie. No wiesz co, ale bardzo proszę, mówisz i masz. Jeżeli chodzi o Fahrenheita, w Jazgarzewszczyźnie poza kołdrą plus 63.
5: Pan Rajmund na pewno będzie szczęśliwy z tej prognozy.
6: Trochę chmur tam ma.

taka kwintesencja pracy dziennikarza muzycznego, która zamyka się w tym kilkuminutowym utworze i kwintesencja tych naszych coczwartkowych spotkań. Dzień dobry. Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Patrzę na to, co tym razem przygotowałem i muszę Państwu powiedzieć, że no, od dawna w wyborach osobistych nowości aż tak nie zdominowały audycji, co dzisiaj. Rozpędza się powoli powakacyjna machina wydawnicza. Alabama Shakes chociażby wrócili po 11 latach płytowej ciszy. I to powrót w bardzo przyjemnym stylu.

Można się czepiać, że płycie I Must Be Dreamin' brakuje trochę zadziorności, ale dobrze, że grupa Alabama Shakes znów gra, znów tworzy i po ponad dekadzie nieobecności wciąż potrafi muzycznie czarować. Oczywiście gigantyczna w tym zasługa liderki zespołu, czyli Brittany Howard i jej niekwestionowanej charyzmy. Natomiast Alabama Shakes nie byłoby tym, czym jest, także bez pozostałych muzyków, czyli Heatha Fogga i Jacka Cockrella, bo od teraz ta grupa to trio. Alabama Shakes wrócili. Wrócił także po wakacyjnej przerwie podcast Nie Singiel, więc już teraz tak przy okazji polecam Państwu. Temat tego odcinka nie mógł być inny. Nie single o powrotach właśnie w nim wybrzmiewają, także zachęcam, by posłuchać. Zachęcam też, by posłuchać Into the Sky. To najnowszy album LA Priest.

wybuchowa, choć może utwór No Other nie jest na to najlepszym przykładem, ale wybuchowa, taka dobrze wybuchowa mieszanka elektroniki, popu i funku. To nowa płyta LA Priest, a pod tym pseudonimem ukrywa się Samuel Eastgate. Mieszankę wybuchową dokładnie 30 lat temu swoim fanom na kolejnej płycie zapewniła też artystka, która za chwilę się pojawi. Nigdy nie należała do grzecznych dziewczynek. Bardzo często i bardzo chętnie skręcała w eksperymentalne zaułki. Zresztą z powodzeniem robi to do dziś. Natomiast album, o którym mówię, był dla niej takim momentem przełomowym i ugruntował jej pozycję silnej, niezależnej artystki, flirtującej nieco z muzyką komercyjną, a singiel Wielki Przebój, którym za chwilę się z Państwem podzielę, w połowie lat 90. stał się feministycznym hymnem. I to wyjątkowo symboliczne, że piosenka Woman promowała album zatytułowany Men.

30 lat od premiery albumu Men, Nenek Cherry. Albumu o kobiecej sile, o kobiecej solidarności i przeszkodach, które kobiety zmuszone są pokonywać w świecie zdominowanym przez mężczyzn. To były hasła, które wybrzmiewały u Nenek Cherry w latach 90. Czy dziś, 30 lat później, straciły na aktualności? Tak zawieszę to pytanie. I sięgnę po inną, silną, niezależną artystkę. I to już będzie nówka sztuka.

Wygłoszę niepopularną opinię i mam nadzieję, że wszyscy fani Eryki Badu, a wiem, że wśród słuchaczy Radia Nowy Świat jest ich naprawdę mnóstwo, no mam nadzieję, że mnie nie zlinczują, ale jej nowa płyta nagrana wspólnie z producentem The Alchemistem, no to moje ogromne tegoroczne rozczarowanie. Żeby nie było, kocham Badu i nigdy nic tego nie zmieni, ale z płytą Before the World Blows jakoś no, nie możemy się polubić. Poza dwiema, trzema piosenkami jak What the People Say, które przed chwilą wybrzmiało, tak z tego miłosnego obowiązku. Obecność tej nowej płyty Eryki Badu tu dziś u nas, nie wiem. Może po 16 latach, bo dokładnie tyle Eryka Badu nie wydała studyjnej płyty, może miałem po prostu zbyt duże oczekiwania? Co nie zmienia faktu, że bardzo jestem ciekaw, jak te nowe piosenki zabrzmią na żywo, a przypomnę Państwu, że Eryka Badu niebawem wystąpi w Polsce. 25 października jej koncert w Katowicach. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco, bo to jest artystka, której występy na żywo to jest coś nie z tej planety. Radio Nowy Świat patronuje temu wydarzeniu, także polecam uważnie w najbliższych tygodniach śledzić naszą antenę. To teraz coś dla fanów Stranger Things, bo twórcy serialowej muzyki opublikowali właśnie nowy autorski album March 22.

A3, fragment najnowszej autorskiej płyty Kyla Dixona i Michaela Steina. Tak daleko, a jednak tak blisko od tego, co panowie komponowali na potrzeby serialu Stranger Things. Grupa Interpol na nowym albumie też nie zaskakuje, ale wciąż brzmi wyśmienicie.

So Rides the Reindeer. Ale to nic świątecznego, nic o reniferach, to piosenka miłosna grupy Interpol i fragment najnowszej płyty tego amerykańskiego zespołu zatytułowanej This Mirror Weighs a Ton. Już mieli Państwo okazję usłyszeć inne fragmenty tego wydawnictwa, bo to nasz nowoświatowy album tygodnia. Na koncert Państwa zabiorę i to wyjątkowy, bo do Royal Albert Hall. Grupa Yes, świętując 25-lecie, zagrała serię koncertów akustycznych, bardzo kameralnych, co dla zespołu rockowego, w którym gitarowa energia to jednak podstawa, no jest nie lada wyzwaniem. Jeden z tych występów odbył się właśnie w legendarnej sali Royal Albert Hall. W październiku zapis tego koncertu ukaże się na płycie, ale w serwisach streamingowych jest już dostępna pierwsza część tego występu. U nas zabrzmi w ramach dwóch z jednego. Proszę posłuchać, bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak grupie udało się zamienić brudne gitarowe granie w smyczkowe cuda.

0: strings, everybody.
1: Byłem przekonany, że utwór Maps bez charakterystycznej perkusji no po prostu nie ma prawa bytu. A tu się okazuje, że ma i brzmi, no chyba się Państwo ze mną zgodzą, obłędnie. Yes. Koncertowe yes, prosto z Royal Albert Hall. Bardzo zachęcam i bardzo proszę posłuchać reszty, bo te aranżacje no naprawdę robią kolosalne wrażenie, a zespół wykonuje nie tylko swoje utwory, ale także covery, między innymi Björk. Koncertówek już dziś więcej u nas nie będzie. Wspaniałe głosy, owszem.

0: Szadę.
1: Po pierwsze, dlatego, że kilka dni temu w przecudownych okolicznościach przyrody w środku lasu ten album, ten, czyli Lover's Rock, był dla mnie i dla moich przyjaciół ścieżką dźwiękową, a po drugie dlatego, że od czasu do czasu trzeba. Po prostu trzeba. Daniel Ponder jeszcze z zapowiedzią nowej płyty.

Everything Has Changed. Tak nowy album zatytułowała Daniel Ponder i początek października to jest ten moment, gdy ta płyta ujrzy światło dzienne. Według zapowiedzi ma być jeszcze bardziej energetycznie niż zazwyczaj, jeśli w ogóle tak się da. A single Sun and Moon, który przed chwilą do Państwa popłynął, to chyba taka nawet całkiem niezła wizytówka. Mam takie poczucie. Generalnie październik, przełom września i października już wydawniczo zapowiada się fantastycznie. No nie mogę się doczekać tych wszystkich nowości. A to były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki. Dziękujemy Państwu za dziś i polecamy się za tydzień o tej samej porze, w tym samym miejscu. Także proszę sobie tradycyjnie zapisać, że jesteśmy umówieni. A na zamknięcie tym razem jazz. Jazz, trębacz Brandon Woody i jego wersja piosenki grupy Turnstile. Lepsza od oryginału. Ha, tak powiem.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tragedia na Atlantyku. Hiszpańskie służby ratunkowe dotarły do łodzi z imigrantami, która dryfowała na południe od Wysp Kanaryjskich. Na jej pokładzie zmarło ponad 80 osób, w tym niemowlę. Jednostka wyruszyła z Gambii aż 26 dni temu. Znajdowało się na niej w chwili wypłynięcia 128 osób. Łódź została zlokalizowana przez samolot ratowniczy około 120 km od Gran Canaria. Irańska armia rozmieściła kolejne miny w ciśnienie Ormus. Zaprzeczyła tym samym twierdzeniom Stanów Zjednoczonych o sprawowaniu faktycznej kontroli nad tym szlakiem wodnym, kluczowym dla eksportu ropy i gazu, przekazała turecka agencja Anadolu. Wcześniej amerykańska armia oświadczyła, że z tras tranzytowych wiodących przez Ormus zostały usunięte wszystkie miny, a ostatnie doniesienia o natknięciu się tankowców na te ładunki to dezinformacja. Na kary od roku do 2 lat więzienia skazał sąd we Wrocławiu 4 kobiety, w tym 2 były urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które legalizowały nielegalnie pobyt cudzoziemców w Polsce. Sprawa dotyczyła ułatwiania pobytu obywatelom Ukrainy wbrew obowiązującym przepisom. Proceder polegał na uzyskiwaniu poświadczających nieprawdę zaproszeń dla Ukraińców chcących przyjechać do Polski. Następnie wręczając korzyści majątkowe urzędniczkom, przyspieszano rejestrację zaproszeń i wydawanie decyzji legalizujących pobyt i pracę. Według ustaleń śledczych urzędniczki przyjęły 15 tysięcy złotych, a także część pieniędzy w euro i w dolarach. Sędzia zwrócił uwagę, że w urzędzie panowały wówczas znaczne opóźnienia w wydawaniu decyzji, a procedury nie były jasno uregulowane. Wyrok nie jest prawomocny. Centrum dotacji OZE dzwoniło do klientów z ofertą fotowoltaiki, pomp ciepła i dotacji, choć nie mieli oni wcześniej zgody na taki kontakt. Spółka korzystała z kupowanych baz numerów telefonów, a część kontaktów generował algorytm. Konsultanci umawiali rozmówców na spotkania z handlowcami. UOKiK uznał, że nie były to zwykłe telefony organizacyjne.
1: Przedsiębiorca nie może wykręcać konsumentom takich numerów i tłumaczyć, że tylko umawia spotkanie. Jeśli telefon ma zainteresować konsumenta ofertą, rozpoznać jego potrzeby i doprowadzić do spotkania z handlowcem, to jest to marketing bezpośredni. I nie ma przy tym znaczenia, że cena czy pełna oferta pojawią się dopiero później. Kolejność jest bardzo prosta. Najpierw zgoda konsumenta, potem telefon, nieodwrotnie.
0: Mówił Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Spółka musi zapłacić ponad 300 tysięcy złotych kary, a dodatkowe 100 tysięcy złotych nałożono na jej ówczesnego prezesa. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Prowadzimy ranking najbardziej kreatywnych rzeczników prasowych, być może, ale o pogodzie miało być, proszę Państwa. Umiarkowane i duże zachmurzenie dziś, przez co w wielu miejscach w Polsce spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, a na północy, północnym zachodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich także niewykluczone są lokalne burze. W trakcie tych burz wiatr do 60 km na godzinę. Na termometrach w większości Polski diś od 20 do 23 stopni, 20 stopni głównie nad morzem, Podhalu i Suwalszczyźnie, a nieco cieplej, nawet 25 stopni będzie dziś na południu i południowym wschodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, no i oczywiście z wyjątkiem burz.

0: Genesis, no od Genesis się zaczyna, proszę Państwa, nic dziwnego.
1: W środku dnia.
0: Tak jest, nasza audycja się zaczyna konkretnie 7,5 minuty po godzinie 11. Franek Wójcicki.

Tak jest, Widowspeak, Softcover i 12 minut po godzinie 11. Za chwilę w naszym studiu gość pojawi się, będzie to Artur Wierzbicki. No i rozmawiać będziemy, proszę Państwa, już trochę zapowiadałem wczoraj, o filmie Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Dlaczego taki tytuł? Skąd data 1 czerwca? No to się wszystko za chwilę wyjaśni. W ogóle jakiego filmu oczekiwać, o jakim człowieku? Człowieku złożonym, nigdy zresztą swojej złożoności nie ukrywającym. Być może na tym polegała jego siła, też jakaś może tajemnica jego, częściowo przynajmniej tajemnica jego charyzmy i tego, jak umiał dotrzeć do ludzi. Kelly's Good Stuff to teraz, a za chwilę w naszym studiu gość.

0: good stuff.
1: Tak jest. Kelly's Terrar i Good Stuff. 17 minut po godzinie 11. Tak się zastanawiam, ksiądz Jan Kaczkowski to była taka osoba, która pewnie do takiego utworu zaraz by zorganizowała jakieś tańce pewnie w tym studiu. Tak. I coś podobnego, jakieś zabawy.
2: Wywijanie zaraz sutanną.
1: Tak, jak wywijanie sutanną. Tak zwany fajny ksiądz to był, ale on też od terminu fajny ksiądz chyba uciekał, no bo to jest ten taki ksiądz, który tam z gitarą, prawda, chce się podobać młodym ludziom, ale niekoniecznie coś za tym więcej idzie. No u niego szło dużo więcej, bo też on zresztą myślę pozostaje takim autorytetem, ważną postacią dla wierzących, niewierzących, no po prostu tak obok tak silnej biografii nie można przejść obojętnie.
2: No tak, to niesamowita postać, która właśnie łączyła wierzących, niewierzących, ludzi o różnych poglądach. Ale to, co pan wspomniał, że mógłby porwać tłumy, bo właśnie on tak w ten sposób, tym swoim pogodnym usposobieniem, taką lekkością, humorem trafiał do wielu ludzi, do wielu młodych i też ich zbliżał do siebie i też starał się im pomóc różnym pogubionym.
1: Artur Wierzbicki jest z nami w studiu. Będziemy rozmawiać o filmie zatytułowanym Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Tytuł jest dwuznaczny, można różnie go interpretować. Już w tytule jest zawarty i żart, i dużo odpowiedzi, i dużo informacji na temat tego, czego się można po tym filmie spodziewać. Film wchodzi do kin 11 września, więc w przyszły piątek, prawda? No to tytułem się zajmijmy.
2: Tak, Dzień Dziecka to jest przede wszystkim Dzień Diagnozy, który się odbył 1 czerwca.
1: Wtedy się dowiedział
2: Tak, tym wielopostaciowym glejaku mózgu, o strasznej chorobie. Ale to również metaforyczny termin, który odwołuje się do miłości do różnych ludzi, chorych, cierpiących, umierających, pogubionych również. To jest też Dzień Narodzin, symboliczny Dzień Narodzin w 1977 roku. Ponieważ jego życie od początku było zagrożone. Urodził się jako wcześniak, 980 gramów. Tak sam mówił po tym zdarzeniu po latach w sposób humorystyczny, że jestem pierwszym żywym poronieniem. I również Dzień Dziecka to można powiedzieć symboliczne dla narodziny dla wieczności. Sam o tym mówił w ten sposób, porównując narodziny do dnia śmierci.
1: No i ten film jest powstał w oparciu o, no oczywiście, materiały archiwalne, co naturalne, chociaż nie musiałoby tak być oczywiście, natomiast na pewno nie musiałoby tak być, że to są nieodnalezione dotąd, czy też niepublikowane materiały archiwalne. No właśnie, na co złożyło się na ten film? Czego możemy oczekiwać?
2: Tak, jest bardzo dużo materiałów archiwalnych. Są przede wszystkim materiały z niedokończonego, czy tam ledwie zaczętego filmu dokumentalnego. To będą materiały pierwszy raz pokazywane. Są materiały, różne materiały internetowe.
1: Rodzinne.
2: Są materiały Damiana Kramskiego, wieloletniego przyjaciela, fotografa księdza Jana, który udostępnił również materiały swoje filmowe. Mieliśmy pewne trudności w zdobyciu tych materiałów i musieliśmy się mocno natrudzić, tworząc ten film. Także w pierwszej fazie filmu, gdzie opowiadam o dzieciństwie, jest tak film skonstruowany w sposób fan footage'owy, gdzie wykorzystujemy różne materiały z etiud filmowych, z kroniki filmowej. Też opowiadamy troszeczkę o historii Polski, z wytwórni filmów oświatowych. Także to jest kolaż różnych materiałów archiwalnych, również animacji, przepięknych animacji Anity Kwiatkowskiej na Kwi, które zaburzają troszeczkę chronologię naszego opowiadania i w sposób, znaczy przez te animacje opowiadamy troszeczkę o dzieciństwie. Są powroty do dzieciństwa, o dzieciństwie, które było bardzo ważne dla księdza Jana, które go ukształtowało.
1: A w jaki sposób można powiedzieć, że go ukształtowało? Bo na pewno hasło miłość rodziców, ale też no, nieoczywistość tej biografii i tego domu w kontekście jego późniejszej drogi.
2: Ukształtowało go w ten sposób, że no, jak wspomniałem od początku, jego życie było zagrożone i też no, musiał walczyć o poprawę swojego zdrowia. To mu dało pewnie na przyszłość, tak sobie myślę, że ten właśnie taką siłę, żeby być sprawczym, tak? To budowanie hospicjum, żeby mimo choroby walczył o tych wszystkich ludzi. Ale również przez dłuższy czas w dzieciństwie musiał przebywać ze swoją babcią, w Krakowie, ponieważ tam leczył skomplikowaną wadę nogi, też swój dużą wadę wzroku. Tata w tym czasie przebywał w Senegalu przez dłuższy czas, a mama mieszkała w Sopocie, także na drugim końcu Polski. Tak? Także opowiadał, że babcia właśnie tam w Krakowie, że babcia przede wszystkim pierwsza katoliczka, znaczy jedyna prawdziwa katoliczka w jego rodzinie, tak mówił. I tam się zafascynował atmosferą kościołów krakowskich. No i tam jakby ta myśl o kapłańskiej pojawiła się już w dzieciństwie, bo proszę sobie wyobrazić, że on narysował rysunki jako kilkuletni chłopiec. Narysował postać księdza, narysował ołtarz z podpisem Moja przyszła praca. Te rysunki wykorzystujemy w filmie, ożywiamy te jego dziecięce rysunki i potem tą samą kreską również w kolejnych scenach opowiadamy animacyjnie o różnych sytuacjach z dzieciństwa. W dzieciństwie również wspomina o jeszcze komunistycznej szkole podstawowej, gdzie też tam się spotkał z pogardzaniem ze strony nauczycielki, gdzie jego kolega z klasy był jakoś źle potraktowany przez nauczycielkę i wtedy sobie pomyślał, że nie można nikim pogardzać, że stąd się wzięła ta jego wrażliwość empatia.
1: I to później wracało.
2: Dla drugiego często. Człowieka, tak, tak.
1: Artur Wierzbicki jest z nami, rozmawiamy o filmie Dokument, tak. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, za chwilę wrócimy.

0: Saturday Tea, No Escape from Charlie. No a my wracamy do rozmowy o filmie Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego w reżyserii i według scenariusza Artura Wierzbickiego. Tam jest taka scena też a propos tych różnych historycznych kontekstów. Nie wiem, czy to jest domalowywanie, czy doszywanie koron.
1: Domalowywanie korony w godle polskim.
0: Koron. Na takich, takich makatkach, prawda? To są takie makatki z godłem, które wisiały w szkołach.
1: Tak, czy tam w instytucjach różnych. Tak. Makatka nie, bardziej takie chyba godło jednak. To w sensie takie jak w szkołach, takie plastikowe. Czy...
0: Pamiętają państwo coś takiego? To było wspaniałe, przecudnej urody. No później już nie trzeba było nic domalowywać ani doszywać, bo po prostu już fabryka takie tworzyła z koroną. Tak jest, ale wracamy do księdza Jana Kaczkowskiego. Wiemy już, że nieoczywisty był ten jego kontekst rodzinny, z którego się wywodził. No, niewierzący rodzice, ale wierząca babcia, czyli babcia po prostu twardą ręką trzymała całą rodzinę. No i w związku z tym, że do niej przyjechał, to tam się jego fascynacja, jego być może ktoś by powiedział powołanie, też tam zaczęło już od małego. No i też tam się wykuwały jego poglądy. Oglądamy też ten moment, kiedy on sam opowiada o seminarium, prawda? Kiedy już ta dorosła jednak decyzja przyszła mu do głowy.
1: Chciałem sprostować, bo niewierzący był ojciec. Mhm. Mama wierząca, ojciec niewierzący i to tak było ten, z tego powodu...
0: Ojciec, czyli Ziuk, tak zwany.
1: Ojciec Ziuk, tak. Niedawno zmarł, ale Jan, ksiądz Jan cały czas walczył jakby o jego nawrócenie. Natomiast to seminarium, tak, to też było niełatwe w jego życiu, bo na początku, o tym filmie nie opowiadamy, ale na początku był odrzucony przez jezuitów. On to bardzo przeżył i właśnie wspomniany Ziuk złożył potem papier do seminarium gdańskiego i wspomniany Ziuk pomógł w ten sposób, że zainterweniował arcybiskupa Gocłowskiego wtedy, z którym się znał jeszcze z czasów Solidarności, bo on tam pomagał tworzyć pierwszą Solidarność i samorządy. No i można powiedzieć, że w jakiś sposób pomógł tak, że został przyjęty. Mimo tego, że był niewierzący, to pomógł synowi, tak, w realizacji jego marzeń.
0: No i ta siła sprawcza, czyli to ona z tych najwcześniejszych dziecięcych lat też musiała się wziąć w takim razie? Czyli to, ta siła, która pozwalała mu
1: budować...
0: Myślę,
1: że tak, bo od początku musiał walczyć o siebie. Zresztą mama chyba go tego nauczyła, tak, żeby się nie poddawać, żeby wstać, żeby się podnosić z każdych trudności. Nawet do domu przyszło skierowanie do szkoły specjalnej. Mama to schowała głęboko do szuflady, nigdy synowi nie pokazała. I posłała go do powszechnej szkoły. Myślę, że z tego stąd się wzięła ta jego siła. No to, ale to też zawdzięcza rodzicom oczywiście.
0: A siła się bierze też czasami z tego, że nie unikamy i nie ukrywamy słabości. Mówimy o słabościach. On też mówił i nie ukrywał, prawda?
1: Tak, i w ten sposób oswajał też ludzi właśnie ze słabościami.
0: Ale samego siebie również, prawda? No jednak ta diagnoza... kto by tego nie przeżył mocno?
1: Tak, na pewno pomagała ta siła, na pewno pomagała wiara, miłość bliskich. Ale też miał taką swoją ulubioną książkę Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Wiktor Frank był więźniem obozów koncentracyjnych i z tej perspektywy mówił, że był też psychiatrą, twórcą logoterapii. Z tej perspektywy mówił, że jeżeli życie ma jakikolwiek sens, to ten sens jest również w cierpieniu i umieraniu. On wielokrotnie, ksiądz Jan powtarzał te słowa i ta książka duże miała dla niego znaczenie.
0: A póki się dało, to w pomaganiu innym też. I to pomaganie też było przecież niezwykle trudne.
1: No tak, bo on mówił bardzo ciekawie, ale najważniejsze jest to, co robił tak naprawdę. Mhm. Tak? Czyli pomagał w hospicjum, wcześniej w domowym hospicjum, tym chorym umierającym. Pomagał się pojednać rodzinie umierającego w ostatniej chwili, pogodzić z tą odchodzącą osobą.
0: To też była taka funkcja, wejdę w słowo, przepraszam, jak dzisiaj ludzie się szkolą na takiego asystenta dobrej śmierci, coś takiego jest.
1: To
0: on też taką funkcję pełnił przecież.
1: Dokładnie, to jest bardzo ważne. On też pomagał w hospicjum, ale też pomagał tych swoim tak zwanym synkom, których tak mówią, czyli uczniom, osobom pogubionym, często ocierającym się o więzienie czy poprawczak, albo uzależnionym. I zawsze miał dla nich czas. Zawsze mówił, że do każdej porze dnia i nocy możecie do mnie przyjść. No i tak się działo. Ten film też opowiada.
0: Znamy takiego szefa kuchni, bardzo znanego teraz, który został sportretowany w filmie Johnny przez Piotrka Trojana, a sam Jan Kaczkowski przez Dawida Ogrodnika zagrał. Jakoś po filmie Daniela Jaroszka jakoś tak się stało, że obaj panowie bardzo często biorą udział w różnych akcjach, kampaniach związanych z puckim hospicjum, prawda?
1: Więc jakoś... Tak, zaangażowali się w działanie fundacji
0: księdza. To jest energia, która przyciąga.
1: Tak. A z kolei ja po filmie Johnny się zainteresowałem księdzem Janem tak naprawdę, bo chciałem zobaczyć, przypomnieć sobie, jak naprawdę mówił, wyglądał. Zobaczyłem, że jest dużo materiału w internecie. Potem odkryłem, że mam książkę, tą najbardziej znaną, Życie na pełnej petardzie w domu. Zakupiłem wszystkie inne książki. No i tak się zaczęło. Uwierzyłem wtedy ten film. Zobaczyłem postać, w której chciałbym się zaprzyjaźnić.
0: No właśnie, bo też chciałem zapytać o to, czy jakoś kiedyś w życiu w ogóle się kiedyś spotkaliście.
1: Nie spotkaliśmy się, ale to mogę tak od siebie powiedzieć, że tak na początku pracy nad filmem mówiłem ksiądz Jan Kaczkowski z szacunkiem, tak potem ksiądz Jan i ostatnio ja.
0: Dystans się skracał coraz bardziej.
1: No naprawdę tak. Mogę powiedzieć, że się zaprzyjaźniliśmy. Tak.
0: No to będzie można też, jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia, zaprzyjaźnić się z Janem Kaczkowskim.
1: Zachęcam.
0: Albo księdzem Janem Kaczkowskim, albo z Janem po prostu. I być może dotknąć tego fenomenu, niewątpliwego fenomenu, i podkreślę to dla osób wierzących, dla osób niewierzących, no na pewno osoba, która może przynajmniej zainteresować, a może również coś możemy z niej wziąć dla siebie, albo dla siebie i dla innych później.
1: Na pewno dużo, tak. No i tak, i przede wszystkim to jest postać, która łączyła ludzi o różnych poglądach, światopoglądach. No myślę, że ten film też spełni taką rolę. Mam nadzieję.
0: Tak jest. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego to jest film, który będzie można oglądać od przyszłego piątku, czyli 11 września. Artur Wierzbicki, jego twórca, był z nami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie do kina.

trudno nie wierzyć w nic. To utwór a propos, mocno a propos, no ale takie podwójne a propos, bo a propos i księdza Kaczkowskiego, którego uwielbiał ten utwór, to był jego najważniejszy utwór zdecydowanie, no ale też a propos naszego kolegi redaktora, więc dwa w jednym po prostu, proszę państwa. 22 minuty do godziny 12, teraz lekka zmiana.

Common i Pete Rock, Fortunate. 18 minut do godziny 12. Dzisiaj, proszę Państwa, przed nami także między innymi spotkanie z Piotrem Roguckim, który wraca do tego, co było lat temu 15-14 powiedzmy, wtedy, kiedy utwór Los Cebule i Krokodyle Łzy, teraz z pamięci tytuł utworu wypowiadam, się ukazał. Oczywiście utwór zespołu Koma, którego Roguc jest autorem. No i teraz po godzinie 13 opowie nam o jego nowej, odświeżonej, koncertowej wersji, ale też, no, trzeba to powiedzieć, reinterpretacji. Sporo tam jest dodanych smaczków, ale także przede wszystkim nowa ekipa spotkana po drodze. Ekipa dobrych znajomych, dobrych przyjaciół, zresztą część z nich była w naszym radiu przy różnych okazjach, na przykład taka Vicky Drums, czyli Wiktoria Jakubowska, ostatnio całkiem opowiadała o swoim solowym nagraniu, bo szykuje płytę, no a tutaj z Piotrem na perkusji, bo na czym żeby innym gra. Ale o tym utworze, o utworze Los Cebule i Krokodyle Łzy, jego nowej wersji, porozmawiamy o 13, na razie jeszcze nawet 12, nie ma to trzy wykrzykniki, czyli czyk,

Even when the water is cold, to cik, cik, cik, czyli trzy wykrzykniki już za nami. Mniej niż kwadrans do 12, zatem przyspieszamy nieco. Dance, dance, dance to Chinese American Bear.

Ach, nutka psychodeliczna się znalazła, ale nie tylko psychodeliczna, w ogóle to, co oni robią, jest nazywane ear candy, a więc cukierek dla uszu, a jeszcze, żeby było milej, to Lingbo Ann Tong i Bryce Burstyn, którzy są parą także w życiu prywatnym, mówią do siebie na co dzień misiu. No i dlatego Chinese American Bear, a Chinese American, dlatego że Ann urodziła się w Chinach, ale już w Seattle, w stanie Waszyngton się poznali i to już trzecia płyta ich, więc dance, dance, dance. Tańczą tak od lat, można rzec.

Baywater Call i Esif. No i jeszcze chwila do godziny 12. Smutne wiadomości, proszę Państwa, znowu ze świata muzyki. Artystka wielokrotnie występująca w Polsce, 40 lat pięknej kariery. Nie do podrobienia i nie do pomylenia z żadnym innym. Kontralt, przekraczanie granic gatunkowych, no bo i jazz, i soul, i blues, i folk, i country. Dwie nagrody Grammy. Nie żyje Cassandra Wilson. Red Guitar zatem na koniec tej godziny.

0: red guitar.
1: W weekend u nas nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Ślezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Dyplomatyczna wymiana ciosów między Rosją a krajami Unii Europejskiej. Do polskiego MSZ-u został wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej Georgi Michno. Wezwanie nastąpiło w ramach solidarności z sojusznikiem, Niemcami, jako że Polska i inne kraje mierzą się z agresywnymi działaniami sabotażowymi ze strony Rosji. Strona polska przekaże rosyjskiemu ambasadorowi swój zdecydowany sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań jego kraju, przekazał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
1: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji. Atakowanie Europy i Europejczyków nie jest za darmo.
0: Ostatnio rząd niemiecki poinformował, że to Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w zeszłym miesiącu. W ramach rewanżu Niemcy zamknęli konsulat generalny Rosji w Bonn, a także rosyjski dom w Berlinie. W odpowiedzi na to rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie i zamknęło Instytut Goethego w Rosji. Władimir Putin oskarżył władze Niemiec o sfabrykowanie dowodów. Tymczasem duńskie służby wykryły plany i przygotowania do rosyjskich działań sabotażowych na terenie ich kraju. Celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej, powiązane z pomocą wojskową dla Ukrainy. Zostaniemy w temacie, bo Władimir Putin oświadczył, że jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie. Zastrzegł jednak, że problem ten powinny rozwiązać przede wszystkim kraje uczestniczące w tym konflikcie. Ujawnił, że utrzymywane są kontakty między Rosją i Ukrainą, przede wszystkim na szczeblu służb specjalnych. Na ile prowadzą one do porozumienia pokojowego, trudno mi teraz powiedzieć, biorąc pod uwagę wypowiedzi, które słyszeliśmy w ostatnim czasie ze strony najważniejszych osobistości Ukrainy, dodał Putin. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że chce spotkać się z Putinem, lecz dopiero wtedy, gdy Rosja i Ukraina będą gotowe do zawarcia porozumienia pokojowego. Trump ocenił, że choć przeszkodą w zawarciu pokoju jest animozja między przywódcami Rosji i Ukrainy, to uważa, że w rozmowach pojawił się nowy impuls energii, a porozumienie jest blisko. Ponad 40% Polaków nie odczuwa zmiany swojej sytuacji finansowej względem ubiegłego roku, wynika z badań na zlecenie Santander Consumer Banku. 24% uważa, że ich sytuacja się poprawiła. Na pogorszenie wskazuje z kolei 31% badanych i są to najczęściej kobiety. W publikacji przekazano również, że prawie połowa badanych regularnie śledzi stan swoich finansów. Codziennie robi to 18% ankietowanych, a 25% zagląda na konto kilka razy w tygodniu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś umiarkowane i okresowo duże zachmurzenie, przesuwające się z zachodu na wschód fronty atmosferyczne w większości regionów, zwłaszcza na północy, północnym zachodzie oraz lokalnie na południowym wschodzie, przelotne opady deszczu, a na Pomorzu i Wybrzeżu możliwe także lokalne burze. Termometry dziś wskażą w najcieplejszym momencie dnia od 20 do 23 stopni, ale cieplej, nawet 26, będzie dziś na południowym wschodzie, za to najchłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie, tam 18-19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale dość silny i porywisty w trakcie burz do 65 km na godzinę.

0: sukienki, pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślub i łyk Helenki. Brama marzenki w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: Na liście, pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście? Tyle ile ma.

0: Wschód.
1: Tyle śladów. Fisze Made Tworzywo z Soku. 15 minut po godzinie 12. W tej godzinie między innymi będą repertuary filmowe i teatralne i będą też do teatru zaproszenia. Nie na ten sam spektakl, co wczoraj, na inny, ale duża szansa, że to będzie, po prostu do tego samego teatru. Proszę Państwa, na razie tego nie potwierdzam, ale duża szansa taka istnieje. Będzie także mowa o przedstawicielce jednej z najsłynniejszych rodzin w amerykańskim przemyśle muzycznym, czyli rodzin Cyrusów. Cyrusów, łatwo się pomylić, jak coś po polsku przekręcić to słowo, więc nie Cyrus, ale to nie będzie o Miley, tylko będzie o jej siostrze.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

Oczomeryk i Jess You Are, proszę Państwa, 19 minut po godzinie 12. Prędko, prędzej i hej, to ja już nic nie mówię, bo za chwilę Olga Bobienko, ale teraz hej, a za chwilę Olga, a po Oldze, a to się okaże.

0: Excuse me, I need to speak with you.
1: Didn't you punch a hole in the principal's door?
0: You know, a lot's changed since high school. I'm a writer now. The truth is, I'm about to get this huge writing fellowship.
2: 1976 rok, Provincetown. Marzący o karierze pisarza Tony, by podreperować budżet, trafia na zmywak do restauracji serwującej owoce morza. Tę prowadzi niesamowicie tajemniczy szef kuchni. Tony w tej intensywnej, chaotycznej, a jednocześnie niezwykle kreatywnej atmosferze odkrywa swoją pasję, powołanie i to, kim tak naprawdę jest. Tony w reżyserii Matta Johnsona. Od jutra w kinach.
3: John!
4: Jesus, you'll give me a bloody heart attack.
3: Well, you'll give me one! Standing there.
5: Granddad. I told you to stop calling.
2: Nastoletni Finn i jego młodszy brat Charlie uciekają z domu, by uniknąć rozdzielenia po rozstaniu rodziców. Celem ich wyprawy jest dzikie zachodnie wybrzeże Irlandii i dom ich ukochanego dziadka Johna. Dla chłopaków to ostatnia bezpieczna przystań w ich rozpadającym się świecie. Przed braćmi kilkaset mil niełatwej podróży, w trakcie której muszą polegać na sprycie, uroku osobistym i życzliwości napotkanych ludzi. 500 mil wyreżyserował Morgan Matthews. Do zobaczenia w kinach od jutra.
6: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces.
2: Młoda, utalentowana reżyserka dostaje od studia filmowego szansę życia. Chris ma nakręcić remake kultowej serii horrorów Camp Miasma, która cieszyła się ogromną popularnością w latach 80. i 90. Aby znaleźć inspirację, dziewczyna udaje się na spotkanie z Billy, odtwórczynią głównej roli w pierwowzorze projektu. Ta wizyta u ekscentrycznej aktorki szybko przeradza się w coś więcej niż zwykły wywiad. Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma w reżyserii Jane Schonbra. Od jutra w kinach.
7: Do you know what you're asking? You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Po tragicznej śmierci siostry, Jax postanawia szukać zapomnienia w sportach ekstremalnych. Wraz z przyjaciółką decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie. Wspinaczkę na legendarne zbocze w Tajlandii. To, co miało być zastrzykiem adrenaliny, wkrótce zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie. Nie patrz w dół 2 wyreżyserowali Michael Spirik i Peter Spirik. Do zobaczenia w kinach od jutra. Prospero dzięki potężnej wiedzy magicznej ma niemal nieograniczoną władzę nad odciętą od świata wyspą. Pewnego dnia wywołuje burzę, która sprowadza na brzeg ludzi odpowiedzialnych za jego wygnanie sprzed 12 lat. Rozbitkowie zostają rozproszeni po wyspie, przekonani, że pozostali nie przeżyli katastrofy. Prospero rozpoczyna misternie zaplanowaną grę, w której zemsta miesza się z próbą pojednania. Premiera spektaklu Burza w reżyserii Pawła Paszty. W sobotę o godzinie 19 w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

Audycja na półmetku. Interpol to z płyty This Mirror Weighs a Ton, utwór Wounded Soldier. No i proszę Państwa, teraz Paryż, Moskwa, 17:15. Wszyscy już wiedzą, o co chodzi i o kogo.

Tak jest, Rojksop, proszę Państwa, a teraz już wspomniane zaproszenia do teatru. 4 września, 5 września, 6 września, to od razu już z góry proszę o wpisanie tego właściwie w treści wiadomości wysłanej pod adres w środku dnia @nowyswiat.online. A o co chodzi? Chodzi o dwuosobowe zaproszenia na spektakl Kto chce być Żydem? Spektakl oczywiście w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Raz jeszcze na 4, na 5, na 6 albo na 6 września w tytule wiadomości prosimy wpisać, która z tych dat Państwa interesuje i do oczywiście tych z Państwa, którzy bilety wygrają, odpi tym z Państwa, nie do tych z Państwa. Do tych z Państwa wyślę wiadomość zwrotną, a tym z Państwa odpiszę. Niejasności językowe, niejasności teraz także Gaba Kulka, a za chwilę już Helena Wnorowska i historia jednej piosenki, nie jednej piosenki, właściwie jednej artystki, jednej rodziny też, jak to jest żyć w tej rodzinie i tak dalej, i tak dalej.

przez prawie 6 dekad Dolly była dla świata niczym tęcza. Nikt nigdy nie będzie w stanie jej zastąpić. Tak Dolly Parton wspomina Noah, młodsza siostra jej chrzestnej córki Miley. Słynną Jolene siostry Cyrus śpiewały razem w 2021 w Miami. Choć już jako kilkulatka Noah Cyrus pojawiała się u boku swojej siostry w niewielkich rolach w serialu Hannah Montana, to dopiero w 2016 oficjalnie wystartowała jej muzyczna kariera. Noah zaprezentowała wówczas swój pierwszy singiel pod tytułem Make Me Cry u boku Labyrintha.

Utwór dotarł do pierwszej połowy Billboard Hot 100. Indie pop, folk i country na dobre zagościły w jej repertuarze. W kolejnych latach nagrała swoje pierwsze epki, w tym Good Cry i The End of Everything. Dzięki swoim dotychczasowym muzycznym sukcesom w 2021 Noah Cyrus została nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Artysta. Powtórzyła tym samym sukces swojego ojca, który do tej samej kategorii nominowany był prawie 3 dekady wcześniej. Początek lat 90. był dla Billego Raya triumfem jego bolącego, złamanego serca. W tym roku zresztą, jak ojciec z córką, Noah i Billy wypuścili swój wspólny kawałek On Our Way Along. I'll meet

0: I choć dorastanie w rodzinie i otoczeniu cenionych artystów przyniosło jej wiele korzyści, nie było ono usłane samymi różami.
1: I always felt like I was that person that no one gave a shit about.
0: Życie w rodzinie Cyrus to przywilej, ale jak wspominała wielokrotnie, cokolwiek by zrobiła, pozostanie w cieniu swojej siostry. Śpiewała o tym w Young and Sad. Utwór zaczyna się od wiadomości głosowej, którą dostała kiedyś od swojego ojca.
2: This one gives you know you ain't alone. Keep a smile on your face, everything's gonna be fine. I love you.
0: Moja siostra jest słońcem, zawsze rozjaśnia otoczenie. Ja urodziłam się pod deszczową chmurą, pobłogosławiona w jej cieniu, śpiewa Noah Cyrus.
3: My sister's like sunshine, always bringing good light wherever she will go.
0: Na tej samej płycie pojawił się też I Got So High That I Saw Jesus i tu również, jak w przypadku Jolene, siostry wykonały ten hit wspólnie na antenie MTV.

Tak, jest to powieść o rodzinie Cyrusów i o Noah Cyrus. Bardzo, bardzo interesująca jest jej muzyczna droga. Zachęcam, jeżeli ktoś nie miał okazji się zapoznać. Podróż po Amerykanie, tak można określić jej muzyczne fascynacje. A teraz przed nami Noah Cyrus i Orville Peck. How far will we take it?

Cross My Heart i Lime Garden. To teraz jeszcze małe przypomnienie a propos tego, co przed nami w listopadzie, 10 listopada w Łodzi, w Atlas Arenie. No, to już właśnie samo przypomniało trochę. A to już dźwiękowo też przypomina, że Jungle wtedy właśnie. No i myślę, że co jak co, ale The Wave to na pewno usłyszymy.

The Wave i Jungle. Proszę Państwa, wracamy po 13:00. Będzie tutaj wówczas z nami Piotr Rogucki, ale teraz jeszcze jest z nami Bruce.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgłosiła ją grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Negatywnie zaopiniowała zaś kandydaturę Artura Kotowskiego zgłoszoną przez PiS. Tak mówił Maciej Berek po posiedzeniu komisji.
3: Jeśli dojdzie do sytuacji takiej, że zgodnie ze standardami orzeczniczymi powinienem się ze składu wyłączać, jeśli będę sędzią Trybunału, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że te standardy będą przestrzegane.
2: Głosowanie Sejmu w sprawie wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się jutro. Kilka ładunków zapalających wyrzucono nocą z jadącego samochodu przed siedzibą firmy zbrojeniowej Rode und Schwarz w Monachium. Jeden z ładunków zapłonął, kolejny został unieszkodliwiony przez służby. Policja zatrzymała 28-letnią kobietę i 38-letniego mężczyznę. Oboje są obywatelami Bułgarii. Niemieckie służby zakładają, że mogło dojść do próby zamachu i sprawdzają, czy zdarzenie miało podłoże polityczne. Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia wyborów do Dumy Państwowej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, mimo braku międzynarodowego uznania dla tych działań. Miałyby się one odbyć w części obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporowskiego, a także na Krymie, w dniach od 18 do 20 września. Ukraina nie uznaje legalności tych działań i określa je jako instrument legitymizowania rosyjskich władz okupacyjnych. 59-letnia mieszkanka Podkarpacia wykorzystywała seksualnie swojego nieletniego syna. Według rzeszowskiej prokuratury wielokrotnie dopuszczała się względem własnego dziecka gwałtów oraz innych czynności seksualnych. Wszystko skrupulatnie rejestrowała w formie zdjęć i filmów, a następnie odpłatnie je przekazywała ustalonym w toku śledztwa osobom. Uczyniła sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. W śledztwie zarzuty usłyszało w sumie 14 osób z różnych regionów Polski. Wszyscy odpowiedzą za posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, a 9 z nich także za podżeganie kobiety do seksualnego wykorzystywania syna. Wobec większości podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. 59-letniej kobiecie grozi co najmniej 5 lat więzienia, a nawet dożywocie. Pozostałym oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Pogoda, proszę Państwa. Otóż umiarkowane i okresowo duże zachmurzenie. Fronty atmosferyczne przesuwające się z zachodu na wschód. To dziś nas czeka. Wystąpią przelotne opady deszczu w wielu regionach, a na Pomorzu i Wybrzeżu możliwe także lokalne burze. Termometry dzisiaj pokażą od 20 do 23 stopni w przeważającej części Polski. Najcieplej na południowym wschodzie, jednakowoż 26, a Suwalszczyzna i tereny nadmorskie to dziś jeszcze niższa temperatura, bo 18-19 stopni.

0: W środku dnia.
1: Zdradzę, że już się zjawił nasz gość tej godziny. Gość jest, nawet mogę powiedzieć, zjawiony. Zjawił się przy Ostrej 14 Yard Act, New Beginnings. No myślę, że tak, że o nowych początkach też będziemy z Piotrem Roguckim rozmawiać, ale to za dwie chwile.

Yardak, New Beginnings i 13:30, 13 i 36 sekund, tak dokładnie rzecz biorąc. Magia liczb, magia cyfr, proszę Państwa. Los Cebula i Krokodyle Łzy na nowo, na żywo. Nowi ludzie, normalni ludzie zresztą.

0: No i jesteś oto w studiu. Przed chwilą też się pojawił, proszę Państwa, i sesja zdjęciowa wspaniała powstała, podczas której, i sesja wideo, podczas której powątpiewałem, że liczba 30 oznacza to, co oznacza w kontekście Piotra Roguckiego, który jest z nami w studiu już. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem w studio.
0: I oznacza to, co oznacza?
1: Że 30 lat spędziłem na scenie. No tak. Taki jest, można powiedzieć, czas
0: użytkowania tego
1: jubileuszu.
0: Użytkowania tego
1: pomysłu życiowego.
0: Tego pomysłu życiowego. Ewoluującego też pomysłu życiowego.
1: W ogóle opartego na ewolucji i tak naprawdę opartego na eksperymencie, transformacji i tak naprawdę ja siebie nazywam osobiście wiecznym debiutantem.
0: Ale to jest chyba idealna kondycja dla artysty.
1: Ja myślę, że tak, bo dzięki temu jest po prostu, wciąż jest ciekawie i po prostu nie stajesz się więźniem swojego sukcesu, który czasem się pojawia.
0: Albo artysta może być też jak, kojarzysz te autobusy takie turystyczne, które jeżdżą przez miasta i można hop on, hop off, wskoczyć i wyskoczyć.
1: No, to jest super, no.
0: Artysta też może być kimś takim i
1: jako takim autobusem?
0: Jest, że jesteś takim autobusem, do którego mogą niektórzy
1: wejść.
0: Teraz na przykład, a jak zaczynał w okolicach Komy na przykład kursować, to mogli nie wsiąść.
1: To już dawno wysiadł, no.
0: Nie, no właśnie mogli nie wsiąść wtedy jacyś no ludzie, a teraz mogli wsiąść.
1: To jest super porównanie. Ja będę musiał sobie to głębiej przeanalizować, bo...
0: Autobus,
1: bo
0: tak,
1: jest hop on, hop off. Bardzo to jest no. Może zbyt inteligentne nawet dla mnie.
0: Ale chciałbym, żebyś to jakoś skomentował, dlatego że wydaje mi się, że mogą być tacy odbiorcy, dla których utwór Los, Cebula i Krokodyle Łzy, taki właśnie, w wersji live, zaraz powiemy, co to jest za wersja live i z kim stworzona, z artystami, którzy też wsiedli do twojego autobusu w jakimś
1: tak,
0: momencie.
1: Tak, i teraz nie wiedzą po prostu, co to za autobus.
0: Co to za autobus. No ale że masz takie poczucie, że teraz mogą się nowi ludzie pojawić gdzieś na pokładzie twojej fani?
1: Wiesz co, kurczę, powiem
0: ci... A nie było ich w czasach Komy na przykład.
1: Ja wiem, o co ci chodzi, natomiast to nie jest sytuacja, która mi spędza sen z powiek, nie? Albo że w ogóle się nad tym zastanawiam. Ja już się nauczyłem i to dzięki wieloletniemu doświadczeniu również, opartemu na sukcesach i wielokrotnych porażkach, że ja nie mogę się skupiać na ludziach, wiesz, którzy przyjdą i będą oceniać albo konsumować moją pracę. Ja muszę się skupić na swoim pomyśle artystycznym, zrobić go autentycznie i szczerze, otworzyć serce i wtedy zobaczymy, czy ludzie przyjdą, czy nie.
0: Ja cię pytam już o tę kolejną fazę. Już stworzyłeś, to już jest, już są odbiorcy i też jesteś obserwatorem na pewno.
1: No więc tak,
0: widzisz,
1: absolutnie.
0: Że dołączają nowi ludzie?
1: No na razie z projektem, o którym mówimy, który się nazywa Rogucki i Normalni Ludzie, jesteśmy w fazie transformacji. W fazie takiego transformacji całego mojego artystycznego doświadczenia w coś, co będzie zupełnie nowe. Taki nowy świat. I robimy to od roku. Pierwsza transformacja polega na tym, że wzięliśmy utwory, które ja już wykonywałem z innymi zespołami, z Komą, z zespołem Karaś Rogucki, z płyt Rogucki Solo i przetransformowaliśmy je na brzmienia, które nas teraz uruchamiają, które nas kręcą i które chcemy robić w przyszłości. Czyli muzykę refleksyjną, medytacyjną, hipnotyczną, rytmiczną. Czyli po prostu dajemy ludziom szansę na zejście trochę głębiej, bo czuję, że ludzie potrzebują czegoś więcej niż rozrywka aktualnie, że potrzebują refleksji i my im chcemy to dać i to się sprawdza. Ale nie zmienia to faktu, że pracujemy cały czas nad nowymi piosenkami, bo w przyszłym roku, po tegorocznej płycie koncertowej, w przyszłym roku wydajemy płytę studyjną.
0: Dobra, to zaraz o tej płycie studyjnej więcej powiemy, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy o normalnych ludziach powiedzieli.
1: Tak.
0: Kim są normalni ludzie?
1: Normalni ludzie...
0: Te nazwiska znamy.
1: To są tacy ludzie, którzy jakbyście ich zobaczyli, to w ogóle byście nie pomyśleli, że są normalni. Ale to jest grupa no, przyjaciół, bardzo połączonych wspólną pracą. Bo jak my się znajdujemy razem... to po prostu jesteśmy jak taki, no nie wiem, zbiór pięciu gejzerów, które synchronizują się i wybuchają naraz po prostu w jednym momencie swoimi pomysłami. Michał Wasilewski, znany z zespołu Xanax, własnej pracy z muzyką elektroniczną, twórca, pomysłodawca wielkiego show interaktywnego pod tytułem Beksiński Live, wielki elektronik. On odpowiada za ambiensowe, rytmiczne i czasami bardzo ciekawe takie brzmienia właśnie mające wprowadzić spokój i hipnozę. Jest Paweł Cieślak, łódzki producent, mój przyjaciel, grający również w Komie na klawiszach, ale on tak naprawdę w Normalnych Ludziach gra na basie, na saksofonie, na klarnecie, oczywiście na klawiszach i jest też takim podstawowo, można powiedzieć, aranżerem tych naszych działań.
0: I Wiktoria
1: Jakubowska, czyli najlepsza polska perkusistka, która gra w wielu zespołach. Pojawia się u Kasi Linz, u Ali z Niemiec, no i tak naprawdę w zespołach jazzowych. I
0: Ofelia.
1: I tak, Ofelia, dokładnie. Więc
0: ale też szykuje swój solowy materiał.
1: Ale ma już swój solowy materiał i za chwileczkę będzie go można słyszeć. Już pierwszy singiel został wrzucony do sieci. No i Kamil Kryszak, bezwzględnie twórczy gitarzysta i twórca też muzyki filmowej, który, no, z którym też się znamy z zespołu Karaś Rogucki, więc mamy ekipę taką, która jak się razem spotyka, to po prostu robi takie ale powiem więcej, bo ekipa jest większa. Mnie w tym roku udało się zrobić coś takiego, co się nazywa kolektyw artystyczny i twórczy Czule. I to jest firma generalnie, ale to nie jest firma taka na zasadzie, że my tam wchodzimy do biura i przygotowujemy plan na rok, tylko to jest taka ekipa, która wokół siebie stara się zrzeszać twórców i artystów, którzy mają wyjątkowe podejście do rzeczywistości. Tak więc pojawiają się u nas już wideograficy, jak Tomek Kuczma. Na naszą trasę jesienną Zosia Kozłowska przygotowuje bardzo precyzyjną i bardzo widoczną scenografię. Zaprosiliśmy Patrycję Podkościelny do stworzenia linorytów, które będą obrazami, takimi zdjęciami do utworów, które się znajdują na płycie. I powiększamy swój kolektyw i po prostu będziemy działać multidyscyplinarnie na tyle, na ile nam pozwoli czas, życie, no i zainteresowanie.
0: Kilka westchnień. Jesteś gotowy?
1: To też jest nowa wersja.
0: No właśnie. Zaraz zobacz. Ja nie słyszałem. Teraz usłyszę pierwszy raz.
1: Zachęcam.

0: Piotr Rogucki i Normalni Ludzie. Kilka westchnień. Proszę Państwa, a teraz uprzedziłem Piotra Roguckiego, że zostanie teraz zaskoczony pytaniem o Pionka.
1: O kurczę.
0: Widziałem cię w różnych materiałach, w różnych tutaj, w telefonie moim się pojawiałeś. Nowy serial, proszę Państwa.
1: Tak, no wczoraj była premiera prasowa tak zwana, czyli objawiliśmy światu poprzez pojawienie się w bardzo ładnym miejscu swoje postaci, swoje twarze. No i ja nie wiem dokładnie, kiedy jest premiera.
0: Zaraz znajdziemy, 10 września.
1: 10 września? No
0: za chwilę.
1: No to już za chwileczkę.
0: Za tydzień.
1: No i praca bardzo, bardzo fajna. Ja miałem przyjemność bardzo blisko pracować z Weroniką Książkiewicz. Stworzyliśmy taką policyjną parę. I zaskakujące jest to, no bo to jest kontynuacja Ślebody. Mhm. Na podstawie Mroza i
0: tam seryjny zabójca, Norman Pionek on się nazywa.
1: No, generalnie Pionek, czyli tak zwany wampir z Sząbierek, słynna postać. I ja miałem tam, to jest ciekawe właśnie, że ja miałem tam zadanie, żeby godać po śląsku.
0: O.
1: No. I trudne było to zadanie, bardzo trudne. Ale podołałem. Mam nadzieję, że Ślązacy będą mogli
0: zweryfikować. Będziesz synek od teraz, tak?
1: Tak.
0: Chłopie.
1: Ale już nie bajtel. Ale...
0: No bo 30 właśnie. No, wracając do rozmowy, Piotr Rogucki 30. Słuchaj, ja pamiętasz właśnie, jak to było w tym 96 roku. Jak...
1: Pamiętam doskonale. Ponieważ ja nie wywodzę się z rodziny artystycznej absolutnie. I kiedy brałem gitarę w swoim pokoju, grając na niej i śpiewając, mama wysyłała do mnie siostrę, która pukała dyskretnie do drzwi i pytała, czy ja chcę miętę. A ja pytałem, siostro, ale po co mi ta mięta? Bo mama mówi, że tak wyjesz, jakby cię brzuch bolał. Także od tego się zaczęło. No ale wyłem dalej i zacząłem mieć potrzebę, żeby zweryfikować to, co robię. Czyli piosenki do tekstów poetyckich i zacząłem jeździć na festiwale.
0: No to już jest poważne, zacząłem jeździć na festiwale. No to brzmi
1: super.
0: Jak...
1: To było na festiwale poezji śpiewanej albo piosenki turystycznej, które wówczas były...
0: Czy miałeś sweter czarny?
1: On był beżowy.
0: Beżowy.
1: Mniej więcej do kolan. Taki...
0: Ale do kolan, no tak.
1: No, dokładnie.
0: Gitara.
1: No. I w ogóle to bardzo długi proces był, zanim mi coś zaczęło wychodzić. I tak naprawdę cały czas we wszystkim, co robię, to jest długi proces, zanim coś zacznie wychodzić i to jest super.
0: A lubisz właśnie tę niepewność bardziej na początku każdego procesu?
1: Właśnie,
0: czy właśnie to światełko już jak się pojawia, że o, zaczyna się dziać coś?
1: Nie, właśnie na początku każdego procesu jest 100% pewność.
0: A.
1: To jest najpiękniejsze, nie? Że wiesz, że zaczynasz tworzyć, że to jest tylko twoje, że ci się to podoba, że możesz to poprawić, że możesz się podzielić ze znajomym i oni ci dają jakieś wskazówki. No a potem wszystko się psuje.
0: No a i to psuje też czasami, w tym psuciu też się zawiera coś ciekawego bardzo. Bo to znaczy, że może proces nie do końca jest zależny od ciebie, nie masz
1: no
0: pełnej
1: nie,
0: kontroli.
1: Oczywiście.
0: Że to jest jakaś tajemnica w tym
1: proces,
0: zawarta jednak.
1: No tak, jak wyrzucasz piosenkę na przykład w powietrze, to zaczyna się tworzyć wokół niej zupełnie nowy świat. Po raz kolejny używam tego
0: lokowanie nazwy pewnej stacji radiowej, ale na to lokowanie jesteśmy, to jest tak zwana autopromocja w tej sytuacji.
1: No tak, ale właśnie dokończę, że ten świat nie jest jakby już uwarunkowany twoimi decyzjami, nie? Tylko decyzjami ludzi, którzy to przyjmują.
0: A później, no właśnie, tak. No i to jest ten odbiorca, o którym, co naturalne w procesie nie myślisz, ale później on się pojawia i
1: tak,
0: widzisz,
1: no ale
0: że
1: to nawet już wtedy nie jest
0: super.
1: Odbiorca, to już jest jakaś taka, powiedzmy sobie, kula energetyczna, która się wokół takiej piosenki zaczyna tworzyć.
0: Ale nie jest to kula u twojej nogi, to ważne.
1: Czasami.
0: Słuchaj, to w takim razie powiedzmy trochę o konkretnych koncertach, bo to
1: tak,
0: były konkretne koncerty konkretnych, normalnych ludzi i konkretnego Piotra
1: Jeszcze
0: Rogockiego.
1: Powiem, my robimy trasę koncertową, tak. Będzie tam 7 koncertów, ty masz 6, ale dojdzie jeszcze 7. I ta trasa to jest początek obchodów 30-lecia Piotra Roguckiego i to będzie taki, można powiedzieć, interdyscyplinarne widowisko, gdzie ja chcę zawierać elementy teatru, wizualności, scenografii, dźwięku transformowanego przez nas i również instalacji artystycznych. No i linorytów, które robi dla nas Patrycja Podkościelny. Tak więc no, spektakl totalny. I nareszcie mam na to miejsce.
0: Jesteś jego reżyserem też w takim razie?
1: Po części, ale pracujemy w grupie, tak jak wspomniałem, nazywamy się Czule i naprawdę bardzo się zastanawiam, bo to jest pierwszy raz, kiedy od początku do końca w tak szeroki sposób myślimy o koncertach. No bo generalnie to się sprowadza do nazwy koncert, ale to będzie takie spełnienie marzeń po prostu.
0: No to wymieńmy, słuchaj, Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław, Katowice, Warszawa. Rozumiem, że ten siódmy koncert
1: To będzie Ciechanów. Przed Katowicami dzień dosłownie.
0: Fantastycznie. I zaczyna się 25 października w Gdańsku, proszę państwa, wszystko. A płyta? Żebyśmy uporządkowali w czasie wszystko sobie.
1: Która będzie się nazywała tak samo jak Trasa, czyli Transmutacje. Piotr Rogucki i Normalni Ludzie. 16 października.
0: No to słuchaj, same prezenty masz na jesień. Teraz serial za chwilę, później płyta przed trasą, trasa.
1: I jeszcze film mam, muszę się pochwalić, bo po 30 latach dostałem główną rolę w filmie.
0: Bo w serialach się zdarzały już.
1: Główne nie.
0: No ale w Minucie Ciszy to...
1: No to była taka drugoplanowa, bo to jednak Robert Więckiewicz był traktowany jako pierwszy plan, ale w filmie... No też jestem trochę na uboczu, bo tak naprawdę historia opowiada o dziewczynie, którą gra Magda Popławska, moja wspaniała koleżanka i ex-żona według scenariusza.
0: Okej.
1: No i to się będzie nazywało Jak żyć, żeby nie zwariować. Komedia, ale nie, znaczy z romantycznym tłem, ale tak naprawdę obyczajowa, mówiąca o takich dosyć poważnych tematach, ale... w sposób lekki.
0: I rozumiem, że w twojej postaci to wszystko jest.
1: No jest.
0: Poważnie, ale romantycznie.
1: Romantycznie
0: też.
1: I bardzo lekko.
0: I to premierę będzie miało?
1: 23 października w kinach.
0: Fantastycznie. Piotr Rogucki był z nami, proszę państwa. Magiczna trzydziestka przy tobie i niech będzie...
1: I przede mną.
0: I przede mną. A jest więcej przed tobą, słuchaj. Myślę, że to...
1: Więcej... niż trzydziestka?
0: Więcej niż trzydziestka, tak jest. Wszystkiego dobrego w takim razie.
1: Dziękuję.
0: Na kolejnej nowej drodze życia i do kolejnych nowych pomysłów w takim razie. No i świetnej trasy koncertowej, a my sobie już teraz życzymy wszyscy, bo to widzisz, właśnie mogę tak powiedzieć w imieniu wszystkich odbiorców, nie odbiorców, jak powiedziałeś? Zamiast odbiorca co?
1: Kula energetyczna.
0: Kula u nogi. W imieniu wszystkich ludzi, cool po prostu, cool ludzi. Energetycznych, w sensie
1: tak,
0: cool.
1: Tak, według wszystkich cool ludzi.
0: Cool ludzi, czyli cool energetycznych, niekoniecznie u twojej nogi, ale możemy też być u twojej nogi, to też my sobie życzmy dobrej płyty i jeszcze lepszej trasy koncertowej Transmutacji. Piotr Rogucki.
1: Dziękuję serdecznie za tę piękną rozmowę.
0: Jeszcze kilka zdań mógłbym powiedzieć, ale już. Queens of the Stone Age teraz wystąpią.
1: O tak.
0: Bardzo dziękujemy ci za wizytę.
1: Dziękuję.

Nie tylko logistyka koncertów, ale logistyka premier płytowych też, no bo i Piotrek Rogucki i normalni ludzie, ale też na przykład właśnie Queens of the Stone Age. 30 października płyta Perfect wtedy w całości się odsłoni. A teraz utwór, który już wystarczy ostatni w naszej audycji, Ezra Collective i Jubilee Feeling. Na ten utwór można głosować na Tip Topie albo w Tip Topie, albo na Tip Top nawet.

Jubilee Feeling i Ezra Collective, a któż to po Ezrze? Po Ezrze Prince, proszę Państwa, we własnej osobie i Fury. To jest naprawdę przedostatni utwór, tamten był przedostatni, tak jak powiedziałem, 11 minut do 14.

0: Fury i Prince, proszę Państwa, no a tu już panuje przedaudycyjny lub międzyaudycyjny rozgardiasz. To po prostu tak, jakby jeden aktor ze sceny schodził, bo swoją scenę zagrał, a drugi wchodził. Próbuje tak nawiązać trochę do tego, co tam w teatrze
1: no właśnie,
0: się może zdarzyć.
1: A ty nie masz takich planów, żeby zagrać w teatrze na przykład? Jakiegoś Amanta na przykład?
0: No wiesz co... No może.
1: No może. Może wiesz, że bywam reżyserem, to może cię obsadzę. Kiedyś.
0: Dobrze, że mamy takie światło. Właściwie chyba mamy je specjalnie, żeby tego rumieńca, który na mojej twarzy jest, nie było widać. Ale...
1: Tak, poznajomość.
0: Oczywiście,
1: jako redaktorzy.
0: Tak. Oczywiście, że tak. Natomiast bym chciał zapytać hasło wrzesień. To jest dla ciebie... Co ty zrobiłeś, Grzegorz, ze światłami? Jasno-zielono jest. Teraz będzie widać wszystko już, kto jak reaguje. Dobrze, wrzesień będzie miesiącem, już jest miesiącem pracowitym dla
1: nie tylko wrzesień i sierpień, ponieważ to przedstawienie, które przygotowuję w Teatrze Polonia,
0: bal w operze,
1: to jest
0: Państwa.
1: Najtrudniejsza rzecz, na jaką się rzuciłem w moim życiu. I bal w operze Juliana Tuwima w mojej inscenizacji, ale też z muzyką Jerzego Satanowskiego, ze scenografią Wojtka Stefaniaka, z multimediami, uwaga, Franciszka Barcisia, to jest bardzo wyzwanie, no po prostu wyzwanie. I jestem na tym ostatnim etapie już właściwie, no bo za dwa tygodnie premiera.
0: 25 września.
1: 25 września, no. Tak.
0: No i super. To my jesteśmy w takim razie podekscytowani razem z tobą.
1: Nic więcej chyba nie powinienem mówić, bo ja nie jestem przesądny, więc ja nie wierzę w jakieś zapeszanie czy coś takiego. No ale bardzo bym chciał, żeby to było przedstawienie, które będzie ważne. Na pewno to nie będzie aktor, który stoi i recytuje wiersz Tuwima, czy poemat Tuwima, tylko żeby tym tekstem, który napisany w 1936 roku, a jest tak nieprawdopodobnie aktualny, żeby tym tekstem coś powiedzieć, a może nawet wykrzyczeć o dzisiejszym świecie.
0: I niezależnie, tym, proszę Państwa, od tego, kto komu kibicuje, czy Polonii, czy Legii, tak nawiążę do... Mamy 30 sekund jeszcze. Jakbyś chciał jakoś się odnieść do tego, co powiedziałem.
1: Nie, właśnie ja żałuję, że to powiedziałem, bo niepotrzebnie to powiedziałem. Ja nie lubię, wywoływać jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji, a teraz w internecie nagle burza, bo ja powiedziałem, że nie przepadam za Legii, kibicami Legii i to też niedobrze powiedziałem,
0: ale
1: powiedziałeś,
0: że kibicujesz Legii.
1: Ale kibicuję, tak, kibicuję. Jestem warszawiakiem od 50 lat prawie, więc kibicuję. Ale ja też, to jest trudne, dlatego że ja kibicuję też Polonii, bo mieszkałem na Muranowie, no to nie miałem jak nie kibicać. No, ja po prostu kibicuję dobrej piłce nożnej i tyle.
0: Artur Barciś, proszę Państwa, po godzinie 14 wszystko mamy wyjaśnione.
1: Mam nadzieję.
0: Roy Ayers na koniec. Do usłyszenia.

0: W weekend u nas nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Ślezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Nawrocki miałby być przesłuchany jako świadek. Prokurator zwrócił się do niego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym będzie to możliwe. Postępowanie zostało wszczęte w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostaka. Zawiadomienie dotyczy działania na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zakres postępowania obejmuje podejrzenie ułatwienia Nawrockiemu niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu od nich ślubowania poprzez budowanie przekonania, że jest to zasadne i zgodne z prawem. Ponadto postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków ciążących z mocy ustawy na funkcjonariuszach publicznych. Do 1273 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Wciąż nieznany jest los ponad 4000 osób, a liczba uratowanych wynosi blisko 12 tysięcy. Dramat rodzin pogłębia fakt, że do tej pory wydano zaledwie 95 ciał ofiar. Pozostałe szczątki są identyfikowane na podstawie DNA i chowane w masowych grobach. Ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej negocjują kolejny pakiet sankcji dla Rosji. Ma to związek z ostatnimi atakami hybrydowymi tego kraju na różne strategiczne obiekty w unijnych krajach, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
4: Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę.
3: Rosja może być dziś słabsza, ale wcale nie oznacza to, że jest mniej niebezpieczna, mówił na naszej antenie dr Jacek Raubo z Defense 24. Ekspert zwraca uwagę na rosnącą niestabilność systemu Władimira Putina i ostrzega przed radykalnymi decyzjami Kremla.
5: System niedemokratyczny jest bardzo niestabilny, szczególnie w momentach kryzysowych, gdzie nie ma jasnego przełamania, nie ma jasnego zwycięstwa. Jak pójść dalej? I ja uważam, że każdy scenariusz jest dzisiaj brany pod uwagę i niestety to są scenariusze często bardzo radykalne, jeżeli chodzi o innych sąsiadów, inne państwa, które towarzyszą Federacji Rosyjskiej w systemie międzynarodowym. I to, co ważne, nie musi to dotyczyć tylko tej przestrzeni europejskiej, bo Rosja przecież pokazywała na przykład na kierunku kazachskim wielokrotnie swoje tutaj aspiracje neoimperialne.
3: Zdaniem eksperta Rosja może szukać nowych sposobów wywierania presji na sąsiadów i na Zachód. W ostatnich dniach pojawiły się też doniesienia o nasileniu rosyjskich działań hybrydowych w Europie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Jak najbardziej.

Dzień dobry Państwu, kłania się Artur Barciś. Od razu na początku powiem adres mailowy, bo ciągle o nim zapominam i potem mam kłopot, bo czekam na Państwa listę, a listów nie mam, bo nie przypomniałem adresu. Więc artur.barcis@nowyświat.online. O, taki jest adres. Zapraszam do słuchania mojej audycji dzisiejszej i zapraszam do korespondencji. Aria, którą Państwo usłyszeli w wykonaniu Marii Callas, pochodzi z rzadko mało znanej opery Giacomo Pucciniego Gianni Schicchi. Ja właściwie pierwszy raz słyszałem o tej operze, ale może ja się nie znam na operach. No, na pewno się nie znam. Ale tę arię już kiedyś słyszałem i pomyślałem, że będzie bardzo miło rozpocząć audycję takim przepięknym głosem Marii Callas. Troszeczkę powiem, o co tam chodzi. O mio babino caro, to jest mój kochany tatusiu, śpiewa Lauretta, która ma wyjść za mąż, a tam jest chodzi o testament, i w tym testamencie wszystko jest przepisane na klasztor i ona błaga ojca, żeby jednak pozwolił jej wyjść za wybranka swojego, który potem się okazuje oszustem, no i tak dalej, i tak dalej. No, opera. Natomiast pytanie, dlaczego dzisiaj akurat takim utworem rozpoczynam, że to audycja będzie o ariach operowych. Nie. Nie. I tu będzie niespodzianka, ponieważ dzisiaj, nie wiem jak Państwo na to zareagują, chciałem zrobić audycję o tenisie. O tenisie, ponieważ okazało się, że po pierwsze trwa turniej US Open i najlepsi polscy tenisiści tam startują, a poza tym jest sporo filmów o tenisie, a przy tym wspaniała muzyka im towarzysząca. I tak się zająłem tym tematem, no i tak mi się ułożyła dzisiejsza audycja. Skąd aria O mio babino caro? No bo właśnie w jednym z najsłynniejszych filmów o tenisie, w filmie Woody'ego Allena Wszystko gra, tak to było po polsku, Match Point chyba to było po angielsku, z 2005 roku. Występują, jako muzyka towarzysząca, występują wyłącznie arie operowe, głównie w wykonaniu Enrico Caruso. To jest taki tenor włoski, przedwojenny, bardzo, bardzo, bardzo sławny. Ale też inne i między innymi ta aria w wykonaniu Marii Callas też tam występuje. Wszystko gra jest świetnym filmem. Myślę, że to już chyba większość z Państwa widziała ten film, szczególnie miłośnicy Woody'ego Allena, ale a jeżeli ktoś nie widział, to koniecznie musi zobaczyć, bo to nie jest komedia. Co dla Woody'ego Allena to trochę jest dziwne. No ale to nie jest komedia, to w ogóle nie jest komedia. Natomiast to jest bardzo dobry scenariusz i trzyma w napięciu. Mówi się, że to Woody Allen flirtuje z Dostojewskim. No tak, tak, trochę tak. W rolach głównych wystąpił Jonathan Rhys Meyers i Scarlett Johansson. Chodzi o to, że Chris

Kuleczka ląduje na taśmie i na niej tak tańczy, tańczy, tańczy i nie wiadomo, na którą stronę spadnie. No i od tego, na którą stronę spadnie, zależy czyjeś życie czasami. No, albo zwycięstwo w meczu. Polacy trochę zawiedli, bo kiedy przygotowywałem plan dzisiejszej audycji, to jeszcze i Magda Linet, i Magda Fręch, i Kamil Majchrzak mieli grać. Tam były opóźnienia, bo padał deszcz. A dzisiaj, teraz już wiem, że niestety wszyscy przegrali. Została nam tylko, nawet Hubert Hurkacz po wspaniałym meczu z Sheltonem, wspaniałym, po prostu wspaniałym, niestety też przegrał. No i została nam tylko Iga Świątek, która będzie grała dzisiaj w polskiego czasu o 17:00, także po audycji. Trzymajmy kciuki, bo tylko Iga nam została. No to wracamy do tenisa i tak jak zapowiedziałem, Enrico Caruso teraz zaśpiewa arię z filmu Wszystko gra.

Nagranie dosyć wiekowe, ale głos Enrico Caruso przepiękny. No to kolejny film o tenisie. Challengers z 2024 roku, świeżutki, w reżyserii Luca Guadagnino. A w rolach głównych wystąpili Zendaya, wielka, wielka gwiazda. W tej chwili już nie mogę się doczekać na Dune 3.

Teraz Zendaya będzie grała. I Josh O'Connor. Historia jest taka, pamiętacie Państwo Luca Guadagnino? Często prezentowałem tutaj muzykę z jego filmu Tamte dni, tamte noce, ale też znakomity taki wizjoner. W tym filmie Zendaya w roli takiej tenisistki, która właściwie skończyła karierę i została trenerką i postanawia jej męża, który też jest mistrzem tenisa, który tam ma kryzys, jak to w takich sportach bywa, i postanawia mu pomóc wrócić na szczyt. No, tylko że przy tych przygotowaniach pojawia się niespodzianka, bo przeciwnikiem jej męża okazuje się jej były facet, który też jest takim no, przebrzmiałą gwiazdą tenisa, którego gra Josh O'Connor, pamiętacie Państwo, z filmu, z serialu The Crown. I znaczy ten mąż, a potem no i zderzają się, no i tu jest problem, kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, napięcie sięga zenitu, a Zendaya musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej, jeżeli, no, który z nich wygra. No i o tym jest ten film. Bardzo podobno ciekawy. Ja nie widziałem go, ale mam go na liście. Koniecznie chcę zobaczyć, bo uwielbiam oglądać tenis. Tak wracam ciągle do tego meczu wczorajszego Huberta Hurkacza. Jak to w tym tenisie, tak niewiele, jak w filmie Woody'ego Allena, jak niewiele wystarczy, żeby wygrać albo przegrać. No, wspaniała dyscyplina. Muzykę do filmu Challengers napisał Trent Reznor i Atticus Ross. Posłuchajmy.

No troszkę to się różniło od tej klasyki, której słuchaliśmy wcześniej, ale taka to będzie dzisiaj audycja. Klasyka będzie się mieszała z różną bardzo muzyką, a tym tematem przewodnim będzie tenis. Pani Anna Lasek napisała, że do mnie, bardzo dziękuję pani Aniu, że Gianni Schicchi, nie Schicchi, tylko Schicchi, to część tryptyku Pucciniego i wykonywana jest ta opera wespół z innym tytułem. Faktycznie nie jest często grana, również ze względu na stopień trudności. Ja też panią bardzo serdecznie pozdrawiam. Sprawdziłem oczywiście, co to za tryptyk i to są trzy jednoaktówki, takie operowe. Płaszcz, siostra Angelika i Gianni Schicchi. A premiera miała miejsce 14 grudnia 1918 roku w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Bardzo dziękuję. No i kolejny film o tenisie. King Richard. Polski tytuł był King Richard, zwycięska rodzina. Po angielsku tylko King Richard, bo w Ameryce wiadomo, King Richard był tylko jeden, czyli ojciec słynnych tenisistek Sereny i Venus Williams. I o tym bardzo dobry się okazało, można nakręcić film. Tyle, że to właściwie nie jest film o siostrach Williams, tylko właśnie o ich ojcu, którego fantastycznie zagrał Will Smith. Tak fantastycznie, że dostał za tę rolę Oscara. No i te siostry grały Demi Singleton, Serenę i Saviva Sydney zagrała Venus Williams. Ten Richard Williams, jak to często bywa w takich historiach, że od zera do milionera, nie miał w życiu łatwo. Dorastał w świecie, w którym czarny kolor skóry oznaczał z założenia bycia kimś gorszym. Właściwie niezależnie od tego, co tam się umie. Więc to trudne życie wyciosało w nim taki charakter, który czasami można było nazwać despotycznym, ale jednak był skuteczny i te jego córki wyrosły na wielkie, wielkie gwiazdy tenisa, aż tak wielkie jak Serena Williams, która w ogóle dokonała rewolucji. Jest niemalże boginią tenisa, już nie gra, chociaż gra czasami, ale już chyba nie powinna. Taki to jest sport, że w pewnym momencie trzeba się wycofać. Będzie jeszcze tutaj o tym mowa, bo będzie i o Rogerze Federerze i o Nadalu. Nie będę uprzedzał. Muzykę do tego filmu King Richard napisał Chris Bowers. Wspaniały kompozytor, Kolor Purpury, Spielberga, Dziki Robot. Dostał Oscara niestety nie za film pełnometrażowy, za muzykę do filmu pełnometrażowego, tylko krótkometrażowego. Taki film znalazłem, Ostatni warsztat. I to stosunkowo niedawno, w 2023 roku. To posłuchajmy z muzyki z filmu King Richard, a potem będzie jeszcze jedna, ale to już będzie niespodzianka.

No właśnie, no, taka będzie różna dzisiaj muzyka, bardzo, bardzo różna. I żeby była jeszcze bardziej różna, to teraz ta obiecana niespodzianka, ponieważ piosenkę do tego filmu nagrała wielka, wspaniała Beyoncé i miała nawet nominację do Oscara za ten utwór. Prawdę mówiąc, nie pamiętam, czy go dostała, ale zaraz sprawdzę. A na razie posłuchajmy. Wspaniała piosenka, świetnie zaśpiewana.

No tak, no Beyoncé. Można lubić, można nie lubić, ale mistrzostwa odmówić się nie da. To teraz będzie znowu coś innego, zupełnie coś innego, chociaż cały czas jesteśmy w temacie tenisa. Znalazłem taki film z 2017 roku, Borg McEnroe. I tytuł polski, Między odwagą i szaleństwem. Po angielsku było tylko Borg McEnroe i to już wszystko wyjaśniało, no ale w Polsce to tam czasem trzeba dodać. No trudno. Reżyserował Janusz Metz, a w rolach głównych wystąpił Sverrir Gudnason, który zagrał Bjørna Borga, i Shia LaBeouf, który zagrał McEnroe'a, Johna McEnroe'a. W tym filmie wystąpił jeszcze Stellan Skarsgård, bo to taki film europejski, zrobiony właściwie przez Czechów, Szwedów i ktoś tam jeszcze, cztery państwa, ale nie było tam Stanów Zjednoczonych w produkcji. Bardzo ciekawy film, bardzo oglądałem go. To jest historia takiego wielkiego meczu, zderzenia dwóch wielkich, wielkich mistrzów tenisa, czyli Bjørna Borga i Johna McEnroe'a w 1980 roku na Wimbledonie. I no, cały świat wstrzymał oddech, bo rozpoczyna się finałowy mecz. Bjørn Borg, wtedy najlepszy tenisista na świecie, będzie po raz piąty bronił tytułu mistrza, a przeciwko niemu chłodny, opanowany i, no, co tu dużo gadać, skuteczny, znaczy ten Bjørn Borg, taki właściwie zimny Szwed, ulubieniec. Nikt nie wie o dramacie, który się rozgrywa poza kortem, bo niespełna tam 24-letni tenisista jest fizycznym i psychicznym wrakiem, wyniszczonym przez mordercze treningi, które po prostu rujnują wszystko, łącznie z życiem prywatnym. A przeciwnik, no to właśnie, John McEnroe, jeżeli państwo, część z państwa pamięta pewnie Johna McEnroe, no to taki wariat trochę na korcie. 20-letni wówczas, porywczy, wybuchowy, awanturujący się.

Art of Tennis. Jak ten kompozytor potrafi się wczuć w ten rytm odbijanej piłki. Piękne. Bardzo dziękuję za Państwa maile. To jest wielka frajda, kiedy można czytać te wiadomości od Państwa, bo to jak się tak siedzi w studiu i tak gada do tego mikrofonu, coś zapowiada, słucha tej muzyki, to tak nie do końca człowiek jest pewnym, czy to do kogoś dociera. Bo jak jestem w teatrze, no to wiem, jest widz na scenie, no i na tej widowni i ja wiem, że gram dla kogoś. A w radiu to tak nie do końca wiadomo. A jak Państwo piszecie, no to właśnie ja już wiem na pewno. Pan Mateusz napisał, że melduje, że jest i że słucha i chociaż dzisiaj bardziej w tle, bo niestety kazali pracować. No niestety moja audycja jest tak od 14 do 16, więc no w czasie pracy, no co zrobić. Pan Krzysztof napisał, że może to nie jest wybór oczywisty, ale w filmie Killerów dwóch tytułowy Jurek Killer gra w tenisa z prezydentem RP. No nie planowałem, ale może dlatego, że nie wiedziałem, że tam akurat Killerów dwóch widziałem 100 lat temu, więc nie pamiętałem, że tam był wątek tenisowy. Jeżeli coś zostanie nam czasu, to może coś z mistrzem Grzegorzem Muranowiczem znajdziemy dla pana. Ścieżka dźwiękowa elektrycznych gitar. No zobaczymy. Pan Mateusz, Krzysztof też żałuje, że w serialu Miodowe lata nie pojawił się wątek tenisowy, ale sportowych było. W bilard na przykład graliśmy, w golfa. Pani Bożena pisze, że kocha tenis razem z córką Kasią. Pozdrawiam też z Białegostoku. Byłem niedawno w teatrze w Białymstoku, grałem. Bardzo było wspaniale. I jeszcze mam list od pana. Po szwedzku wymawia się Bori. Borg, tak? Borg, Bori. No dobrze, no to, ale ja już nie będę się sobie łamał, bo u nas jest

Björn Borg i już. Szwedzkie nazwiska właśnie Björn Borg to Björn Borg, a Skarsgård to Skarsgård. No, dobrze, panie Bartku. Pan Bartek ze Szwecji napisał. Björn Borg. No, ale nie. Borg i koniec. A Skarsgård, no to Skarsgård. Nie. Jesteśmy w Polsce, będziemy mówić po polsku. Dobrze, ale dziękuję, że państwo zwracacie na to uwagę. To bardzo ciekawe. No to jeszcze jeden utwór z filmu Borg, Björn McEnroe. Po McEnroe, mam nadzieję, dobrze wymawiam. McEnroe. I utwór pod tytułem Semifinal.

No i taka to właśnie muzyka z filmu Boy McEnroe. No i kolejny film o tenisie, Wimbledon z 2004 roku w reżyserii Richarda Loncraina, a w rolach głównych wystąpili Kirsten Dunst i Paul Bettany. Opowiada historię dwojga tenisistów. Ten facet, no to jest taki starszy, doświadczony, którego gra Paul Bettany, oraz młodej, utalentowanej tenisistki, którą gra Kirsten Dunst. I ta relacja jest dosyć niestabilna, no bo tam media przeszkadzają i tak dalej, i tak dalej. No oprócz tego ten związek nie jest akceptowany, bo to nie jest tylko trener i tenisistka, to jest też związek mężczyzny i kobiety. I nie jest akceptowany przez jej ojca, którego gra Sam Neill. No i nie chcę opowiadać całego filmu, bo to, a nie wiem, czy teraz można go gdzieś obejrzeć, ale chodzi o to, że ten tenisista to wie, jak sobie radzić ze stresem podczas meczu, ale w życiu to właśnie niekoniecznie. Ta Lizzie musi uwierzyć, że zwycięstwo na korcie to nie jest zawsze wielkie szczęście. Ktoś napisał, że to jest taki romantyczny i absurdalny stereotyp o świecie zawodowego tenisa. Jako miłośnik krótkich spódniczek i zielonych filcowych piłeczek jestem usatysfakcjonowany. Jakich zielonych? Przecież te piłeczki są żółte. No gdzie? Żółte są. Czy państwo też mają wrażenie, że te piłeczki są zielone? Nie, żółte. Muzykę napisał Edward Seymour, ale nie znalazłem muzyki z tego filmu, natomiast mam inny utwór, który spokojnie mógłby być w tym filmie, znaczy nie wiem, może też jest, tego autora pod tytułem Dance in the Rain.

Ale się zrobiła burza z tych szwedzkich nazwisk. Pan Bartek mi napisał jeszcze, że jeszcze raz i że nie chce, żeby brzmiało, że się czepia, ale akurat w biurze miał szwedzkiego klienta, któremu się podobała muzyka, jaką ja puszczam, ale musiał tłumaczyć, co ja mówię. Po szwedzku, rozumiem. I robił wielkie oczy, jak usłyszał wymowę nazwisk. No i pan Bartek mu wytłumaczył, że ma tak samo, kiedy w szwedzkiej telewizji słyszy polskie nazwiska przekręcane w komiczny sposób. No tak, no właśnie, to jest ten problem. Ale jeszcze śmieszniej brzmi wymowa, pan Antoni pisze, że jeszcze śmieszniej brzmi wymowa nazwy Göteborg. No bo jak to? No jest przecież wyraźnie napisane Göteborg, a w Szwecji mówi się Göteborg. Ja miałem ten problem, dlatego że kiedyś dawno temu nagrałem audiobook z genialnej powieści Jonasa Jonassona pod tytułem Stulatek, który wyszedł przez okno i zniknął. Polecam Państwu, jeżeli nie ten mój audiobook, który jest bardzo chwalony, to tę książkę. Powstał film na podstawie tej książki szwedzkiej, ale... No to jest taki rozmach w tej książce, że to nie te pieniądze, proszę Państwa. To musieliby zrobić w Ameryce i to za dużo większą kasę. A polecam Państwu Stulatek, który wyszedł przez okno i zniknął. W mojej interpretacji. No więc tam jest tych Göteborgów cały czas mnóstwo i też był problem, jak to wymawiać. No ale ja uparłem się, że no, to Polacy będą słuchać. Jak będę mówił, że w mieście Göteborg, no to nikt nie będzie wiedział, co to za miasto. Dobrze, zostawmy te szwedzkie tematy i przechodzimy do następnego filmu. To jest film pod tytułem Seven Days in Hell. Nie ma polskiego tłumaczenia, no wiadomo, 7 dni w piekle. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest komedia. I to taka komedia bardzo, bardzo szalona w reżyserii Jake'a Szymańskiego. Na pewno polskie korzenie, ale sprawdzałem, urodził się w Ameryce. I to jest taka historia najdłuższego meczu w historii, który trwa 7 dni i 5 setów, a stawką jest tytuł mistrza Wimbledonu. I no, zmagania tych głównych pretendentów, czyli Aaron Williams, taki malcontent, pesymista, i Charles Paul. Wyłącznie na tenisie sportowiec i spotykają się na tych kortach Wimbledonu. I to jest jakieś szaleństwo. Nie widziałem tego filmu, ale tak mnie zaintrygowało, że właściwie chciałbym go zobaczyć. A zmagania tych pretendentów do tytułu komentują między innymi Jock McEnroe, Serena Williams i Chris Evert. No i teraz przeczytam Państwu komentarze do tego, bo to jest dopiero... energetyzująca, pomysłowo wykonana parodia, pełna bezkompromisowego, balansującego na granicy dobrego smaku humoru. Szkoda tylko, że film nie był dłuższy, ktoś napisał. A teraz ktoś inny napisał, tego filmu nie powinno być. Ktoś inny napisał, głupi niesamowicie, ale czego się nie zrobi, żeby obejrzeć Johna Snowa w tenisowych gadkach. I ktoś inny, oryginalna parodia tenisowego dokumentu z kilkoma zabawnymi scenami, ale przez nadmiar wulgarnego humoru częściej wywołuje zażenowanie niż śmiech. A ktoś jeszcze inny, tak głupie i absurdalne, że aż piękne. No zobaczymy. No, ja ciekaw jestem, gdzie można to zobaczyć. Chętnie bym zobaczył. A muzyka jest dobierana i między innymi śpiewa tam nasz wspaniały Sting i jego największy przebój, jeden z największych, Shape of My Heart. Posłuchajmy.

0: Michał Rusinek o słotach i smutkach.
1: Miast co miesiąc ronić łezki, uroń banknot, ten z sobieskim.
0: Posłowie.
1: Banknot ten jest dość rzadki, dlatego można go zastąpić dwoma Zygmuntami Starymi i jednym Władysławem Jagiełłą. 5 Jagiełłami lub 10 Kazimierzami Wielkimi. Miłośników Bolesława Chrobrego zachęcamy do posłużenia się 25 nominałami z jego podobizną. Wybór jest, jak widać, ogromny.
0: To uczucie drobnego zagubienia zniknie. Po prostu dołącz do grupy naszych patronów.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Zbliża się 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. 40 km na północ od Ustki rosyjski IU-20 leciał bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego, aby wskazał dogodny termin i miejsce, gdzie będzie można go przysłuchać jako świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Nie podał on żadnego argumentu merytoryczno-prawnego, dlaczego tego nie zrobił, mówił poseł Paweł Ślis z Polski 2050.
5: Faktycznie wiemy dlaczego. Po to właśnie, żeby nie było odpowiedniej większości sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy się sprzeciwiają takiemu zarządzaniu Trybunału, jakie prowadzi pan sędzia Święczkowski. Mam podejrzenia graniczące z pewnością, że pan prezydent nie pojawi się na przesłuchaniu, będzie robił wszystko, żeby się na tym przesłuchaniu nie pojawić.
4: Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Karol Nawrocki nie wziąłby udziału w tym przesłuchaniu, mówił w Sejmie Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej.
6: To jest w cudzysłów pierwszy obywatel i to jest obywatel, który powinien świecić przykładem. Jeżeli prokurator chce przesłuchać prezydenta, to po prostu pan prezydent powinien wziąć udział w przesłuchaniu. Zawsze pozostaje kwestia technicznej organizacji takiego przesłuchania. Proszę pamiętać, że historycznie prezydenci byli przesłuchiwani w różnych sprawach. I nie jest to niczym nadzwyczajnym.
4: W tej sprawie dotąd przesłuchano już 40 świadków, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta i pracowników Trybunału Konstytucyjnego. We krwi kierowcy ciężarówki, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa, w którym zginęły 4 osoby, wykryto substancję psychoaktywną, podaje RMF. Badania toksykologiczne wykazały u mężczyzny klefedron, syntetyczny narkotyk. Wraz z nadchodzącą jesienią wraca temat szczepień przeciwko grypie. W ubiegłym sezonie zaszczepiło się ponad 2 200 000 Polaków. To o niemal 30% więcej niż rok wcześniej. Warto zaplanować szczepienie z wyprzedzeniem jeszcze przed sezonem infekcyjnym, mówi epidemiolog profesor Krzysztof Tomasiewicz.
7: Każdego roku sezon infekcyjny zaczyna się o różnej porze. Także nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnej daty, kiedy ten sezon wystartuje. Natomiast najczęściej ten szczyt zachorowań rozpoczyna się pod koniec listopada. Dlatego szczepienia powinny mieć miejsce we wrześniu albo w październiku, tak aby się przygotować niezależnie od tego, czy te poszczególne wirusy pojawią się wcześniej czy później.
4: Coraz łatwiej też o samo szczepienie. Dorośli mogą je przyjąć bezpośrednio w aptece. W Polsce działa już niemal 2,5 tysiąca takich punktów. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
8: Jak najbardziej.
9: Jak najbardziej witam Państwa w kolejnej godzinie mojej audycji, której tematem dzisiaj jest szeroko pojęta muzyka do filmów o tenisie. Trwa US Open, o 17 będzie grała Iga Świątek, a w tej chwili, jeżeli Państwo się jeszcze sportem interesują innym, to polskie siatkarki grają w Mistrzostwach Europy właśnie z Holandią i właśnie ten mecz się zaczyna i proszę mi nie mówić, jaki jest wynik, ponieważ ja ten mecz obejrzę dopiero późnym wieczorem z nagrania i zrobię wszystko, żeby się nie dowiedzieć, jaki był wynik. Wracając do tego koloru piłeczki tenisowej, to pan Tomek napisał, jak, że naprawdę panu się chciało to sprawdzić, że kolor piłeczki tenisowej to fluorescencyjny żółty i to jest RAL1026, a żółty to jest RAL1004, a zielony to jest RAL6026. Czyli to jest ani żółty, ani zielony. Nie wiadomo jaki. No moim zdaniem to jest jednak żółty, tak na oko. Pani Justyna pisze do mnie, że bardzo ciekawa audycja i temat przewodni. Poleca pani film włoski Il Maestro, My Tennis Maestro z 2025 roku, który pani oglądała w ramach przeglądu współczesnych filmów włoskich. No niestety nie znalazłem tego filmu, jakoś mi tak nie wpadł, ale muzykę napisał polski kompozytor Bartosz Szpak. No nie wiem, czy znajdziemy muzykę Bartosza Szpaka z filmu My Tennis Maestro, ale na pewno nasz mistrz Grzegorz się postara. Zobaczymy. Na razie wracamy do naszych baranów, czyli filmów o tenisie, i to jest film dokumentalny, świetny. Widziałem ten film z 2018 roku. Federer kontra Nadal. Trwająca 13 lat rywalizacja pomiędzy, no co tu dużo gadać, ikonami tenisa, Rogerem Federerem i Rafaelem Nadalem. I to są takie fragmenty od samego początku, kiedy oni się tam pierwszy raz zetknęli na korcie i poza kortem, i aż emocje finału Wimbledonu z 2008 roku, który trwał ponad 5 godzin. No wspaniały film, jeżeli się interesujecie państwo tenisem. A nawet jeżeli nie, to jest to po prostu się świetnie ogląda. Muzykę napisał Jeremy Turner, ale jak to przy dokumentach bardzo trudno jest znaleźć taką muzykę, więc poszukałem czegoś innego i znalazłem piosenkę Jeremy'ego Turnera w wykonaniu piosenkarki Matildy, Savez-moi. Bardzo piękna piosenka, posłuchajcie.

No i taka to właśnie dzisiaj będzie muzyka w mojej audycji. Bardzo, bardzo różna. Od Marii Callas po Matildę, a nawet jeszcze inna. Będzie trochę niespodzianek. Kolejny film to, nawiązując do poprzedniego, to Federer Ostatnie 12 dni z 2024 roku. Jak wiadomo, Roger Federer zakończył już swoją karierę i to jest taki film, który pokazuje ostatni rozdział tej kariery tenisowej.

Federera, czyli Rafael Nadal, Novak Djokovic i Andy Murray. O Andy Murrayu też dzisiaj będzie. Będzie. Muzykę napisał Dario Marinelli, ale też oczywiście nie znalazłem muzyki akurat z tego filmu. Natomiast znalazłem, bo to świetny kompozytor, muzykę z innego filmu, Czas mroku. No i to sobie posłuchajmy tej muzyki. Piękna.

czasem roku to ten film z Garym Oldmanem, który gra Winstona Churchilla. Pamiętacie Państwo na pewno. No i to jest kolejna niespodzianka, a może nie jest to niespodzianka, bo przecież wydaje się, że ten film musiał się znaleźć na tej liście w sposób oczywisty. To Jadzia. Nasza Jadzia z 1936 roku w reżyserii Mieczysława Krawicza z tak zwanego Starego Kina. Przypomnę troszeczkę treść, bo to młodzi ludzie to w ogóle pewnie nawet nie wiedzą, że taki film istniał. Jadzia Jędruszewska, którą grała Wanda Zawiszanka, mistrzyni tenisa. Tak my odnosiliśmy sukcesy przed wojną w tenisie. Ale to tylko film. Zawsze gra rakietą firmy Malicz i to jest oczywiście reklama dla tej firmy. Odbiera klientów konkurencyjnej firmy Oksza, która też produkuje rakiety tenisowe. No i młody, przystojny syn właścicielki firmy Oksza, którego gra najsłynniejszy amant polskiego kina przedwojennego, czyli Aleksander Żabczyński, postanawia uwieść Jędruszewską, a i potem namówić, żeby ona jednak reklamowała jego firmę, tę firmę Oksza. I jak tam się pojawia przed

pokojem Jędruszewskiej, to z tego pokoju wychodzi dziewczyna, którą on bierze za tę właśnie słynną tenisistkę, bo on nie wiedział, jak ona wygląda. I zaczyna tam się do niej podwalać, ale tą dziewczyną nie jest Jędruszewska, tylko Jadzia Maliczówna, którą gra Jadwiga Smosarska i która przyniosła po prostu tenisistce nową rakietę. Ale dziewczyna orientuje się, że co ten kombinuje i udaje tę Jędruszewską. No i z tego powodu mnóstwo różnych zabawnych historii, ponieważ on oczywiście udaje też kogoś innego. No taka komedia omyłek. Muzykę napisał Alfred Schreer i jest sporo różnych przebojów z tego filmu, a najsłynniejszy no to oczywiście Jadzia, którą śpiewa Aleksander Żabczyński.

Jadzia. Mam szczególny sentyment do tego imienia, bo moja wnuczka ma na imię Jadzia. Jest najcudowniejszą wnuczką na świecie. No to wracamy do naszego tematu filmów o tenisie i kolejny film polski, tyle że dużo późniejszy, bardzo dużo późniejszy, z 2018 roku, Córka trenera. W reżyserii Łukasza Grzegorzka. W rolach głównych wystąpił Jacek Braciak i Karolina Bruchnicka oraz Agata Buzek. Historia, nie wiem czy streszczać, no ale tak mniej więcej powiem, upalne lato i Jacek Braciak podróżuje po Polsce, znaczy oczywiście nie Jacek Braciak, tylko jak się nazywa ten bohater, Maciej Kornet. Podróżuje po Polsce razem z 17-letnią córką Wiktorią i właśnie od turnieju do turnieju. Ich trasę właśnie wyznaczają zawody w tenisie. Ona jest oczywiście oczkiem w głowie ojca i taką chlubą. I on chciałby, żeby była najlepsza i tak dalej. No i ojciec też jest dla niej całym światem do czasu, gdy dołącza do nich mężczyzna Igor Kowalski, dobrze zapowiadający się zawodnik, którego Maciej Kornet zaczyna trenować. I dzięki niemu Wiktoria otworzy się na nowe doznania, a no, pierwszy papieros, pierwszy kieliszek alkoholu, pierwsza miłość. No i cała trójka wyruszy w długą podróż rozklekotanym vanem, podczas której każdy będzie chciał osiągnąć swój cel. Polecam ten film. Znakomity Jacek Braciak. Znakomity. Ktoś napisał, że to powinno, ten tytuł powinien brzmieć Trener swojej córki, a nie Córka trenera. No ale Jacek Braciak, wiadomo, wspaniały aktor. W filmie pojawiają się piosenki bardzo ciekawego wokalisty, który się nazywa Błażej Król. A i to jedna z nich właśnie. Piosenka pod tytułem Powoli, Błażej Król śpiewa.

Temat piłeczek tenisowych wiecznie żywy. Pan niezrównany, pan Tomek Sikora napisał, że skoro niezupełnie żółty, to jednak żółty, to niezupełnie tenis, to też tenis. Więc film Marty Supreme z 25 roku z Timothée Chalamet, to główny bohater gra w tenisa stołowego. No ale to nie o tym tenisie dzisiaj, panie Tomku. Dzisiaj jest o tenisie, tenisie prawdziwym, a nie tym, jak pan nazywa, pinglem. Więc nie. Bardzo dziękuję panu Adamowi za komplementy. No takie właśnie te utwory nieoklepane, ale też bardzo różne. Tak chciałem tę dzisiejszą audycję inkrustować różnymi bardzo rodzajami muzyki i następna też taka będzie. Znalazłem film Alfreda Hitchcocka pod tytułem Nieznajomi z pociągu. W rolach głównych Farley Granger i Ruth Roman. Jak pierwszy raz słyszę, więc raczej wielkich karier nie zrobili, ale zagrali u Hitchcocka. Historia wybitnego tenisisty, który spotyka w pociągu ekscentrycznego Bruna i ten mężczyzna proponuje mu nietypowy układ, jak to u Hitchcocka. Ten zabije jego żonę, która nie zgadza się na rozwód, a w ramach rewanżu ten pozbędzie się despotycznego ojca, tego Bruna. I no, wiadomo, istnieje niewielka szansa odnalezienia winnego. No to też trochę o tenisie tam jednak jest. Muzykę napisał Dimitri Tomkin i Charles Kitchman. No to fragment muzyki z tego filmu.

No taka to właśnie muzyka hitchcockowska. No ale właśnie taka różnista. Wątek tenisowy znalazłem też w filmie Walka żywiołów z 2005 roku w reżyserii Noah Baumbacha. To taki ten wątek poboczny, no ale jednak. Historia jest taka, że Bernard, którego gra Jeff Daniels, taki snob intelektualny, uważa siebie za wielkiego pisarza. No ale na razie jest tylko nauczycielem uniwersyteckim, a jego żona Joan, którą gra Laura Linney, odkrywa u siebie talent pisarski i no, okazuje się, że odnosi jakieś sukcesy, więc zazdrość rozbija rodzinę i zmusza dwóch synów, Walta, którego gra Jesse Eisenberg, i Franka, którego gra Owen Klein, do opowiedzenia się po jednej ze stron. No i tak właśnie jak to w takich sytuacjach rodzinnych niestety się odbywa, że jeden zostaje przy mamie, drugi przy ojcu. No i Joan, czyli Laura Linney, zaczyna widywać się z trenerem tenisa swego młodszego syna. Tego trenera tenisa gra William Baldwin. A Bernard romansuje z taką studentką, którą też interesuje się jego starszy syn. No takie tam właśnie intrygi. Muzyka jest różna bardzo i jednym z utworów z tego filmu to jest wspaniały Hey You zespołu Pink Floyd.

Jak to warto przy okazji tenisa sobie przypomnieć takie wspaniałe utwory. No i kolejny film. To jest dokument w reżyserii Jasona Kona pod tytułem W tenisie Love znaczy zero z 2017 roku. Dokument opowiadający o takim ekscentrycznej, niezwykle postaci światowego tenisa, Niku Balotellim, który stworzył szkołę tenisową dla dzieci, ale w umowie zagwarantował sobie zyski z przyszłych sukcesów swoich podopiecznych. I no, to jest potwór, ten Balotelli. Ten film go dosyć nieźle obnaża. Treningi od 6 rano do 9 wieczorem. Typ narcyza. Nawet nie pamięta imion swoich żon, których miał wiele. Zdaje się 8. I swoich dzieci też nie pamięta. O posiadanych dziełach sztuki mówi tam, o posiadanych tych dziełach sztuki jako, mówi o nich jako, znaczy o swoich tenisistach, wychowankach mówi jako dzieła sztuki, na przykład mój Agassi, albo tam moja Serena Williams, czy No, człowiek z jednej strony okropny, no ale z drugiej strony skuteczny. I tam są i fragmenty meczów, i komentarze tego Balotelliego. Czasami bardzo to jest zabawne, a czasami przerażające, do czego ten taki trening może doprowadzić. Muzykę napisał Jonathan Seydoff. Posłuchajmy.

Grzegorz mi tu podpowiada, że muszę się streszczać, bo już mało czasu zostało, a tu jeszcze kilka utworów do prezentacji. To szybciutko. Mówiłem, że wspomnę o Andy Murrayu i to jest film też dokumentalny pod tytułem Walka o powrót z 2017 roku, opowiadający o walce Andy'ego Murraya z kontuzją w latach 2017-2019. I w tych najcięższych chwilach na salach operacyjnych i w zaciszu domu no, jesteśmy obecni. Przy tym dokument pozwala zrozumieć, dlaczego najlepszy sportowiec w historii Wielkiej Brytanii postanowił przejść przez tak niewyobrażalny wysiłek, by wrócić do sportu, który kocha. Piękny, wzruszający film. Muzykę napisał Joseph Alexander. Z tego filmu akurat no, nie znalazłem nic, ale znalazłem fajny utwór tego autora, The Dancer. Chyba pasuje.

No i kolejny dokument, tym razem o wybitnym amerykańskim tenisiście Arturze Ashu. To niezwykły człowiek, który wygrywał Wimbledon, US Open, Australian Open i był też pierwszym czarnym reprezentantem amerykańskiej drużyny w Pucharze Davisa. Poza kortem toczył taką prywatną wojnę o wolność dla wszystkich, równouprawnienie, szacunek dla odrębności. Był homoseksualistą, a czynił to w czasach, w których każde tego rodzaju działanie świadczyło o niebywałej odwadze. I to jest o nim właśnie film. Pasuje do dzisiejszej audycji również dlatego, że jeden ze stadionów na Flushing Meadows w Nowym Jorku nosi imię Artura Asha. Zmarł przedwczesną śmiercią na AIDS w wieku zaledwie 49 lat. Muzyki nie znalazłem, ale napisał ją Jonik Bontemps. I znalazłem, że pisał też muzykę do filmów o transportersach. I myślę, że walka Artura Asha i Transformers to jest chyba dobra muzyka do tego tematu.

No i ostatni z filmów o tenisie, oczywiście jest ich dużo więcej, ale to mój wybór. I to właściwie nie jest film, tylko serial, bardzo ciekawy. Serial pod tytułem Breakpoint z 2023 roku, serial dokumentalny, w którym gwiazdy tenisa opowiadają o swoich zmaganiach i wyczerpujących turniejach wielkoszlemowych i innych organizowanych na całym świecie zawodach, a także o ich życiu na korcie i poza tym kortem. Tych sportowców łączy wspólne marzenie chwycić w ręce puchar i zostać numerem jeden. I między innymi tym numerem jeden tam jest nasza Iga Świątek. Ponieważ część legend zbliża się do kresu swojej kariery, to nowe pokolenie dostaje szansę, aby zabłysnąć w świecie reflektorów. Polecam Państwu ten serial. Jest naprawdę znakomity, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. I muzykę z tego filmu napisał Edmund Butt, ale no też nie znalazłem. Natomiast znalazłem, że Edmund Butt napisał muzykę do znakomitego serialu o parku Yellowstone. I ta muzyka jest przepiękna. Posłuchajmy.

I taką piękną muzyką kończę dzisiejszą audycję o tenisie. O 17 gra Iga Świątek i mam nadzieję, że nie tylko wygra dzisiejszy mecz, ale w ogóle cały US Open. Bardzo bym tego chciał. Niestety wszyscy inni przegrali, więc dlatego na zakończenie przebój z filmu Jadzia, który w tym wypadku śpiewa Eugeniusz Bodo. Ja już nie płaczę, ja tylko śmieję się. Do zobaczenia, będę następną edycję 1 października już po premierze balu w Operze w Teatrze Polonia 25 września. Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia.

0: W weekend u nas nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Ślezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Dojdzie do przesłuchania Karola Nawrockiego w ramach śledztwa dotyczącego niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O terminie jeszcze za wcześnie, żeby mówić.
4: Ja jestem obywatelem jak każdy inny. Myślę, drodzy Państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
3: Prokurator zwrócił się do Nawrockiego, aby wskazał dogodny termin i miejsce, gdzie będzie można go przesłuchać jako świadka. Jak mówiła w TVN24 Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, to postępowanie obejmuje swoim zakresem dwa zachowania, które można określić jako potencjalne przestępstwo.
5: Jest to ułatwianie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienie obowiązków, czym to zachowanie powodowało szkodę nie tylko w prywatnych interesach tych sędziów, ale też szkodę w interesie publicznym, ponieważ zakłóca to prawidłowe funkcjonowanie władzy orzeczniczej, ale również drugi czyn jest to niedopełnienie obowiązków przez osoby wykonujące obowiązki służbowe w Trybunale Konstytucyjnym, a także złośliwe i uporczywe naruszanie praw pracowniczych właśnie tych sędziów poprzez niewskazanie im miejsca do wykonywania obowiązków, niewypłacania wynagrodzenia, w istocie uniemożliwienie im orzekania.
3: W tej sprawie dotąd przesłuchano już 40 świadków, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta i pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Od 10 września do 9 grudnia zostanie wprowadzone ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski do wysokości około 3 km, podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Rozwiązanie ma zwiększyć swobodę działania systemu obrony powietrznej w związku z trwającym konfliktem w Ukrainie. Nie oznacza to jednak zamknięcia przestrzeni powietrznej dla samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach. Najdalej idące ograniczenia będą obowiązywać w godzinach nocnych, czyli od zachodu do wschodu słońca. W tym czasie wprowadzony zostanie całkowity zakaz wykonywania lotów. Kierowców czekają kolejne podwyżki cen paliw. Po zakończeniu programu ceny paliw niżej, po powrocie 23% VAT-u, benzyna 95 i diesel wyraźnie podrożały. Analitycy ePetrol.pl ostrzegają, że w najbliższych dniach ceny mogą wzrosnąć jeszcze o kilkadziesiąt groszy za litr. Jak tłumaczy Grzegorz Maziak, wpływają na to rosnące ceny ropy i paliw gotowych, m.in. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
6: Dla kierowców nawet bardziej niepokojące to jest nawet szybszy niż wzrost cen samej ropy, wzrost notowań paliw gotowych. Na świecie brakuje dostępnych mocy rafineryjnych i w tej sytuacji nawet nie sam surowiec, ale właśnie produkt przerobu, czyli benzyna i olej napędowy są problemem, drożeją szybko i w najbliższych dniach zobaczymy efekty na stacjach tych zmian, które notujemy od początku tygodnia.
3: Wyjątkiem jest autogaz. Jego ceny od dłuższego czasu spadają. Litr LPG kosztuje teraz średnio 2 zł i 89 groszy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: Bardzo serdecznie wszystkim mówimy dzień dobry, mówimy zapraszamy i bardzo proszę, mówimy też jak się nazywamy.
1: Nowy Świat po południu.
7: tak nazywamy się zbiorczo, grupowo, ale właściwie to nazywamy się Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki. A o tym, kto za co dziś odpowiada w programie do 19, choć co do niektórych mogą mieć Państwo pewne podejrzenia, opowiem już za 2-3 minuty. Dry Cleaning.

0: is in my work.
1: Cruise Ship Designer. 7 minut po 16. Odpowiadam między innymi, to ja akurat odpowiadam na Państwa odpowiedzi, odpowiadając za komunikację ze słuchaczkami i słuchaczami popołudnie@panowieświat.online w grupie osób patronujących. Też jestem, jak to mówią, mam oko na Państwa. Proszę się skomunikować, reagować na komunikację innych. Proszę facebookowo być z nami blisko. A o czym porozmawiamy? Na początek redaktor naczelna Radia Nowy Świat Magda Jeta, która już za kilka minut odwiedzi studio, aby opowiedzieć o naszych przeprowadzkowych planach, także tych zrealizowanych. Porozmawiamy o tym, co jest już spakowane, a co właśnie w tej chwili chowamy do pudeł, pudełek i kartoników. A po 16.30 Klaudiusz Slezak opowie o zaproszeniu prezydenta na przesłuchanie.
2: Jeżeli jest toczone postępowanie karne, to każdy ma obowiązek, każdy, kto zostanie wezwany, ma obowiązek złożyć zeznania. To jest obowiązek świadka.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni.
1: Jeśli słuchają państwo Radia Nowy Świat uważnie, to wiedzą państwo przesłuchania, w jakiej sprawie owo zaproszenie dotyczy, a jeśli nie, to jeszcze przed 17 Klaudiusz Slezak wszystko wyjaśni. A w drugiej godzinie nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy działają czy nie?
4: Są to kontrole wynikające z skarg interwencji osób fizycznych, które nie są zadowolone czy oceniają, że ich umowy cywilnoprawne mają jednak charakter umowy o pracę.
5: PIP mówi wprost, że on tutaj nie będzie za bardzo kierował się wolą stron, czy nie będzie kierował się optymalizacjami podatkowymi, no tylko będzie badał, czy praca wykonywana jest w miejscu ustalonym przez pracodawcę, w czasie ustalonym przez pracodawcę, czy ktoś faktycznie wykonuje polecenia służbowe.
1: Kacper Badura zebrał w swojej relacji wszystko, co najważniejsze w tej sprawie, a po 17.30 porozmawiamy o tym, jak pracują osoby świadczące różne usługi za pośrednictwem aplikacji. Anna Rokicińska zaprosiła Katarzynę Dudę, autorkę książki Uberyzacja. Czy najniższe stawki oraz fatalne warunki pracy w wielu branżach to rezultat pogoni za najniższą ceną świadczonych usług? A na koniec, po 18.00, ograniczenia w cyfrowych płatnościach. Operator płatniczej aplikacji Blik wprowadził mechanizmy uniemożliwiające płacenie za nielegalny hazard w internecie.
6: W całej branży hazardowej, biorąc pod uwagę analizę raportów finansowych dużych nielegalnych operatorów i badanie trafiku internetowego, wskazują, że dobrze ponad 50% jest nadal w szarej strefie.
1: Czy właśnie spełniły się przepowiednie tych, którzy w cyfrowych płatnościach widzą narzędzie kontroli obywateli? Olga Bobienko i jej relacja po 18, a po 18.30 naszym gościem będzie Paweł Cymcyk, prezes Związku Maklerów i Doradców. Jak ograniczać finansowanie nielegalnego hazardu oraz innych aktywności w szarej strefie, nie ograniczając naszej wolności. 224 280 280 telefon do radia, bo to jest radio słuchające. Wiktoria Wichrowska dziś jest osobą dyżurującą.

0: Tytuł nagrania Cool Buzz, 13 minut po godzinie 16. Państwo wiedzą, że czasem trzeba zrobić w życiu coś inaczej. Czasem trzeba trochę poprzestawiać. Jeśli nie można wprowadzić w życie poważnych zmian, to można chociażby zamienić miejsce głosów w rozkładzie radiowym, rozkładzie jazdy popołudniowym. Dlatego redaktor naczelna pojawia się o tej porze.
1: Dzień dobry, ale to za chwilę wypowiedziałeś bardzo. Nie wiem, czy nadążyłam.
0: Chciałbym,
1: ale rozumiem, że teraz ja jestem.
0: Że teraz pani tu jest, pani redaktor, tak. A Klaudiusz Slezak będzie po 16.30.
1: Rozumiem, więc Klaudiusz będzie pełen energii i werwy, mam nadzieję, bo się szykuje do rajdu, a ja wręcz przeciwnie.
0: O, dlaczego?
1: Ponieważ jestem po dzisiejszym porannym wystąpieniu lekko załamana i w ogóle sfrustrowana. Nie powinnam mówić o swoim stanie umysłu, ale doszłam do wniosku, że co? Dlaczego nie mogę? No więc powiem. I teraz powiem, o co chodzi. Najpierw opowiem to, co mówiłam w poranku, czyli to, że mamy tu straszny bałagan.
0: Mamy.
1: Już pomijam to, że się ściąga ten ekofon, który jakoś pyli. Koledzy chodzą w maskach.
0: Tak.
1: Niektórzy nie mogą chodzić w maskach, więc ledwo dyszą, ponieważ tam jest jakieś włókno szklane, które jak się zdejmuje, to coś robi. Robi jakieś krzywdy, czy kaleczy palce. Trzeba w rękawiczkach, a poza tym kaleczy nos i tak dalej. Więc jest tu taki pył, co się czuje, jak się idzie korytarzem. Paczka na paczce, wszystko stoi.
0: To prawda.
1: No, bałagan jest nieprawdopodobny, ale no, powoli się zwijamy.
0: Chociaż to jest rozwój
1: tak, bo w tej
0: radia.
1: Chwili, tak, bo w tej chwili zlikwidowaliśmy już Studio B. Ja rano tłumaczyłam, nie wiem czy to powtarzać, dlaczego mamy 3 studia i do czego one służą, bo mamy Studio A, B i C.
0: Mm-hmm.
1: Może powiem w skrócie, że A to jest to emisyjne, w którym teraz siedzimy i nadajemy program. B to jest nagraniowe. Jak trzeba nagrać jakiś wywiad, jakąś rozmowę, czy nawet ktoś chce nagrać tak zwaną puszkę, czyli audycję, bo musi wyjechać, bo ma urlop, a chce zostawić swoją audycję.
0: Mm-hmm.
1: To robi w to Studio B. I jeszcze Studio B służy do tego, że jak w A jest konserwacja, a nieraz to trzeba robić, to się emisję przenosi do Studia B. Czyli Studio B powinno być równowartościowe do Studia B.
0: I to ja mówiłem za wiele?
1: Porządne. A teraz jest Studio C. A Studio C to jest studio robocze. Dla
0: tak
1: głównie reporterów, dla robienia, jak to mówią w żargonie radiowym, paszczodźwięków.
0: Tak.
1: No i właśnie to jest tak, że jest nagrana jakaś osoba, potem dziennikarz podprowadza, nagrana druga osoba i ta nagrana osoba, czyli tak zwana setka, to jest dźwięk, a to, co mówi redaktor, to jest paszcza. Więc powstaje paszczodźwięk. No i to było Studio C, a właśnie powiedziałam, że A, B już zlikwidowaliśmy, widzisz, już
0: tak.
1: Sama nawet nie wiem, ale w A siedzimy.
0: Tak.
1: Jeszcze ciągle jest
0: tak.
1: I ono
0: B
1: będzie do ostatniej chwili. Potem
0: dzisiaj
1: ktoś pytał, czy będzie przerwa w nadawaniu. Nie, nie będzie, bo występuje takie zjawisko jak krosowanie tych różnych miejsc i tak dalej. I tak się skrosujemy z Mińską, że tu ktoś powie bye bye, a tam powie dzień dobry. I wszystko będzie dobrze i mamy nadzieję, że bez zakłóceń i bez żadnych przerw się to odbędzie.
0: Liczymy na Państwa obecność w tym
1: magicznym momencie.
0: Więc
1: właśnie my się pakujemy,
0: momencie.
1: Redaktorzy pakują tak. Swoje rzeczy, książki i tak dalej. Myśmy tu już rozmontowali całe oświetlenie, koncert holu, zlikwidowaliśmy książki. Znaczy spakowaliśmy te z tych naszych regałów. No i że rzeczy się dzieją.

0: Ja tu powiedziałam rano, że mam dwie wiadomości, dobrą i złą. I rzeczywiście dobra jest taka, że już przyszła konsoleta z Ameryki, przyjechała, jest piękna.
1: Piękna.
0: Nie pozwalają dotykać panowie z techniki, bo chciałam, powiedzieli.
1: Ale co, leją?
0: Zaraz paluchami.
1: Leją po łapach?
0: Tak, nie pozwolili, ale powiedzieli, że jest doskonała. No jak mówię, błyszczy. Jest taka, no może nie bajerancka, ale piękna. Dla mnie bardzo piękna i że jest doskonała, to znaczy, że zrobiliśmy dobry zakup. I to będzie w studiu A na Mińskiej. Właśnie ta konsoleta. Jedna przejdzie tu, to już nie będę zawijać. Ale jest też zła wiadomość. Otóż, że jednak 1 października nie zaczniemy nadawać z Mińskiej, bo to się trochę obsunie. Może dwa tygodnie. Nie chcę podawać terminu takiego sztywnego, dlatego że wiem, jak to jest z remontami. Nagle się okazuje, że zabrakło łopaty, wapna czy czegoś i że się przesunie znowu 3 dni. Myślałam, że się to uda, bo jak właśnie też mówiłam to rano, jak ja mówię, że tak ma być i tak coś tu planujemy, że audycja jest o 16:00, przychodzi Michał Porycki, to przychodzi o 16:00. Nie ma tak, że on powie, jednak mi tam się coś po drodze, przyjdę 16:18. No nie.
1: Tak nie było nigdy.
0: No i dlatego też tym tropem myśląc, uważałam, że 1 października, jak to już zapowiemy, to się tak musi stać. No ale tak się nie stanie. I to jest właśnie taka no, smutna wiadomość, że to się przeciąga. Nawet nie dlatego, bo to nie robi dla słuchacza specjalnej różnicy, skąd my nadajemy, ale dla nas to jest ogromna różnica, bo w tym bałaganie, w tym kurzu, w tym wszystkim musimy tu pracować. Tam też będzie na razie rozgardiasz, zanim to uporządkujemy. Więc to jest dla nas ciężki czas. Ale w tym ciężkim czasie, tak, zdarzają się też miłe akcenty i takim akcentem miłym jest Tour de Slezak, który ty, Michale, jesteś zaangażowany, bo ty jedziesz, prowadzisz stamtąd audycję,
1: tak.
0: Masz rower ładny i, no i po prostu jesteś aktywnym uczestnikiem tego rajdu i wiesz już na pewno, że rajd kończy się w Łodzi. Zaczyna się w Łodzi i kończy się w Łodzi, bo jedziecie bodajże do Sulejowa.
1: Tak, tak, tak.
0: I to wracamy, tam się mościcie w jakimś hotelu, czy w jakimś domu innym.
1: Ośrodku, tak.
0: No i wracacie do Łodzi. Tak. I tu w Łodzi będzie ekstra wydarzenie. Trochę złamaliśmy niedzielną ramówkę, bo o godzinie 17 z pasażu Schillera będziemy nadawać specjalne wydanie koncertu życzeń, które poprowadzą panowie Manowie, czyli Wojciech i Marcin. No ale w związku z tym z 11 spadnie Maniak, no bo nie może być jedna i dwie audycje tak niedaleko w ciągu jednego dnia. To się tak po prostu nie robi. No i audycję za Maniaka prowadzi Mateusz Andruszkiewicz ze swoim hip-hopem, który z kolei spadnie z godziny 18, bo tam trzeba zrobić miejsce na koncert życzeń, ale również spadnie dalej niż północ, ale również wieczorem Bigos za Marcina poprowadzi Kuba Ferlin. Więc właśnie tak powiedziałam, że ludzie nieraz sobie nie zdają sprawy, że ruszenie jednej godziny rozwala no, całe domino. Tu jeszcze malutko się rozwaliło, ale bywa tak, że to po prostu jeszcze dotyka inne dni i się po prostu wszystko przewraca i trudno nad tym zapanować. Natomiast na pewno zapanujemy nad pasażem Schillera i to będzie w najbliższą niedzielę. Ale ja też tam przyjadę, bo tak. Ja będę, nie wiem, czy ty w jakimś konkursie startujesz tam rowerowym, bo jakieś medale podobno będę rozdawała.
1: Jeśli na przykład
0: A to każdy dostanie, nie ten, kto wygra? A wy coś wygrywacie tam? Nie.
1: No medal chyba. Pierwsza osoba dostaje medal. Tylko zacząłem sobie zadawać pytanie teraz, to po co jedzie ta cała reszta?
0: No właśnie. Ja nie wiem, ile ja tych medali mam rozdać i ja będę starała się udźwignąć wszystkie.
1: A czy pani redaktor odróżni uczestnika Tour de Slezak od na przykład przypadkowego...
0: Ale przecież mi to wszystko Klaudiusz powie.
1: A, Klaudiusz
0: mamy dobry kontakt, on mi wszystko wyjaśni.
1: Tylko proszę uważać...
0: Przecież musimy je przygotować do tego.
1: Tak, proszę uważać, bo ten pasaż wczoraj okazało się, to jest aleja tak naprawdę. Bo pasaż mówimy, pasaż tak się nazywa, a na murach jest napisane aleja.
0: Czyli na ulicy będziemy... Ale mamy namiot.
1: Mamy
0: namiot. Zaprodukowaliśmy namiot. W namiocie będą panowie Manowie, ale nie tylko, bo chyba będzie jeszcze Marysia Zamachowska, jeżeli wyzdrowieje, bo na razie jest przeziębiona, ale na razie się wybiera. No więc stamtąd będziemy nadawać koncert życzeń. No i teraz właśnie powiedziałam, że takie miałam mieszane uczucia i przyszłam i nawet myślałam, że jakiegoś focha strzelę, bo nie dość, że po moim porannym komunikacie, że bardzo Państwa proszę o sprawdzenie subskrypcji i pilnowanie tego, żeby ten stan wpłat trzymał się na jednakowym poziomie, to nie dość, że on się niewiele podniósł, to jeszcze dostałam maile, że po co ja przychodzę, że jestem beznadziejna i ględzę bez sensu i po co, kiedy ludzie, którzy chcą, to i tak zapłacą. Ja wiem o tym, że tak jest, ale nie do końca się mogę z tym zgodzić, dlatego że są tacy, którym trzeba przypominać. Ja nawet osobiście znam takich. Mam takich znajomych,
1: ja
0: których
1: lubię.
0: Bez przerwy muszę przypominać.
1: Ja
0: oni chętnie zapłacą, ale tak. Trzeba im przypomnieć.
1: Bo to jest nawet, chyba niektórzy to specjalnie robią,
0: a
1: żeby pani im przypomniała.
0: Szczególnie.
1: Tak.
0: Ja pamiętam, tu teraz robię małą dygresję, jak kiedyś przyszła do mnie jedna redaktorka.
1: Z
0: młodziutka.
1: Nazwiskiem będzie, czy bez?
0: Nie, bez nazwiska. I ja mówię, wie pani co, zrobi pani może w czwartek tam coś i tam. A ona mówi, dobrze, ja to bardzo chętnie zrobię, gdyby mi pani tak w środę przypomniała. No, więc ja trochę wiem, że tak jest i dlatego właśnie przypominam. Jeżeli ktoś uznaje, że to jest okropne, że męczące i tak dalej, to ja bardzo przepraszam tych, którym jest przykro i powiem, że dla równowagi mnie też jest przykro, bo jak ktoś do mnie pisze, pani przestań przychodzić, no to jest przyjemnie czy przykro?
1: No dobrze, ale z drugiej strony piszą, bo przecież przesyłam pani redaktor te listy, piszą też, niech pani częściej przychodzi.
0: Ale wiesz, jak to jest. Jak napiszą na 10 listów miłych, to tak one nie wpadają w głowę, jak ten, kto ci mówi, jesteś beznadziejna. Jeden. I to już rozwala człowieka. Ale to
1: ja
0: myślę,
1: wiem,
0: że prawie każdy
1: razie.
0: To wie, więc nie będę o tym mówiła. Natomiast powiem tak. Nasze minimum, które pozwala nam się utrzymać na w miarę przyzwoitym poziomie, to jest 800 tysięcy złotych. Brakuje nam w tej chwili 25 tysięcy. Bo od poranka podniosło się tylko 500 złotych. To naprawdę niedużo. Ale może małymi kroczkami. I przybyło 20 patronów, a ubyło przez wakacje prawie 1000 osób.
1: Gdzie państwo są? Gdzie państwo odpłynęli?
0: Ja nie wiem, jak to jest, że tak
1: czy na
0: można
1: plaży?
0: Bo ja już mówię, może się niektórzy obrazili
1: w
0: na
1: górach?
0: Nas. Nie wiem.
1: Na nas obrazili?
0: No tak.
1: Za
0: bo,
1: co?
0: Wiesz co, ja nieraz otwieram jakiegoś maila, który jest już którymś, jak się okazuje, ale tamtych poprzednich nie pamiętam i mówi tak i pisze. Właśnie teraz, ostatni raz pisze, pani mi nie odpisała, więc żegnam. A ja w ogóle nie wiem, poprzednie gdzieś może mi zginęły czy coś, a poza tym chcę powiedzieć, że ja dostaję tak dużo maili, że już się nie łapię. Staram się odpisywać, ale nie zawsze mi się to udaje, więc to nie jest lekceważenie, absolutnie, tylko po prostu
1: praca.
0: Nieogarnianie pewnych rzeczy.
1: Mi, pani redaktor, tu się nie żalę, ale też mogę powiedzieć, że pani redaktor też mi nie odpisuje na maila, ale ja wiem, że pani redaktor jest zajęta. Ja, po
0: ja
1: prostu...
0: tobie nie odpisuję na maila?
1: Nie, ale to nie ma żadnego znaczenia. Jak będę miał coś ważnego, to zadzwonię. Taką mam zasadę. Aha, już jest wyjaśnienie. Anna Rokicińska wyjaśnia. Pani redaktor w Łodzi na pasażu, czy też alei, albo placu Schillera będzie wręczała medale wszystkim uczestnikom.
0: A, widzisz?
1: Bez wyjątku.
0: Czyli będę miała 500 medali do udźwignięcia. Ale wróćmy teraz do pieniędzy. To nie jest dla mnie jakaś specjalna przyjemność, że ja przychodzę i o tym mówię. I wiem, że to może być irytujące, nawet i dla mnie. Ale zupełnie serio, proszę państwa, muszę zaapelować, bo to jest dla nas sprawa absolutnie życiowa.
1: Bardzo ważna. To przyznaję. Pan Marcin pyta, merytorycznie, jeśli pani redaktor pozwoli, czy po przenosinach na nowy adres ten miesięczny koszt to minimum będzie cały czas na tym samym poziomie?
0: Obawiam się, że może być wyższy, ale żeby było chociaż na tym poziomie.
1: Panie Marcinie, 800 tysięcy w takim razie.
0: Dlatego, że tamta siedziba jest droższa od naszej. No, ale się profesjonalizujemy i ja mam nadzieję, że jednak utrzyma się ta kwota 800 i to nam wtedy powinno wystarczyć.
1: Za metr może wyjść mniej, ale w sumie będzie dużo. Redaktor naczelna Radia Nowy Świat, pani Małgorzata podpowiada, proszę podczas przeprowadzki sprawdzać, co jest w każdym rogu, może znajdziecie coś ciekawego przy pakowaniu. No, jak znajdziemy to...
0: Tak, znajdujemy jakieś rzeczy, nawet powiemy. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, czy by nie zrobić takiej, nie założyć izby pamięci.
1: O, rzeczy odnalezionych?
0: Izby pamięci Radia Nowy Świat, na razie mamy krótką historię, bo 6 lat to nie jest długo. Ale za 10 lat to te rzeczy z teraz będziemy oglądać i podziwiać, bo są pamiątkowe. Nawet znalazłyśmy takie figurki, wiesz?
1: Figurki?
0: Moja i Wojciecha.
1: Pamiętam
0: z
1: razem.
0: Z pierwszych urodzin
1: tak,
0: na torcie.
1: Na
0: takie
1: torcie.
0: Były figurki i zaczęliśmy się zastanawiać, co my z nimi zrobimy.
1: Do muzeum.
0: No więc właśnie. Albo do pana Wojciecha w ogrodzie.
1: Albo do pana Wojciecha w ogrodzie.
0: Ale po, nie, ja poczekaj, zaraz, ja jeszcze, zanim ja wyjdę, bo my tak sobie rozmawiamy bardzo przyjemnie, a ja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie państwa proszę i teraz mówię, no naprawdę serio bardzo, że nasza sytuacja, bardzo bym nie chciała, żeby się zrobiła taka, że musimy ograniczać nadawanie programu, albo musimy obcinać honoraria naszym dziennikarzom. To jest w ogóle sytuacja nie do pomyślenia, ale niestety, jeżeli te wpłaty się nie podniosą, to na razie takie będą nasze decyzje.
1: I tym akcentem redaktor naczelna Radia Nowy Świat, Magda Jeton, kończy dziś swoje wystąpienie. Ale jest jeszcze w pobliżu, będzie czytała państwa komentarze. List przyszedł do pani redaktor, ale to już poza anteną odczytam. Bardzo przyjemny, muszę przyznać. Komentarze w grupie osób patronujących. Bardzo proszę. Bardzo proszę o więcej. A ja za chwilę na prognozę pogody państwa zapraszam.
0: Dzięki.

0: Pogoda.
1: Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale ciśnienie spada, a nad północną częścią naszego kraju pojawiły się fronty atmosferyczne z opadami. Na pozostałym obszarze też może pokropić, ale to są krótkie chwile z deszczem. Nad samym morzem, a także na południowym wschodzie można spotkać burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na północy i w górach chwilami porywisty. Najchłodniej w tej chwili w Lęborku prawie 16 stopni, a w Słubicach najcieplej prawie 24. Nocą zanikające opady zobaczymy głównie na północnym wschodzie, ale pokropić może w całej Polsce. Najmniej szans na deszcz na południowym zachodzie. Jutro więcej deszczu niż dzisiaj. Najmocniej popada na północy kraju, natomiast południe Polski w dzień bez deszczu. Tam opady pojawią się dopiero nocą. Popołudniowy program to już za moment. Zgodnie z tym, do czego się Państwo przyzwyczaili w pierwszej godzinie, spotkanie z Klaudiuszem Slezakiem się Państwu należy. Bo Klaudiusz dziś opowie o zaproszeniu prezydenta na przesłuchanie.
2: Jeżeli jest toczone postępowanie karne, to każdy ma obowiązek, każdy, kto zostanie wezwany, ma obowiązek złożyć zeznania. To jest obowiązek świadka.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni.
1: A zatem dziś porozmawiamy o przesłuchaniu, o tym, kto na przesłuchaniu powinien się pojawić, gdzie powinno się odbyć, zaproszenie na przesłuchanie, kto zaprasza, a u kogo tak naprawdę pan prokurator czy pani prokurator spotka się ze świadkiem. Klaudiusz Slezak wie wszystko na ten temat.

0: Pan Jakub informuje, że zwiększył patronat o 25%. Bardzo dziękuję. Pan Kuba, nasz patron, podpowiada jeszcze inne, różne możliwości. Bardzo dziękujemy za te podpowiedzi. Bardzo cieszymy się, że są Państwo z nami. Gdzieś tu jeszcze pan Tomasz też sprawdził, potwierdził, przelew poszedł, napisał From Krosno with Love. My też pana bardzo lubimy. Panie Tomaszu, za 26 minut będzie 17, a tymczasem prokuratorzy badający sprawę niedopuszczenia nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania zwrócili się do prezydenta Karola Nawrockiego z zaproszeniem na przesłuchanie w charakterze świadka. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Waldemar Żurek ocenił, że to niezbędny krok. Co na to prezydent? Czy wybierze się na przesłuchanie, a właściwie czy zaprosi przesłuchujących do swojego pałacu? Klaudiusz Slezak, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Bo chyba ta druga wersja jest bardziej prawdopodobna, prawda?
1: Oj, zdecydowanie tak. Tak to się zazwyczaj odbywa. No jednak to taka kurtuazja.
0: To prawda.
1: Procesowa, tak byśmy to nazwali, ma
0: szacunek
1: znaczenie.
0: Dla urzędu.
1: Dla urzędu, tak. Chociaż nie ma jeszcze procesu, tylko jakby dla takiego, no, prokuratorska kurtuazja to właściwie, o, tak myśmy to nazwali. Nakazuje, że ewentualnie to prokuratorzy do Pałacu Prezydenckiego. Ale w jakiej sprawie ci prokuratorzy mieliby przyjść? No i oczywiście pytanie, czy w ogóle przyjdą, ale to zaraz to pytanie rozstrzygniemy, jak to może być, jak to może wyglądać. O co w ogóle chodzi? Pamiętasz na pewno, Michale, że obecna koalicja rządząca długo wstrzymywała się z wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Argumenty były różne, które podnosili, twierdząc, że nie ma sensu tam wysyłać sędziów wybranych przez parlament, bo to nie jest Trybunał Konstytucyjny, bo prezesem jest tam Bogdan Święczkowski i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie doszło do takiego momentu, w którym koalicja rządząca stwierdziła, że jednak sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybierze. I tak się właśnie stało. Wybrano, ilu, pamiętasz?
0: Troje?
1: Sześcioro.
0: Sześcioro, a troje, rozumiem, tak, masz rację.
1: Tak, tak, wybrano sześcioro. Tak, sprawdzam twoją czujność po prostu, czy tam jesteś.
0: Jestem, słucham cię bardzo uważnie.
1: Wybrano sześcioro, no i te sześć nazwisk powędrowało do Pałacu Prezydenckiego. Tam pan prezydent miał odebrać od nich ślubowanie. To właściwie wydawało się do tej pory przecież takim działaniem, nie chcę powiedzieć mechanicznym, ale dość oczywistym, którym powinno się wydarzyć. Choć też już wiemy od paru lat, że wcale tak nie jest. Stąd przecież wzięła się nazwa sędziowie dublerzy, że prezydent Duda od jednych nie przyjął ślubowania, od innych potem przyjął w nocy i tak dalej, i tak dalej. To przecież już też wiemy, że się wszystko działo. No więc pan prezydent zaprosił z tego sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do siebie tylko dwoje. No i oczywiście pojawiły się pytania. Po pierwsze, na jakiej podstawie pan prezydent to zrobił? Dlaczego sobie wybrał? Dlaczego tylko dwoje? Kancelaria prezydenta potem próbowała tłumaczyć, że to wynikało z tego, że tych dwoje weszło na miejsca tych, których kadencja skończyła się już za prezydentury Karola Nawrockiego, ale to znowu pojawiają się kolejne pytania. No ale skoro Sejm wybrał ich w tym samym czasie, to skąd prezydent uznał, na jakiej podstawie uznał, że akurat tych konkretnych wtedy się skończyło, a nie tych wybranych razem z nimi. Czworo sędziów w takim razie było postawione w sytuacji, że prezydent od nich ślubowania nie odebrał. No i potem była całe to wydarzenie tutaj w Sejmie zorganizowane nie przez marszałka, bo marszałek mówił, że on jest tutaj tylko takim gospodarzem, ale nie wydarzenia, tylko gospodarzem budynku, że oddaje ten budynek dla samego wydarzenia, gdzie, ale cała szóstka, nie tylko czwórka, tylko cała szóstka przyszła, nawet ci, którzy od których ślubowanie zostało odebrane, złożyli takie ślubowanie. No i właśnie, tu się pojawił spór, bo oni twierdzili, że wobec prezydenta wcale nie oznacza obecności prezydenta i że na to że tak to rozumieją. Kancelaria prezydenta odpowiada i oczywiście prawa strona sceny politycznej, że słowo wobec prezydenta wyraźnie wskazuje, że ta obecność prezydenta jest konieczna. No więc pociągnęło to za sobą dalsze kroki. Sędziowie chodzą do Trybunału Konstytucyjnego, ta szóstka, ale nie są dopuszczani do orzekania. Muszą siedzieć gdzieś na korytarzu. Ta dwójka teoretycznie swoje biura czy gabinety ma, no ale też w imię solidarności z pozostałą czwórką też nie bardzo chce orzekać, mimo tam, że już z Trybunału te sprawy im zaczął przydzielać, ta organizacja Trybunału zaczęła im przydzielać sprawę. No i tu dochodzę do tego, co się dzieje teraz, czyli prokuratura, ta grupa sędziów złożyła oczywiście zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i prokuratura bada, czy właśnie nie doszło do przestępstwa. Utrudniania pracy organom państwowym, to się w języku prawniczym będzie teraz. Podejrzenie ułatwiania prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w głosowaniu itd., itd. oraz niedopełniania obowiązków ciążących z mocy ustawy na funkcjonariuszach publicznych zatrudnionych i wykonujących obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego itd., itd. Czyli prokuratura, mówiąc wprost, sprawdza, czy przypadkiem prezydent nie złamał prawa, nie odbierając od nich tego ślubowania oraz czy wszyscy wokół też, nie dopuszczając ich do orzekania, nie łamią tego prawa. Ale jedno ważne zastrzeżenie. Prezydent zostaje wezwany po kilkudziesięciu innych osobach w charakterze świadka w tej sprawie, no, czyli żeby też, mówiąc w skrócie, opowiedział prokuratorom, jak doszło do tego, że tylko tę dwójkę zaprosił, a pozostałej czwórki do siebie, do Pałacu Prezydenckiego zaprosić nie chciał. No więc oczywiście pojawił się też ten komunikat z prokuratury, że chcą prezydenta przesłuchać i pojawiły się też komentarze. Pierwsi w obronie prezydenta i z krytyką prokuratury pojawili się oczywiście posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
2: W mojej ocenie te działania podejmowane wobec pana prezydenta mają charakter wykorzystywania siłowego aparatu naszego państwa w celu siłowego przyjęcia Trybunału Konstytucyjnego i zastraszania organów naszego państwa, jakim jest prezydent, jak również wpływanie na niezależność funkcjonowania Urzędu Prezydenta, jak również inne działania przecież są w tym scenariuszu realizowane, jak na przykład zapowiedź obcięcia finansowania całemu Trybunałowi. Są to również działania, które spełniają znamiona czynu zabronionego w kodeksie karnym, zbrodni, bardzo poważnego przestępstwa, jakim jest zamach na konstytucyjny organ państwa.
1: No i oczywiście od razu pojawiły się też pytania. Jak to z tym przesłuchaniem prezydenta jest? Czy prokuratura może tak prezydenta sobie wzywać, czy nie może? Czy prezydent może odmówić? Co w takim wypadku prokuratura może zrobić? No, przypadek szczególny. Komentuje Maria Eichardt, wiceministra sprawiedliwości w tym rządzie.
3: Pan prezydent, tak samo jak każdy obywatel, musi się stawić. I teraz jeszcze wyjaśnię zaraz słowo stawić, ale najpierw powiem o tym, że jeżeli jest toczone postępowanie karne, to każdy ma obowiązek, każdy, kto zostanie wezwany, ma obowiązek złożyć zeznania. To jest obowiązek świadka. Trochę inaczej jest, jeżeli chodzi o pana prezydenta, jeżeli chodzi właśnie o to słowo stawić się, ponieważ no, takie zasady kurtuazji nakazują, sytuacja super precedensowa, ale nakazują mimo wszystko na przykład ustalenie terminu i oto, jak wiem, prokuratura się zwróciła do Kancelarii Prezydenta o wyznaczenie tego terminu, również wchodzi w grę ustalenie miejsca tego przesłuchania, natomiast to nie zmienia faktu, że ten obowiązek pan prezydent, nie chodzi o tego konkretnego pana prezydenta, tylko w ogóle prezydent ma, żeby złożyć zeznania w sprawie karnej.
1: No i co by się stało, gdyby prezydent jednak odmówił takiego zeznawania? Tego jeszcze nikt nie ćwiczył. No bo właściwie trudno sobie wyobrazić jakieś przymusowe doprowadzenie, jakieś kajdanki.
0: Obywatela prezydenta. No. Czy mógłby sam siebie ułaskawić na przykład?
1: To też jest oczywiście pytanie, czy już na tym etapie mógłby ułaskawić sam siebie, bo przecież była też dyskusja,
0: że
1: jednak powinien być tak wyrok prawomocny. Czy od tego typu, tu dam cudzysłów, przewin, jak nie stawienie się,
0: tak,
1: może pan prezydent sam się ułaskawić właśnie. No więc oczywiście pojawiła się cała dyskusja na ten temat. Dyskusja niełatwa, bo prawna sytuacja prezydenta nie jest taka oczywista, tłumaczył dzisiaj prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosacki.
4: Jeżeli chodzi o przesłuchanie, sprawa jest bardzo prosta. Każdy, kto jest wezwany w charakterze świadka, ma obowiązek stawić się i złożyć zeznanie. Nie chroni nikogo immunitet, nie ma żadnych wyłączeń. Pan prezydent nie korzysta z żadnej jakiejś szerokiej ochrony immunitetowej, jeżeli chodzi o kwestię związaną ze składaniem zeznań w charakterze świadka. Powszechny obowiązek, tak jak ja, jak państwo, każdy obywatel, stawić się, złożyć zeznania i to wszystko.
5: Czyli ale to nie ma przełożenia, że musi się stawić, tak? W sensie takim, że nikt go nie może ściągnąć jak zwykłego obywatela.
4: To znaczy nie można stosować moim zdaniem środków przymusu, ale tylko dlatego, że pan prezydent ma szczególny status na kanwie konstytucji. Natomiast nie ma immunitetu. Prezydent nie ma immunitetu w Polsce, który chroniłby przed tego rodzaju działaniem. Zresztą konstytucja też, może to jest zaskakujące, ale nie przewiduje wprost immunitetu dla prezydenta. Takiego samego jak w odniesieniu do posłów, czy senatorów, czy jakichkolwiek innych osób, jak sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu.
1: No ale też prezydent nie może stawać w trakcie pełnienia kadencji przed sądami powszechnymi. Jedynie Trybunał Stanu. No a wiemy, że zresztą w Trybunale Stanu też jest paraliż, już pomijając to, jak on wyglądał historycznie i kto przed nim kiedykolwiek stanął i czy jeszcze ta instytucja działa. No ale to są takie zagadnienia oczywiście, w których pojawiłyby się znaki zapytania. Co może w takiej sprawie prokuratura realnie? Czy na przykład grzywnę mogłaby nałożyć?
0: O.
1: No właściwie tak, za niestawienie się. Ale chyba tego jeszcze nikt nie ćwiczył, tak mi się wydaje. Na całe szczęście te dywagacje, chociaż nie wiem, czy na całe szczęście, bo byłby to na pewno ciekawy przypadek, zwłaszcza dla studentów prawa, ale dla nas też. Ale prezydent postanowił zupełnie przypadkiem wyjść na spacer, gdzie spotkał, jak mówię, zupełnie przypadkiem kilkudziesięciu dziennikarzy. Takie przypadkowe spacery się zdarzają, gdzie tam są dziennikarze.
0: W Warszawie bardzo, bardzo łatwo spotkać taką grupę. Proszę uważać, jak się państwo wybierają do Warszawy.
1: To oczywiście państwo się domyślają, że to tak jest, że służby prasowe prezydenta dają znać wcześniej dziennikarzom, że prezydent będzie szedł na spacer i można mu tam pytania zadać. Czyli wszystko odbywa się trochę w dużym tempie, nie trzeba organizować konferencji prasowej, bo to wymaga specjalnych zabezpieczeń, służby ochrony państwa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pan prezydent wychodzi do ludzi i z przypadkiem zupełnie spotyka dużą grupę dziennikarzy, na których pytania odpowiada. No więc na tym spacerze właśnie poinformował, że zawiłości prawnych nie będzie, bo z prokuratorami się spotka.
6: Ja jestem obywatelem jak każdy inny, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Myślę, drodzy państwo, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście. Ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, do tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
1: Jednocześnie prezydent w sprawie tej czwórki sędziów nie ma sobie nic do zarzucenia. Twierdzi, że ponieważ nie wykazali się cierpliwością, a potem było całe to wydarzenie w Sejmie, no to widać, że to była jedna wielka, no trochę parafrazuję prezydenta, ale taka była jego myśl, jedna wielka szopka, więc on sobie w tej sprawie nie ma nic do zarzucenia. Jeżeli już jesteśmy przy temacie Trybunału Konstytucyjnego, to tu w Sejmie też działy się równolegle dwie rzeczy, bo jednocześnie prokuratura sprawdza, dlaczego ta czwórka nie jest sędziami, dlaczego prezydent, znaczy jest, nie jest, dlaczego prezydent nie odebrał ślubowania, o może tak, żeby to było, czyli nie jest dopuszczana do orzekania, chociaż sędziami są, no bo wybrani przez, tak. Przez parlament.
0: Od tego momentu są sędziami, tak, tylko jeszcze ten obowiązek złożenia przysięgi.
1: Nie ślubowanymi sędziami,
0: ślubowanie, tak, nie skreślaj.
1: Przez prezydenta. Mhm. Chociaż, jak o czym mówiłem, to ślubowanie odbyło się tutaj w Sejmie, więc...
0: Wobec, tak. A nie w obecności.
1: Tak, wobec, a nie w obecności. No to jest teraz kwestia tego, kto jeszcze zasili Trybunał Konstytucyjny. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest Maciej Berek. Do niedawna minister w tym rządzie, jeszcze parę dni temu, czy paręnaście, był ministrem w tym rządzie, odpowiedzialnym za koordynowanie prac rządu. Zwanym trochę przez wszystkich takim realnym wicepremierem, bo to faktycznie właśnie Maciej Berek te prace rządowe koordynował. No i pojawiły się wątpliwości. Nie tylko wątpliwości natury politycznej, czy skoro obecna ekipa rządząca dużo mówiła o odpolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego. Sama przegłosowała ustawę, gdzie jest 4-letnia karencja pomiędzy byciem politykiem a sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to czy teraz powinni wystawiać kandydaturę człowieka, który ledwo co w tym rządzie był. Ale pojawiły się też wątpliwości natury formalnej, czy na pewno Maciej Berek spełnia wszystkie wymogi. One tutaj, konstytucja to akurat traktuje bardzo szeroko, potem ustawa odsyła, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać takie wymogi jak sędzia Sądu Najwyższego, a ten z kolei musi mieć co najmniej 10-letnią praktykę w jednym z zawodów prawniczych. No i pojawiły się wątpliwości, czy Maciej Berek taką praktykę ma. Dzisiaj w tej sprawie odbywała się też komisja, która opiniowała kandydaturę i Macieja Berka, i drugiego kandydata już po raz który wystawionego przez Prawo i Sprawiedliwość profesora Kotowskiego. Oczywiście ostatecznie kandydatura Macieja Berka zyskała większość komisji, to tu się nie dziwimy, ale pytania zawieszone w powietrzu przez Prawo i Sprawiedliwość i na komisji, i na konferencji prasowej, no tak, one się pojawiły, czy na pewno Maciej Berek ma odpowiednie, czy spełnia wymogi formalne odpowiednie do tego, żeby tym sędzią Trybunału być?
7: Zawiera ważny wymóg 10-letniego stażu wykonywania funkcji adwokata albo radcy prawnego. To nie jest świadczenie pomocy prawnej. To jest wykonywanie czynności typowo adwokackich. Tymczasem, jak prześledzimy życiorys pana ministra Berka od listopada 2015 do grudnia 2023, wtedy wykonywał różne funkcje, które jednak mieszczą się w okresie 8-letnim. Brakuje 2 lat. Od listopada 2015, kiedy przestał być prezesem RCL-u, legitymuje się świadczeniem pomocy prawnej, wykonywaniem tych funkcji jako radca prawny, ale one się kończą w grudniu 2023. Kiedy premier Tusk go powołał na funkcję ministra, członka Rady Ministrów. Brakuje 2 lat. 2 istotnych lat.
1: No i tu znowu zaczyna się spór. Spór trochę semantyczny, dodajmy. Mhm. Bo przepisy mówią o wykonywaniu zawodu. Natomiast Maciej Berek mówi, chwila. Ja mam odpowiednie zaświadczenie. Publikuję między innymi zaświadczenie z Krajowej Izby Radców Prawnych, faktycznie ta Okręgowej Izby Radców Prawnych, przepraszam, w Warszawie, która zaświadcza, że pan Maciej Ludwik Berek posiadał w uprawnienia do wykonywania zawodu od stycznia 2006 do 31 lipca 2009 oraz od 1 sierpnia 2012 do chwili obecnej. Tylko tu uwaga, jest właśnie ta semantyczna różnica. Przepisy mówią o wykonywaniu, a tu Okręgowa Izba zaświadcza o tym, że pan Maciej Ludwik Berek posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. No i to jest właśnie ta semantyczna różnica, jak ją należy rozumieć. Sam Maciej Berek przyznaje, że wiele kontrowersji, które się pojawiły wobec jego nazwiska, rozumie, ale jednak twierdzi, że jego kandydatura pozwoli, czy jego obecność w Trybunale Konstytucyjnym pozwoli uzdrowić tę instytucję.
8: Mam świadomość wątpliwości, które są podnoszone wobec mnie. Starałem się na te wątpliwości odpowiedzieć także dzisiaj na posiedzeniu komisji, która się właśnie zakończyła. Mówiłem o tym, że przez 28 lat pracowałem dla państwa polskiego na różnych stanowiskach urzędniczych, także na takich, których mi związane jest orzekanie. Przez 3 lata miałem zaszczyt być członkiem Rady Ministrów jako osoba, która koordynowała proces legislacyjny. I tę kompetencję, to doświadczenie związane z przygotowywaniem prawa, z ocenianiem jakości stanowionego prawa, oddaję Sejmowi do dyspozycji, jeśli zdecyduje się, żebym ja mógł być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Jutro głosowanie w tej sprawie. Oczywiście jeszcze przed głosowaniem pewnie będzie polityczna awantura już na sali plenarnej, nie na komisji. No i potem kwestia tego, co zrobi prezydent w tej sprawie. No i tu znowu wracamy do punktu wyjścia, o którym rozmawialiśmy, czyli odbieranie ślubowania. Tak. Czy prezydent odbierze ślubowanie od Macieja Berka? Podobno trwają intensywne prace w kancelarii, kancelarii prezydenta oczywiście, żeby jakoś uzasadnić to, dlaczego prezydent od Macieja Berka ślubowania nie odbiera. No bo wcześniejsze uzasadnienia, ta karta została trochę wykorzystana. Czyli kadencja tego, którego zastępuje Maciej Berek, skończyła się w przypadku Karola Nawrockiego, jego kadencji. Więc tu trzeba będzie wymyślić coś innego. Trochę wnioski możemy wyciągać z tego, co prezydent o tej sprawie mówił dzisiaj, na zupełnie przypadkowo spotykając dziennikarzy.
6: Polacy, niezależnie od tego, czy z pewną wrażliwością liberalną, lewicową, czy prawicową i konserwatywną, dzisiaj widzą, że ostatnie, czego potrzebujemy, to politycy w Trybunale Konstytucyjnym. Więc ja widzę te zagrożenia. Nie wiem, czy pan minister Żurek zostanie wybrany przez parlament. Pan minister Berek. Właśnie, to chciałem chyba państwu powiedzieć, że mogło być gorzej. Pan premier Donald Tusk mógł wskazać pana ministra Żurka do Trybunału Konstytucyjnego. To może będzie kolejna propozycja. Ale myślę, że też wyborcy, czy sam elektorat pana premiera i Platformy Obywatelskiej może być głęboko zawiedziony. Wiele ludzi protestowało przeciw temu, aby politycy byli w Trybunale Konstytucyjnym, no a dzisiaj już pan premier tego zupełnie nie ukrywa. Mają wejść nasi do Trybunału Konstytucyjnego, a więc mamy wychylające się wahadło i Trybunał Konstytucyjny staje się kolejnym łupem partii politycznych. Ja nie po to zostawałem prezydentem Polski, przypomnę, byłem kandydatem obywatelskim, niezwiązanym z żadną partią polityczną, ale popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, żeby sytuację w Trybunale Konstytucyjnym naprawić, a nie zapychać Trybunał Konstytucyjny kolejnymi politykami.
1: No i tutaj, proszę pana, wrócimy do punktu, który nazywa się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 2015. I na pewno na ten temat będzie dyskusja. Dlaczego? Bo ten wyrok określa, czy prezydent ma prawo, czy nie ma prawa. Czy w ogóle ma narzędzie jakiekolwiek do tego, żeby sprawdzać kwalifikacje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok mówi wyraźnie, że nie ma, ale prezydent i tak się będzie na niego powoływał i jego służby, udowadniając nam, że mogą sprawdzać, czy ktoś może być sędzią Trybunału, czy nie. I na tej podstawie pewnie tak należy założyć, że tak się stanie. Prezydent od Macieja Berka ślubowania nie odbierze. Więc historia będzie się powtarzała i pewnie znowu prokuratura będzie miała co robić. Tak coś czuję.
0: Pytanie, czy nie należałoby być może stworzyć jakieś procedury, sformalizować te weryfikacje przez prezydenta? Wymyślić jakieś pytania, na przykład.
1: To nie trzeba wymyślać. Uwaga, ta ustawa, która została odesłana przez prezydenta Dudę, ta sama ustawa do Trybunału Konstytucyjnego, ta sama ustawa, która określała tę 4-letnią karencję, to w tej ustawie były też dokładne zapisy, co się dzieje, jeżeli prezydent nie odbierze ślubowania od sędziów. Jaka jest ścieżka potem? No tylko tej ustawy nie ma. Ona nie została przyjęta.
0: Tak, to prawda. Nie, ja myślałem, żeby po prostu stworzyć jakieś formalne ramy prawne dla pana prezydenta, żeby wiedział z listy pytań, tak jak prawo jazdy, miałby pytania przygotowane, egzamin na sędziego, mógłby weryfikować, sprawdzać, czy może pytać na przykład o kraj pochodzenia, o ulubioną zupę w dzieciństwie, czy o poglądy polityczne i o jakie oczywiście. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, żeby to nie było na podstawie takiego misia. Widzi misia. Klaudiusz Slezak, bardzo Klaudiuszu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Sprawdzasz prognozę na sobotę i niedzielę w Łodzi
1: nie
0: w okolicach?
1: Muszę. Nie muszę, zamówiona.
0: Jak do Sulejowa, według najnowszych danych, dojedziemy przed 17, to wszystko będzie okej. Okay. Teraz sprawdziłem.
1: Tak, będzie okej.
0: Okay. No będzie okej. Okay. W ogóle, a w pogodzie będzie jeszcze lepiej. Dostaję też od państwa informację, że ktoś nie może jechać, że chciałby odstąpić swój pakiet. O tym już mówiliśmy wczoraj. To jest możliwe, ale trzeba się skomunikować ze osobą, która chciałaby taki pakiet odebrać, nabyć, odkupić. Więc tu my nie pośredniczymy. To jest bardzo ważna informacja. Klaudiuszu, chciałbyś coś dodać?
1: Jeśli Tak, jeśli ktoś w ostatniej chwili chciałby skorzystać z oferty Last Minute, to jest taka możliwość. Można się do nas odezwać. Tak. Pomożemy też. rowery@nowyświat.online.
0: Bardzo proszę. Pani Agata właśnie zgłosiła się w grupie osób patronujących z takim pakietem do wzięcia. Klaudiusz Slezak, dziękujemy. Klaudiuszu, spokojnego, dziękuję. Wszystkiego najlepszego popołudniowego. Za chwilę serwis o 17.00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Jest szansa na zawarcie porozumienia pokojowego kończącego wojnę w Ukrainie, tak twierdzi Władimir Putin, podając, że kontakty między Rosją i Ukrainą, przede wszystkim na szczeblu służb specjalnych, są utrzymywane. Tymczasem w Polsce i w Europie Rosja zwiększa skalę działań sabotażowych i dywersyjnych. Jak twierdzi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, w ostatnich latach polskie służby zatrzymały około 50 osób podejrzewanych o takie działania.
2: Jednoznacznie możemy wskazać, że raczej takich sytuacji będzie w Europie więcej, bo sygnały, które do nas płyną od naszego wywiadu, ale też od wywiadów zagranicznych, mówią jasno, że możemy spodziewać się zamachów na najważniejsze osoby w państwie, zamachów na właścicieli i pracowników kluczowych firm zbrojeniowych, a także na infrastrukturę krytyczną, która siłą rzeczy jest albo może być podatna na tego typu akty.
1: Zmieniamy temat. Polska i Czechy podpisały wstępną umowę dotyczącą współpracy przy budowie gigafabryki sztucznej inteligencji. Teraz pora na przetargi. Jak przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, w ramach tej budowy Polska współpracować ma również z Węgrami, Słowacją, Chorwacją i Litwą. Te informacje pojawiają się na tle ostatnich wydarzeń związanych z kampanią dezinformacyjną wykorzystującą historyczne spory wokół Zaolzia. Celem tej kampanii ma być pogorszenie relacji polsko-czeskich. Dlatego też w mediach społecznościowych polityków, między innymi Donalda Tuska, pojawiać się zaczęły się wpisy zapewniające o przyjaźni polsko-czeskiej z grafikami przedstawiającymi bohaterów kreskówek polskiego Reksia i czeskiego Krecika, czy też Krteczka. Pociąg relacji Gdynia-Zielona Góra zderzył się z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym przy Niegowskiej w Gdańsku. Kierowca ciężarówki jest ranny, został przewieziony do szpitala. Po wypadku ruch kolejowy w obu kierunkach został wstrzymany. Kierowcy i podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami. A na koniec jeszcze krótko o sporcie. Reprezentacja Polski siatkarek gra z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Kobiet. Przypomnę, w 1/8 finału Polki pokonały w Stambule Portugalię 3-0. Trwa czwarty set starcia z Holenderkami. Na ten moment jest 2-1 dla Polek. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Helena Wnorowska z serwisem informacyjnym za godzinę powróci. 17:03. To jest popołudniowy program. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Sylezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki. My nadajemy, państwo słuchają, państwo mówią, piszą, komentują, a my czytamy także na antenie. W odniesieniu do tego wszystkiego, o czym Klaudiusz opowiadał, piszą państwo jeszcze komentarze w zestawie komentarzy, czyli w grupie osób patronujących. To jest dobry pomysł do Trybunału Konstytucyjnego powołać premiera i ministrów będzie Trybunał jak należy. Proponuje pan Piotr. Czy to jest dobry pomysł państwa zdaniem? Można się zgadzać, nie zgadzać, reagować, komentować. Zapraszamy.
4: Nowy Świat po południu.
3: 224 280 280, dyżurny telefon redakcyjny i dyżurująca redaktorka Wiktoria Wichrowska do 19. Ja czytam listy i jak państwo słyszą, przeglądam komentarze. Głównie w grupie facebookowej, ale jestem obecny w innych miejscach, także gdyby było coś bezpośrednio do mnie, to proszę oznaczać, będę reagował. Muzycznie teraz 25 lat minęło i czego wtedy państwo słuchali?
4: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
3: Podejrzewam, że to mogło być... O, coś takiego. Destiny's Child.

0: Z Państwa korespondencji dowiaduje się, że Destiny's Child niektórzy odkryli znacznie później, ale to nie przeszkadza wracać do piosenek sprzed ćwierćwiecza. Piosenki ćwierćwieczki, piosenki nierdzewki, piosenki, które bronią się od 25 lat w odtwarzaczach, w Państwa muzycznych archiwach, powracają po 17 w popołudniowym programie. Pani Katarzyna jeszcze komentuje to, o czym wspominaliśmy, przypominając, że już w sobotę wycieczka rowerowa, rajdowy rajd Tour de Ślezak. Pani Katarzyna informuje, że właśnie kończą się na Kaszubach treningi. Było błoto, deszcz, wiatr w oczy i dużo piachu. Nie wiem, dlaczego trenowali Państwo taki scenariusz. Przecież Klaudiusz powiedział, że niczego takiego my nie planujemy podczas wycieczki z Łodzi do Sulejowa. Obawiam się, że ten trening pójdzie na marne, Pani Katarzyno. Niemniej cieszę się, że pełni zapału, bo to jakaś większa grupa, ruszacie do Sulejowa. Czy ktoś może też będzie już jutro w ośrodku, do którego zmierzamy? Pani Katarzyno, nie wiem, ale jak się dowiem, mam nadzieję, że szybko dostaniemy odpowiedź. To w grupie osób patronujących. Taka zaczepka naszej słuchaczki rowerowej. Polecam. A wracając do tego, o czym Klaudiusz Ślezak mówił wcześniej, mam na myśli spotkanie prezydenta z prokuraturą, okazuje się, że Państwo słuchają bardzo uważnie. Nasz słuchacz się odezwał.
1: Ja dobrze tam słyszałem, iż prezydent powiedział, że zaprosi na przesłuchanie panią prokurator lub pana prokuratora. W takim razie wychodziłoby, że tu role się odwróciły. Teraz moje takie pytanie, jaka jest kara dla prokuratora za niestawienie się u pana prezydenta?
0: Myślę, że nie dojdzie do niestawienia się, jeśli tylko pan prezydent zgodzi się spotkać. Swoją drogą, jeśli prokuratura zaprasza prezydenta, prezydent prokuraturę, to czy mogą się minąć gdzieś w pół drogi? I co będzie, jeśli prokuratorzy przyjdą, prezydenta nie będzie, bo wybierze się do prokuratury? Chociaż Klaudiusz stwierdził, że nie ma innego wyjścia. W pałacu zazwyczaj dochodzi do, albo powinno dochodzić do takiego spotkania. Dziękuję za komentarze. Jak zawsze odsyłam do dyżurującej Wiktorii 224 280 280. Państwo cały czas mogą telefonować. A w drugiej godzinie popołudniówki porozmawiamy sobie o nowych uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy. Oczywiście wróci pytanie, czy działają.
2: Są to kontrole wynikające z skarg interwencji osób fizycznych, które nie są zadowolone, czy oceniają, że ich umowy cywilnoprawne mają jednak charakter umowy o pracę.
3: PIP mówi wprost, że on tutaj nie będzie za bardzo kierował się wolą stron, czy nie będzie kierował się optymalizacjami podatkowymi, no tylko będzie badał, czy praca wykonywana jest w miejscu ustalonym przez pracodawcę, w czasie ustalonym przez pracodawcę, czy ktoś faktycznie wykonuje polecenia służbowe.
0: O tym wszystkim opowie Kacper Badura w swojej relacji już za 4 minuty, a po 17.30 razem z nami Katarzyna Duda, autorka książki Uberyzacja. Anna Rokicińska porozmawia o tym, jak, w jakich warunkach, na podstawie jakich umów pracują osoby świadczące różne usługi, często logistyczne, transportowe, za pośrednictwem aplikacji. To popołudniówka, 11 minut po 17.00.

0: od 2 miesięcy okręgowy inspektor pracy może wydać decyzję administracyjną stwierdzającą istnienie stosunku pracy. Również w przypadku osób związanych umowami B2B, czyli umowami między pracodawcą a jednoosobową działalnością gospodarczą. Pracodawca albo pracownik od takiej decyzji mogą się odwołać do sądu. Inspektorzy przyznają, że zawiadomień jest bardzo dużo i na razie działają tam, skąd otrzymali zgłoszenia, ale od następnego roku kontrolować mają te branże, gdzie statystycznie zawiera się najwięcej umów cywilnoprawnych. Wielu pracodawców jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów zmieniło umowy. Więcej o tym Kacper Badura.
1: Co konkretnie może zrobić Państwowa Inspekcja Pracy? O tym radca prawny Agnieszka Macura.
2: Mogą wydać decyzję o charakterze administracyjnym, od którego potem przedsiębiorca albo też zainteresowany pracownik będzie miał prawo odwołać się do sądu pracy, ale wcześniej powinni zasygnalizować, że planują to zrobić i dać przedsiębiorcy, pracodawcy czas na takie działanie naprawcze, żeby jakby wyprostować we własnym zakresie te błędy. No i potem, jeżeli sami wydadzą decyzję o tym charakterze, no to sprawa trafia do sądu pracy, no i będzie się toczyła zwykłym trybem, więc będzie to trwało rok, dwa, trzy w zależności od miasta, w którym się będzie toczyło i sąd będzie podejmował finalną decyzję o tym, czy to jest stosunek pracy, czy niekoniecznie.
1: Sprawa jest prosta, gdy ktoś zostanie na przykład zatrudniony na umowie cywilnoprawnej tylko dlatego, że przyszedł na krótko, a chciałby jednak etat. Zawsze może zgłosić się do PIP-u. Sytuacja się komplikuje, gdy obie strony są zadowolone z

0: innej niż etat umowy, a organ przeprowadza kontrolę.
1: Ale mamy też w grupie tych osób, które nie są zainteresowanymi tymi formami, no właśnie studentów, osoby do 26 roku życia, którzy korzystają ze zwolnień podatkowych ZUS-owskich. Mamy osoby, które właśnie przyszły na B2B, a w zasadzie wykonują umowę o pracę po to, żeby zoptymalizować to podatkowo. I dla tych osób przejście na nowo na umowę o pracę jest totalnie nieopłacalne. Ale w przypadku tych osób PIP mówi wprost, że on tutaj nie będzie za bardzo kierował się wolą stron, czy nie będzie kierował się optymalizacjami podatkowymi, no tylko będzie badał, czy praca wykonywana jest w miejscu ustalonym przez pracodawcę, w czasie ustalonym przez pracodawcę, czy ktoś faktycznie wykonuje polecenia służbowe, no i będzie badał, czy faktycznie są spełnione przesłanki z kodeksu pracy i na tej podstawie będzie podejmował decyzję, co z daną konkretną sytuacją robić.
0: Wielu pracodawców zmieniło umowy jeszcze zanim nowe przepisy weszły w życie. Zgłoszeń jest tak dużo, że inspekcja na razie kontroluje te firmy, skąd przyszedł donos, o czym Robert Lisicki, radca prawny i dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan.
2: Inspekcja Pracy przeprowadza kontrole, ale są to kontrole wynikające z skarg interwencji osób fizycznych, które nie są zadowolone, czy oceniają, że ich umowy cywilnoprawne mają jednak charakter umowy o pracę. Z zapowiedzi wynika, że dopiero od przyszłego roku będziemy mieli objęte kontrole umów cywilnoprawnych również tymi planowanymi kontrolami, czyli skierowanymi do sektorów, podmiotów, w których statystyka pokazuje, że jest największy udział tych umów cywilnoprawnych, czy też największe ryzyko funkcjonowania umów cywilnoprawnych niezgodnie z przepisami.
0: Przepisy weszły w życie 2 miesiące temu. Minęło zbyt mało czasu, by wysnuć jakieś wnioski. Profesor Grażyna Spytak-Bandurska, ekspert prawa pracy z Federacji Przedsiębiorców Polskich, zwraca uwagę na mniej wygodną ewentualność. Co w sytuacji, gdy inspekcja nakaże pracodawcy zmianę umów cywilnoprawnych na etaty, ale pracodawcy nie będzie na to stać?
3: Albo przedsiębiorcy dźwigną takie obciążenia, co może skutkować na przyszłość jak gdyby ograniczeniem możliwości czy inwestowania, czy wspierania pracowników, czy nagradzania, a więc na pewno na fundusz płac może to wpłynąć. W sytuacji, kiedy ta kondycja ekonomiczna nie jest najlepsza, może to spowodować redukcję zatrudnienia i to też są obciążenia, bo przecież rozstanie się z pracownikiem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy też jest obciążeniem o charakterze finansowym.
0: Jeszcze innym problemem jest kwestia pracy poprzez platformy cyfrowe. Dotyczy chociażby kurierów czy taksówkarzy, wskazuje Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.
4: Komisja Europejska postanowiła w odrębnej dyrektywie ująć pracę platformową, a zrobiła to moim zdaniem słusznie, dlatego że praca platformowa różni się od tradycyjnej umowy o pracę, przynajmniej w Polsce. To jest coś innego. W momencie, kiedy pracownik, nie wiem, jakiejś aplikacji taksówkowej na przykład, sam sobie wybiera czas pracy, sam sobie wybiera miejsce pracy, sam sobie wybiera klienta, no to z perspektywy polskiego prawa pracy można mieć poważne wątpliwości, czy to jest umowa o pracę, a zarazem rzeczywiście dochodzi tam do wielu nieprawidłowości, no i rzeczywiście ci pracownicy nie mają jakiejkolwiek stabilności, to jest taka elastyczność, która jest bardzo często korzystna dla pracodawcy, który w pewnych alarmowych sytuacjach i tak może ich jakoś dyscyplinować. No więc Komisja Europejska o tym wie i stąd pomysł na dyrektywę, której Polska wciąż nie wdrożyła. Więc nie wiem, czy tu Państwowa Inspekcja Pracy będzie miała coś do powiedzenia.
0: I czy będzie miała wystarczające zasoby, bo jak zgodnie przyznają eksperci, inspekcja zyskała nowe uprawnienia i obowiązki, ale już nie nowych inspektorów. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
5: A inspektorzy mają bardzo dużo pracy, a są przecież jeszcze kwestie, o których wspomniał Kacper przed momentem w swojej relacji. Chodzi o taksówkarzy, kurierów, tych, którzy pracują za pośrednictwem albo dzięki aplikacji. Czy to jeszcze pracownicy, czy już przedsiębiorcy, czy obejmują ich prawa, takie jak prawa osób, które są zatrudnione na umowie, czy też dotknie ich reforma Państwowej Inspekcji Pracy. O tym wszystkim z Katarzyną Dudą, autorką książki Uberyzacja. Anna Rokicińska porozmawia po godzinie 17.30. 224 280 280. Państwo rozmawiają z nami cały czas. Państwo piszą popołudnie @nowyświat.online.

0: Rock With You, czyli Alicia Keys, 26,5 minuty po godzinie 17. Pani Ela, nasza słuchaczka, w sprawie nowych uprawnień. Państwowa Inspekcji Pracy zastanawia się, czy wola stron będzie brana pod uwagę, szczególnie jeżeli chodzi o zleceniobiorców, bo przecież studenci mogą być zdania, że bardziej opłaca im się praca na umowę zlecenie i będą tego właśnie chcieli. Czy na siłę trzeba będzie im zmieniać umowy? To jest jeden z wątków tej dużej ogólnonarodowej dyskusji, zanim nowe uprawnienia pojawiły się w garści czy też w portfolio inspektorów, ale wracają nie tylko w pani komentarzu, pani Elu. Popołudnie małpanowyświat.online za ten list bardzo dziękuję. Ale piszą państwo także o tym, o czym opowiadała dziś redaktor naczelna Radia Nowy Świat w popołudniowym programie i o poranku także mówiła, o liczbie osób patronujących, gdy przyglądamy się naszej przegródce na portalu Patronite, naszej przestrzeni, a tam wciąż trochę brakuje do tej kwoty minimalnej, miesięcznej kwoty, dzięki której nie musimy podbierać z naszej skarbonki. 775, 800 tysięcy to byłoby idealne rozwiązanie. Państwo mają swoje pomysły?
1: Gdyby pani Magda miała możliwość poprowadzenia audycji, to w jakim dniu tygodnia by ona była, o której godzinie oraz o jakiej tematyce? To być może taka ekskluzywna audycja raz w miesiącu właśnie w wykonaniu pani Magdy też w jakiś sposób działałaby jak magnes, czy na zwiększenie kwot, czy na zachęcenie wpłat nowych.
0: Tak, ja myślę, że to mogłaby być audycja ekonomiczna, taka zachęcająca do oszczędzania i przypominająca o patronowaniu. Jeśli państwu się zapomniało podczas wakacji, to ja też teraz przypominam, że warto przywrócić patronat. 28 minut po 17, prognoza pogody to niebawem. You're coming best, yeah, it's all about you. I love your words, all at best. You got so much virtue, you've upped your price, that is nice. You've gone up in value, I love your smile when you style. All the things that you do, love everything with soul. Like the Pixar cartoon, soul lection on repeat. And you love to pursue your dreams and your vision. Standing out in a room and outcast with class. I love the way that you move, so I love the way you groove. I wanna get away with you. The music is soulful too. And the fact that we're on the same vibe. With you on my team, I know we'll never lose. I say, you only become what you choose. If it's a sport.

0: Pogoda.
1: Pani Alicja informuje, że w Gdańsku było i słońce, i wiatr, i deszcz wystąpił, a w związku z tym pojawiły się kałuże. Dosłała zdjęcie, a na zdjęciu Gdańsk w kałużach się przegląda. Ale jest ciepło, 18 stopni. Dziś w Polsce zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. W wielu miejscach kropi przelotny deszcz, a na wybrzeżu, na południowym wschodzie także pojawiły się burze. Głównym zagrożeniem są silniejsze opady deszczu do 10, a nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60, a nawet 65 km na godzinę. Uwaga, wieczorem wysoko w Sudetach może wiać nawet do 90 km na godzinę. Najchłodniej w Lęborku 15, prawie 8, 7, 6, ile to jest? Prawie 16. Za dużo liczb po przecinku sobie zaznaczyłem. W Lęborku prawie 16 stopni, to się wytnie. We Wrocławiu ponad 23 i Wrocław jest najcieplejszym miejscem w Polsce. Jutro najwięcej chwil ze słońcem w południowej połowie Polski, na południowym wschodzie bez deszczu, za to na północy chmury, przelotne opady, a na wybrzeżu także burze. Synoptycy zapowiadają do 15 litrów wody na metr kwadratowy, na wybrzeżu nawet do 20. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie i wybrzeżu, 22 stopnie w centrum, do 25-26 na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale uwaga, nad morzem od 30 do 40 km na godzinę, a w porywach nawet do 70. Wysoko w Beskidach do 70, w Tatrach 80. Jeśli ktoś jest w Sudetach, to jutro wysoko na sudeckich szczytach powieje do 110 km na godzinę. To już za chwilę Anna Rokicińska i Katarzyna Duda, autorka książki Uberyzacja, czy najniższe stawki, a także nie najlepsze warunki pracy w wielu branżach to rezultat pogoni za najniższą ceną świadczonych usług. A przecież klienci najniższych cen oczekują zawsze i wszędzie. Państwa zapraszam także do wzięcia udziału w tej rozmowie. Można pisać, można telefonować.
2: Deep in the heart of the South London concrete jungle there lives a strange creature. Beware. The South London lover boy.

0: Za 24 minuty 18:00 tu popołudniowy program Radia Nowy Świat Państwo słuchają, a już za chwilę o pracy, trochę jakby bez pracy porozmawiamy. Anna Rogicińska.
1: O bardzo ciężkiej pracy, która nie jest traktowana jako praca.
0: O to właśnie mi chodzi i o tym chcieliśmy porozmawiać. Jak to możliwe, że tak często korzystamy z usług kogoś, kto nie może o sobie powiedzieć pracownik, bo umowy o pracę nie podpisał.
1: Nie podpisał i w naszym polskim prawie właściwie takiej pracy się nie przewiduje.
0: A zatem jak to możliwe, że jest, można jej doświadczyć, można ją zobaczyć na naszych ulicach? Jak to możliwe, że istnieje coś, czego nie ma?
1: No bo właściwie udajemy, że tego nie ma.
0: Tak czy państwo wydaje. Też udają, że tego nie widzą? I czy my tak naprawdę w pewnym sensie jesteśmy źródłem problemu, oczekując jak najtańszych usług i jak najtańszej oferty? 224, 280, 280.

0: nie da rady.
1: To jeszcze raz dzień dobry. Gościmy Katarzynę Dudę, autorkę książki Uberyzacja o warunkach pracy kurierów. Ta książka jest wydana przez Krytykę Polityczną. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Napisała pani książkę, która jest właściwie reportażem wcieleniowym, bo zatrudniła się pani jako kurierka rozwożąca jedzenie. Jak się pani pracowało i ile pani czasu w ten sposób przepracowała?
2: Pracowało mi się bardzo ciężko, ponieważ zatrudniłam się w zimie i rozwoziłam posiłki na rowerze elektrycznym w bardzo trudnych warunkach. Bardzo często wyjeżdżałam do pracy, gdy gęsto padał śnieg bądź deszcz. Bardzo często byłam tą pierwszą, która przecierała szlaki i nieodśnieżone chodniki. I też były sytuacje, że aplikacja karała mnie za opóźnienie w dojechaniu do restauracji. Ja nie mogłam jechać szybciej z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Aplikacja uznała, że jechałam za wolno i ukarała mnie odebraniem zamówienia.
1: Ale jak to aplikacja ukarała?
2: No, aplikacja. Otrzymałam powiadomienie w aplikacji, że to zamówienie jest mi odebrane i też nie zapłaci mi za czas dojazdu do restauracji. Ukarano mnie, zdyscyplinowano mnie na przyszłość, żebym w takich trudnych warunkach jechała jeszcze szybciej.
1: Szybciej?
2: Tak.
1: Ciekawe, czy aplikacja wie, jak jechać szybciej na przykład po oblodzonym chodniku. Bo ja miałam okazję tej zimy się przekonać, jak się jeździ w takich warunkach. Tak chciałam zapytać o ten czas pracy. Jak długo pani pracowała?
2: Pracowałam kilka miesięcy, ale no to nie była praca codziennie. To czasem co kilka dni. Bywało tak, że miałam też przerwy. Więc pracowałam tak najdłużej parę godzin dziennie, a przecież oczywiście są osoby, które w ten sposób zarabiają na życie i pracują po 8, nawet 10 godzin dziennie.
1: No dobrze, ale jakie tam są stawki? Czy da się z tego wyżyć w ogóle?
2: Problemem z pracą kuriera, problem jest taki, że kurier, który oczekuje na zamówienie, deklaruje w aplikacji, że on już jest do dyspozycji, że czeka pod na przykład restauracją i ten czas nie jest zupełnie opłacany. Czyli na przykład może czekać 15 minut, może czekać pół godziny i to nie jest traktowane jak czas pracy. Mało tego, gdy już przyjmie zamówienie, gdy już czeka na nie, ten czas również nie jest opłacany, a przecież wiemy, że restauracja może przygotowywać bardzo długo zamówienie z powodu kolejek. Więc ja na przykład czekałam 40 minut najdłużej na odbiór zamówienia i ten czas nie był mi zupełnie, nie był opłacany. Zostało opłacone tylko czas, w którym jechałam do klienta. Więc powoduje to, że kurier może zarobić na godzinę mniej niż 25 zł netto, a przypomnę, że jest to minimalna, gwarantowana przez prawo stawka godzinowa. Więc kurierzy zarabiają czasem nawet 15 zł za godzinę albo 20 zł za godzinę, czyli przypomnę, poniżej tego, co prawo gwarantuje na przykład na umowach cywilnoprawnych jako takie minimum.
1: A co panią najbardziej zaskoczyło w tej pracy?
2: Zaskoczyły mnie umowy, które dostałam do podpisu przez nie Uber Eats, a partnera flotowego, taką firmę, z którą ten Uber Eats współpracuje. Była to szokująca dla mnie umowa, bo nie było to ani umowa zlecenia, ani umowa o pracę, ani nawet umowa o dzieło, a umowa najmu roweru, która powodowała, że firma nie była zobowiązana do wypłaty mi żadnych ubezpieczeń społecznych. Firma po prostu udawała, że wypożycza ode mnie mój rower i na podstawie tej umowy wypłacała mi wynagrodzenie. Prawda? Aha. Czyli tutaj zupełnie fikcja, nieprawda, sytuacja niezgodna z rzeczywistością po to, żeby ominąć ZUS, ominąć system ubezpieczeń społecznych. Równie dobrze mogłam podpisać z firmą umowę, że wykonuję dla nich miotły i równie absurdalna byłaby ta umowa, ponieważ ani ja im nie wypożyczałam roweru, ani też nie wykonywałam dla nich miotu. Ja dla nich pracowałam, powinnam mieć albo umowę zlecenia, albo umowę o pracę. Więc jest dla mnie szokujące to, że od kilku lat takie umowy funkcjonują i one omijają prawo.
1: Czyli firma płaci pani za wypożyczenie pani roweru.
2: Nie, ode mnie roweru.
1: Od pani roweru, który pani użytkuje w tym czasie.
2: Tak. Mhm.
1: Bardzo to ciekawe. Właściwie to powinnam się uszczypnąć chyba. A najtrudniejsze w tej pracy, mówiła pani o tych zimowych warunkach i trochę też mówiła pani o tym karaniu przez aplikację. A co jeszcze jest takiego trudnego?
2: No, trudne są warunki finansowe. Trudne jest to, że ja tak naprawdę musiałam kupić sobie wszystko do tej pracy sama. Ja musiałam nawet kupić torbę do pracy, czyli te wszystkie duże torby zielone, żółte, pomarańczowe, które widzimy na plecach kurierów, one nie są gwarantowane przez aplikację, tylko kurier jeszcze za nie płaci 200 zł, no mniej więcej co pół roku, ponieważ no one się też psują, prawda, więc je trzeba wymieniać. Więc kurier płaci aplikacji, na przykład Uber Eatsowi, za to, że będzie jeździł z torbą z jego logo. Kurier musi sam sobie kupić rower albo wynająć rower, więc znów trudne było dla mnie to, że
1: ja musiałam... A za wynajem się płaci miesięcznie, czy...
2: Tak, za wynajem się płaci miesięcznie około 800 zł. No, ja zakupiłam sobie rower elektryczny specjalnie do tej pracy za kilka tysięcy złotych, więc to też była dla mnie dość spora inwestycja. I takie aplikacje w ogóle nie rekompensują korzystania ze własnego sprzętu. Nawet w części, nawet to nie jest zwrot powiedzmy 50 zł, które były groszami tak naprawdę, ale nawet tych kilkudziesięciu złotych zwrotu nie ma. Firma nie gwarantują kasku, odzieży roboczej, telefonu, więc jest to straszne, że kurier musi tak naprawdę sam sobie to stanowisko pracy wyposażyć i zainwestować w nie i to jest naprawdę duży koszt.
1: Ja czasami jeżdżę rowerem i widzę z perspektywy takiego zwykłego rowerzysty, który po prostu kręci pedałami i nie jest rowerzystą elektrycznym, użytkującym elektryczny rower. I zawsze mi się wydaje, że kurierzy strasznie pędzą, że to jest bardzo niebezpieczne. Jak jest z wypadkami w takich firmach, no właściwie w takim zawodzie?
2: Jak już tutaj państwo usłyszeliście... Aplikacje ponaglają do tego, żeby jechać szybciej, szybciej, nawet w takich trudnych, niebezpiecznych warunkach. Więc tak, kurierzy pędzą rzeczywiście. Jeden kurier powiedział mi, że gdy raz w zimie spadł z rowera i połamał sobie rękę, przez 2 miesiące był unieruchomiony i nie otrzymywał żadnego absolutnie wynagrodzenia chorobowego. Po prostu żył z oszczędności. I od tego czasu zdecydował, że w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych on już po prostu nie jeździ, bo woli dwa tygodnie, 3 tygodnie najsroższej zimy nie zarabiać, niż później 2 miesiące leżeć unieruchomiony. Więc bardzo często ci kurierzy unikają tych najtrudniejszych warunków, ale oni no, zupełnie są zdani na siebie i te umowy najmu, no, przecież to nie są ani umowy zlecenia, ani umowy o pracę, więc one nie gwarantują ochrony takiemu kurierowi.
1: Ja też widziałam taką technikę jazdy, że ma się dwie nogi właściwie zaraz przy ziemi i tak się zastanawiam, jak dużo takich wypadków jest w tych branżach.
2: Trudno powiedzieć, ponieważ no, ogólnie statystyki dotyczące tej branży są no, bardzo ubogie, więc trudno mi tutaj powiedzieć o skali tego zjawiska, ale przecież wiemy, jak bardzo niebezpieczny jest jazda pod presją, prawda, w trudnych warunkach atmosferycznych.
1: A czy pani zdaniem Państwowa Inspekcja Pracy powinna się zająć tym tematem i skontrolować te platformy, za pośrednictwem których ci ludzie są wynajmowani do takiej pracy?
2: Tym tematem powinno się zająć kilka państwowych instytucji. Państwowa Inspekcja Pracy oczywiście, ale również Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy, ponieważ te umowy najmu, fikcyjne umowy najmu sprzętu, one też mają na celu ominięcie prawa podatkowego. Więc jest tutaj kilka instytucji, które powinny się temu przyjrzeć. To jest praca. Powiedzmy sobie szczerze, to jest zwyczajna praca i kurierzy są pracownikami, a nie osobami, które wynajmują platformom swoje rowery, więc powinni być zakwalifikowani jako pracownicy. Więc to Państwowa Inspekcja Pracy jest w Polsce powołana do tego, żeby strzec tego prawa, strzec praw pracowniczych, chronić ich i powinna być zdecydowanie bardziej aktywna w tej branży.
1: A jak wygląda rekrutacja do takiej pracy? Może pani opisać?
2: Rekrutacja jest procesem bardzo bezosobowym. Można przejść cały proces rekrutacyjny, nie mając tak naprawdę kontaktu z człowiekiem. Ja miałam kontakt w jednej aplikacji z botem, który przeprowadził mnie przez proces rekrutacyjny, więc było to dla mnie nowe i dziwne doświadczenie, też generujące dużo stresu. I można nawet właśnie taki proces przejść w ten sposób, ale ja w jednej aplikacji udałam się do biura firmy zewnętrznej i tam podpisaliśmy fikcyjną umowę najmu sprzętu i jeszcze umowę zlecenie na parę godzin. Więc rekrutacja zależy od aplikacji, ale generalnie już widać, że ta bezosobowość i unikanie kontaktu z kurierem już jest na tym etapie rekrutacji.
1: Czyli właściwie nie ma się komu poskarżyć de facto, jeśli coś pójdzie nie tak.
2: Tak, można się skarżyć botowi na czacie.
1: Mhm. Botowi na czacie.
2: Tak.
1: Okej. Jak mówił w materiale mój kolega, polskie prawo nie traktuje pracy za pośrednictwem platform jako umowy o pracę, bo pracownik teoretycznie sam dysponuje swoim czasem, wybiera klientów i de facto nie ma wskazanego miejsca pracy. Jak pani na to patrzy?
2: No, ja patrzę na to tak, że kurierzy pracują w miejscu i w czasie wskazanym przez aplikację. Jest to praca bardzo kontrolowana. Kurier dostaje miejsce odbioru zamówienia, dostaje wskazówkę co do trasy, którą powinien się przemieszczać, czas na wykonanie tego zamówienia, punkt oczywiście, do którego musi zawieźć. Dostaje bardzo wiele zachęt do tego, żeby pracować w określony sposób, jest karany, więc mamy tutaj absolutnie do czynienia z no, takim nadzorem, z kontrolą ze strony platform, więc no, nie można mówić, że on sobie sam, ten kurier, organizuje tę pracę. Absolutnie nie. Jest no, też miejsce, też jest, prawda, wskazane przez aplikację. Więc jest to naprawdę sytuacja, w której aplikacja ucieka od odpowiedzialności za bycie pracodawcą.
1: A w jakich warunkach właściwie mieszkają ci kurierzy? Bo to też jest chyba ciekawe.
2: To jest ciekawe, ale to jest też bardzo smutny temat, ponieważ kurierzy pracują, mieszkają w bardzo często w warunkach no, po kilkanaście, kilkadziesiąt osób w hostelach. Bywa, że mieszkają oni w jakichś piwnicach ciemnych, że mieszkają po cztery osoby bądź pięć w jednym pokoju. Za wynajem takiego pokoju płacą 800 zł. I w takich hostelach panują bardzo restrykcyjne zasady. Jest tam bardzo często wiele kamer w miejscach, w przestrzeniach publicznych, więc no, nawet po pracy ten kurier nie ma oddechu, nie ma takiego poczucia wytchnienia. Oni marzą o tym, żeby mieszkać w mieszkaniu, w dwu-, trzypokojowym, w pięć, sześć osób. Jest to luksusem dla takich kurierów.
1: Pan Tom teraz pyta, właściwie trochę też komentuje. Pojazdy kurierów to nie są rowery, tylko nielegalne pojazdy elektryczne. Tak się martwimy o kurierów, a co z pieszymi i pozostałymi uczestnikami ruchu? Pyta.
2: Oczywiście, że martwimy się o wszystkich. Martwię się o pieszych. Ja sama jestem pieszą. Ja również martwię się o swoje bezpieczeństwo, a także pana i was wszystkich. Więc w naszym interesie jest to, żeby to aplikacje i firmy tak organizowały pracę, żeby no, kurier nie miał nad sobą tego bata, tego no, właśnie tej presji, że za chwilę zamówienie zostanie mu odebrane i że on nie zostanie wynagrodzony za czas spędzony na rowerze. Więc tak, kurier gna na rowerze, ale pamiętajmy, że kto tutaj organizuje tę pracę i kto ustala takie zasady, które do tego pędu zachęcają i go wręcz wymuszają.
1: Pamiętam taką sytuację, jak jedna z naszych koleżanek zamówiła właśnie jedzenie za pośrednictwem kuriera i tej aplikacji. Przyjechał tutaj pan, który de facto był tak zmęczony i chciał mu się tak pić i jednocześnie był tak przemarznięty, że na kolejne zlecenie de facto siedział u nas i się ogrzewał i dostał szklankę wody i mógł skorzystać z toalety. Jak to jest z takim zapewnieniem tego rodzaju rzeczy kurierom?
2: No właśnie, a tutaj wykazaliście się Państwo dużą empatią i to jest godne naprawdę pochwały. Niestety, tej empatii bardzo często brakuje i były sytuacje, w których no, kurierzy opowiadali mi, że to same restauracje, które no, istnieją dzięki, między innymi dzięki pracy kurierów, one każą kurierom czekać na zamówienie za drzwiami, na zewnątrz, prawda? Nawet jak jest zima. No dlaczego? Bo ten kurier nie wygląda, zdaniem, prawda, restauracji zbyt atrakcyjnie i może nie podobać się klientom. Więc jest to no, niezrozumiałe kompletnie dla mnie, jak restauracja może wypraszać takiego kuriera, który zaraz będzie wiózł jej zamówienie no, ze środka, z tego ciepłego miejsca. Również supermarkety, z których kurierzy odbierają zamówienie, oni, te supermarkety również mają te takie punkty, magazyny, tak zorganizowane, że kurier musi czekać na zewnątrz magazynu w zimie, pół godziny czasem, w deszczu, więc jest bardzo trudno z dostępem do toalety, więc ci kurierzy po prostu no, szukają, prawda, takich przyjaznych, pobliskich miejsc, ale to nie jest gwarantowane w żaden sposób.
1: Czy dyrektywa unijna, którą powinniśmy wdrożyć, uratowałaby tę sytuację, jeśli byśmy ją wdrożyli oczywiście?
2: Państwo może uratować kurierów tę sytuację i już przygotowało taki projekt ustawy, która ma sytuację kurierów poprawić. Do końca tego roku, tak, według Unii Europejskiej mamy wdrożyć przepisy poprawiające sytuację kurierów, więc no, należy tutaj mieć nadzieję, że ta ustawa zostanie jeszcze wzmocniona, że jeszcze więcej uprawnień kurierom zostanie przyznanych, że jeszcze będą tutaj oni mieli większe prawa, że no, nic się nie wydarzy na tym etapie do końca grudnia.
1: To na koniec już krótko proszę, bo mam dylemat moralny. To znaczy zamawiać jedzenie za pośrednictwem aplikacji, czy nie zamawiać tego jedzenia? Bo z jednej strony jak nie zamówię, to ten pan nie będzie mógł zarobić, czy pani, a z drugiej strony jak zamówię, to chyba wspieram system.
2: Więc sugeruję, żeby na początku sprawdzić, czy restauracja oferuje samodzielnie dostarczanie żywności poprzez swoich pracowników, bo restauracje również są bardzo krytyczne wobec aplikacji. Bardzo często mówią, że one tak naprawdę oferują w ten sposób dowóz żywności, żeby dla reklamy, ale marże pobierane przez aplikację od każdego zamówienia są koszmarnie wysokie, to jest nawet 35%. Więc one same zachęcają klientów do tego, żeby sprawdzać, czy ta restauracja sama nie gwarantuje właśnie dowozu żywności.
1: Czyli tutaj zostawiam Państwu pod rozwagę, jeśli chodzi o to, jak zamawiać jedzenie, jeśli mamy oczywiście na to czas i pieniądze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Katarzynę Dudę, autorkę książki Uberyzacja o warunkach pracy kurierów, wydaną przez Krytykę Polityczną. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za wizytę. 224 280 280. Zachęcam do telefonowania. Dyskusja w grupie osób patronujących trwa. Na ten temat pojawiają się także inne wątki. Zapraszam zatem, bo przed nami jeszcze jedna, ostatnia, trzecia godzina popołudniowego programu. Za 3,5 minuty 18 to za moment wiadomości. Helena Wnorowska do nas powróci. Przy okazji popołudnie małpanowyświat.online. Jak mają Państwo coś do napisania, jeśli mają Państwo coś do przesłania, to proszę załączać, proszę wysyłać. Do usłyszenia już za chwilę.

0: W weekend u nas nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Ślezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W Sejmie ważą się losy prezydenckiego weta w sprawie ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Głos zabrał poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
4: Klub Rozwój Plus będzie głosował przeciwko odrzuceniu weta pana prezydenta. Tej ustawy w tym kształcie się nie da obronić.
3: A tak mówiła z kolei Agnieszka Kłopotek z PSL.
5: Po tym wszystkim, czego dowiedzieliśmy się w ostatnich miesiącach, a szczególnie nawet w ostatnich dniach, nie możemy udawać, że jest to wyłącznie techniczna dyskusja o kryptowalutach, kompetencjach KNF-u czy kolejnych artykułach ustawy. To jest dzisiaj także debata o standardach polskiej polityki, o pieniądzach, o wpływach.
3: A propos wpływów, standardów, są wnioski o areszt w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Zarzuty usłyszały 3 osoby, do sądu trafią wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.
6: Te osoby to Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. Przede wszystkim prokurator uznał, że w sprawie tej, z uwagi przede wszystkim na nieprzyznanie się podejrzanych, a również to, że zgromadzony materiał dowodowy jakby nie pozostaje spójny z treścią wyjaśnień, więc prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego, zachodzi również obawa ucieczki.
3: W przypadku Anny P. i Jaromiry W. są to m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenia szkody w majątku. Rafał Z. usłyszał z kolei zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Tak mówiła rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak. Do czasu rozpatrzenia wniosków pozostają oni zatrzymani. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji to w ramach solidarności z sojusznikiem Niemcami, jako że Polska i inne kraje mierzą się z agresywnymi działaniami sabotażowymi ze strony Rosji. Między innymi w ostatnich dniach rząd niemiecki potwierdził, że to Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Ambasador Georgi Michno stawił się już w polskim MSZ-cie. Po wyjściu, pytany przez dziennikarzy o przebieg spotkania, mówił tak.
7: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów nie przedstawiono. Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie. Dziękuję bardzo.
3: I ja również dziękuję. To był serwis Radia Nowy Świat.
8: A tu już prawie 3 minuty po 18:00. Pojawiamy się zatem zgodnie z obietnicą, zgodnie z zapowiedzią, aby spędzić z Państwem godzinę trzecią i ostatnią popołudniowego programu, bo potem ciąg dalszy programu zdecydowanie nastąpi.
9: Nowy Świat po południu.
8: O wszystkim chętnie z Państwem porozmawiamy, o planach wakacyjnych, bo niektórzy po wakacjach mają wakacje. Rozmawiamy popołudnie @nowyświat.online, grupa osób patronujących. Serdecznie zapraszam facebookowo. Można także śledzić nasz telewizyjny, YouTube'owy kanał. Pojawiają się tam fragmenty audycji, które wcześniej pojawiły się na antenie w Państwa głośnikach. Można je teraz zobaczyć trochę inaczej, spojrzeć na nie od środka. Radio w telewizji albo telewizja w radiu. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Ślezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki, ale kolega Grzegorz za chwilę podziękuję za współpracę. Kuba Strączyński będzie naszego kolegę Grzegorza zastępował, jeśli chodzi o stronę realizacyjną. 224 280 280 to Państwo mówią, także w sprawie tego, co na antenie.
1: Chciałbym bardzo Ani podziękować za tę rozmowę, za przeprowadzenie tej rozmowy i mam nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się do tego, że wielu słuchaczy najzwyczajniej w świecie zrezygnuje z usług dowozu jedzenia kurierskiego, bo nie ma firm kurierskich, które by działały zgodnie z prawem, z poszanowaniem praw pracowniczych i tak dalej, i tak dalej. Sam osobiście to stosuję. Ostatni raz zamówiłem jedzenie przez kuriera w czasie pandemii i wiem, że na pewno tego nie będę robił.
8: A może słyszeli Państwo, albo pracowali Państwo, albo związani byli z firmą, która działa jednak w sposób zgodny z prawem, zgodny z przepisami, czy kurier dowożący jedzenie, niekoniecznie na aplikację. To zawsze osoba, która jest w pewnym sensie wykorzystywana. Pracownik bez zatrudnienia. Można telefonować do 19, także w tej sprawie 224 280 280.

0: A to Renata Lewandowska. Popołudniowy program w trzeciej godzinie. Porozmawiamy o tym, czy można odciąć od pieniędzy, dużych pieniędzy, tych, którzy żyją z nielegalnego hazardu. Operator płatniczej aplikacji Blik wprowadził mechanizmy uniemożliwiające płacenie za nielegalny hazard w internecie.
1: W całej branży hazardowej, biorąc pod uwagę analizę raportów finansowych dużych, nielegalnych operatorów i badanie trafiku internetowego, wskazują, że dobrze ponad 50% jest nadal w szarej strefie.
0: Olga Bobienko i jej relacja już za kilka chwil, a po 18.30 Paweł Cymcyk, prezes Związku Maklerów i Doradców. Jak ograniczać finansowanie tego, co nielegalne w sieci, m.in. hazardu oraz innych aktywności w szarej strefie. Jak ograniczać, nie ograniczając naszej wolności. 224 280 280 i popołudnie małpa nowyświat.online.

0: 15 minut po 18. Blik, ten sam, którym płacimy za zakupy w sieci, za jedzenie albo za bilety do kina czy teatru, od teraz może odmówić transakcji. System zaczyna automatycznie blokować płatności, ale spokojnie, te związane z nielegalnym hazardem internetowym. I nie chodzi tu tylko o polskie strony oferujące tego typu usługi, bo jeśli zagraniczny serwis znajduje się na liście, czarnej liście Ministerstwa Finansów, pieniądze tamtędy także nie przejdą. W rejestrze jest ponad 55 tysięcy domen, a każdego miesiąca pojawiają się kolejne. Olga Bobienko, teraz jej głos usłyszą Państwo na antenie Radia Nowy Świat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Olga Bobienko zajęła się dziś tym tematem. Powiedzmy, jak działa, bo już działa od 1 września, nowy mechanizm, jak rozumiem, jest to narzędzie, które automatycznie rozpoznaje, za co płacimy. I czy ten mechanizm rzeczywiście ograniczy hazardową szarą strefę?
1: Na to drugie pytanie nie potrafię ci odpowiedzieć na tą chwilę jeszcze. Natomiast na to pierwsze, tak, jak najbardziej. Blik automatycznie sprawdza domenę, z którą jest związana płatność, więc jeżeli taki adres jest w rejestrze Ministerstwa Finansów, no bo właśnie to jest też dosyć istotne na samym początku, czyli ten adres musi być w rejestrze Ministerstwa Finansów, transakcja zostaje odrzucona, zanim jeszcze trafi do autoryzacji, także nawet jeżeli kod będzie prawidłowy, nawet jeżeli pieniądze będą na koncie, i tak nie zapłacimy. Czyli to ma być ten sposób na odcięcie nielegalnych operatorów od pieniędzy, no bo tutaj internetowy hazard nie zna granic. Przynajmniej na to wskazują różne raporty i badania, chociaż na dobry ład to też nie jest tak, że możemy w pełni stwierdzić, ile dokładnie jest takich stron, bo każda kolejna zamykana trochę pączkuje, czyli pojawiają się nowe. No i serwis co prawda może być też zarejestrowany za granicą, może tam działać legalnie, ale w Polsce na przykład oferować hazard niezgodnie z prawem. No i dlatego też Blik sprawdza nie tylko polskie transakcje, ale również te realizowane za pośrednictwem zagranicznych agentów rozliczeniowych. No i ta skala jest naprawdę duża. Czyli właśnie ponad 50 tysięcy, właściwie prawie 60 tysięcy domen jest na liście Ministerstwa Finansów. Co miesiąc dochodzi około 700 nowych adresów, dlatego

0: dlatego wspomniałam o tym pączkowaniu. No i to też pokazuje, że zablokowanie takiej jednej strony wcale nie kończy problemu, no bo w jej miejsce pojawia się następna. Jeżeli chodzi o szarą strefę w tym hazardzie, to jest ona też niemała. I o tej szarej strefie mówi Adam Lamentowicz z grupy Superbet.
1: W całej branży hazardowej około 57% jest w szarej strefie nadal. Różne dane to potwierdzają, zarówno raporty NIK, EY, również raport United Nations Global Compact. Wszystkie wskazują jakby, że jest to duży problem, a badania potwierdzają, że jest to około 1 200 000 klientów, którzy nadal korzystają ze stron nielegalnych. I tutaj mówimy tylko i wyłącznie o szarej strefie w internecie.
0: Bo ten hazard w internecie ma dzisiaj coś, czego taki tradycyjny hazard nie ma albo nigdy nie miał, czyli jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. I wcale nie musimy wychodzić z domu, nie musimy szukać punktu bukmacherskiego, a wystarczy ten telefon. I oczywiście ta ścieżka wydaje się dosyć niewinna, no bo jeden zakład na mecz to jest kilkanaście złotych, wiem kto wygra, spróbuję tylko raz, no ale każdy kto chociaż raz wygrał w zdrabce 2 złote, a większość, albo niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tego nie zrobił, no tych 2 złotych później nie włożył w kolejną zdrabkę, żeby może wygrać 4, no i okazało się, że jednak się nie wygrywa po raz kolejny, no więc pytanie do ciebie, Michale, zrobiłeś tak kiedyś?
2: Zdarzyło się zagrać kilka razy, ale od razu zaznaczę bez nadziei już na samym wstępie na jakąś dużą wygraną.
0: Mm-hmm. O tym zaraz jeszcze będzie mówiła socjolożka, bo ta nadzieja na dużą wygraną to jest niemała rzecz, jeżeli chodzi o nasze myślenie w kontekście właśnie takich gier, które mogą się wydawać bardzo niewinne, no bo niewinny jest ten jakiś początek, no ale problem zaczyna się przy przegranej, no i wtedy też dochodzi sposób, oczywiście, w jaki hazard jest obecny w naszej codzienności, no bo tutaj czy zakłady bukmacherskie są mocno łączone ze sportem, ale mamy i reklamy, i bonusy, i promocje, i właściwie to wszystko sprawia, że takie obstawianie zaczyna wyglądać bardziej jak część kibicowania niż hazard, no a jednak ta szara strefa i ten problem jest, dlatego też spora część społeczeństwa jest za wprowadzeniem takich limitów, takich ograniczeń, no i przede wszystkim też pilnowania tejże działki, tak to określmy. I o tym mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
3: Wśród tych osób popierających takie ograniczenia pojawia się przede wszystkim przekonanie, że te ograniczenia ograniczą szarą strefę i także przestępczość. Po 47% badanych z tej grupy uważa, że limit zwiększy bezpieczeństwo transakcji oraz pozwolą na większą kontrolę.
0: No i według Ministerstwa Finansów udział nielegalnego hazardu online w Polsce wyraźnie spadł, bo tak jak w 2017 szacowano go na niecałe 60%, tam było 58,6%, tak w 2024 na 29%, więc się mówi, że to duża zmiana, ale jednocześnie oznacza to, że niemal co trzecia część rynku wciąż pozostaje poza legalnym systemem. No i dlatego też to się sprowadza do samego grania, czy do samego pytania, czy gramy. Mm-hmm. No i do tego, co się dzieje później, czy ten zakład jest rozrywką, czy zaczyna być sposobem na zarabianie, a może sposobem na odzyskanie pieniędzy, które już się przegrało. No i właśnie o tym mówi socjolożka Dorota Peretiatkowicz.
4: Hazard jest bardzo dużym problemem w społeczeństwie polskim. My dosyć szybko wchodzimy w pewne mechanizmy, szczególnie, że nie do końca je znamy. Nie chodzi tylko o hazard internetowy, ale również hazard pozainternetowy. Firmy hazardowe są reklamowane, mechanizmy, które w nich są pokazywane, bardzo zachęcają do grania. 30% Polaków uważa, że emerytura to będzie coś, co wygrają w totolotka, więc to jest trochę tak pomiędzy marzeniami a realnością, wielką potrzebą odmiany swojego życia z dnia na dzień, bez stosowania tych wszystkich coachingowych rad, jak to zmienić.
0: No, tym bardziej, że jeszcze do tego dochodzi właśnie kwestia tego wyciągnięcia ręki, czyli wręcz kliknięcia czegoś w telefonie, w komputerze, czyli nie musimy się nigdzie pojawiać, więc nie dochodzi też taka kwestia wstydu, że jestem w tym miejscu i ktoś może mnie ocenić albo pomyśleć o mnie cokolwiek złego. No, robię to z domu, w końcu mogę, nic się takiego nie dzieje, no i to też ma bardzo duży wpływ na młodych ludzi, o czym jeszcze raz Dorota Perytiatkowicz.
4: Wiele jest takich mechanizmów, które podbijają takie hazardowe myślenie o tym, że można zdobyć wszystko albo stracić. I niestety w niektórych przypadkach te straty są bardzo duże, szczególnie wśród młodych ludzi. To są też emocje związane z tym, że robimy coś, co nie do końca jest okej, albo że w sumie nie czujemy się dobrze, rozbijamy pewne napięcie, które w nas się buduje.
0: I tu wraca Blik. To nie jest niszowy system, którym płaci garstka osób, no bo w pierwszej połowie tego roku Polacy wykonali ponad 1,5 miliarda transakcji wartych prawie 250 miliardów złotych, więc jeżeli Blik odcina konkretną grupę stron od płatności, no to dla operatorów oznacza to realną przeszkodę. No ale nie oznacza końca hazardu w sieci, bo internet potrafi zmieniać te adresy szybciej niż państwo zdąży je wpisać na listę, więc blokowanie płatności jest jednym z elementów większej układanki. Na razie to jest kwestia właśnie dostępu do stron, przepływu pieniędzy, reklamy, no ale przede wszystkim to powinna być świadomość użytkowników, no bo Blik może zatrzymać transakcje, ale nie zatrzyma chęci odrobienia na emeryturę albo na kiedykolwiek.
2: Tak. Podziwiam tych, którzy planują przyszłoroczne wakacje w oparciu o budżet zbudowany właśnie z takich wygranych. Ja życzę oczywiście szczęścia, ale muszę państwu przyznać się, a propos, skoro zapytałaś już mnie, wywołałaś do tablicy, to podpowiem, że gdzieś hazard zszedł na drugi plan. Hazard, kupowanie drapek to chyba jeszcze nie hazard, no ale dobrze. Zszedł na drugi plan, gdy zobaczyłem...
0: Jeżeli masz nadzieję, że wygrasz,
2: to już to hazard. W każdym razie hazard zszedł na drugi plan, gdy zobaczyłem, ile mogę oszczędzić, robiąc zakupy w pewnej sieci sklepów, której nazwy oczywiście nie wymienię, po założeniu sobie karty lojalnościowej i otrzymaniu kilku zniżek. Muszę państwu się przyznać, że na zdrapkach nigdy tyle nie wygrałem, więc polecam. Bardzo dziękuję. I nie to, żebym robił jakieś duże zakupy. O nie. Olga Bobienko, bardzo dziękuję.
0: To są zdrowe nawyki.
2: Kto wie, to zależy, co kupuję. O tym nie rozmawialiśmy.
0: To prawda.
2: Paweł Cymcyk, prezes Związku Maklerów i Doradców, z nami po 18:30 i właśnie pana prezesa porozmawiamy między innymi o tym, jak skutecznie odcinać od finansowania nielegalną działalność w internecie, czy aby to zrobić skutecznie, trzeba jedności wśród instytucji finansowych, bo sam Blik to za mało. Olga Bobienko, bardzo dziękujemy.
0: Bardzo
2: to jest
0: dziękuję.
2: Popołudniowy program, w którym rozmawiamy między innymi o tym, czy właśnie spełniły się przepowiednie tych, którzy od dawna powtarzali, że Blik i inne tego typu narzędzia śledzą nas w sieci, sprawdzają, na co wydajemy nasze pieniądze i przyjdzie taki dzień, gdy zablokują nam te wszystkie transakcje. Oto są zablokowane transakcje. Czy państwo zgadzają się z taką opinią? Zapraszam do rozmowy, zapraszam do słuchania, a zaproszę państwa też na prognozę pogody. Ostatnią dziś po południówce, zaraz po tej piosence. The Rolling Stones.

0: 29 minut po 18. Kwestia pracy, trochę nie pracy, kurierów dowożących jedzenie, o której mówiliśmy na antenie w drugiej godzinie programu, rozgrzała Państwa i rozgrzała nasze łącze do czerwoności.
1: Kompletnie nie zgadzam się z wnioskiem, który wysnuł w poprzednim telefonie jeden ze słuchaczy, apelując o to, żeby zrezygnować z dowozów, z usług kurierów. Ja uważam, że jeśli ktokolwiek powinien być karany, to firmy, które ich zatrudniają, a nie sami kurierzy, których tysiące zostaną bez pracy. A to nie o to chodzi, żeby kurier nie miał pracy, tylko żeby firma, która go zatrudniała, działała zgodnie z prawem.
0: Muszę się przyznać, że z zawodu nie jestem prawnikiem, ale chyba stanę w obronie naszego słuchacza. Mam wrażenie, że chodziło mu o to, że jak nie będziemy zamawiać, to firmy być może w obronie swoich zysków stając zaproponują kurierom lepsze warunki. Ciekawe, czy to jest możliwe. Ciekawe, czy mój tok rozumowania jest właściwy. 224, 280, 280 telefony do redakcji i prognoza pogody.
2: Pogoda.
0: Wszystko tu się tak pięknie łączy. A co z temperaturami? W Elblągu wciąż najchłodniej, 15 stopni. 23 w Raciborzu i to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Natomiast nocą chmury i przejaśnienia, lecz także przelotne opady deszczu, a na północy burze. Podczas burz może spaść do 10, a nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie, i w Kotlinach Bieszczadzkich do mniej więcej 14-15 w centrum i 17 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na północy dość silny. Nad morzem powieje do 65, na szczytach Tatr do 75, a wysoko w Sudetach do 90 km na godzinę. Jutro na Pomorzu synoptycy zapowiadają intensywne opady do 25 litrów wody na metr kwadratowy. W całym kraju pojawi się silny wiatr, który na północy może się rozpędzić do 70 km na godzinę, a od poniedziałku nastąpi przejściowa poprawa pogody. Wiatr osłabnie, pojawi się więcej rozpogodzeń, choć pod koniec przyszłego tygodnia synoptycy w całym kraju znowu zapowiadają powrót przelotnych opadów, burz oraz silniejszego wiatru. 28 minut pozostało do 19. Państwo pozostają z nami z popołudniowym programem. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak można odciąć od pieniędzy nielegalny hazard w sieci.

0: Przepytanie.
1: O tym, czy korporacje, czy firmy zarządzające różnego rodzaju narzędziami finansowymi służącymi do płacenia w sieci, o tym, czy będzie można za ich pośrednictwem kreować, kierować, blokować wszystko to, co chcemy kupić w internecie i nie tylko. O tym porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, prezes Związku Maklerów i Doradców, Paweł Cymcyk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Operator systemu płatniczego Blik blokuje od początku września transakcje związane z nielegalnym hazardem. System rozpoznaje transakcje powiązane z domenami wpisanymi do rejestru serwisów hazardowych, tych polskich i zagranicznych, działających niezgodnie z naszym prawem i uniemożliwia przekazywanie im pieniędzy. Czy pańskim zdaniem właśnie spełniły się przewidywania przeciwników cyfrowego zarządzania swoimi pieniędzmi, czy cyfrowego płacenia? Przecież oni od lat ostrzegali nas, że chodzi o to, aby kontrolować obywateli, sprawdzać, co kupują i za co płacą w sieci.
2: Z pewnością trafia taki argument, o którym pan dyrektor powiedział, na podatny grunt osób, które są głęboko przekonane, że ten, kto ma kontrolę nad pieniądzem, ma kontrolę nad całym światem. Tak jak co do drugiej części tej wypowiedzi, nawet bym się zgodził, że mając kontrolę nad pieniądzem, faktycznie ma się kontrolę, no przynajmniej nad dużą częścią świata. Tak w tym konkretnym przypadku myślę, że to bardziej argument, który nie wspiera tej tezy, bo z mojej opinii raczej tego typu blokowanie wprost nielegalnej działalności powinno leżeć w gronie, w zakresie kompetencji czy to państwa, czy służb, czy instytucji zaufania publicznego, a za takie większość z nas postrzega banki. Blik, który jest tego typu przykładem, jest po prostu instytucją, która jest de facto takim stowarzyszeniem polskich banków, które stworzyły taki system. Więc jak połączyć te kropki z tej perspektywy, to moim zdaniem to zdecydowanie nie są to kwestie związane z opresją i że obywatele nie mogą marnować i wydawać pieniędzy, jak im się podoba, tylko raczej charakter prewencyjnego powstrzymywania przed nielegalną działalnością, która, jak pewnie za chwilę o tym też powiemy, jest legalna w innych krajach, ale z uwagi na internet w Polsce nie jest legalna, a jednak można korzystać.
1: Zgadza się, ale to jest kolejny dowód na to, że rzeczywiście operatorzy takich aplikacji wiedzą o nas dużo, wiedzą na co wydajemy, wiedzą za co płacimy, bo ile gdy przychodzimy do sklepu, robimy zbiorcze zakupy i potem przykładamy naszą kartę płatniczą, to tylko wiedzą o nas, gdzie zrobiliśmy zakupy, ale już może o szczegółach nie wiedzą. W tym przypadku wszystko jest podane jak na tacy.
2: Tutaj muszę pewnie pana redaktora zmartwić i zdecydowaną większość być może naszych słuchaczy. Robiąc zakupy w sklepie jesteśmy do jakimkolwiek. Mamy ten paragon. On nie jest przypisany może bezpośrednio w tej chwili do nas.
1: Dokładnie.
2: Ale mając odpowiednio dużą bazę takich paragonów i ludzi, którzy odwiedzają ten sklep, jesteśmy dosyć dobrze profilowani. Jasne, że nie wiemy, że to my dokładnie kupiliśmy masło, a nie margarynę. Ale niemniej jesteśmy dość dobrze sprofilowani przez czy to algorytmy, czy też systemy związane z konkretnym sklepem. Banki i ogólnie instytucje płatnicze też prowadzą podobne statystyki, bo chcą wiedzieć, czy ich klienci wydają więcej w jednym miejscu, czy w drugim. I tak jak ma pan redaktor absolutną rację, że nie wiadomo, że w tej chwili konkretnej to Jan Kowalski kupił paczkę chipsów, albo paczkę papierosów, to jednak w dużej mierze to prawdopodobieństwo tego, że to właśnie my to zrobiliśmy, jest bardzo duże. Zatem może trochę zmartwię wiele osób, mówiąc, że płacąc gotówką, my nie jesteśmy tak super, super zupełnie anonimowi. Oczywiście dużo bardziej niż przy zakupach tego typu przez internet, ale jednak nie tak, że możemy zupełnie robić, co sobie chcemy i nikt nas nic nie będzie wiedział.
1: Przedstawiciele resortu finansów informowali niedawno, że udział tzw. szarej strefy w grach hazardowych w internecie spada, bo w 2017 szacowano, że to 60%, prawie 60%. Dwa lata temu niecałe 30%. I choć ja przyznaję, nie mam wątpliwości, że decyzja operatora zarządzającego Blikiem jest dobra, to zastanawiam się jednak, czy zarządzający aplikacją nie poszli trochę za daleko, wchodząc w buty służb, które powinny walczyć z nielegalnym hazardem w sieci. Nie wiem, czy w ten sposób. No a poza tym wraca to, o czym pan już wspomniał. W niektórych krajach hazard w sieci jest legalny.
2: No, pan redaktor dotyka tutaj moim zdaniem sedna problemu, bo trochę tak można powiedzieć, że jako społeczeństwo na niektóre rzeczy się umówiliśmy, że one są większym dobrem niż większym złem. No i tak między innymi się umówiliśmy, że takim większym dobrem jest na przykład niesprzedawanie osobom nieletnim alkoholu albo osobom nieletnim papierosów. No i teraz kategoria tego dokładnie przypadku jest o tyle rozszerzona, że nie dotyczy powiedzmy osób nieletnich, czyli tych, które w sensie prawnym nie mogą same o sobie decydować, ale dotyczy wszystkich obywateli. Ale jednocześnie ma na celu sprawienie, żeby mniej osób mogło korzystać z tej w Polsce nielegalnej rozrywki. Oczywiście argument, no ale gdzie indziej, przecież to jest legalne.
1: Tak.
2: Moim zdaniem, do mnie konkretnie nie trafia, bo to znaczy, że przecież można by sobie pojechać w tamto miejsce i tam uprawiać ten rodzaj rozrywki. Mi on akurat nie jest bliski, ale ja rozumiem, że są osoby, które potrzebują w ten sposób się wyszaleć. No przy czym, jeżeli umówiliśmy się jako społeczeństwo, wybraliśmy takie władze, mamy takie prawo, no to powinniśmy chyba jako ogół je respektować i trudno się obrażać, czy też nie wiem, strofować na to, że ktoś chce te zasady przestrzegać, skoro w tej jurysdykcji prawnej, w tym reżimie prawnym jest to nielegalne. I ja dla jasności jeszcze chciałbym dodać, że ja głęboko jestem przekonany, że żadną ustawą czy rozporządzeniem nie sprawi się, że ktoś, kto jest uzależniony od hazardu albo chce ten hazard uprawiać, to raptem się z tego wyleczy i powie, no nie, no jednak to takie prawo jest, że nie można, to ja w Polsce nie będę, ale jak wyjadę tam na jakieś Bahamy, to już tam będę sobie spokojnie ten hazard online'owy uprawiał. Zatem ja wierzę w to, że ustawą czy rozporządzeniem się tego nie naprawi, ale można utrudnić. No i właśnie jesteśmy na tym etapie utrudniania tego typu działalności.
1: Jeden z naszych słuchaczy, pan Rafał, pisze, że prawdziwą plagą jest hazard w grach komputerowych. Wszelkiej maści lootboxy, jeśli dobrze czytam, to właśnie tam za prawdziwe pieniądze można wygrać, próbować wygrać jakiś przedmiot w grze. Co do zasady jest to nielegalne, ale kto tam zagląda na jakieś pirackie serwery? Szkoda dzieciaków, które w to wchodzą, a potem grają pieniędzmi na żywo. Warto wspomnieć, wracając jeszcze do decyzji operatora systemu Blik, że nie są to informacje, mam na myśli oczywiście informacje o witrynach, o domenach, które mają otrzymać nasze pieniądze zdobywane we własnym zakresie, bo to efekt współpracy z Ministerstwem Finansów, o czym opowiadała także nasza reporterka Olga Bobienko, bo ministerstwo prowadzi rejestr domen umożliwiających dostęp do nielegalnych sieci, w sieci gier hazardowych. Według urzędników dziś na tej czarnej liście jest ponad 55 tysięcy stron, a co miesiąc trafia tam kilkaset nowych. Ale to jest taka, panie prezesie, taka ciągła pogoń za króliczkiem, no bo jak blokować w sieci dostęp do nielegalnych kasyn, których na tej liście jeszcze nie ma, a czasem one są założone na skradzionych domenach, w tych nazwach tych domen nie ma słowa kasyno. Mogą się znaleźć pod lupą urzędników za kilka miesięcy, ale do tego czasu będą działać.
2: Absolutnie tak. No jest to tego typu przykład działalności, która stara się ukrywać tak długo jak może, a gdy następuje jej ujawnienie, no to przemienia się trochę jak kameleon w coś innego i udaje w innym miejscu, aby wtajemniczeni, czyli czytaj ci zainteresowani klienci, mieli szansę szybko dostać się do swojej rozrywki. Niestety, no tak jak pan redaktor to powiedział, to za każdym razem jest działanie na tym etapie tylko reaktywne, no tak. Bo nie można zablokować całego internetu, żeby nie było tam żadnych gier hazardowych, akurat na terenie Polski. To jest po prostu niemożliwe, ale można starać się pozyskiwać te informacje, gdzie tego typu usługi są oferowane, no i wtedy oczywiście utrudniać tą działalność. Ja może jeszcze tak nawiążę do tego początku, tak. Jednocześnie do tego pytania, o którym pan powiedział, czy to jest za każdym razem to gonienie? W praktyce ludzkość wymyśliła chyba tylko dwa sposoby na ograniczanie tego typu nielegalnych działalności, no bo to tu mówimy o takim przykładzie nielegalnej działalności. Te dwa rozwiązania, które ludzkość wymyśliła, to pierwsze, albo totalnie zdelegalizować i nakładać na to wysokie kary, co oznacza penalizację dokładnie tego typu zachowania, no i podnosi koszty tego typu działalności, no bo w takim przypadku trzeba się liczyć z wyższą karą dla organizatorów, a zatem ta rozrywka dla organizującego jest droższa, ten koszt oczywiście ponoszą klienci.
1: Tak.
2: No i to jest sposób penalizowania, a drugi sposób też co do zasady skuteczny, to pełne zalegalizowanie tego typu działalności i obłożenie jej wysokimi podatkami.
1: Oczywiście, wszyscy zarobimy.
2: To jest pomysł, bo dzięki temu, można powiedzieć, będą większe wpływy do budżetu, tak. A dodatkowo też będą ceny wyższe, no bo jak nałożymy odpowiednio wysokie podatki, to koszt prowadzenia tej działalności, tak samo jak w tym delegalizacji, również będzie bardzo wysoki. I tu jest pewna pokusa, o której pan redaktor właśnie powiedział. To super, zarobimy na tym, będzie dobrze, wszyscy będą zadowoleni. No tylko ja się obawiam, że w obecnej atmosferze politycznej ktoś, kto by wyszedł z propozycją zalegalizowania tego typu działalności w Polsce, skończyłby na politycznym niebycie.
1: Marginesu.
2: Dokładnie. Przykleiłaby się do niego łatka osoby, która popiera hazard nielegalny i chce, żeby Polacy swoje ciężko zarobione pieniądze stracili na tym hazardzie. Niestety, choć pomysł co do zasady mógł być dobry, no wymagałby oczywiście sporo zmian administracyjnych, tak. Ale byłby możliwy. No nie spodziewałbym się, żebyśmy z tego zobaczyli jakąkolwiek złotówkę dla podatków, bo to będzie po prostu polityczne samobójstwo, no, którego nikt nie zrobi.
1: No tak, ale łatanie dziury budżetowej to też jest hasło wyborcze, które dobrze się niesie. No ale rzeczywiście trzeba byłoby zważyć zyski i straty, a to jest trudne, kampania trwa. Porozmawiamy jeszcze przez chwilę o tym, czy aby skutecznie odcinać od finansowania nielegalną działalność w szarej strefie internetu i już nie skupiam się tylko na hazardzie. Nie trzeba, aby skrzyknąć więcej instytucji finansowych, bo co stanie się, gdy jedna z nich zablokuje takie płatności, ale pozostaną dziesiątki innych?
2: Oczywiście, no ten system działa tak dobrze, jak jego najsłabsze ogniwo. W sytuacji, gdy jest chociaż jedno ogniwo, które umożliwia tego typu korzystanie z usług finansowych, czyli wpłacanie, wypłacanie, dosypywanie tam swoich pieniędzy albo wypłacanie, jeżeli są jakieś zyski, choć uprzedzam, że w kasynie ma wygrywać kasyno, a nie
1: oczywiście
2: grający. Więc jeżeli jest tylko jedno ogniwo, takie, które jest słabe i tak jak pan redaktor powiedział, pozwala na wpłacanie, wypłacanie, to niestety cały system się sypie, bo wtedy wszyscy zainteresowani przechodzą do tego jednego ogniwa, który z jakiegoś powodu, czy to prawnego, czy to jurysdykcji jakiejś innej prawnej, albo jakiegoś innego wachlarza repertuaru kruczków prawnych jest w stanie to oferować, no to oczywiście cały system no, się sypie, bo zwyczajnie, gdy jest chociaż jedna luka, to tamtą luką będzie wszystko przeciekało. I znów wracamy trochę do tego, że gdy chcielibyśmy faktycznie na poważnie ograniczyć tego typu działanie, no to ono musiałoby nie dotyczyć tylko Polski, ale de facto
1: no, całego świata.
2: Pewnie wszystkich. No może całego świata się nigdy nie uda, ale myślę, że tych największych organizacji związanych z płatnościami, związanych z operatorami kartą, myślę, że nawet gdyby jakiś bank w Etiopii to umożliwiał, to raczej trudno byłoby statystycznemu obywatelowi Polski założyć konto w banku w Etiopii, żeby tam przesyłać pieniądze i żeby tam. Byłoby to technicznie możliwe, ale bardzo drogie, nieopłacalne i pewnie trudne, no co skończyłoby się dokładnie tym, o czym rozmawiamy, utrudnieniem tego typu działania.
1: Jak mówił niedawno w rozmowie z Jackiem Urniukiem z portalu Cashless.pl Jerzy Mroczek, który jest dyrektorem Departamentu Prawnego w spółce zarządzającej systemem BLIK, mniej więcej rok temu Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała do krajowych dostawców usług płatniczych pismo wskazujące na istotne ryzyka związane z nielegalnym hazardem, w tym proceder prania pieniędzy wprowadzanych do obrotu przez podmioty powiązane z inwestorami rosyjskimi. Skąd my to znamy? I zacząłem się zastanawiać, czy klienci nielegalnych kasyn, podobnie jak spora część szarej strefy, uciekną w stronę kryptowalut, panie prezesie?
2: Jest na to oczywiście duża szansa, bo w sytuacji, gdy mamy możliwość przynajmniej bycia postrzeganym jako, albo postrzegać się jako anonimowi, no to teoretycznie kryptowaluty dają takie możliwości. Mówię teoretycznie, bo to dla osób, które nie są zaznajomione z tym tematem, wydaje mi się, że są totalnie anonimowe, bo na jakiejś giełdzie sprzedają coś, kupują, nikt o tym teoretycznie nie wie. W praktyce ten system zapisuje dokładnie, kto, gdzie, kiedy zrobił. I oczywiście nie jest to w żadnym centralnym rejestrze, tak, w którym może sobie tam prokurator generalny Stanów Zjednoczonych czy innego, nie wiem, innej Hiszpanii sprawdzić. Niemniej zawsze po takim czymś zostaje ślad. Więc jeżeli ktoś myśli, że w ten sposób będzie w stanie zostać anonimowym do realizowania takiej działalności, no to ja przestrzegam, że nie, ale jednocześnie na pewno będzie to duże utrudnienie w znalezieniu tego typu osoby, czy tej osoby, gdy w ten rynek kryptowalut zaczęłaby, może nie inwestować, ale zaczęłaby się tymi kryptowalutami po prostu rozliczać. Choć ja jakby dalej chciałbym przestrzec przed tym, że w sytuacji, gdy myślimy o tym, że gdy będziemy korzystali z kryptowalut, to będzie nasze remedium na problemy takiego papierowego pieniądza,
1: tak,
2: to osoby, które wielokrotnie próbowały na kryptowalutach zbijać łatwe pieniądze, dowiadują się, że to ani nie jest łatwe, ani nie są duże, a ryzyka z tym związane są olbrzymie. No a dodatkowo, tak jak pan redaktor zaczął tą wypowiedź swoją poprzednią od tego, że KNF zasugerował instytucjom, tak, że gdyby zwrócił uwagę na tego typu działania, to to ważne, bo może się okazać, że gdy nie zwrócą, to będą pod lupą KNF-u i to dla nich będą dużo większe straty niż korzyści z tych klientów.
1: Tak, zastanawiam się jeszcze, czy porządek w tej sprawie uda się zrobić, jeśli w życie wejdzie ustawa, jakakolwiek ustawa, ta ostatnio zawetowana przez pana prezydenta dotycząca rynku kryptowalut, albo być może jakaś kolejna napisana, przegłosowana, kto wie. Pan jest optymistą w tym temacie?
2: Realistą, bym powiedział. Realizm w tym zakresie oznacza, że regulacje prawne zawsze będą w tyle za rozwojem technologii. No po prostu regulacje nie mogą nawiązać do technologii, której jeszcze na przykład nie ma. To tak zarówno do tych wcześniej kryptowalut, jak i obecnie do sztucznej inteligencji. Więc ja jestem realistą w tym zakresie, że my niestety jako ludzie potrzebujemy najpierw się mocno sparzyć, a dopiero potem wprowadzamy regulacje. No tak jak trochę dawno temu pewnie musieliśmy się najpierw dowiedzieć, że lwy zjadają i dopiero potem stwierdziliśmy, że nie będziemy atakowali lwów, bo to chyba jest bez sensu. No i tak samo zrobiliśmy z kryptowalutami, dużo ludzi straciło pieniądze, wtedy wprowadziliśmy regulacje. Pewnie tak samo sparzymy się na sztucznej inteligencji i wprowadzimy regulacje. Więc mój realizm polega na tym, że poradzimy sobie z tym, ale niestety po drodze trochę ludzi naprawdę straci dużo pieniędzy. I gdy ta masa krytyczna przekroczy pewien próg, który dla polityków będzie już kuszącym kąskiem, wtedy znajdą się mądre rozwiązania na wczorajsze problemy. No ale lepiej późno niż wcale, chyba się na to do tego możemy zgodzić.
1: Polak jak zawsze, mądry po szkodzie. Paweł Cymcyk, prezes Związku Maklerów i Doradców, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie, za państwa komentarze też dziękuję. Jest jeszcze kilka, także w skrzynce na listy. Popołudnie, Małpa, nowyświat.online.

0: I tak to właśnie kończy się na antenie. Tak? Południowy program tak właśnie przechodzi do historii. A tu przyszłość.
1: Na zawsze?
0: Przyszła młodość. Nie, no nie na zawsze, do jutra. Jutro się słyszymy o 16.
1: No dobra.
0: Ostatni program przed wyjazdem. Jesteśmy już prawie spakowani.
1: Na zawsze wyjazd?
0: Nie, niestety.
2: Masz dużo myśli ostatecznych.
0: Być może coś sugeruje. Dopytajcie go. To jest ważne, trzeba rozmawiać z kolegą.
1: Nie, to w kontekście po prostu tego odwlekającego się, czy odwlekającej się przeprowadzki.
0: Oj, tak bardzo się nie odwlekające.
1: Czy ona będzie na zawsze?
0: Mam nadzieję. Anna Rogicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Strączyński, Kuba Ferlin, Michał Porycki. Dziękujemy. To oni teraz, Zuza, Mateusz i Marcin.
2: Zapraszamy.
0: I co będzie?
1: Na zawsze?
0: Na zawsze.
2: Na godzinę.
0: Nie ma, nic nie ma na zawsze, pamiętaj.
3: Przygotowaliśmy dzisiaj mnóstwo rozrywki.
2: Jak zawsze.
0: Możesz to jeszcze raz powiedzieć tym głosem? Ty jesteś ucieleśnieniem rozrywki, chłopie.
1: Nie ma nic na zawsze?
0: Ja mam ciarki.
2: Rozrywka od nas jest na zawsze, Marcin.
1: Tak. Śmierć? Nie. Śmierć też nie jest na zawsze. Nie, śmierć jest na zawsze.
0: Ale podatki.
1: A może nie jest.
2: Podatki są na zawsze, tak.
1: No to chyba wiadomo, no, ale śmierć chyba też.
0: Zostawiam państwa z nimi, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja będę słuchał. Dziękuję, do jutra.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, Robert Korzeniowski zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak napisał na X-ie, podjął też decyzję o zakończeniu współpracy z resortem sportu w roli doradcy ministra. Szef resortu Jakub Rutnicki podziękował już mu za współpracę. Przypomnę, tydzień temu prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Francja podsumowuje lato jako najgorętsze w historii. Ministra do spraw transformacji ekologicznej Monique Barbu podała, że odnotowano 53 upalne dni. Od początku czerwca do końca sierpnia przez Francję przeszły 3 fale upałów, wystąpiły susze, pożary lasów, słupki rtęci przekroczyły 40 stopni Celsjusza prawie 180 razy. Rekordowe temperatury występowały od początku lata, ledwo wiosna się skończyła, a już we Francji odczuwalne były upały. Kilka dni później prezydent ogłosił nadchodzące trudne dni, a fale upałów w kolejnych tygodniach potwierdziły jego słowa. Przeżyliśmy najgorętsze lato w historii pomiarów od początku XX wieku.
1: Car nous avons vécu l'été le plus chaud jamais enregistré. Depuis le début des mesures en 1900.
0: Włochy. Jutro rząd Giorgi Meloni stanie się najdłużej urzędującym gabinetem w powojennej historii kraju. 1413 dni. Dotychczasowym rekordzistą z wynikiem o jeden dzień niższym był drugi rząd Silvio Berlusconiego. Przypomnę, Giorgia Meloni objęła stanowisko premierki w październiku 2022. Jutro z okazji tego wyniku, jako symbolu trwałości koalicji, organizuje specjalny wiec. Reuters podkreśla, że w kraju znanym z częstych zmian premierów stabilność tej prawicowej koalicji stała się jednym z kluczowych atutów władzy. Przeciętny czas działania włoskiego gabinetu wynosi około 14 miesięcy. A na koniec zaglądamy do kalendarza. Dziś dzień małych zachwytów dla fanów siatkówki, może nawet i nie małych. Polki pokonały Holandię 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W półfinale czekają już Włoszki. To starcie w sobotę, a w niedzielę mecze o trzecie miejsce i wielki finał. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Wychodzisz?
2: Dobry wieczór.
1: To tak Heleny było, przepraszam.
3: Dobry wieczór państwu.
1: Takie żarty, to są takie, to tylko takie żarty. Na zawsze, przepraszam. Śmierć, haha. Mateusz Andruszkiewicz.
3: Zuza i Łęda.
2: Marcin Mann. Przedstawisz realizatora?
1: A może Kuba.
3: Kuba.
2: Strączyński.
1: Trochę jak w ringu. A mailik, a grupcia.
2: Na grupę zaglądamy patronacką, zapraszamy, tak. Można pisać. Jesteśmy dziś znowu na żywo we trójkę w studiu. Tak. To zaczyna być coraz częstsza tendencja, więc idzie nam doskonale.
1: Tak, wiadomo, że na żywo, bo inaczej ktoś by wyciął te niedobre żarty. A
2: to tak, prawda. A tak poszły i muszą być.
1: Tak.
3: Pociągnę twój wątek.
1: Który?
3: Szczycik, Wrześciusieńkiego, Małpka, Nowy Światek, kropka online.
1: Niepotrzebnie, zawsze niepotrzebnie. Zawsze tego żałuję. To jest...
2: Bez zdrobnień i bez polskich znaków.
3: Poproszę.
2: Zapraszamy, a poza tym będzie można głosować, jak już skończymy. A zobaczymy na koniec audycji, jak państwo głosowali w tym tygodniu, bo tu chodzi o to, że my przynosimy po każdy z nas po jednym utworze z jednego kraju, a kraje są dwa, więc łącznie dwa utwory, sześć nowych, a państwo decydują, jaka jest najlepsza dziesiątka, a znaleźliśmy się w Somalii.
3: Side note. Czy można podczas audycji siedzieć za wygodnie? Czy jest jakiś taki savoir-vivre, że nie wypada?
1: Że jesteś blisko?
3: Teraz czuję się w
2: jeżeli by ci było
3: pozycji.
2: Tak wygodnie, że miałbyś ochotę przysnąć,
3: to już za daleko.
2: To jest za daleko.
1: Ale ja myślę, że jest taki poziom pewności siebie, gdzie jakby pozycja zaczyna wpływać też na to, jak myślisz i co mówisz.
2: Że jak jest ci komfortowo, to ci się tak komfortowo
1: tak,
2: mówi i myśli.
1: Że się włącza taki boss trochę szefu. Właśnie jak się poprawiłem, boss na szefu. A side note to jak będzie?
2: Notatka na boku.
1: No ale taki kwadratowy. No. Wtrątka.
3: Dygresja.
1: Wtrątka.
2: To była wtrątka do Somalii, w której znaleźliśmy się, gdyż ja wybrałam, wądząc palcem po mapie.
3: Czemu? Co ci? Aha,
1: po palcem. Okay.
2: Palcem po mapie. Super. Zobaczyłam Somalia, dawno tam nie byliśmy.
1: Masz mapę?
2: W telefonie.
1: Czyli...
2: Aha. To nadal jest mapa.
1: Ale jak przesuwasz, to przesuwasz całą mapę, a nie...
2: Nie, no palcem po mapie, o tak, tak sobie nad ekranem i potem dotknęłam i trafiłam.
1: I powiększyłaś?
2: Mhm.
1: Aha.
2: Taka byłam. No tak wylosowałam.
3: No, bardzo się cieszę, że wprowadziliśmy państwa w ten proces.
2: Bo to są bardzo ważne procesy decyzyjne. Tak. My bardzo dziwnie wybieramy czasami te kraje. Ale chciałabym za was zapytać, jak wam się wybierało w Somalii. Bo mi bardzo sprawnie.
3: A mi szybko.
2: Szybko. A tobie, Marcin, szybko?
1: Też. I sprawnie, i szybko. Chciałem zajrzeć trochę, no nie tak daleko, bo dwa lata temu bardzo fajne rzeczy były wydane, które gdzieś tam krążyły na Bandcampie, które... Mhm. Mi się podobały.
2: Ale?
1: No ale były dwa lata temu.
2: Jestem z ciebie bardzo dumna.
1: Dziękuję.
2: I co przyniosłeś? Bo pierwsze jest twoje.
1: To jest, no nie, to nie jest bardzo nowe. To jest sprzed roku mniej więcej. Może rok, tam nic, miesiącem albo dwa. Ale po poszukiwaniach na początku bandcampowych, potem jeszcze jakichś innych dodatkowych, poza kilkoma artystami, którzy mi się podobali, ale którzy nie wydali niczego w ostatnich kilku miesiącach, zostało mi podpowiedziane w czeluściach internetu, żeby nie szukać miejsca, gdzie się wydaje muzykę. Bo tam jej nie znajdziemy. Bo Somalia lubi po prostu nie wydawać tego oficjalnie, tak jak nam się wydaje, że to będzie w streamingach, albo na wspomnianym Bandcampie, tylko po prostu wrzucają muzykę na YouTube'a. I jest takich kilka kanałów, które to robią. Jeden z nich, mam nadzieję, że to jest to, co tutaj mam otwarte. Nie, oczywiście, że zamknąłem tę zakładkę. Ale to jest ta propozycja, którą przyniosłem. Jest to kanał, który coś tam się nazywa Coś Tam TV. No i wrzucają tam teledyski. No i ten artysta, którego przyniosłem, który naprawdę nazywa się Ahmed Iskilaji. Iskilaji to jego nazwisko oraz pseudonim. No jest somalijskim wokalistą, muzykiem. I dosyć jest rozpoznawalny, ponieważ to nagranie ma 30 milionów odtworzeń.
2: To całkiem rozpoznawalny.
1: I spośród top 40 albo 50 albo 60 numerów, które przeskrolowałem, większość z nich to jest 6 lat temu, 7 lat temu, 5 lat temu, no raczej starsze rzeczy, które z biegiem czasu naturalnie gdzieś
2: nabiły
1: tam
2: nabiły sobie
1: dobiły
2: te wyświetlenia.
1: Tak. A to ma tam rok do półtora i ma 30 milionów i ma w dodatku 6 minut i brzmi tak.

0: Dobra, ja sprawdzam komentarze, bo nie wierzę, że to przeszło bokiem.
1: Trwało tak długo, że państwo zdążyli coś napisać, na pewno.
2: Był to głęboki, nie zgadniecie, emocjonalny apel do ukochanej osoby o jak najszybszy powrót. Jest to o cierpieniu wynikającym z rozłąki, o pustce, o nieobecności drugiej osoby, o niecierpliwym wyczekiwaniu. Wróć do mnie szybko albo szybko do mnie wróć. Tak mi podpowiada internet, że brzmi tytuł po polsku.
0: To bardzo musiał cierpieć, 6 minut.
2: No 6 minut dawał po prostu czadu. Ale szczerze, ze wszystkich propozycji, jakie znalazłem z tych bardziej niż mniej popowych, uważam, że to jest bardzo dobra, bo nie krwawią przy tym uszy.
1: Znaczy ja uważam, że ten utwór twój idealnie mieści się pod takim sformułowaniem jak sympatyczny koszmarek.
2: O. Nie, u mnie się plasuje wyżej zdecydowanie. Bo ja na przykład słuchałem tego pana, którego ty wybrałaś i powiedziałem sobie i potem...
0: A ja chyba go kojarzę.
1: Tego pana, co ja go wybrałam?
2: Aha, tak.
0: Zaraz
2: I sobie pomyślałem, że nie. Że jakby to już jest ten, że nie. Ale może na przykład nie dałem mu szansy, bo możliwe, że wyłączyłem po 5 sekundach. A tego mojego przesłuchałem przynajmniej 15, zanim go przyniosłem do audycji.
1: Rozumiem. 15 z 6 to jest całkiem piękny wynik. Biorąc pod uwagę,
2: że 15 miałem...
1: Niewiele się zmieniło, masz rację.
0: Ale to mamy podobną myśl, bo ja też będę miał love song.
2: No, to dobrze.
1: Ja mam... Najpierw wytłumaczę, dlaczego ja przyniosłem tego artystę. Bo ta piosenka generalnie mi się podobała, bo nie brzmiała tak jak wszystko inne, co jest z Somalii. I to dla mnie był argument.
2: Ja chyba mało słuchałem.
1: A jest po somalijsku. To znaczy tam jest język, co lepsze. To nie jest tak, jak czytałam gdzieś opisy. Sharma Boy, bo tego artystę przyniosłam, on rapuje po somalijsku. Ale to nie jest somalijski taki sztywny i urzędowy, który w większości pieśni się znajduje. Czyli jak są
0: tylko
1: to takie
0: taki
1: piosenki...
0: trochę angielski, nie? Jak
1: nie.
0: Patrzę na tytuł.
1: On, to ja w ogóle tam nie wyłapałam tego angielskiego. To znaczy on tak, ten somalijski jest tak intensywnie... Jeżeli tam się pojawia angielski, to on jest na tyle ze slangu wzięty, że nie słychać, że to jest angielski. Bo właśnie to jest clue, on jakby używa somalijskiego slangu. I to jest dość nowe dla rapu, który jest w Somalii.
2: A on jest z Somalii czy z Somalilandu?
1: Jest z Somalii.
2: Okej. Coś mi gdzieś tam mignęło, że może ma piosenkę Somaliland.
1: No ma taką jednak piosenkę.
2: No czyli troszkę też tam w tej głowie jednak synapsie podaje rękę.
1: On jest z Somalii, ale potem wychowywał się w Kenii ze względu na sytuację polityczną, wojny i tak dalej, ale z krajem jest bardzo związany. Zaczął robić karierę muzyczną, potem się wyprowadził do Stanów i obecnie, od kiedy mieszka w Stanach, coraz więcej nagrywa po angielsku, ale nadal się trzyma tego, co dla niego było ważne, czyli to, że to jest faktycznie somalijski, to jest slang, to jest język ulicy i rapuje o problemach osób, które są w Somalii, osób, które są w jego wieku, które dotyczą po prostu jego grupy. Okay. No i to, że mamy I'm the captain now, to znaczy tyle, co wszyscy rozumiemy po angielsku, czyli że on bierze we władanie własne życie, przyjmuje stery, poradzi sobie i tak dalej, ale trudno znaleźć całość tekstu, żeby przetłumaczyć w całości, więc się musimy tylko chyba tym kierować. Plus jest bardzo interesujący beat, bo jest taki dramatyczny.
3: It's a Kodak moment still.
4: Oh, oh, oh.

0: Abo, ja, ja, ja. That's the reality.
1: That's the reality. To jest to, co zrozumiałam po angielsku.
2: W przeciwieństwie do mojej propozycji, tej wysłuchaliśmy w prawie totalnej ciszy. I zastanawiam się, czy to kwestia chęci zrozumienia, skupienia się, czy takiej próby przetrwania, żeby po prostu otoczyć się takim kokonem.
1: Murem milczenia.
2: Tak, i po prostu i dojechać do...
1: Więc widzisz, Marcin, w twoim przypadku mur milczenia mógł trwać.
2: No ale widzisz, a jednak wprowadziła nas ta melodia w jakiś taki dobry stan rozmowy, dzielenia się ze sobą emocjami, energią. A tutaj ja się zakokoniłem.
3: Tak, ale bo to był taki utwór, który raczej...
2: Zakokoniał.
3: Zakokoniał, bo to za słowo.
1: Najlepsze jest to, że powtórzyłeś się najpierw bezwiednie.
3: Tak, bo mi się spodobało, dopiero później zacząłem analizować sens. Potem jak Zuza go zapowiedziała, że on jest taki ważny, to ważnego utworu nie wolno przegadać.
2: No nie.
3: Ale też
1: A ty swój obśmiałeś
3: ważny.
1: Na wstępie, że trwa 6 minut i brzmi
2: nie,
1: tak hehe.
2: Nie, to było po prostu... zapowiedź z dystansem, ale przyniosłem go i staję za nim murem.
3: Krwawiące serce też jest ważne i poważne. Ja mam takie też w propozycji May. I u mnie to jest taki dialekt somalijski, że aż po niderlandzku będzie rapował pan, bo jest artystą niderlandzko-somalijskim. Dlaczego tak patrzysz?
1: Nie, bo ja chciałam jeszcze bronić swój utwór, powiedzieć, że jest super i że naprawdę fajne są te rapsy. Nie ma tam autotuna, a tego autotuna jest w tej muzyce somalijskiej pełno.
2: Przepraszam, zapytam się tylko, czy środkowy utwór z drugiego kraju jest też twój?
3: Nie.
2: A, okej. Okay. Już myślałem, że cię dwa razy oszukujesz, ale rozumiem, że tylko raz.
1: A oszukujesz, bo on jest nie z Somalii.
3: Jest z Somalii, tylko że...
1: Tylko trochę.
2: Czyli niderlandzki. Tak. A wiecie, ile jest, skoro jesteśmy przy językach...
3: 19 milionów
2: nie.
3: mieszkańców.
2: No, nie. Możliwe. Ilu jest wielbłądów w Somalii, to po pierwsze?
1: Więcej niż ludzi.
3: Trzech.
2: Trzech wielbłądów? Nie. Nie wiem, ilu jest ludzi. Ile jest ludzi?
1: 15 milionów powiedziałem.
3: 19 milionów.
2: Nie, to mniej jest wielbłądów, bo 7 milionów. Mm. Ale to jest wciąż dużo wielbłądów.
1: To prawda.
2: A wiecie, ile jest słów na wielbłąda?
3: Ale jest więcej garbów niż ludzi.
2: Niż wielbłądów.
3: Nie, 9, garbów. Co ja gadam. Nie, to wciąż mniej.
2: Ale garbów może być więcej niż wielbłądów.
3: Ja założyłem, że wszystkie mają dwa garby.
1: Ile jest słów na wielbłąda?
2: Tak.
1: 10.
2: Ponad 400.
1: Co ty mówisz?
2: Bo to zależy od tego, czy jest duży, mały, stary, gruby, jakie ma umaszczenie. Mają ponad 400 słów na określenie wielbłąda.
1: Wow, to jest imponujące.
2: Przepraszam, Mateusz.
3: Ja nie zapowiem tak atrakcyjnie mojego artysty, jak ty zapowiadasz wielbłądy, więc ja może po prostu powiem, że jest taka piosenka, która bardzo blisko mego serca leży, trochę w kategorii guilty pleasure, a trochę może nie. Daryl Hall,
1: nie
3: John
1: Nie wstydź
3: Oates.
1: Się, nie bądź guilty.
3: Out of Touch. Nie wiem, czy kojarzycie. Będzie tu.
4: Full, I'm full.

0: Ja jestem pod wrażeniem, bo nie dość tego, że to nawet nie jest do końca z Somalii, to jeszcze jest takim koszmarkiem.
1: Nie, no grubo poleciało no. To już, jakby szapoba.
0: To naprawdę? Jest kategoria bardzo guilty pleasure.
1: Naprawdę? Naprawdę?
2: Kto to mówi z dzisiejszą propozycją 6-minutową?
1: Hej. Ale przepraszam.
0: Ona była sympatyczniejsza.
1: Tak.
0: Sorry, jakby... Nie lubię się z Marcinem zgadzać w tej audycji, ale niestety.
1: Z drugiej strony muszę obiektywnie, przynajmniej w ramach mojego subiektywizmu, stwierdzić, że twoja ma większe szanse. I to dużo.
0: To prawda.
1: Twoja wygra, ale to jest naprawdę...
2: Ale jest trudna.
0: Ale ten autotune jest tam taki po prostu...
2: No nie, no to jest nie do przejścia, wiadomo,
0: no, ale... Mniej więcej tak to brzmiało na niektórych końcówkach fraz.
1: No ale dobrze, no Mateusz podszedł oryginalnie do Somalii.
2: A była taka fajna artystka jeszcze stamtąd, która nazywa się Banana Overdose. I
0: dlaczego jej nie przyniosłeś?
2: Właśnie pomyślałem, że to ma większe szanse.
0: I chyba miałeś rację.
1: Mogłeś mieć rację, ale a propos fajnych artystek, to Sahra Halgan. Ja ją wrzucę, bo to jest bardzo dobra płyta, tylko sprzed 2 lat. Na drugim miejscu na Bandcampie Sahra Halgan. Naprawdę ładne rzeczy tam się dzieją. Ktoś...
2: Bardzo mi się podoba jedna wiadomość, która się pojawiła w grupie patronów. Następny kraj.
0: I mnie bardziej ubawiła wymiana pomiędzy panią Iwoną a panią Katarzyną, bo pani Iwona pisze, że cześć, szczycie, czekam, aż coś mnie zachwyci, na co pani Katarzyna. To może się dzisiaj nie wydarzyć.
3: Kolejny kraj.
2: O, znowu ja.
1: Hunał?
0: Jesteśmy we Florydzie. Na Florydzie?
1: Mateusz nał.
2: No to ja. Myślałem, że jakieś słowo jeszcze a propos somalijskiego chciałeś tego.
0: W stanie Floryda.
2: Jest. Znajdujemy się na bagnie. Jesteśmy, co będzie wyeksponowane. Być może zobaczymy. Można było przynieść dołci z Florydy, ale nie zrobiłem tego, ale można było. Szukałem czegoś mniej znanego i znalazłem zespół, który nazywa się Lance. Pochodzą z Jacksonville. Ta propozycja ma w sobie coś z muzyki forteta, przy czym podkreślam, że jest to coś, to nie to, że tak brzmi zupełnie jak fortet, ale jakiś taki pierwiastek można tam znaleźć. Jest to trochę psychodelii, trochę indie, trochę elektroniki.
1: To psychodelio, to cię przyłapaliśmy w zeszłym tygodniu.
2: Dlatego mówię trochę, troszeczkę.
0: Ale to jest więcej niż w ubiegłym tygodniu, czy mniej?
2: Mniej jeszcze nawet.
1: No to rzeczywiście trochę.
0: To bardzo troszkę. To jest tak, jak ktoś ci mówi, że posłodziłeś i ta osoba odpowiada tak, szczypty cukru i ty potem bierzesz i albo się krzywisz, bo jest strasznie kwaśny, albo strasznie gorzkie. To tyle właśnie jest psychodeli w twoich piosenkach.
1: Czyli to jest ten mały grzybek.
2: Tak, porcji. Bardzo mały.
1: Bo ten drugi już był trochę za duży, więc ten mały.
2: No, tyci. I zespół też jest mały dosyć, nie mają jakichś super dużych zasięgów i też nie, ta muzyka nie brzmi, jakby się starała o to, co jest chyba komplementem. Pierwsza propozycja z Florydy.

0: Ja dodam tylko, że oni muszą bardzo lubić Jamiego XX, tak mi się wydaje.
1: No taki plumku, coś tam też, coś się zacięło, jakaś mała wiertareczka.
2: Mi się podobało.
1: Takie...
0: Dziękuję.
1: Plumku.
0: Dziękuję.
1: Ale całkiem naprawdę znośne plumku.
2: Bo to twoje to wcale nie będzie plumku.
1: To moje teraz? Mhm. Nie.
2: Nie.
1: Na początku pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie ten pan, że on jest z Florydy, on robi fajne rzeczy, przynajmniej znam jego stare rzeczy, bo to jest bluesior i to jest fajny bluesior, taki trochę właśnie bagnisty, bagienny z Florydy. Ale potem sobie pomyślałem, nie, to będzie za łatwe i przyniosę takich młodziaków, co takiego grają hard rocka i są tacy, co Zuza ich by ich lubiła. Ale potem sobie pomyślałem, nie, może skoro
2: dziękuję.
1: To jest takie oczywiste, to przyniosę jednak Selwyna Birchwooda. Ci, którzy lubią bluesa, to powinni go znać. Wydał nową płytę.
0: Dzieci bluesa.
1: Electric Swamp Funking Blues. I numer 2 na tej płycie to The Church of Electric Swamp Funking Blues.

0: Pamiętasz ten mur milczenia, który wybudowałeś kilka wejść temu?
1: Mhm.
0: Ja bym chciała za nim stanąć, gdyż to było za dobre, żebym się wypowiadała.
2: A ja chyba...
3: To się nie wiem, czy to jest szczytowy numer. To się, on jest dobry, jest fajny, ale nie ma takiego... Ja sam po sobie wcisnę, nie ma takiego jakiegoś dziwnego, które by go wybiło, tak jak trwają Somalia. Na przykład. Ja myślę, że jest szansa, że z tym wygra. Pomimo tego, że w Selwyn Birchwood jest super. No, jest jakby świetnym gitarzystą.
2: Dziękuję, że wierzysz w moje badziewie.
3: Wierzę bardzo.
0: Dobrze, ja mam zupełnie nie badziewie. Przyniosłam Ulyssesa Owena Juniora, który jest profesorem Juilliarda, perkusistą i trzykrotnym zwycięzcą Grammy. Razem ze swoim zespołem Generation Y, czyli generacja Y, czyli o milenialsów się rozchodzi, wydał niedawno 12-numerowy album Kind of Grunge, gdzie biorą kawałki najbardziej znane z początku lat 90. właśnie z tego gatunku i je coverują na jazzowo. I ja nie państwu nie powiem, co to jest za cover, państwo sobie sami doskonale zgadną.
3: Szukaństwo.

0: Za fajne, trzeba zagadać, koniec.
1: Aha, tak właśnie chciałam mówić, że to dlatego, bo to jest bardzo dobry cover.
0: No ładny, ale to nie jest chyba kompozycja z tego roku, nie?
1: Smells Like Teen Spirit nie
0: tak
1: jest...
0: Tak mi się wydaje, że to
1: ja jest... Ja przecież powiedziałam, to jest nowy album, który coveruje utwory z lat 90., ale album jest jak najbardziej z 2026 roku.
0: Trochę takie naciągane.
1: Jest tam, są tam same covery, więc jeżeli państwo lubią covery i jazz, albo lubią grunge wczesnych lat 90. i jazz, to jest to
0: ładne.
1: Do polecenia zdecydowanie.
0: Mateusz?
1: Mur milczenia, bo za dobra. Przyjmuję.
0: Ładne.
2: Szczyt szczytów. Dotarli my, jak mawia mój kolega Marcin Mann.
0: Ładne takie. Armenia teraz będzie flora.

0: Trzeba powiedzieć, że chyba dobre przynieśliśmy, bo te nowości się pojawiają.
1: Tak, dużo nowości. Na miejscu szóstym Armenia znów.

0: zawsze nam wierzyć. Armenię,
1: pani pochodzi z Armenii, naprawdę.
2: Chyba Armenia. Nie, to słabe było.
1: Na miejscu piątym nadal Armenia.
2: Ale taka dziwna trochę będzie.

0: I kolejna nowa sztuka.
1: Trochę metal jazz. To
0: metal jazz.
1: Z dedykacją dla Marka Napierkowskiego.
0: Okay. Przepraszam.
2: Mi nic się nie dedykuje, nie przejmuj się. Miejsce czwarte. Nowość. Estonia.

0: Chciałem się spytać, a gdzie moja Islandia? Bo jej nie widzę, ale sobie przypomniałem, że wiedzieliście ją beze mnie. A, ja bez was. A, no dobra, to wszystko jest okej.
1: Miejsce trzecie, Islandia.

0: takie trochę jak mój nastrój z początku audycji.
1: Czyli...
2: No jak, przecież byłeś bardzo taki huha.
1: Energetyczny, ale dużo kawy.
0: Ale o śmierci opowiadałem.
2: A, już ten, no.
1: I teraz ci się przypomniało.
0: Trochę okay. Tak.
1: No tak, to jest takie metafizyczne bardzo to, co Maria Nut robi. To było miejsce drugie, a na miejscu pierwszym mamy... Marcina Dworut z Estonii.
0: Nie trzeba było, naprawdę nie trzeba było. Mateusz Andruszkiewicz.
2: Co za imenda.
1: Marcin Mann.
0: Nie trzeba było.
1: Jakub Strączyński nas realizował. Dziękujemy.
0: Dziękujemy, nie trzeba było.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o zwiększeniu aktywności sił powietrznych, w tym myśliwców F-16 i śmigłowców. To po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji. Cytuję, ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Przypomnę, dziś do siedziby MSZ w ramach Solidarności z Niemcami, gdzie również odnotowano ostatnio takie groźne incydenty, wezwany został ambasador Rosji Georgij Michno. Po wyjściu z siedziby resortu mówił tak.
1: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Żadnych dowodów nie przedstawiono.
2: Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie. Dziękuję bardzo.
0: Kryptonim M&M's nadano operacji, której celem jest ograniczenie działania lotnisk obsługujących Moskwę. The Atlantic tłumaczy, że operacja zakłada użycie nawet 1000 niewielkich, tanich i niemal identycznych bezzałogowców w ciągu jednej nocy. Stąd nazwa. Jak podaje magazyn, ograniczenia podróży zagranicznych mogłyby zwiększyć niezadowolenie wśród rosyjskich elit, w konsekwencji wywrzeć presję na Władimira Putina w sprawie negocjacji pokojowych.
3: Rosyjska agresja
0: sprawiła, że niebo nad Ukrainą i Europą stało się niebezpieczne. Ta eskalacja nie może i nie będzie się ograniczać wyłącznie do tego terytorium. Chcę, by usłyszały to odpowiednie linie lotnicze, które obecnie latają na rosyjskie lotniska.
3: Odpowiednie aviokompanii, jakie latają zaraz w aeroporty.
0: Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Od tego roku szkolnego do polskich szkół wchodzi edukacja medialna. Uczniowie będą poznawać techniki weryfikacji informacji. Jak wynika z raportu Fundacji Digital Poland, 7 na 10 Polaków deklaruje, że sprawdza informacje, ale tylko 13% korzysta z serwisów fact-checkingowych.
4: Musimy mieć narzędzia, wiedzę, żeby dokonywać takich rzeczy. Edukacja medialna, zarówno nakierowana na fact-checking, jak i w ogóle na świadomość tego, co na nas czyha w internecie. Być może wiemy powierzchownie, co to są farmy troli, dlaczego akurat się tak zaktywizowały od czasów problemów na granicy z Białorusią, a szczególnie od czasów wojny w Ukrainie. No ale bez edukacji medialnej, bez wiedzy, jak w rzeczywistości stosować określone narzędzia, gdzie ich szukać w ogóle, jak ich używać, no to daleko nie zajedziemy.
0: Mówiła Anna Jupowicz-Ginalska z Uniwersytetu Warszawskiego. A na koniec tenis. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Polka pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3, 6-2. W trzeciej rundzie zmierzy się z jedną z dwóch tenisistek, czeszką Marię Bouskową lub Brytyjką Harriet Dart. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Marek Napiórkowski. Audycję realizuje Jakub Strączyński. Taki trochę dzisiaj zasapany do Państwa przybiegłem, ale zdążyłem. No właśnie. I mogę powiedzieć tylko tyle, no bo bez tej formułki audycja nie może się odbyć, że bardzo się cieszę, że spędzimy razem trochę czasu słuchając muzyki wspaniałej. Muzyki, którą w większości nagrała, dała światu wielka wokalistka, o której będziemy mówić przez cały program. Ale zanim to się stanie, żeby jakby nie zaburzyć pewnego rytmu i klimatu, który jak mało kto właśnie ta wielka wokalistka potrafi wytworzyć, to najpierw przejdziemy do punktu stałego naszych programów tegorocznych i zanim oddamy głos wielkiej mistrzyni, to oddamy głos wielkiemu mistrzowi, który obchodziłby stulecie urodzin właśnie w tym roku. Jak Państwo wiedzą, ci, którzy niekiedy słuchają tego programu, w tym roku obchodzimy stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. Dzisiaj oddamy głos Milesowi.

Seven Steps to Heaven, kompozycja Wiktora Feldmana, zarejestrowana na płycie, która wyszła pod tym samym dokładnie tytułem. I to jest rok 1963 i mamy tutaj bardzo mocny skład. To jedne z pierwszych nagrań, jeśli nie pierwsze, bardzo młodych muzyków, z którymi Miles zaczął współpracować. Tony Williams grał na perkusji, Ron Carter na basie, Herbie Hancock na fortepianie. I jeszcze w tym składzie wspaniały, niedoceniony bardzo saksofonista George Coleman tutaj występował, by po, jak wiemy, chwilę później po nagraniu płyty My Funny Valentine zostać zamieniony przez Wayne'a Shortera. Miles Davis jakby urodzi nowo, ale dzisiejsze spotkanie no, w takiej jest nucie bardzo lirycznej. Artystka, o której będziemy dzisiaj mówić, po prostu opuściła ten padł łez. Wielka Cassandra Wilson. No i posłuchamy sobie dzisiaj bardzo nastrojowej muzyki. A żeby było tematycznie, to sięgnijmy niechronologicznie, jeśli chodzi o jej osiągnięcia. Zresztą tej chronologii trzymać się nie zamierzamy, ale posłuchajmy utworu, który Miles bardzo chętnie wykonywał.

Time After Time, utwór z repertuaru Cyndi Lauper, także to jest zresztą jej kompozycja. Zrealizowane to nagranie, które teraz słyszeliśmy, zostało na płycie Traveling Miles. To album z 1999 roku. Grali Lonnie Plastico na basie, Martin Sewell i Kevin Bright na przeróżnych gitarach, Jeffrey Haynes na instrumentach perkusyjnych. I oczywiście śpiewała jedyna w swoim rodzaju, niezwykła absolutnie, Cassandra Wilson, artystka, która jak mało kto potrafiła koić, otulać swoim głosem. Zatem mamy takie nawiązanie do Milesa. Ogólnie będzie dosyć lirycznie dzisiaj, muszę Państwu powiedzieć, ale muszę Państwu też powiedzieć, przyznać, że album Traveling Miles to jest moje ulubione wydawnictwo tej artystki, zatem z tym albumem zostaniemy chwilkę dłużej.

Right Here, Right Now. Cassandra Wilson z albumu Traveling Miles. To jest rok 1999. Na basie gra w tym utworze Loni Plaxico. Na gitarach wspaniale zaaranżowanych, absolutnie. To jest taki, no, cecha bardzo charakterystyczna, uważam, tych nagrań z lat 90. Cassandry i już właściwie to zdefiniowało jej brzmienie do końca życia. Na tych gitarach grają mistrzowie Doug Wumble i Martin Sewell, na bębnach Perry Wilson, na marimbie zagrała Cecilia Smith i na instrumentach perkusyjnych Jeffrey Haynes. Oczywiście śpiewała wspaniała Cassandra. I cóż można powiedzieć, no to jest tak wysmakowane granie, to jest tak wybitnie zrealizowane też akustycznie, jakby suche nagranie, jeśli chodzi o pogłos i wszelkie przestrzenie takie, które można w studiu uzyskać, no ale jakby rozlokowanie instrumentów i to, jak to wszystko jest wymyślone, daje ogromną przestrzeń. No i co najważniejsze, Cassandra szepcze nam do ucha, żeby zamknąć już całkowicie wątek tej płyty i jakby także urodzin Milesa Davisa. Jeszcze jeden utwór, ostatni już, ale z tego albumu niech zabrzmi. To jest wersja Cassandry utworu, który znalazł się na płycie Kind of Blue, Blue in Green. W tej wersji utwór ten nosi tytuł Sky and Sea, a na gitarze do tej paczki, którą słyszeliśmy tutaj, dołącza Pat Metheny.

Die and See, czyli Blue in Green w wersji Cassandry Wilson i z gościnnym udziałem Pata Metheny, który zagrał piękne solo na nylonowej gitarze Lindy Manzer, i to wszystko zarejestrowane zostało na płycie Traveling Miles z roku 1999. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest taki album, że on mógłby... Właściwie ja rzadko słucham płyt, kiedy spotykam się z ludźmi teraz. Rozmawiamy często, ale to jest taka płyta, która od niepamiętnych czasów, od kiedy się tylko ukazała, to jest jednym z pierwszych moich wyborów, by jakoś się dobrze czuć. Coś takiego jest przy tej płycie, że z jednej strony jest pełna niuansów i słuchałem jej wielokrotnie, tak bardzo się skupiając na tej muzyce, ale też wielokrotnie wybierałem ją jako album, który buduje klimat wspaniały. Właśnie klimat to jest słowo, które sprawiło, że Cassandra stała się z jazzowej wokalistki, o tym też dzisiaj poopowiadamy, o jej początkach nieco wcześniejszych latach, ale z takiej jazzowej wokalistki, nawet niekiedy awangardowej, momentami stała się ikoną muzyki nie tylko jazzowej, ale takiej popularnej. Zresztą ona zazwyczaj mówiła tak o tym, że ona jakoś wychowała się w Jackson na południu Stanów Zjednoczonych, w Mississippi. Nawet oddamy jej głos. Kolor skóry przypisywał muzyków do określonych gatunków. Na jednej ulicy czarni grali bluesa, a tuż obok biali country. Gdyby gdzieś posłuchał pan tych nagrań, to fragment wywiadu, miałby wielki problem z odróżnienia bluesa od country, bo wszyscy grali podobnie. Bardzo często gatunki wymyślane są po to, aby posegregować muzykę i ludzi, którzy ją grają. No i właśnie, teraz sięgniemy do takiego utworu, który otworzył Cassandrze jakby wrota wielkiej takiej rozpoznawalności i kariery. Mianowicie w roku 1993 roku ukazał się album Blue Light Till Dawn, i tam znalazły się na tej płycie przeróżne utwory, ale czymś, co wyróżnia standardy muzyki i rockowej, i folkowej, i bluesowej, czymś, co wyróżnia ten album, jest to, jest nazwisko producenta, Craig Street. To był facet, który wpadł na pomysł właśnie, żeby obudować muzykę Cassandry, ten jej niezwykły głos, wspaniały, narracyjny, taki jakby szeptał do ucha, gitarkami, różnymi gitarami. Już dzisiaj mieliśmy próbkę tego, ale tak jak odnosząc się troszeczkę też do tego cytatu, który przed chwilą zabrzmiał, posłuchamy teraz fragmentu tej właśnie pierwszej płyty dla Blue Note'u, której tytuł przed chwilą wymieniłem. I tutaj będzie grał tylko jeden gitarzysta, ale bardzo silnie to nagranie eksponuje ten koncept bluesowy, bo ona bardzo blisko była tej muzyki z amerykańskiego południa. Chris Wheatley zagra na gitarze, Cassandra zaśpiewa, a będzie to hit, który Państwo mogą znać z wykonań choćby Tiny Turner czy Seela. I Can't Stand the Rain.

Cassandra Wilson i Chris Wheatley, I Can't Stand the Rain z albumu Blue Light Till Dawn. To jest rok 1993. No i słyszeli Państwo wersję, która bardzo silnie odnosi się do tradycji bluesa z Delty, takiego grania bardzo, bardzo korzennego. Ale cytat, który Państwu przed tym utworem przedstawiłem, zacytowałem fragment jej wypowiedzi, mówił o tym, że jedni grali country, inni grali bluesa, ale grali właściwie tak samo. Stąd na kolejnym albumie artystki z roku 1996, na albumie New Moon Daughter, który dostał Grammy jako najlepsza płyta jazzowa, wokalna, na albumie znalazł się też utwór country. Zresztą nie jedyny, jaki się znalazł jakby w karierze Cassandry na jej płytach. I to jest ponownie nagranie dla Blue Note'u. Craig Street, ten producent, który właśnie te gitarowe brzmienia wyczarował, ale nie sam, bo na gitarach Kevin Bright i Brandon Ross tutaj zagrają, Lonnie Plaxico na basie, Dougie Baun na bębnach i Charles Burknam, tak, na skrzypcach. I to będzie kompozycja Hanka Williamsa, bardzo znana, ale no właśnie, jest ta pieczęć tego indywidualnego głosu, który światu Cassandra przedstawiła i stała się no, częścią ewidentnie kultury, światowej kultury muzycznej. I'm so lonesome, I could cry.

I'm so lonesome, I could cry z albumu New Moon Daughter i to Cassandra oczywiście Wilson w kompozycji Hanka Williamsa. I drodzy Państwo, teraz odejdziemy zupełnie od takich klimatów, bo dwa słowa o tym, o Cassandrze. Ona się urodziła w Mississippi, ale miała to szczęście, że urodziła się w rodzinie muzycznej. Jej ojciec był producentem muzycznym, gitarzystą, basistą i nauczycielem muzyki, podobnie jak mama Cassandry też była nauczycielką. Zatem w domu słychać było Motown i jazz i też wcześniej zaczęła lekcje klasyczne. No i skracając troszeczkę tę historię, w pewnym momencie znalazła się w Nowym Jorku. Kiedy znalazła się w Nowym Jorku, poznała Sadika Hakima, takiego jegomościa, który grywał z Parkerem i w tym czasie mniej więcej uczyła się standardów jazzowych, ale w tym czasie mniej więcej spotkała też Steve'a Colemana, który jakby zachęcił ją do tego, by spróbowała się zainteresować też muzyką, która nie jest, utworami, które nie są standardami jazzowymi. I tak Cassandra stała się jednym z członków, założycieli takiego kolektywu, który nosi nazwę M-Bass, bardzo ważnego. Ponadto grywała też awangardę, ale o tym w drugiej godzinie. Steve Coleman, Greg Osby, Cassandra Wilson, Jerry Allen to byli ci muzycy, którzy bardzo silnie właśnie tworzyli ten nowy gatunek, który brzmiał trochę jak funk, ale był bardzo pokomplikowany metrycznie, brzmiał nieco inaczej. Cassandra ze Steve'em Colemanem nagrała kilka albumów, ale my sięgniemy teraz do płyty, która jest nagraniem większego zespołu, który nosi nazwę M-Bass Collective i to będzie album Anatomy of a Groove. Grają no sami wybitni właśnie z tej paczki, czyli Steve Coleman, Greg Osby, Reggie Washington, Marvin Smithy Smith, David Gilmour, ale ten gitarzysta nie z Pink Floydów, ten drugi, na keyboardach James Wainman i zaśpiewa, nie może nie za dużo, ale bardzo ładnie i ciekawie, Cassandra Wilson. To będzie kompozycja Cycle of Change.

Tak brzmi nagranie kolektywu M-Base, tutaj właściwie grupy, która nosi nazwę M-Base Collective, album Anatomy of a Groove i to było Cycle of Change. To jeszcze jak na to, co ci panowie grali, było dosyć mało skomplikowane, chociaż na 5/4 tutaj było grane. Czyli tak, że moglibyśmy na weselu wiejskim mieć pewien problem z zatańczeniem. Tak, tak jak się tańczy, tak 2:1 jakieś takie było. Ale nie, do tańca z gwiazdami ja się póki co nie wybieram. Także nie mam tutaj doświadczenia. Drodzy Państwo, no i upływa ta godzina, zatem dajmy jeszcze głos Kasandrze, już tej takiej bardzo lirycznej. Posłuchajmy, jak zagrała na jednej ze swoich płyt utwór Żobima.

0: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski, zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Poinformował też o zakończeniu współpracy z resortem sportu w roli doradcy ministra. O swojej decyzji mówił w TVN24.
1: Jestem olimpijczykiem, jestem czterokrotnym mistrzem olimpijskim. Bardzo, bardzo bolało mnie to od lat, a te 3 lata mijały bardzo wolno. W jakiej kondycji jest teraz Komitet Olimpijski? I dzisiaj czuję, że to wymaga pełnego zaangażowania, to wymaga wzięcia odpowiedzialności. Same medale to jest niewystarczająca legitymacja do tego. Ja bym bardzo chciał, żeby w tej chwili uporządkowano sprawy administracyjne, jakie są, bo ciągle jeszcze Radosław Piesiewicz jest prezesem PKOL formalnie.
0: Przypomnę, tydzień temu Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen paliw. Po zakończeniu programu CPN średnia cena benzyny 95 to już 7,63 zł, a diesla 8,39 zł za litr. To jeszcze nie koniec wzrostów.
2: Perspektywy na najbliższe dni niestety nie są optymistyczne. Widzimy w tym tygodniu dalszy wzrost cen ropy naftowej. Cena surowca zareagowała na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie znów mamy do czynienia z działaniami militarnymi i wymianą wzajemnych uderzeń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. A co gorsze dla kierowców, nawet bardziej niepokojące, to jest nawet szybszy niż wzrost cen samej ropy, wzrost notowań paliw gotowych.
0: Mówił Grzegorz Maziak za Petrol. To oznacza, że do końca tego tygodnia benzyna i diesel mogą jeszcze podrożeć o kilkadziesiąt groszy na litrze. Na razie tanieje jedynie autogaz. Jego średnia cena wynosi 2,89 zł. A na koniec Kraków 12 osób stanie w wyścigu o fotel prezydenta. Do komisji wyborczej wpłynęło 12 zgłoszeń, w tym 4 oficjalnie zarejestrowano. Wśród nich Michał Drewnicki z PiS, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Aleksandra Owca z Razem i Jan Hoffman, czyli jeden z inicjatorów majowego referendum, w wyniku którego odwołano z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Swoją kandydaturę z wymaganymi podpisami złożył też były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Termin składania zgłoszeń minął dziś po południu, teraz pora na kampanię, a wybory już 27 września. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Marek Napiórkowski, audycję realizuje Kuba Strączyński. No i dzisiaj żegnamy, drodzy Państwo, wielką Cassandrę Wilson, która 1 września niestety nas opuściła. Zostanie z nami na zawsze, ale już na żywo nie będziemy mieli okazji jej posłuchać. Ja miałem kilka razy okazję, nawet miałem raz okazję z nią chwilkę porozmawiać, kiedy Grego Amare wziął mnie i Roberta Kubiszyna do garderoby i spędziliśmy trochę czasu, bo on grał wtedy z Cassandrą, to było w szczęśliwych czasach i działo się we Lwowie podczas wielkiego festiwalu Alpha Jazz. Bardzo sympatyczna to była osoba, no ale przede wszystkim wielka artystka. Pierwsza godzina ubiegła nam na słuchaniu różnych jej nagrań. Ostatnie nagranie było także takie gitarowe. Co ciekawe, to nagranie z 2002 roku i występują na tym nagraniu, to było Waters of March, oczywiście Robima, Kevin Bright i Martin Sewell, gitarzyści, z którymi grała przez całe życie. Nie dziwię się, bo ci dwaj panowie mieli, jeszcze Brandon Ross często grywał z nią, mieli taki unikalny absolutnie sposób jakby tworzenia struktury, grając akompaniament na gitarach. Zatem jeszcze jeden utwór niech zabrzmi z płyty, z której pochodziło te właśnie wody marcowe, Belly of the Sun. I to będzie kompozycja, którą bardzo lubimy. Właściwie ja lubię te utwory od kiedy poznałem utwór The Moon is a Harsh Mistress Jima Webba. Wtedy zainteresowałem się twórczością tego pana. No i jednym z jego hitów niewątpliwych jest Wichita Lineman. I teraz właśnie niech tenże utwór w wykonaniu Cassandry zabrzmi.

Cassandra Wilson i Wichita Lineman z albumu Belly of the Sun. Drodzy Państwo, no tak, jeżeli powiedziałem, wymieniłem nie na daremno Gregoire Maretta, to może sięgnijmy do nagrania. To będzie wielki skok, że tak powiem, chronologiczny, bo do roku 2024 Gregoire razem z Romanem Colenem, Colin Romain Colin, tak, dla wszystkich, którzy znają język obcy tenże, może tak, nagrali kolejną płytę jako duet. Pierwsza to był album Ameryka i grali tam utwory, o których można powiedzieć, że w takim stylu Amerykana, dziedzictwo tej tradycji amerykańskiej. Bardzo dobrze ten album się im udał i w roku 24, jak mówiłem, postanowili nagrać płytę zatytułowaną Ennio. Ennio, wiadomo, że chodzić może tylko o Ennio Morricone. Jak się okazało, obaj panowie kochali filmy z muzyką Ennio Morricone i te wszystkie spaghetti westerny i Giuseppe Tornatore, więc było dla nich zupełnie naturalne to, by muzykę mistrza zaaranżować. Gregoire mówił mi, że miał propozycję grania z Ennio w ramach koncertów takich dużych symfonicznych, ale no niestety mistrz odszedł w 2020 roku i to nigdy nie doszło do skutku. Zresztą polecam Państwu bardzo film dokumentalny zatytułowany Ennio, który wyreżyserował wybitny Giuseppe Tornatore. Tam jest pięknie opowiedziana historia tego, jak Ennio Morricone komponował muzykę współczesną, jak potem nieskończoną zupełnie ilość filmów wielkich ścieżek dźwiękowych nam podarował. No właśnie, zatem jest płyta, która nosi tytuł Ennio, jest Gregoire Maret, Romain Colin i utwór, w którym gościnnie także są wokaliści. A, jeszcze jest Martin Sewell tutaj na gitarze i gościnnie Cassandra Wilson i Gregory Porter. Se telefonado.

Gregoire, Marais, Romain, Colin, Cassandra Wilson, Gregory Potter, Martin Sewell, Se Telefonado z albumu Ennio. Drodzy Państwo, Cassandra, ciekawa bardzo osoba. Tak jak już mówiłem troszeczkę o jej dzieciństwie, że no, urodziła się w takiej rodzinie, która jakby dawała jej szansę rozwoju muzycznego. Ale co ciekawe, najpierw uczyła się grać na fortepianie klasyki, potem grała w takich marching bandach na klarnecie, potem zupełnie intuicyjnie sięgnęła po gitarę, a kiedy zainteresowała się jazzem, to zaczęła się uczyć jazzu, bebopu, standardów, klasyki. Uczyła się solówek Charlie'ego Parkera. To rzadko właśnie możemy usłyszeć na jej płytach. Te sola śpiewane z Katem, mimo że jej ukochaną wokalistką była Betty Carter, podobnie jak Abby Lincoln. I może tutaj jakiś kaskad dźwięków. Ona jakby znalazła swój sposób w śpiewaniu, opowiadaniu tych historii, w tym śpiewaniu, który znakomicie znamy i o którym tutaj dużo dzisiaj mówimy, dużo słuchamy takich nagrań. Natomiast teraz wysłuchamy standardu jazzowego i to będzie sławny bardzo utwór, który Państwo doskonale znają. To będzie Karawana Ellingtona z albumu Loverly z roku 2008 i to jest drugi album po New Moon Daughter, który wygrał nagrodę Grammy jako najlepszy jazzowy wokalny album roku. No zatem posłuchajmy tejże Karawany z Jasonem Moranem na fortepianie, Martinem Sewellem na gitarach, Loni Plaxico na basie zagra.

karawana Duke'a Ellingtona, ale też Juana Tizola, żeby być już tak precyzyjnym. Loverly to tytuł albumu, z którego pochodzi ta wersja. Jason Moran, Harry Riley, Lonnie Plaxico, Martin Sewell i Cassandra. To był standard jazzowy niewątpliwie i sięgniemy teraz ponownie do standardu jazzowego. To będzie fragment albumu, który jest kolekcją piosenek Jimmy'ego McHugha. Taki album nagrał Terence Blanchard w 2001 roku. Album ten nosi tytuł Let's Get Lost. I do nagrania tego albumu zaprosił wielu wokalistów. Wśród tych wokalistów znalazła się też Cassandra. Towarzyszą tejże Bryce Winston na saksofonie, Edward Simon na pianie, Derek Nivergelt na basie, Eric Harland na bębnach i oczywiście Terence Blanchard na trąbce. I to będzie sławny temat On the Sunny Side of the Street.

Terence Blanchard i nieodżałowana Cassandra Wilson w utworze On the Sunny Side of the Street z albumu Let's Get Lost. Drodzy Państwo, wspomniałem, że będzie jeszcze druga odsłona w drugiej godzinie zainteresowań Cassandry, takich no sprzed tego okresu bluenotowskiego, gdzie te gitarki i ten kolor całej jej opowieści powstał. Tak jak współpracowała z tym kolektywem M-Bass i z grupą wokół niego zgromadzoną, tak samo ważną bardzo współpracą była jej współpraca z Henry Threadgillem. To Henry Threadgill stworzył taki improwizacyjny kolektyw, który nosił tytuł New Air. Panowie tworzący, to najpierw było trio, Henry Threadgill, Fred Copkins i Steve McCall. Wiele lat istniało to trio, zmieniały się osoby, oni się rozwiązywali. Pewnie nie było za lekko grać taką muzykę nie do końca jakby popularną w owym czasie. Andrew Cyril nawet grał przez jakiś czas w tym zespole. I Cassandra z Threadgillem miała kontakt i jeździła z nimi w trasy, co zaowocowało nagraniem albumu. We Włoszech został nagrany album, który nosi tytuł Air Show No. 1. Została ta płyta wydana w 1986 roku. W nagraniu, które teraz usłyszymy Henry'ego Threadgilla, Freda Hopkinsa, Faerona Aklafa, który gra na perkusji, Threadgill na saksofonie, Fred Hopkins na basie, no i Cassandrę, która zaśpiewa, i to będzie kompozycja Side Step.

New Air, proszę Państwa, New Air Trio, ale tutaj z gościnnym udziałem Cassandry Wilson. Cassandra oczywiście śpiewała, Henry Threadgill grał na saksofonie, Fred Hopkins na basie i Phareon Aklaw na perkusji. No właśnie, takie free jazzowe trio. Nie wszyscy się pewnie słuchacze spodziewali takiej odsłony też twórczości Cassandry, ale to troszeczkę tak jest, że jeżeli ktoś szuka intensywnie i naprawdę z prawdziwym oddaniem jakiegoś swojego głosu, swojej muzyki, to krótko mówiąc, nie brzmiałaby ta Cassandra tak przekonywująco, gdyby od początku swojej kariery śpiewała po prostu ballady, tylko i wyłącznie. Stąd jej kontakty właśnie z tą sceną awangardową czy zembejsową zbudowały ją jako artystkę, stąd jej kontakty z takim jazzem mainstreamowym też dały jej szereg doświadczeń i jakby to jest, ja bardzo lubię taki koncept, w którym muzycy niejako z przymusu, bo nie mają czym, tylko ona miała czym opowiadać, bo znała wiele różnych gatunków, tylko dokonywała swoich wyborów, w których no, śpiewała tak, jak znamy ją balladowo przez te ostatnie właściwie ostatnie kilkadziesiąt lat jej kariery. Teraz sięgniemy do nagrania też takiego bardzo klasycznego, żeby troszeczkę tutaj uspokoić się po tym utworze. I to będzie fragment albumu, który firmuje Quartet West Charlie'ego Haydena, album z roku 2010. Album, który nosi tytuł Sophisticated Ladies. Do nagrania tej płyty kwartet, w skład którego wchodzą Charlie Hayden, Ernie Watts, Alan Broadbent i Rodney Green, zaprosili wokalistki wspaniałe Nora Jones, Melody Gardot, Diane Krall i między innymi Cassandra Wilson. No i posłuchamy teraz utworu John'ego Mercera My Love and I. Orkiestrę zaaranżował Alan Broadbent. Posłuchajmy.

kował i szukał różnych ciekawych kolorów, by założyć w pewnym momencie swojego życia właśnie taki kwartet. Oczywiście on, kiedy ten kwartet West istniał, to Charlie Haden grał bardzo różne rzeczy i dużo bardziej, że tak powiem, nazwijmy to skomplikowane. W owym czasie grał z Gonzalo Rubalcabą, z wieloma artystami. Natomiast to jest właśnie piękne, że w tym świecie, w którym jakby koegzystują ze sobą awangarda i mainstream, nazwijmy to, można się pięknie poruszać, robiąc obie rzeczy. Jeszcze dodam, że Rodney Green grał na bębnach, Alan Broadbent na fortepianie i też aranżował na smyczki to wszystko. Drodzy Państwo, no żegnamy Kassandrę, więc będziemy się już do końca tak troszeczkę lirycznie tutaj żegnać z nią. Posłuchajmy utworu, który znalazł się na płycie New Moon Daughter, pięknego.

Cassandra Wilson i You Don't Know What Love Is. Tutaj mała pomyłka była, to nie jest album New Moon Daughter, to jest album Blue Light Till Dawn. Czyli pierwszy jej album wyprodukowany przez Craiga Streeta, pierwszy album dla Blue Note'u, który właściwie stworzył takie bardzo charakterystyczne brzmienie Cassandry, które znamy. Na skrzypcach solówkę zagrał Charlie Burnham, a na gitarze akustycznej i także jakby zaaranżował ten utwór, reharmonizując te akordy oryginalne, zagrał i zreharmonizował Brandon Ross, człowiek, który przez lata z Cassandrą współpracował. Drodzy Państwo, no królowa klimatu, naprawdę. Dla mnie ktoś taki szczególny z tych, w tych latach 90. wyczekiwałem każdej jej płyty. Bardzo, bardzo lubiłem słuchać jej koncertów, także kimś takim też na przykład na płycie Bitter jest Michelle Ngocello. Piękna artystka, która potrafiła wytwarzać klimat, potrafiła opowiadać ludziom do łóżka historię i jak mało kto, mimo że ja nie czułem w tym tutaj żadnego wyrachowania jakby biznesowego, jak mało która wokalistka potrafiła też dotrzeć do bardzo szerokiej masy ludzi. Będziemy tęsknić za Cassandrą, ale na szczęście mamy płyty, więc możemy sobie w każdej chwili posłuchać. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Audycję realizował Kuba Strączyński. Marek Napiórkowski do Państwa mówił i opowiadał różne historie. Słyszymy się oczywiście za tydzień, a my pożegnamy się utworem z przesłaniem, byśmy nie zapominali, jak delikatni jesteśmy, jak kruche jest nasze życie. Zwłaszcza, jak można kierować to przesłanie dla tych urodzonych pod gniewną gwiazdą. Do usłyszenia za tydzień.

0: W weekend u nas nie usłyszą Państwo silników, bo rowery takowych nie posiadają. To właśnie dwukołowcami wyruszy kolejny Tour de Ślezak, czyli nasz radiowy rajd rowerowy. Uczestnicy startują w sobotę z Łodzi, dojadą do Sulejowa, gdzie zrobią pętelkę i w niedzielę zawrócą na łódzki plac Schillera, gdzie koncertowo zakończymy tę rajdową edycję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Jest 22. Tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Ukraina przygotowuje się do spotkania z przedstawicielami Białego Domu. Jak przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski, liczymy, że odbędzie się ono w najbliższych dniach. Właśnie odbyłem naradę z zespołem zajmującym się negocjacjami z przedstawicielami prezydenta USA. Pozostajemy z nimi w stałym kontakcie i obecnie przygotowujemy się do spotkań. Mamy wstępne terminy, liczymy na to, że zobaczymy przedstawicieli prezydenta tutaj, w Kijowie. Otrzymaliśmy od nich potwierdzenie, będą mieć spotkanie w Moskwie oraz w Kijowie.
2: Będzie zustrzeć u nich w Moskwie i w Kijowie.
1: Hiszpania. Tysiące osób wyszło na ulice, by protestować przeciwko bezradności rządu w związku z napływem migrantów do Ceuty na północnoafrykańskim wybrzeżu. Domagali się m.in. dymisji premiera, tak mówili agencji Reutera. Chcemy, by ci najeźdźcy wrócili do swojego kraju. Mieszkańcy Ceuty uważają, że reakcja była niewystarczająca, spóźniona i co gorsza, stanowiła całkowite zaniedbanie obowiązków przez rząd. Co najmniej 72 tysiące migrantów przekroczyło granicę z Maroka do Ceuty pod koniec lipca. Większość z nich powróciła, ale około 5 tysięcy osób zostało na ulicach miasta lub na plażach. Wracamy do Polski. Jutro posłowie zagłosują w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki mówił dziś o tym w Sejmie.
3: Mówicie o swojej trosce o Polaków, obywateli, o pokrzywdzonych, poszkodowanych aferą zonda krypto, mówicie, jak państwu zależy na czasie. Takim chyba najlepszym dowodem państwa obłudy w tej sprawie jest to, że weto prezydenta zostało złożone już bardzo dawno temu. 1 lipca była komisja, a więc jeszcze przed tymi wakacjami sejmowymi, rozpoczęła etap rozpoznawania wniosku, a więc weta pana prezydenta. Po tym posiedzeniu było kolejne posiedzenie i w lipcu było jeszcze jedno posiedzenie. W lipcu, a więc przed wakacjami sejmowymi, nie zrobiliście z tym nic.
1: A tak mówiła Agnieszka Kłopotek z PSL.
4: Panie prezydencie, zwracam się tutaj do pana prezydenta bezpośrednio. Niech pan nie mówi Polakom, że nie podoba się panu ta ustawa. Niech pan odpowie, jak chce pan chronić obywateli. Ta historia zaczęła się jako spór o kryptowaluty. Dzisiaj jest czymś znacznie większym. Suszek, Ziobro, Wipler, Moskar, Kral, Piesiewicz, Ibiza. Setki tysięcy złotych, dziesiątki tysięcy euro, poprawki do ustawy i kolejne prezydenckie weto. I chcemy wyjaśnienia do końca wszystkich politycznych, finansowych powiązań wokół tej sprawy. I będziemy prosić wszystkich, ażeby odrzucić prezydenckie weto.
1: A na koniec wspomnę jeszcze o tym, co w Mołdawii. Można powiedzieć to samo, co u nas. Mołdawskie MSZ również wezwało rosyjskiego ambasadora, ale powód jest inny niż w Polsce. Powodem są plany Moskwy, by podczas wrześniowych wyborów do Dumy Państwowej otworzyć kilkanaście lokali wyborczych w Naddniestrzu. Kieszyniów twierdzi, że nie wyraził na to zgody, w związku z czym takie lokale będą nielegalne. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: napad chwały.
1: Chwała napadniętym. Mamy czwartek, trzeci dzień września, 22.04. Wakacje się skończyły, ale my wakacji nie kończymy. Doktor Olaf Kwapis za chwilę państwa zabierze na Capri. Rozmarzyłam się, jak oglądam te zdjęcia z Capri i chyba będę rewidować moją potrzebę mieszkania w Rzymie na rzecz mojej potrzeby mieszkania na Capri. Mam nadzieję, że państwu też ten cykl się podoba. I zapraszam w związku z tym do pisania do nas na Facebooku, na fanpage'u pod tytułem Napad Chwały oczywiście. Czekamy na państwa wpisy. No i co, ja będę przedłużać to moje gadanie, kiedy wszyscy czekają na to, co powie Olaf. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór państwu.
1: A, no przepraszam, jeszcze nie powiedziałam, że jest z nami Kuba Strączyński dzisiaj wieczorem. Kuba dzisiaj realizuje audycję. Cześć, Kuba.
2: No, chciałem właśnie powiedzieć cześć, Kuba, ale tak sobie nie wiedziałem, czy mogę, czy nie mogę,
1: no ja
2: ale czekałem na ciebie.
1: Czy wiesz, opóźnienie takie powakacyjne w mózgu.
2: No tak, wakacje rzeczywiście się skończyły, ale dla szkół. Studenci są jeszcze na wakacjach.
1: Szczęściarze.
2: Ja dzisiaj miałem dużo szczęścia, ponieważ byłem w jednej z moich szkół. Oczywiście zawsze pamiętam, że pierwsza jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i bardzo się cieszę, że niedługo spotkam się z moimi koleżankami, kolegami. Mam nadzieję też ze wspaniałymi studentami, którzy odpoczywają i za chwilę wrócą do ław szkolnych gotowi do pracy. Ale druga szkoła, czyli Uniwersytet Civitas, i dzisiaj bardzo przyjemne spotkania, ponieważ było kilka osób z Radia Nowy Świat, którzy wiedzieli o tym spotkaniu w szkole, to znaczy w Pałacu Kultury na 12 piętrze. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić państwa i bardzo podziękować za państwa obecność. Było to spotkanie o tyle ciekawe, że też no, parę osób pytało się, jak tu pojechać do Rzymu, jak pojechać do Nicei, jak pojechać do Paryża. No ja mówię, no wystarczy wsiąść, ale z panem, ja mówię raczej z państwem. Drodzy państwo, jeszcze trwa nabór na studia podyplomowe i kiedy pytacie, co robić w życiu i czy warto, czy nie warto, no nie będę państwa przekonywał, bo to byłoby nieeleganckie. Natomiast przekonuję, że warto, dlatego że życie jest dziś, trwa bardzo krótko, niech trwa jak najdłużej, natomiast nie ma nic przyjemniejszego niż wrócić do ław szkolnych i czekają na państwa trzy świetne kierunki, naprawdę świetne kierunki. Mogę powiedzieć tak dlatego, że mamy świetną kadrę z trzech różnych szkół i dlatego nie można się przy nas nudzić. To jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, to jest Warszawski Uniwersytet i Poznański Uniwersytet, a przede wszystkim spotkacie tam swoje marzenia. Czyli jeśli to jest naturalne, że ktoś jest bankowcem, no chciałeś na historię sztuki, no ale przecież, drodzy państwo, historia sztuki, jak uczy profesor Ostrowski, ostatnio mój kolega ze Szczecina właśnie powiedział, że profesor Ostrowski, on jest ze Szczecina, jest zresztą, serdecznie pozdrawiam, to świetna postać, konserwator miejski, główny konserwator miejski, który, no Szczecin, a skończył Jagiellonkę, ale profesor Janusz Ostrowski powiedział, proszę państwa, no cóż powiedzieć, historia sztuki jest dla tych, którzy są albo z bardzo bogatych domów, albo byli z bogatych domów, którzy mieli kolekcje. To jest raczej, to są studia dla przyjemności. Ja jestem historykiem sztuki, jestem bardzo z tego zadowolony i rzeczywiście to nie są studia tylko dla przyjemności, to są studia bardzo rozwijające, ale właśnie, jeśli państwo już jesteście bankowcami, ekonomistami, nauczycielami, czy wolnym zawodem, albo pytacie, co robić w życiu, nie ma nic przyjemniejszego niż studiowanie historii sztuki i dlatego właśnie zapraszam państwa, historia sztuki interpretacje, są jeszcze miejsca, mamy świetną sztukę nowoczesną, ja bardzo bym chciał studiować u tych profesorów, którzy u nas uczą, to naprawdę poznański świetny zaciąg, zresztą też i Akademia Sztuk Pięknych. I zupełna nowość to sztuka, to są studia o mieście, dlatego te studia ciągle ewoluują i to nie są studia o jednym mieście, tylko właśnie o tym labiryncie. Urodziliśmy się w miastach, co prawda uciekamy często z miast, mamy tą ucieczkę, eskapizm, miasta nas przerażają albo pochłaniają, albo bardzo je kochamy i bardzo ciekawa rzecz, drodzy państwo, ja o tym marzyłem, studia o renesansie i o malarstwie. Ja po prostu się będę wkradał na zajęcia do dr Grażyny Bastek. Ten głos, ta wiedza do dr Ewy Kocieszewskiej, do Piotra Borusowskiego, do również do Pawła Ignaczaka, żeby posłuchać o niezwykłym przełomie i wtedy zaczynamy rozumieć, jak świetnie zagrał właśnie Rotko, dokładnie mówiąc, jak bardzo go zainspirowała Florencja, tego, no trudno go ująć, tego świetnego artystę, dopiero co skończyła się wystawa Rotki we Florencji i no ten niezwykły klasztor, San Marco, Dominikanie, Fra Angelico i to zestawienie tak świetnie zagrał. To nie jest tylko o sztuce dawnej, starej, też jest sztuce nowoczesnej. Dlaczego Państwu o tym mówię? Otóż dlatego, że no, mam niezasłużone szczęście, że dużo wyjeżdżam, trochę za dużo. Ostatnio stwierdziłem, że już bym bardzo chciał gdzieś zacumować. No właśnie gdzie?
1: Na Capri.
2: Bo na Capri się nie pracuje. Na Capri się odpoczywa. I tutaj z Państwem bardzo się cieszę, że jesteśmy w studio, który prowadzi Kuba za szybą. Beata jest przy mnie na szczęście. Jesteśmy na wyspie już od kilku tygodni. No niestety, drodzy Państwo, nasz turnus się kończy. W czasy w czarnej tarle za chwilę skończymy, ale nie opuścimy kampanii. Jeśli Państwo pozwolą, to przeniesiemy się nie od razu do Neapolu, tylko na terra ferma i, przepraszam, to Wenecja, już mi się pokiczkało, to nie terra ferma, tylko po prostu kampania Arkadia i bardzo bym z Państwem chciał przejść przez Pompeję, Herkulanum, przez Stabię, przez niezwykłe Amalfi, to pewnie w przyszłym tygodniu. Natomiast dziś jeszcze jesteśmy na Capri, bo jak Państwo wiedzą, tak jak rozmawiamy od kilku tygodni, ja wiem, że niektórzy mówią, Boże, co ten człowiek się przyczepił tego Capri. Ale mam nadzieję, że Państwo czują to, jak bardzo ta wyspa jest literacka, jak bardzo ta wyspa jest malarska.
1: Wystarczy na te zdjęcia popatrzeć.
2: Jak ta wyspa nadaje... Ta wyspa no, jest naprawdę niezwykła. Dlaczego? Niezwykła pobytami świetnych ludzi, bo kiedy dowiadujemy się, jak w ilu powieściach w różnych językach zagrała ta wyspa, ile razy tutaj przechodziły osoby, które byśmy się w ogóle nie spodziewali, jak na przykład Lenin na Capri, Gorki na Capri. Zresztą Lenin, o tym ostatnio rozmawialiśmy, ma nawet swój pomnik, zresztą w miejscu arcyciekawym, dlatego że gościł Lenina sam wielki Krupp, a więc no, największy kapitalista, gościł ojca rewolucji bolszewickiej. To był dość sprytny plan rzeczywiście, ponieważ Lenin całe życie, jak to bywał takich doktrynerów, mówił, że jest bardzo za robotnikami, że chce ulżyć doli robotniczej, ale kochał jedno, luksus. Przepadał za luksusem, przebywał w dobrych hotelach. Zresztą dzisiaj warto by było młodzieży, która jest tak zafascynowana, bo wraca taka jakaś ludzka pamięć, bardzo jest bardzo krótka, że jakieś takie ciągoty do lewicujące, znaczy można mieć lewicujące, ale w duchu raczej niemieckiej lewicy, takiej dobrej lewicy po II wojnie światowej, bo to, co się dzisiaj dzieje, to już trudno to nazwać, co to jest. Natomiast ludzie mają krótką pamięć. Lenin to był zbrodniarz, drodzy Państwo. Stalin to był zbrodniarz. To byli ludzie, którzy wymyślili najbardziej nieludzki system, jakim była Rosja sowiecka. I tutaj nie mamy co opowiadać, że jakieś tam obrona robotników, to po prostu okropne miejsce. Zresztą Gorki prowadził sławną szkołę rewolucyjną na Capri. Oczywiście no, to byli doktrynerzy. Bywał też Trocki. To jest ten czas około 1908-1910. Tutaj prowadził też teatr rewolucyjny, a to wszystko mu pozwalano, bo to właśnie to jest tak najgorsze w tym wszystkim, że wydaje nam się, że no, pozwalamy na wiele w różnych państwach, no a co tam nic się z tego złego nie rozwinie. No ale z takiego 1% wyznawców mamy niekiedy 10, później 15, a w końcu cały naród jest steroryzowany przez jakiś zbrodniczy system.
1: I tutaj,
2: drodzy Państwo, jest tablica poświęcona Leninowi w Dolnym Capri, to przy porcie. Pomnik postawił mu Manzu. To bardzo ciekawa postać. Człowiek, który był sardyński, z pochodzenia Sardyńczyk, komunista, ale to jest ten włoski komunizm i no nie wiem, czy z własnej inicjatywy, szukałem informacji na temat tego obelisku, który zresztą stoi przy Via Krupp. Już państwo wiedzą, co to za strada, co to za ulica. To jest droga, która prowadzi od ogrodów Augusta, tak serpentyną. Wije się serpentyną w stronę Marina Piccola. Zresztą Marina Piccola to jedna z piękniejszych plaż wolnych, ponieważ no niestety we Włoszech mamy system dopuszczania do morza. Niby wszyscy są... Nie powinno być żadnego przegrodzenia, że ma być wolny dostęp do plaży. Natomiast no, jest na Capri kilka świetnych, prywatnych hoteli właśnie z zejściem, z własną plażą, z własnym molo.

zmienia wraz z pierwszą wojną światową. Jak wiemy, rozmawialiśmy na ten temat, ten świat Belle Époque, czyli świat bez wojen, kiedy Europa uwierzyła, że już żadnej wojny nie będzie, aczkolwiek wszystkie państwa się zbroiły i no, te zatajone, dawne konflikty tliły się, szczególnie konflikt francusko-niemiecki, jak wiemy. No, Wiluś, Kaiser Wilhelm bardzo chciał być bohaterem i bardzo wierzył w przemysł wojenny, bardzo wierzył też w swoją marynarkę wojenną i że to znowu będzie kolejna wygrana wojna, już tym razem nie Prus, ale bardziej kajzerowskich Niemiec w jego wydaniu nad Francją. I dlatego też rozmawiając o Capri, to można zobaczyć taką odsłonę willowej architektury, żebyście Państwo nie pomyśleli, że na Capri są tylko trzy wille, jest ich bardzo dużo. I zresztą to miasteczko Capri, Anna Capri, buduje swoją tożsamość od XIX wieku. Najpierw to są zwykłe, raczej wynajmowane od rybaków domy. Później pojawia się dość skromna architektura budowana przez obcokrajowców. Zresztą w górnym Capri, w stronę na willa, w stronę do willi, idąc do willi Jowiszowej, można spotkać jak jedną z kaplic, jeden z kościołów górnego Capri i jest tablica, że to jest pierwszy Anglik, który osiedlił się na Capri, został obywatelem Capri i ożenił się z Capriką, a był to dziennikarz, który pisał, relacjonował po prostu zjednoczenie Włoch, a najbardziej ten moment, kiedy największy wróg państwa nowowłoskiego, czy też jeszcze wtedy nie ma Włoch, tylko cały czas jest to Królestwo Sardynii, czyli ten diabeł, który został wykreowany jako najgorsza z monarchii na Półwyspie Apenińskim, Bourbonowie neapolitańscy, którzy wcale nie byli obcy, którzy wcale nie byli żadnymi najeźdźcami, zostali wykreowani jako obcy najeźdźcy. No, w wyniku Marszu Tysiąca, w wyniku też wojny no, o niepodległość, Neapol zostaje przyłączony do Królestwa Włoch. Dlaczego o tym Państwu mówię? Bo ten Anglik pisał w propagandzie brytyjskiej, mianowicie banki angielskie pożyczyły bardzo dużo pieniędzy na wojnę Sardyńczykom i chciały te pieniądze odzyskać. Więc Londyn robił co mógł, aby przedstawić południe Włoch jako zacofane, jako kraj okupowany przez Bourbonów, co absolutnie nie było prawdą. Dzisiaj wiemy, mamy zupełnie inną historię, inaczej pisaną, no ale zwycięzcy piszą taką historię. I tutaj jest o tyle to ciekawe, że mamy dom capryjski. Pojawia się taka architektura, nawet chciano ją jakoś sklasyfikować. I dzisiaj sklasyfikować i ująć, że to jest osobna architektura, tylko charakterystyczna dla Capri. Ale kiedy popatrzymy na wybrzeże w XIX wieku, na architekturę po 1871, a bardziej w latach 80. XIX wieku, to podobne wille możemy zobaczyć, wille burżuazyjne, arystokratyczne, wille na wynajem na całym wybrzeżu europejskim. No i Wielka Wojna. Nie wiedziano, że będzie druga, więc nazywano ją Wielką Wojną. Jak wiemy, ofiarą Wielkiej Wojny, czy też całkowicie ofiarą siebie, staje się Baron Fersen i gorąco Państwu polecam odwiedziny, o tym już wspominałem, na cmentarzu katolickim i niekatolickim. Zresztą powiem Państwu szczerze, że coraz bardziej chcę w sobie Państwu powiedzieć, że żeby poznać miasto, trzeba pójść na cmentarz, żeby poznać mentalność tego danego miejsca. Ja to robię od lat, bardzo to lubię. Ten cmentarz akatolicki, ta część akatolicka jest bardzo już porzucony, zaniedbany. Co prawda wraca teraz taka moda na renowację, bo jak wiemy, no wiele tych miast przypomina sobie, że to już nie tylko są, to nie tylko jest przeszłość, ale wiele miejsc mówi, no u nas był ten, nawet został pochowany, czy taka osoba. I ten cmentarz capryjski, który jest pomiędzy
taką serpentyną ulic, to rzeczywiście trzeba uważać, kiedy tam się podchodzi.

0: chodzi, nie ma w sobie jakiegoś takiego wielkiego spokoju. To nie jest taki cmentarz obsadzony cyprysami. Raczej widać, jak bardzo potrzebuje on jeszcze renowacji i to miejsce spoczynku Fersena, wielu archeologów zresztą, paru archeologów brytyjskich, historyków sztuki. Jest to cmentarz, gdzie leżą Rosjanie, Żydzi. Szukałem nawet polskiego nazwiska, czy polsko brzmiącego. Były cyrylicą pisane no, ze ski charakterystycznym, ale to nie znaczy, że to musieli być Polacy. I no, tu widać taką cezurę. Włochy, które się budzą, czy też budzą się, no, wchodzą w zupełnie nowy sen. Wychodzą ze snu, może tak lepiej, sawojskiej ojczyzny, tego zjednoczenia i pojawia się demon. Tym demonem jest Benito Mussolini, drodzy państwo, czyli ktoś, kto był człowiekiem, to był człowiek nikt na początku, dla elit. Kto uważano, że nie ma żadnego problemu, żeby taki ruch, który nazywano ruchem socjalnym, ruchem faszystowski, po prostu zdławić, że to jest jakiś ruch no, kilku niezbyt rozgarniętych oficerów. Co prawda pojawia się też tam postać, która najbardziej może nie wyśmiewana, ale taki postać poety Gabriele D'Annunzio. On był też heroiną wielu serc kobiecych, zresztą założy swoje miasto kobiet nad gardą. On będzie uważał, że on jest tą silną jednostką i w tym wszystkim pojawia się wśród tych ruchów państwa, które dotąd nie miało własnego stylu. Zwróćmy uwagę, że przez wiele stuleci wiele państw włoskich wypracowało, no, chociażby renesans, barok, klasycyzm. Tu bez problemu możemy wymieniać historię włoskiej sztuki, czy też nie ma Włoch cały czas oczywiście, ale ta się toczyła na terenie Półwyspu Apenińskiego. Michał Anioł, Bernini, Canova. No ale wiek XIX to taki wiek, to jest oczywiście wiek Paryża. Te Włochy, kiedy wystarczy wejść do galerii XIX wieku, na przykład we Florencji, to jest piekło historii sztuki, ponieważ no, oglądamy pastwiska w typie chełmońskiego, krowy, dziki, wielkie bażanty. Tak jakby zupełnie wyparował ten geniusz. No i tutaj taka niezgoda na to, że Włochy się skończyły artystycznie, to jest Mediolan. Mediolan jako miasto, które samo w sobie może być miastem bez innych miast, jako miasto, które może być krajem, jako miasto, które leży we Włoszech, ale wcale nie musi być Włochami, z taką bardzo kosmopolityczną tkanką ludzką do dzisiaj, artystyczną, pojawia się to słowo właśnie, futuryzm. I manifest futurystyczny, co prawda, manifest futurystyczny 1909 rok. No i tutaj Marinetti, który no, nie wykupił całej szpalty w prasie francuskiej dla swojej pochwały, dla swojego mówienia o tym, czym jest nowa sztuka. Ale jego sławne spalmy muzea nie dotyczyły tego, że ktoś chce spalić muzea, tylko bardziej tego, że Włochy muszą wyjść z takiego odrętwienia, muszą wyjść z takiego paraliżu, że mają coś do powiedzenia. I oczywiście wszyscy mają zapatrzenie w tym czasie, około 1910-11 w Paryż, to wiadomo, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że ruch futurystów to jest ruch poetycki, to jest poezja. To nie jest, oczywiście później jest malarstwo, architektura, czy też wokół tego zbuduje się to, co nazywamy nową architekturą włoską, ale jest jedno, jakieś takie przedziwne przeświadczenie, które się na przykład pojawia też w takim miejscu, takim czakramie sztuki, no, na pograniczu Włoch i Szwajcarii, Monte Verità. To będą takie kolonie ludzi, ucieczkowe kolonie od siebie, od innych, że przyjdzie demiurg. No i ten demiurg to będzie człowiek, czy też demiurg, duch ogarnięty, duch, który wejdzie w człowieka i to będzie duch, który ogarnie, przestawi wszystkie wektory i że to będzie duch, który będzie przemawiał językiem poezji i sztuki, że artyści zostaną bardzo dowartościowani.
1: Naiwni.
0: No i tutaj mamy sytuację ruchu futurystycznego i rok 1922, jak to się ma do Capri. No, tu właśnie ta historia, że elity, kiedy przestają być elitami albo czują takie odrętwienie, to znaczy są tłuste koty, że już nic im się nie chce. Albo właśnie, no bo cóż, Włochy przystąpiły do wojny w 15 roku, w 1915 roku. Wydawało się, że mają bardzo silną armię, ale nawet armia Franca Józefa pokonała ich bez problemu. To była straszna wojna pozycyjna, tocząca się głównie w Alpach. Do dzisiaj, kiedy puszczają lodowce, odnajdywane są już szkielety, czy też już no, przemrożone ciała, nawet dziś w górnych partiach żołnierzy po dwóch stronach armii austriackiej, armii włoskiej. Wojna tak naprawdę we Włoszech, Wersal dla Włoch, to było zwycięstwo, otrzymali to, co chcieli otrzymać. Ale jak to bywa w takich ruchach, nowych ruchach, wszystko można przedstawić inaczej, że to jednak była klęska. I mamy ruch niezadowolonych, a przede wszystkim wielki kryzys. Pamiętajmy jednej rzeczy, wszyscy się bali jak diabeł święconej wody, wszystkie elity kogo? Rosji bolszewickiej. No właśnie to, co się działo w Petersburgu, to, co się działo pod Leninem, pod Stalinem, paraliżuje wszystkich. To oczywiście jeszcze jest Lenin. I mamy czas kina, to jest wielka wiara w kino, w kronikę filmową. Zresztą to jest bardzo włoski przemysł. Pamiętajmy, oczywiście ktoś powie, no tak, amerykański, ale to już jest kino, które ma głos i kronika filmowa, która mówi o tym, że jest marsz gwiaździsty na Rzym, rok 1922, październik i cóż, Mussolini był postacią wcale niezbyt ważną w tym ruchu, to znaczy w ruchu faszystowskim, to jest tam jakaś piąty, szósty garnitur. Natomiast został on wypchnięty przez swoich towarzyszy, żeby został, no, może nie od razu przewodniczącym partii, bardziej, żeby on zaczął rozmawiać z elitami. I co prawda, wymyślono też datę wejścia do Rzymu, to jest taka sama data, kiedyś o tym rozmawialiśmy, 28 października 1922. Dlaczego? Dlatego, że 28 października 312 roku odbyła się bitwa o Rzym między Konstantynem a Maksencjuszem. I tu Państwo widzą, że historia będzie odgrywała bardzo ważną rolę, czy też przypominanie historii. Raczej nie historii, tylko mitu. Pamiętajmy, że Mussolini będzie wykrzykiwał, dzisiaj nie jest czas historii, dzisiaj jest czas mitu. Ludzie kochają mit. Posłuchajcie, jak mówią nasi politycy. Odwoływanie się ciągle do mitów zwycięstwa, mitów przegranej, do mitów różnych powstań, nigdy do rzeczywistości, nigdy do pracy. Na przykład to absolutnie nie. To znaczy takiej pracy nad sobą przede wszystkim. I tak samo było, Mussolini mówił jedno, socjalistom obiecujcie, że będzie socjalizm. Komunistom, że będzie komunizm. Związkom zawodowym, że wszyscy będą dobrze zarabiać. Obiecujcie wszystkim wszystko.
1: Kurczę, nic się nie zmieniło.
0: No nic się nie zmieniło, oczywiście. Straszne. No obiecuję wszystkim wszystko, a lud to kupi. I bardzo szybko, bo w listopadzie Mussolini zostaje premierem. Mówię to Państwu dlatego w tym kontekście, bo elity uciekają na Capri. Siedzą na Capri w kolejne lata 22-25. To jest tak zwany, to jest różowy czas, jak mówi się o tym w Rzymie.
1: Pięknie.
0: Dlatego, że to jest czas jeszcze wielu partii, oczywiście będzie przesilenie. Mussolini zostaje premierem i ogłasza w wyniku kolejnych morderstw politycznych stan wyjątkowy, którego nigdy nie odwoła. Czyli po prostu nie będzie żadnych wyborów, a dokładnie mówiąc likwiduje inne partie. Jedyną partią jest Narodowa Partia Faszystowska. I tu pojawia się postać, którą Państwo zapewne znają. Ja ją dość lubię nawet, dlatego że postać o dwóch twarzach, może trzech, może czterech, Curzio Malaparte. Malaparte, który naprawdę miał na imię Kurt Erich Suckert, urodził się w Prato w 1898 roku, umrze w Rzymie 19 lipca 57 roku. Kim był? Jego ojciec był Niemcem, matka była Włoszką, pochodzącą z Lombardii. On sam oczywiście no, odbył wykształcenie typowo włoskie, czyli liceum w Prato, skończył Sapience i był też bohaterem I wojny światowej. Doszedł do stopnia kapitana, to dość wysoko. Miał kilka odznaczeń za ofiarną służbę, za odwagę. Przyłączył się do partii faszystowskiej, widząc właśnie w tej partii faszystowskiej kogoś, kto uratuje świat, ale nie był, od początku był przeciwnikiem Mussoliniego. Nie podobał mu się Mussolini. Uważał, że Mussolini to nie jego bajka.
1: Taki mały, krzykliwy gość.
0: I mamy historię taką właśnie, że wchodzi w bardzo ostry spór z Benito Mussolinim, a przede wszystkim napisał w 1931 roku publikację pamfletu przeciwko Mussoliniemu, no więc został wyrzucony z partii, wyjechał do Paryża, a przede wszystkim w Paryżu staje się on demokratą. To znaczy widzi, że ruch faszystowski zawiódł jego i zawodzi świat. Pamiętajmy, że w tym czasie cały świat był zafascynowany Mussolinim, cała biała demokracja, również Stany Zjednoczone, jak również no, wielu zwolenników miał ten ruch silnej ręki. Za chwilę dojdzie Adolf Hitler do władzy, a przede wszystkim on jest tym, który myśli, że no cóż, może wrócić do Włoch bez problemu, zostaje aresztowany. Zresztą będzie aresztowany kilkukrotnie, ale podaje mu rękę zięć Mussoliniego. To jest hrabia Ciano, który był ministrem spraw zagranicznych. Nie wiemy, czy była jakakolwiek umowa. Tego nie jesteśmy pewni. Natomiast też jest oczywiście żona Ciano, czyli no, córka Mussoliniego, która nie cierpiała swojego ojca. I na Capri osiada, najpierw jest on w areszcie na Wyspach Liparyjskich. Zresztą to jest taki areszt, nie do końca areszt, to jest areszt domowy, to znaczy może przejść na wyspie, całkiem dobrze się tam gości. Zresztą ta wyspa będzie wpisana za chwilę w jego dzieło architektoniczne. I na Capri on też spotyka się z Morawią, no oczywiście Morawia i jego nuda, z wieloma też fantastycznymi przyszłymi literatami, reżyserami nowej fali, którzy wypłyną po II wojnie światowej w państwie, już w Republice Włoskiej. Tu zresztą on będzie wydawał rewistę literacką, taki miesięcznik, który właśnie nie pisze o jakichś takich powieści socjotechniczno-faszystowskich. Zresztą jest rzecz ciekawa, że Mussolini dopuszczał od początku różnorodność wypowiedzi artystycznej. I to jest, co absolutnie nie mieściło się w państwie Adolfa Hitlera. Wszystko było zrównane z ziemią, wszystko było, była sztuka zdegenerowana. Mussolini zresztą uważa Hitlera za świra. I kiedy Hitler, no Mussolini 22, a Hitler 23, kiedy trafia do więzienia, mówi, no to już jest koniec tego pana, ale kiedy Hitler, jak wiemy, wygrywa wybory w 1933 roku i będzie chciał już od razu sięgnąć po Austrię, to wtedy Mussolini powie nie. I tutaj jest sytuacja z Malapartem, który wymyśla też swój pseudonim. Jak państwo widzą, on no, miał, oczywiście nazywał się Zuckert i mówił, że był Buonaparte, czyli dobra cząstka, a on jest złą cząstką, Malaparte, czyli on chce mówić o złej stronie człowieka i zresztą całkiem dobrze pisał, a po drugie był też w Warszawie, chcę państwu powiedzieć, i znał świetnie polską służbę dyplomatyczną, był w służbie dyplomatycznej. Później będzie trochę konfabulował, ale no, w różnych swoich relacjach, jakie to miał związki z elitami przedwojennej Polski. Ale jedno jest ważne, że kiedy w końcu osiadł na Capri, wtedy postanawia zbudować sobie dom. Nie chodziło mu o willę. Tylko, zresztą tego nie nazywał willą, tylko to ma być Casa Malaparte. Nie używa żadnego słowa palazzo, villa. Kupuje działkę, którą w takim bardzo niegościnnym miejscu, aczkolwiek bardzo pięknym miejscu, z uwagi na to, że jest to kawałek klifu. Gdybyście państwo mogli kiedykolwiek sięgnąć po to, jak wyglądało to miejsce, jest to po prostu urwisko. I no, dojście do tego miejsca zajmuje dobrą godzinę z placu głównego na Capri. I często mówiono, że architektem tego domu jest Adalberto Libera. Dzisiaj wiemy, że nie. Dzisiaj jesteśmy o tym już naprawdę przekonani, że to Malaparte wymyślił ten dom. Zresztą nazywał go domem takim jak ja. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że jest to jedna z jest to bardzo ciekawa architektura. Jesteśmy właśnie w takim momencie, kiedy ten reżim mussoliniowski, reżim faszystowski wypuścił też najlepszych architektów. Rzeczywiście w latach 20. i 30. Włochy wydają całą grupę świetnych architektów, którzy budują nową architekturę, zarówno państwową, tą publiczną. Tutaj Mussolini zawsze przekonywał, że najważniejsze są poczty, szkoły, lotniska, nowe drogi i domy partii faszystowskiej, czyli oddziały partii faszystowskiej w każdym z miast regionu. I oczywiście pojawia się tutaj ta trzecia droga modernizmu, to jest racjonalizm. Oparte to jest na tym, że nie ma lepszych mieszkań niż mieszkania zaprojektowane w Mediolanie w latach 30. szczególnie, czy w Rzymie w latach 30. To zresztą będzie takie przebicie 30. w 60. To będzie trwało w okresie właśnie boomu Republiki po 46. roku. I wydawało się to oczywiste. Oczywiście Adalberto Libera rozmawia, czy też Malaparte rozmawia z Liberą. Można powiedzieć, że być może konstrukcja, myślenie konstrukcyjne tak, ale czym jest ten dom? Niech Państwo zwrócą uwagę. Jest to przede wszystkim działanie tym, że ten dom wyrasta z tego klifu. To widać, jak mamy taką organiczną architekturę, która budowana jest przy pomocy nowych możliwości architektury, czyli nowego materiału. To jest żelbeton, to jest użycie też lokalnego kamienia, ale też kolor. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy miałem to szczęście, opływałem wyspę, no to owszem, można pokazywać, tutaj jest, jak Państwo się tam, jak byliśmy wcześniej, tutaj jest właśnie willa Fersenów, tutaj willa Jowiszowa, ale kiedy się zbliżamy do tego sławnego łuku morskiego, no to nie ma osób, które mówią, ojej, co to jest? Oczywiście mówimy, że za chwilę będzie dom Curzia Malapartego, Casa Malaparte i on wiedział, co chce. To znaczy, że kupuje taki kawałek ziemi, raczej tego klifu, do którego tak naprawdę dostęp jest z dwóch stron. No od lądu też trzeba długo iść. Sam zmienia też wejście, to znaczy widzimy taką akcję projektową, że jest to dom zbudowany w ten sposób, że można było, bezpośrednio było widać było te drzwi wejściowe, natomiast on tutaj buduje coś, i tutaj się posłużę cytatem, czy też bardziej filmem, to oczywiście Jean-Luc Godard i jego Pogarda. Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć, jak ten film jest zbudowany, to znaczy, że w tym filmie najważniejszy jest ten dom i są te sławne schody, takie zawieszone schody prowadzące na dach, który jest czym?
1: Tarasem.
0: Tarasem. To jest super solarium. Po drugie, te schody są zbudowane z cegły, nie mają żadnych balustrad, więc to wygląda, no jesteśmy w takim domu zawieszonym na skalę i no jest to ciekawe, ale zarazem bardzo przerażające. Z takim super zawinięciem na białej wstęgi na dachu tego tarasu solarium. I kiedy znajdujemy się na tym dachu, to wiemy, że to jest jedna z najważniejszych części tego domu, bo wtedy mamy widok tylko w jedno, w błękit. Po prostu ta czerwień, żółć wchodzi w błękit. I teraz drzwi są tak przestawione, że jest to właśnie myślenie architekturą funkcją, to znaczy, że jest to dom trochę, nawet bardzo samotnia. Skąd są jeszcze te schody, drodzy Państwo? Otóż, kiedy był na Lipari, to widział takie schody w kościele po prostu i stąd są
1: takie
0: cytaty.
1: Zdjęcie wrzuciłam tak. Do naszego Facebooka, kiedy on stoi przed tymi schodami i później właśnie te tak. Schody na tym domu.
0: I ten dom, po drugie jest tak, że no, jest przestrzeń parteru, czy też właśnie wprowadzona część piwniczna, to jest taka część pomocowa, jest parter, który ma cztery sypialnie gościnne, rodzaj takich kajut. Niektórzy widzą w tym rodzaj klasztoru, takiego miejsca, takiego refugium i niezwykłe jest jak najbardziej ta przestrzeń wspólna, czy też przestrzeń tylko dla pisarza. to są wielkie, bez żadnych szprosów okna, olbrzymie panoramiczne okna, cztery wielkie okna, które są po dwóch stronach umieszczone z widokiem na dwie strony, to znaczy na stronę właśnie tej części zatoki. Niezwykła jest podłoga. Zwróćcie uwagę, że tutaj mówimy, to jesteśmy w latach późnych 30. Takie kawałki kamienia, tak układane, że są super wzorem. On też zaprojektował meble i te meble to są, jest potężny stół. Zresztą tu Państwu powiem, że kiedy willa będzie miała moment kryzysu, wiele rzeczy zostanie, będą próby wyciągnięcia czegokolwiek z tej willi. Nic się nie uda, dlatego że to wszystko jest po prostu bardzo ciężkie. Nie ma otworu, żeby można było to wyjąć na zewnątrz. Potężny stół, który jest bardzo, bardzo plastyczny, taki rodzaj rzeźby na czterech kręconych kolumnach, taki zupełnie borominiowska wizja nie tyle mebla, rzeźby, kominek, który jak u Salvadore Dali ma szybę.
1: Tak, jest niesamowity.
0: I to po prostu mówi nam wiele, z widokiem na morze. Nie szybę jak dzisiaj, bo niektórzy mówią, no oczywiście no kominek dzisiaj jest z szybą, ale nie, to nie chodziło o to, tylko ma z tyłu szybę właśnie. I oczywiście tutaj trzeba pamiętać o jednym, że mamy też gabinet z takimi meblami. Tutaj meblami wszystko jest zaprojektowane do tego miejsca. I od razu myślimy, jak bardzo ta willa jest światowa. Dlatego, że myślimy o rodzaju willi wokół Nowego Jorku z lat 30., ale jeszcze bardziej Eileen Gray i jej fantastyczna willa niedaleko Nicei. Oczywiście można lubić lub nie lubić, ale Le Corbusier i jego willa podparyska. Jest to jeden z takich momentów milowych w myśleniu o architekturze. Dlatego, że tutaj nie ma żadnych arkad, nie ma żadnych tarasów. To wszystko być może miało być, bo wiemy, że mamy takie przygotowawcze szkice Adalberta Liberi i wtedy wiele osób mówi, no tak, no to jest to pewnie Libera po rozmowach zrozumiał, jak ma ten dom wyglądać i on go przebudował. Absolutnie nie. Od A do Z jest to zrezygnowanie z architekta. Nie znaczy, że mamy rezygnować z architektów. Czcigodni architekci, jak was bardzo szanuję, tylko po prostu trafiliśmy na człowieka wybitnego i Malaparte staje się kim? W latach 30. Włochy są ramię w ramię z Hitlerem. To jest największe nieszczęście Italii. Wielu Włochów wyjeżdża na front wschodni, no bo mamy wojnę ze Związkiem Radzieckim. I Malaparte zostaje korespondentem wojennym. I to będzie dość ciekawa sytuacja, dlatego że tu powstaną dwa najważniejsze dzieła, które są najważniejszymi powieściami. On chyba chciał, żeby to było traktowane jako rodzaj dziennika, ale nawet jeśli tu jest dużo konfabulacji, to jednak nie ma lepszego opisu beznadziejności wojny, okropności wojny, jak jego relacje z frontu wschodniego. To jest front smoleński, on jest też w Polsce. Co prawda, no, świetnie oddaje też atmosferę Krakowa, rozmowy z Hansem Frankiem, której pewnie absolutnie nie odbył, ale nawet to nie jest ważne. To jest książka Kaput. No, on był korespondentem gazet włoskich. No, nic nie było publikowane. Wszystko szło po prostu do szuflady, ponieważ to pokazywało upadek lat później, już lat 43 rok jako upadek 42-43 armii włoskiej i Adolfa Hitlera. Jest na pewno w Finlandii. I tutaj już mamy ten moment bardzo ciekawy, kiedy w tej książce on spotyka się ze starym Oskarem Munte. I Oskar Munte, Capri, na pewno znali się z Capri. No i ta rozmowa w Sztokholmie. Jest o tyle to ciekawe, że kiedy wraca do Włoch, a wraca z Finlandii, bo właśnie przez Berlin, to reżim hitlerowski, czy też Gestapo przeszukuje jego walizki, bo wiedzą, że on, no, mieli donosicieli, pisze powieść antyfaszystowską, antynazistowską. On świetnie zdawał sobie sprawę, że jest śledzony i zostawił rękopis w rękach trzech dyplomatów, których znał z lat 30. To jest atasze Królestwa Rumunii w Helsinkach. Więc kiedy wylądował i szukano czegokolwiek, żeby go po prostu aresztować, nie miał przy sobie nic. Ale kiedy wylądował w Rzymie, został aresztowany. Kiedy upada reżim, to, no jak wiemy, Niemcy wchodzą do Rzymu. On wtedy staje się korespondentem armii amerykańskiej i pisze drugą fenomenalną powieść, zresztą zabronioną przez święte oficjum jako książkę niemoralną. Mianowicie jest to Skóra. I tutaj Skóra pokazuje dramat południa Włoch, że armia wyzwoleńcza niekoniecznie jest wyzwoleńcza, że ten, no, zwycięzcy piszą historię, że Amerykanie nie zawsze zachowywali się godnie. Nie chodzi czy godnie, czy niegodnie, ale nawet to, że w momentach kryzysowych po to, żeby przeżyć, człowiek oddaje i własne ciało. I jest to książka, która pokazuje odmęty ludzkiego umysłu. Bym powiedział, że dlatego tak świetnie oglądało mi się dramat Lupy o Capri, ponieważ nasz reżyser, kiedy stworzył dramat o Capri, Lupa, no to posłużył się Skórą i Caput. I Capri staje się, no, miejscem przede wszystkim też, nie chciałbym używać tutaj słowa, działalności antyfaszystów, ponieważ Benedetto Croce, który był Neapolitańczykiem, powiedział świetne zdanie: wszyscy byliśmy faszystami. To znaczy, nie chodzi, że wszyscy byliśmy zapisani do partii faszystowskiej, ale partia faszystowska przez 20 lat tak zdeterminowała życie Włoch, że stworzyła nowego człowieka. I Capri i Malaparte, bo to jest dość ważne, kiedy pojedzie do Chin, Mao będzie zafascynowany rewolucją kulturalną, staje się maoistą, a więc mamy kolejną salwę. I zresztą była to postać trudna do ujęcia. Malaparte zaczyna cierpieć na różne choroby. Umrze dość młodo, ale jeszcze zdąży zapisać tę willę chińskiemu związkowi literackiemu. Niektórzy mówili, że samemu Mao. Co prawda wtedy Włochy nie miały stosunków dyplomatycznych z Chinami i willa przechodzi na rzecz rodziny Malapartego, no bo oczywiście rodzina bardzo chciała, żeby nie doszło do scedowania tego obiektu. Co prawda Chiny upominały się, jak wiemy, taka kapitulacja przed Chinami trwa już od lat 80., od wizyty Forda, to było najgłupsze, co mógł zrobić Zachód, no ale cóż, to się wiązało też oczywiście z chęcią zdobycia większych pieniędzy przez Amerykę. I tutaj sytuacja jest taka, że willa popada w ruinę. W latach 80. te trzy obiekty, czyli willa Savoy, Le Corbusier, willa Eileen Gray i ta willa, no nie ma mody na modernizm, powiedzmy. Ale teraz już jest moda na modernizm, na szczęście, bo to jest wybitne dzieło i nie można wejść do willi. Niestety, bardzo, bardzo jest to przykre. Jedynie tylko jak są jakieś rauty literackie, to wiem, że można postarać się, ale to jest bardzo trudne, żeby dostać się do willi. Można się dostać od strony morskiej, ale tylko wtedy, kiedy woda jest spokojna. Nie ma tam molo, bo nie zostało ono jeszcze niestety zbudowane, czyli taka bezpieczna przystań. Mamy tutaj 90 schodków wykutych w skale od strony morza, czyli proszę zwrócić uwagę, że trzeba mieć dobrą kondycję, a jedną z grup zabiłem i siebie, bo bardzo chciałem zobaczyć willę z bliska i podeszliśmy do willi, to znaczy jak można podejść, pamiętajmy, że to jest wszystko teren bardzo chroniony. I wtedy, kiedy człowiek zobaczy, bo zdjęcia dużo oddają, ale jeśli państwo będzie się na wyspie, to proszę wybrać się, jeżeli państwo będziecie dłużej, w stronę Villa Malaparte albo rejs. Ten rejs wokół wyspy trwa 1,5 godziny. Można sobie wykupić taką wycieczkę, może nie indywidualną, tylko po prostu mamy tam agencje, które za chyba 25 euro od osoby, czy 30 euro od osoby, no, można opłynąć wyspę i z tą grupą przyjaciół. To była na szczęście mam przyjaciół, bo po pierwsze, jak mówił nasz wielki filozof, po pierwsze przyjaciele, to postanowiłem, że mówię, słuchajcie, to pójdźmy jeszcze kawałek w dół, tylko zapomniałem, że jesteśmy na Wyspie Śródziemnomorskiej, dość skalistej, gdzie było bardzo gorąco i duszno, bo chciałem im pokazać po prostu taką pieczarę, jaskinię kultów pierwszych, Matuta i to jest bardzo ciekawe miejsce. Tak, tam jest też łuk naturalny, tak się nazywa, ponieważ jak i Faralioni, to już Państwo wiedzą, i wyspa jest zbudowana z wapienia, więc ma takie zwietrzałe formy, które są formami naturalnymi, ale no, mówią nam dużo bardzo o tym, jaka jest ta wyspa. Ale to nie koniec, drodzy Państwo, bo bez... Dzisiaj wyspa odnajduje też swoją tożsamość w takich świetnych tabliczkach, które nam pokazują, że naprawdę tu wszyscy byli i wszyscy tutaj nadal chcą być. I to jest sławna ulica Via Tragara. I mamy tutaj też Punto Canone. To jest miejsce, czyli miejsce strzału. Najprawdopodobniej tam była ustawiona, nawet na pewno była ustawiona artyleria w XIX wieku. Jest ono dość ukryte, ale jeżeli Państwo będziecie na wyspie, jak go znalazłem, warto tam podejść, bo to jest punkt, gdzie każdy malarz przychodził, by malować Faralioni, czyli te właśnie ostańce wapienne stojące w morskiej toni. I Via Tragara to ulica dzisiaj bardzo bogatych hoteli, które kiedyś, można wystarczy się przyjrzeć, były willami wypożyczanymi przez rodzinę albo przyjmującymi gości rodziny. Jest tam kilka takich miejsc, które oczywiście są, można odnaleźć, komu służą, dla kogo, ze świetnymi schodami. Te schody robią zresztą duże wrażenie, ponieważ są też pergole. O tym Państwu wspominałem. Kiedyś wyspa była dostępna, te domy nie miały bramek, tylko po prostu przechodziło się ogrodami, czyimiś ogrodami, przez świetne pergole, które nam mówią o tej bezpiecznej, świetnej Europie do 1914 roku. Jak widzą Państwo, odsłona wyspy to też lata 30. To nie znaczy, że na wyspie był tylko Malaparte i tylko przebywała rodzina królewska, przebywali zawsze goście. Jest też coś, co jest wielką wartością wyspy, mianowicie jazz neapolitański. Pamiętajmy o tym, że po II wojnie światowej jazz był zabroniony w czasach Mussoliniego, tak samo jak jazz był zabroniony, oczywiście wszyscy go słuchali, już nie mówiąc, że jazz był zabroniony w III Rzeszy, jazz był zabroniony w Polsce Ludowej, to znaczy w tym okresie reżimu stalinowskiego pod Bierutem, ale Amerykanie i sławny właśnie sławny jazz neapolitański, bo Amerykanie przywożą płyty, bo Amerykanie przywożą pieniądze i mamy tutaj odsłonę też nie amerykańskiego jazzu, tylko jazzu stworzonego w Neapolu. Jest tutaj ostatni klub jazzowy na wyspie, który otwiera się dopiero o 23:00, bo jak Państwu wspominałem, wyspa ma te dwie odsłony. Od pierwszego do ostatniego promu. Wtedy jest to odsłona komercyjna rzeczywiście i no, to jest to, czego nie lubimy. Za dużo jest nas na świecie, za dużo nas chce ten świat zobaczyć, przedeptujemy wyspę naraz. No i jest ta odsłona po 21:00, kiedy po prostu się idzie na aperitivo, idzie się na kolację, a później do rana słucha się jazzu, bo występują tam rzeczywiście gwiazdy. W klubie jazzowym, jedynym prawdziwym klubie jazzowym, to nie jest jakiś taki tam, to jest klub jazzowy, który po prostu jest otwarty i no, trzeba zapłacić, no ceną jest bilet z drinkiem. Nie jest to tanie, to bez dwóch zdań, ale warto. Jeśli ktoś kocha jazz, to wtedy zaczyna rozumieć, jak bardzo ta noc kapryjska zaczyna w nas grać taką właśnie przyjemnością. I pamiętajmy o tym, że wyspa dzisiaj już nie żyje ani z ryb, niestety, ani nie żyje z kóz, no bo to nazwa właśnie oczywiście Capri. Co prawda dzikie kozy nadal są w górnych partiach. Jest to wyspa też, którą można zwiedzać pieszo. Naprawdę to są świetne szlaki dla ludzi, którzy lubią zwiedzać pieszo. Nie tylko są wille, nie tylko są pałace i drogie hotele, ale są też przede wszystkim największą wartością tej wyspy jest jedno. To znaczy niesamowite krajobrazy. Ten krajobraz w każdą stronę jest tak zapadający w pamięć i tak bardzo dobrze leczy duszę i ciało, że po pobycie w, no, na południu we włoskim słońcu od razu robi się lepiej. Oczywiście są tacy, którzy zawsze będą mówić, że to już nie są te Włochy, że to już nie jest to Capri. Zawsze coś jest nie tak. Ale drodzy Państwo, to jest nieprawda. To wszystko jest w zależności od tego, jak ustawimy sobie głowę. Jeśli ustawimy głowę, że to kolejny raz mamy szczęście, że możemy gdzieś być w przepięknym miejscu, nie przyzwyczajajmy się do tego, bo to jest bardzo miłe być zaskoczonym jakąś piękną przestrzenią. I teraz też na Capri jest świetna wystawa. Właśnie Capri poszukuje swojej tożsamości. To jest wystawa zdjęć pochodzących z różnych agencji włoskich, przedwojennych, powojennych, amerykańskich, pokazujących Dolce Vita. I oczywiście tutaj na wyspie jest wielki spór, który się teraz toczy o perfumy, ponieważ, no, jak już mówiłem, Kartuzi mieli wytwarzać eliksiry, które miały pomagać królowej Joannie w utrzymaniu urody. Co prawda, no, była raczej urody radiowej, ale nawet przed i po. Ale rzeczywiście, no, tu jest taka legenda, że wysłano jej kosz owoców, kwiatów i że ten zapach pomarańczy, cytryn, no, był tak obezwładniający, że królowa zażyczyła sobie takiego eliksiru i w pobliżu Kartuzji jest fabryka, która, fabryczka raczej, czy też laboratorium,
1: manufaktura,
0: ma wytwarzać z tych agrumi, z tych różnego rodzaju, no, olejków wonnych, wody kolońskie po prostu. Jest też kolejna ciekawa inicjatywa, bardzo prospołeczna. Jeden ze Szwedów, dość bogaty człowiek, kupił 11 tysięcy hektarów, nie, metrów kwadratowych, przepraszam bardzo, metrów kwadratowych ziemi i założył park filozoficzny. Mianowicie, dlaczego filozoficzny? Dlatego, że przy każdym drzewie jest maksyma filozoficzna, która ma nas prowadzić przez taki właśnie labirynt nie tyle przyjemności, ile poszukiwania siebie. I tu, drodzy Państwo, chciałem Państwu bardzo podziękować za ten czas wakacyjny, to znaczy jeszcze wakacje trwają. Ja pozwolę sobie jeszcze we wrześniu, jeśli Beata pozwoli, będziemy z Państwem na południu, właśnie wokół Pompejów, Herkulanum, Neapolu, a później, no, tak sobie wymyśliliśmy, żeby mówić o taki, oczywiście nadal napad chwały jest gotowy, napad chwały przy czym nocne obrazy, czyli po prostu o jednym obrazie, może dwóch, może rzeźbie, architekturze, w takich kontekstach kulturowych, historyczno-sztucznych. Ja bardzo się cieszę, że jestem w bardzo gościnnym studio, że możemy być z Państwem w Państwa domach i życzę Państwu, może nie dobrej nocy, na pewno.
1: No, na pewno.
0: Ale to oczywiście. Ale proszę pamiętać o tym, że naprawdę niekoniecznie trzeba pojechać na Capri. Wystarczy, jak poczytamy o Capri, to od razu, kiedy tam się znajdziemy, będziemy się czuli o wiele lepiej.
1: Słuchaj, ale krótkie pytanie. Skąd Malaparte miał pieniądze?
0: No, Malaparte, właśnie to jest pytanie, skąd miał pieniądze. Miał pieniądze z tego, że był korespondentem wojennym, to z tego nie da się kupić niczego. Raczej to właśnie myślimy tutaj o tym aliansie z taką wewnętrzną antymusoliniowską,
1: czyli z opozycją.
0: Z opozycją. To znaczy bardziej właśnie tutaj mamy, no,
1: czyli nie odziedziczył po rodzinie.
0: Nie. On był dość bogaty, ale nie aż tak. Oczywiście to nie był człowiek, to był człowiek dość bogaty, no ale nie na tyle, żeby można było sobie postawić taką willę, która była po prostu bardzo, bardzo ekscentryczna i jest bardzo ekscentryczna.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas. Ja się także z Państwem żegnam. Usłyszymy się w sobotę i dzięki Kubie Strączyńskiemu za zrealizowanie programu. Dobranoc!

numer. Powidoki.

Trochę Ahmada Jamala, a trochę Sun Ra słychać w nowym singlu Gordona Lee, znanego jako Don Glory. Mr. Bongo to label, w którym można znaleźć jego katalog i label, który z różnych względów warto śledzić, między innymi muzyczno-archeologicznych. Bruno Jasiński, Powidoki w Radio Nowy Świat. Dobry wieczór. Archeologiczny temat na teraz to płyta Nubian Lady Roy Merriweather. Album live zarejestrowany na taśmę w klubie Magic Carpet w Dayton w stanie Ohio w roku 73 i wydany ponownie po raz pierwszy od debiutu na winylu przez Nature Sounds, wytwórnię, którą kojarzę z obszernym katalogiem hip-hopowym. W 10. rocznicę tego wydawnictwa zapraszam na dłuższe posiedzenie z tytułową kompozycją w intymnej atmosferze klubu.

Spędziliśmy dłuższą chwilę w klubie Magic Carpet w Dayton w stanie Ohio na koncercie trio Roya Merriweathera. Bill Jackson i Bill Conway z nim. Obaj Bille po soluwie. Jasna sprawa, czemu płyta Nubian Lady jest tak pożądanym tematem wśród producentów, właśnie między innymi dzięki tej perkusyjnej akcji pod koniec utworu. O artyście, którego teraz posłuchamy, już kiedyś mówiłem, że intrygujące rzeczy perkusyjne się pojawiają w jego utworach. Ka Crusade, czyli młoda reprezentacja z Chicago, i słychać jasne inspiracje wokalne Pink Sifu. Słuchamy zapowiedzi nowego wydawnictwa.

opadawanie mistrz Pink Sifu, który miał się pojawić w tym sezonie w Polsce, ale w ramach trasy europejskiej jednak nie ujął żadnego z naszych miast, a nawet próbowałem pomóc w tej kwestii, bo z Sifu mieliśmy kiedyś przemiłą okazję dzielić kameralną scenę na jednym z festiwali. Kolejny duet przed nami, Oscar Peterson i Milt Jackson. Nie wiedziałem o takiej płycie. Duety to jest ciekawa sprawa. Fortepian i wibrafon. Rok 83, album Two of the Few. I wcale nie same ballady, jakby można po instrumentarium wnioskować. Kilka żwawszych tematów też tam znajdziemy.

ostatnia rejestracja ansamblu Oscara Petersona z Miltem Jacksonem wydarzyła się parę miesięcy przed śmiercią wibrafonisty. The Very Tall Band, Live at Blue Note, trio z Rayem Brownem, które pierwszą płytę wydało w 1962 roku. Jak na tamten moment na świecie faktycznie byli powyżej średniej, ale przy tym, że najwyższy z nich, Oscar Peterson, miał 190 cm wzrostu, to nie byli to jacyś giganci. Z Miltem Jacksonem, 1,83 m, zostajemy. Płyta Vibrations.

cały czas. Muszę się pozbyć zła, czuję dalej gdzieś tam czyha. Muszę się pozbyć zła, czuję dalej gdzieś tam czyha. Muszę się pozbyć zła, czuję dalej gdzieś tam czyha. Muszę się pozbyć zła.

0: wdzięczny już cały czas.
1: Milt Jackson, a po nim Nowi Ziomcy. Reprezentacja toruńsko-chrzanowska. Nowa płyta ZMC5 pojawiła się w zeszłym tygodniu. Ciekawe, jak szybko w te kilka lat kariery chłopaki zrobili skok brzmieniowy w stronę trapową z bardziej konserwatywnej, boom-bapowej szkoły. Chociaż na nowym albumie kilka podkładów bez cykaczy i z cięższym werblem występuje, to miła niespodzianka. Zostajemy na naszym podwórku. Retrofuturystyczna zajawka Expo 2000, producenta, który się szerszej publice objawił przy głośnym powrocie Belmondziaka, epce Hustle as Usual. Nowa płyta Expo 2000 to materiał z dedykacją dla kręcących się na głowie.

Bardzo dziękuję za dziś i za szereg miłych wiadomości mailowych od Państwa w ostatnim czasie. Przy końcu wieczoru przypomnę adres do korespondencji powidoki@nowyświatonline. To wszystko na dziś, poza tym, z czym Państwa zostawię. Bruno Jasiński, spokojnej nocy.

stronę kart. Może dzisiaj się ułoży ten wzór. Może nareszcie odmieni się kolor, w którym zwykle zjawia się król. Serce spada na szpadę, dama pada na stół. I to na pewno nie jest dobry znak.